najpyszniejsze. Też już wtedy na pewno cały przekrój warzyw korzeniowych będzie dostępny, od marchewki, buraka, po pietruszkę, oczywiście ziemniaki. Cały czas mamy teraz młode ziemniaki w naszych paczkach. U nas odmiana Lord Denar, więc takie no, żółte w środku, nie rozpadające się, bardzo polecam wszystkim smakorzom i osobom, które do końca do ziemniaka nie są przekonane, żeby spróbować właśnie tych odmian, bo to bardzo ciekawa, bardzo ciekawy smak, trochę inny niż te ziemniaki w sklepach. A teraz utwór muzyczny Tribe Called Quest. Zapraszam serdecznie.

No, a wracamy do studia. To takich parę informacji z tego, co dzieje się dzisiaj na rynku rolnym, to na pewno wielu z Państwa słyszało, ale te upały, które teraz mamy, na pewno mocno ograniczają produkcję mleka, więc mamy teraz ograniczenia, jeśli chodzi o produkcję mleka. Kolejnym dużym tematem jest zmowa cenowa i skarga do UOKiK-u w sprawie interwencji co do skupu owoców. To głównie chodzi właśnie o wiśnie. No, na rynku też jest bardzo dużo nowych regulacji, które nas wszystkich obowiązują. No i co za tym idzie, te nasze rolnictwo w tej swojej tradycyjnej formie, oparciu o małe i średnie gospodarstwa, niestety ma się coraz gorzej. Jest, no powiedziałbym, że jest mocno zagrożone. Ten tradycyjny model powoli się wyczerpuje. Zagrożeniem są wysokie koszty produkcji, niska opłacalność, zwłaszcza jeśli chodzi o skup plonów. Napływ, wiadomość, taniej żywności spoza Unii, tu głównie mamy na myśli Ukrainę, czy ten Mercosur, który wisi nad naszymi rolnikami. Więc tych zagrożeń jest sporo. No kolejną taką, no myślę, że bardzo smutną sytuacją jest to, że coraz więcej tych małych, średnich gospodarstw jest przejmowanych przez korporacje, przez fundusze inwestycyjne, czyli ta ziemia jest coraz bardziej skupiana, a to bardzo niekorzystnie przekłada się na nasze bezpieczeństwo żywieniowe, bo tak jak do swojego lokalnego rolnika możecie Państwo się odezwać, od niego kupić, bezpośrednio umówić, tak już od wielkiego koncernu kilograma czegoś Wam nie sprzeda, więc no, tak jak co tydzień będę namawiał i Państwa, żeby głosować portfelami i żeby znajdować tych lokalnych rolników u siebie w okolicy i dogadać się z nimi, wspierać, też namawiać ich na przykład do formuły RWS-a, czyli Rolnictwa Wspieranego Społecznie, gdzie możecie Państwo zakontraktować na przykład u nich część produkcji, żeby co miesiąc czy co tydzień, tak jak my to czynimy, dostarczali Wam czy paczki, czy kupić tych ich płodów więcej, na przykład umówić się ze znajomymi, pojechać i wesprzeć. Wiadomo, że popularne są samozbiory, ale tak naprawdę wbrew temu, co ludziom się wydaje, te samozbiory najczęściej to jest ostatnia deska ratunku dla rolników, czyli jest to sposób na to, żeby w jakikolwiek ten towar, który jest u nich na polach, został odebrany i sprzedany. Ale wielu osób sobie nie zdaje sprawy, że w tym momencie większość małych i średnich gospodarstw przy tych cenach sprzedaży, zwłaszcza w skupach, są to ceny poniżej kosztów produkcji, więc no, te gospodarstwa nie mają żadnej ekonomicznej możliwości przetrwania, bo jak długo można jechać na stratach. A żeby podsumować, że nie wszystko jest takie czarne i białe, to teraz zapraszam na Michaela Jacksona Black and White.

Michael Jackson, w sumie fajny o każdej porze roku. No cóż, ja jeszcze w ramach naszych ogłoszeń parafialnych zapraszam oczywiście do zapoznania się z naszymi wywiadami o rolnictwie regeneracyjnym. Tutaj zwłaszcza odsyłam do wywiadu z Richardem Perkinsem i Joelem Salatinem, których znajdziecie na YouTubie Radia Wnet. Bardzo dużo ciekawych informacji. Myślę, że to jest droga ratowania naszego rolnictwa, to jest droga do tego, żeby małe i średnie gospodarstwa stały się bardziej odporne, bardziej zaradne, żeby znaleźć ten model i biznesowy, i model natury, i połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli z jednej strony produkować żywność najwyższej jakości, a z drugiej strony zatrudnić matkę naturę w sposób zrozumiały do pomocy w tym, a nie walczyć tak, jak to niestety czyni większość rolnictwa konwencjonalnego, która walczy z naturą i gdzieś tam w sposób siłowy zmusza ziemię do tego, żeby rodziła, więc rolnictwo regeneracyjne, permakultura to są dokładnie przeciwieństwa tego podejścia. To są podejścia wynikające z wnikliwej obserwacji procesów zachodzących w naturze i takie rolnictwo promuję, do takiego rolnictwa bardzo wszystkich zachęcam. Czy to na własne potrzeby, czy też właśnie w ramach modernizacji małych, średnich gospodarstw. Da się również to zrobić w dużych gospodarstwach, natomiast tutaj to już najczęściej zależy od woli właścicieli, a jak wiemy, duże koncerny nie kierują się dobrym i jakością, tylko najczęściej zyskiem, a to akurat jedno z drugim często nie idzie w parze, bo model upieszczy jest dużo bardziej po drodze niż model regeneracyjny. No ale cóż, mam nadzieję, że coraz więcej rolników otworzy oczy i wróci do tego rolnictwa w zgodzie z naturą, czyli dziś zwanego rolnictwem regeneracyjnym, ale jeszcze 50-100 lat temu większość rolników była i ekologicznych, i regeneracyjnych i jakoś sobie radzili. Teraz kolejny utwór z dzisiejszej playlisty, Roxette, Joyride.

Wracamy z powrotem. To był zespół Rockset, czyli znowuż kolejny klasyk z lat 90. zwłaszcza, myślę, wszyscy go pamiętają z tamtych czasów. No cóż, ja powoli, dzisiejsza audycja powoli będzie zbliżać się ku końcowi. Ja oczywiście przypominam, jak co tydzień, o naszych paczkach z natury, które co tydzień dostarczamy do Warszawy. Zachęcam wszystkich do poszukiwania swoich gospodarstw, swojej okolicy i wspierania małych i średnich gospodarstw, właśnie znajdowania swoich dostawców, no to żeby tych małych i średnich gospodarstw utrzymało się na rynku jak najwięcej. To tak naprawdę jest w Państwa rękach, bo to klienci głosują swoimi portfelami, czy więcej będziemy zostawiać w sklepach, marketach wielkopowierzchniowych czy sieciówkach, tym lepiej one się będą miały, bo niestety ten cały system wygląda tak, że nawet ci rolnicy duzi, sprzedając do sklepów sieciowych czy wielkopowierzchniowych, to jakoś na tym bardzo dobrze nie wychodzą. Cała ta największa marża i prowizja i zysk zostaje najczęściej u tych pośredników i u tych, którzy dokonują tej ostatniej sprzedaży na ostatnim odcinku, więc tu namawiam jednak do tego, żeby tych rolników lokalnych gdzieś u siebie znaleźć, wspierać, zaopatrywać się u nich, namawiać ich do tego też, żeby właśnie szukali modelu regeneratywnego i też promować te gospodarstwa wszystkie, które odbudowują warstwę humusową gleby, które uprawiają w zgodzie z naturą, które regenerują. Też oczywiście polecam wszystkie gospodarstwa ekologicznie certyfikowane, bo tak jak poza granicami naszego kraju, do tej certyfikacji zaufania do końca można nie mieć, bo wiele rzeczy, jak wiemy, dzieje się różnych dziwnych. Tak rolnictwo ekologiczne w Polsce, certyfikowane, jest na najwyższym standardzie i tu rolnicy, mogę to potwierdzić, podlegają wielu kontrolom, są bardzo sprawdzani, więc tych oszustw jest mało, bym powiedział, jak na skalę naszego kraju. Większość rolników ekologicznych są to uczciwi rolnicy, którzy naprawdę robią najwyższą jakość przy zachowaniu wszystkich standardów ekologicznych. Wiadomo, że w każdym stadzie znajdzie się czarna owca, ale na szczęście w tym stadzie rolników ekologicznych i regeneratywnych większość to są wspaniali, uczciwi ludzie, którzy dbają o przyrodę i dbają o jakość swojej produkcji i myślę, że warto zaopatrywać się u nich. Już poza smakiem i zapachem i jakością, no to też chodzi tu o nasze własne zdrowie, bo wiadomo, że ta żywność tego wszystkiego, co dobre dla naszego organizmu, ma w sobie dużo więcej. Też zachęcam o tym, żeby się zastanowić nad swoją dietą w kontekście tego, czy jemy to, co jest w danym sezonie. Tak jak to jeden z moich guru mówił, że jeżeli coś jest poza sezonem, to nie ląduje u niego na stole, tylko on postępuje zgodnie z zegarem natury, czy jeżeli coś rodzi w danym momencie, coś jest dostępne, to wtedy to trzeba jeść, wtedy czas na to jest, tak jak teraz mamy czas ogórka, wcześniej mieliśmy czas truskawki, teraz właśnie zaczyna się czas borówki, tutaj zaczynają się letnie maliny, zaraz zaczną się jesienne, potem oczywiście teraz jest czas młodego ziemniaka, więc tu zachęcam, żeby właśnie tę swoją dietę i te swoje gotowanie trochę oprzeć o to, co jest najbardziej na topie w danym momencie sezonu. Oczywiście teraz wracając, czy fasolka szparagowa, cała masa innych wspaniałych warzyw, kalafiorów, kapust i tak dalej, młodych, jest już dostępna u nas w kraju, więc polecam właśnie jeść to, co w tym momencie ziemia rodzi. A na koniec kawałek, w sumie taki trochę country. Ja się z Państwem bardzo serdecznie żegnam. Słyszymy się za tydzień. To było Studio Stoja, a zapraszam na Home Alabama. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Nocne powtórki w net.
1: I tak, drodzy Państwo, godzina 19, to oznacza, że rozpoczynamy wieczór w net, a ten śmiech to...
2: za kulisy.
1: Dokładnie, tak, za kulisy to już trochę zdradziłeś, uchyliłeś rąbka tajemnicy, ale niewiele. Doktor Józef Orzeł, jeden ze współzałożycieli klubu Ronina i gospodarz tej audycji. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Jaśmino.
1: No dobrze, to o co miałam zapytać?
2: O różnice programowe pomiędzy i w ogóle wszelkie inne istotne między PiS-em a grupą Morawieckiego, bo Maciek Świrski dzisiaj napisał chyba we wszystko co najważniejsze, jakiś bardzo ogromniasty tekst, który zaczął się od jeszcze dłuższej historii, jak to w XIV wieku papieże dwaj, a czasem i trzej, niczym się nie różniąc teologicznie, walczyli o władzę, więc rozumiem, że tam na końcu będzie taki mały przypis, że z PiS-em i z Morawieckim jest tak samo, że nie ma różnic programowych, to nie wiadomo, czemu się poróżnili. Ale nie doczytałem tego Maćka, bo strasznie długi tekst. Ale polecam.
1: Ale polecasz. No dobrze.
2: O papieżach zawsze.
1: To może nasi słuchacze doczytają. No dobrze, no to się zastanawiam, jakie tematy, czy zaczynamy od polskiej polityki i...
2: Jak chcesz, byłaś w Serbii, to nie wiem, czy masz polską, czy europejską, czy południowoeuropejską.
1: No nie, ja mam taką... nie, polską, zawsze polską, bo to nie jest taka prosta sprawa, jak człowiek wyjeżdża.
2: Ale wyglądasz, jakbyś była stamtąd, wiesz?
1: Ale równie dobrze mogę być z Kaukazu, albo z Bliskiego Wschodu.
2: Ojczyzną wielu narodów.
1: Prawda? I to jest...
2: I o to chodzi.
1: To jest fakt. Ja zawsze tak mam, że...
2: Ja też nie wyglądam na Słowianina.
1: To prawda. Ale myślę, że połowa ludzi, ale to nic złego. Ja mam faktycznie tak, że jak jeżdżę Uberem i mam na aplikacji tylko swoje imię bez tych znaków fonetycznych i
2: to próbuję z sobą rozmawiać w języku.
1: Oczywiście, od rosyjskiego jest jakby przez Kaukaz, po jak to się z Maroka, Bliski Wschód, wszyscy może są od nich. Po rosyjsku, a ty jesteś dzieweczka od nas, tam dziewczyna. Ja mówię, że nie jestem Polką, to jeszcze mi nie wierzą. A jak Arabowie, to się pytają, dlaczego sama tak późno wracam.
2: Gdzie jest mój mąż? Gdzie są twoi mężowie?
1: Tak. No, a ja zawsze mówię, że jest tam, czeka w domu. Co jest może prawdą, może nie. Dobrze, już teraz do poważnych tematów przejdźmy, bo...
2: To wszystko są poważne.
1: Prawda? Albo jeszcze bardziej niż te, o których...
2: Polityka robi się tak niepoważna, że ciężko o niej będzie poważnie rozmawiać.
1: To prawda, ale musimy zacząć. Musimy w końcu zacząć, bo...
2: Jakoś pocieszyć tych biednych słuchaczy.
1: Tak. No dobrze, no nie, to może zacznijmy jednak. Były premier Mateusz Morawiecki, jaką on ma faktycznie siłę polityczną, jak wygląda obecnie jego zaplecze, bo trochę nam się wyjaśniło. I co byś powiedział?
2: Ja bym zaczął od tej różnicy, bo ludzie się będą zastanawiać, po co ten Morawiecki wychodzi z tego PiS-u, jak mówi, że też będzie walczył z Tuskiem, nie? Mhm. No to po co? No to mógłby zostać, żeby walczyć z Tuskiem, jakby tam został,
1: tak.
2: To by byli silniejsi, nie?
1: No byliby, tak.
2: Właśnie. I tu zaczyna się dziwna historia, a ja wyłączę dźwięk telefonu.
1: Dobrze,
2: otóż
1: będziemy wdzięczni.
2: Otóż różnica jest bardzo głęboka, bo ona jest różnicą w postawie, ale nie w praktyce. I trzeba to sobie omówić. Mianowicie... PiS jest partią suwerenistyczną, czyli partią, która by chciała, żeby Polska była krajem suwerennym i jak jest w Unii Europejskiej, czy w NATO, czy w jakimś ONZ-cie, żeby prawa i możliwości do realizacji interesu narodowego nie traciła. Ale w praktyce nie wychodziło tak dobrze, jak wszyscy pamiętamy. Premier Morawiecki podpisywał wszystkie papiery, tak jak podsuwała je Unia Europejska. I nie było tej suwerenności widać. Co prawda wiedza wewnętrzna pisowska mówiła, że oczywiście Morawiecki niczego nie robi bez zgody Jarosława Kaczyńskiego. Teraz się obu narażam. Ale ku zdziwieniu niektórych Mateusz Morawiecki w wywiadzie z Rymanowskim wymieniał długą listę rzeczy, za które według niego odpowiada Jarosław Kaczyński, a nie on. Tego się nie da zrobić, oddzielenia odpowiedzialności obu, ponieważ rządzili we dwójkę i stanowili bardzo zgrany duet i bardzo dobrze. Tyle, że... Bardzo dużo było tam ustępstw wobec Unii, bardzo niekorzystnych dla suwerenności Polski i jest pytanie, poważne bardzo, czy można było inaczej. Otóż konfederacje, wszystkie trzy, tam Brauna, Mentzena, Bosaka, mówią, my jakbyśmy rządzili, to byśmy nie ustępowali i bronili tej suwerenności i tak dalej. Ale chłopaki i dziewczynki nie rządzili, więc jeszcze nie sprawdzili się. Mają szansę, jak pójdą jednym blokiem z PiS-em i z Morawieckim w 27 roku, to się okaże jak jest, bo trzeba pamiętać, że Polska to jest jeden średni kraj, a Unia to jest siła 27 krajów skupiona w Brukseli i Berlinie i nie jest tak łatwo z nią walczyć. I tu jest ta różnica między Morawieckim a Kaczyńskim. Kaczyński i PiS, ten osamotniony po odejściu Morawieckiego, chętnie by się trzymał tej walki o suwerenność i tu by miał sojuszników w konfederacjach i w prezydencie. Natomiast Mateusz Morawiecki, jak mówię, że idzie do centrum, to to oznacza, że idzie w tym kierunku, w którym już z Unią się nie walczy, tylko się z nią układa. I to jest podstawowa różnica. Tyle tylko, że Morawiecki wie, też by chciał być suwerenistą, ale jemu się wydaje, a ma doświadczenie starci współpracy z Unią, że walczyć się skutecznie nie daje, że jesteśmy na to za słabi. No, to trzeba wymyśleć, jak zbudować siłę Polski, żeby mieć taką siłę jak Bruksela, czy porównywalną. No i zresztą i Kaczyński, i Morawiecki, a nawet ja, myślimy sobie, że taką siłę może dać blok obronny i współpracy gospodarczej Międzymorza. Od Grenlandii, tak, od Skandynawii po Turcję, coś takiego. No ale trzeba to zacząć budować, a tego nikt nie zaczął. I wydaje się, że innych sposobów na takie umocnienie się wielokrotne dla Polski nie ma.
1: No i też trochę jest tak, że no jeżeli nie będzie zmiany układu sił politycznych w Polsce w wyborach za rok,
2: to już no to nie będzie co z Polski zbierać.
1: To się nie pojawi po prostu, bo nie ma takiej opcji.
2: No jest kłopot taki, że to te nieporozumienia i podziały na prawicy, brak jedności, ale zarazem brak takiego wezwania wewnętrznego, zgody na tą jedność, powodują, że pan prezydent nie ma siły, żeby zacząć przygotować ten stolik negocjacyjny, no najpierw do paktu senackiego. Gdyby to się udało, bo tam potrzeba mniejszych ustępstw, mniejszej zgody, mniejszego porozumienia ze sobą, wystarczy, że się zgodzą na to, jaka partia, gdzie wystawia swoich kandydatów, a wtedy ta reszta będzie tego kandydata, jeśli chodzi o aparaty partyjne, popierać, czy elektorat to poprze, to jest inna sprawa. Według wyliczeń Paladego, a polecam jego tekst, takie trzy wielkie kolumny, tylko nie wiem, jeszcze nie przeczytałem, w której gazecie. Patrzyłaś, czy to Rzeczpospolitej?
1: Sprawdzę, ty kontynuuj. Aha. I od razu przekażemy słuchaczom.
2: W każdym razie warto to przeczytać, a także mój tekst na Interi, one są zgodne ze sobą, bo zazwyczaj my się konsultujemy z Marcinem Paladę tak mniej więcej raz na miesiąc, ostatnio rzadziej, i się okazuje zawsze, że myślimy tak samo, co jest dość zaskakujące, prawdę mówiąc, ale tak jest. Więc jakby cała nadzieja w panu prezydencie, że on zacznie ten proces współpracy i cała nadzieja w tych partiach, że one nie powiedzą nie. No bo już kiedyś Kaczyński powiedział z Braunem nie, bo Amerykanie się nie zgadzają. Wydaje się, że interes Polski jest tak ważny, że należy grzecznie wytłumaczyć Amerykanom, że tym razem z Braunem trzeba, póki bez niego się po prostu nie da zbudować większościowego bloku. I to jest problem.
1: o rozdrobnieniu na prawicy, Marcin Pallady. Duży jest artykuł na Onecie i to chyba o tym.
2: Te trzy wielkie kolumny, ale mnie się wydaje, że to... A to zaraz sprawdzimy, gdzie on jest.
1: No, bo słuchacze mogą też sobie sprawdzić sami, dadzą radę.
2: A ty zadasz jakieś pytanie jeszcze?
1: Tak, zadam ci jeszcze wiele różnych pytań.
2: Ja popatrzę, gdzie ten Pallada, te trzy strony.
1: Dobrze, no to może ja tak dzisiaj spacerowałam tutaj w kierunku Radia Wnet, minęłam Pałac Prezydencki, minęłam ogromną kolejkę rozentuzjazmowanych ludzi, którzy czekali po to, aby zobaczyć się na chwilę z prezydentem Karolem Nawrockim. Na pewno było tam widać ogromną taką dumę i poczucie radości z tego, że to ten, a nie inny prezydent jest pewno no, druga strona, czyli druga połowa społeczeństwa, która z takim entuzjazmem do prezydenta Karola Nawrockiego nie podchodzi, uważa, że to jest jedna wielka porażka, ale nie zmienia to faktu, że rok minął, a jeżeli chodzi o jego zwolenników, to jest to chyba pierwszy raz w historii Polski taki przypadek, gdzie jest tak wielka miłość i tak wielkie oddanie do prezydenta. No i co ty myślisz o tym minionym roku, o tej kandydaturze? Nie wiem, czy już wyszukałeś, czy jeszcze mam zadawać pytanie dłużej.
2: Chyba do rzeczy.
1: Do rzeczy, no to do rzeczy, tak.
2: To byłoby logiczne. Wczoraj rozmawiałem z Andrzejem Nowakiem i on mówił, że dzisiaj mają u pana prezydenta z okazji tej pierwszej rocznicy prezydentury, mają panel z Ziemkiewiczem i z Krzysztofem Stanowskim.
1: Tak.
2: Więc bardzo jestem ciekaw, co tam sobie naopowiadali. Zaproponowałem Nowakowi, że taką ostrożną procedurą przed właściwymi negocjacjami, na przykład o Pakt Senacki, tych przywódców prawicowych partii, byłby taki stolik przednegocjacyjny, którym by nie brali udziału przywódcy partii ani pan prezydent, tylko ich jacyś tam ministrowie, doradcy, bliscy ludzie, że gdyby się nie udało, to można by zrobić następny z innymi ludźmi, ale żeby nie palić od razu tego, tak, że przywódcy mogliby się
1: nie dogadać.
2: Więc i to jest zadanie pana prezydenta. I pytanie, jak poszedł rok? Rok poszedł dobrze, bo rzeczywiście ludzie mają zaufanie i szacunek do prezydenta. Co tak naprawdę przy tej całej kampanii antyprezydenckiej z tymi donosami na niego z życia osobistego jest zastanawiające. To tak znaczy, że przynajmniej większość Polaków, bo większość Polaków głosowała na prezydenta, ma gdzieś te bajki opowiadane przez media, także społecznościowe drugiej strony. O, to powinno być duże ostrzeżenie dla tej całej lewicy, bo to znaczy, że to, o czym oni myślą, że to jest największa broń, nie zadziałało. I to
1: prawda, ale to też działa w dwie strony, bo powiedzmy sobie szczerze, że no, zarówno jakby po lewej, jak i po prawej stronie mediów, czyli to, co się... Też my mamy cały tak jakby spektakl no ataków na rząd, na premiera, one jakby w części są uzasadnione, bo teraz rząd, ale też pojawiają się takie, które są często,
2: a
1: prawda...
2: A tu koalicji nic nie spada.
1: A tu nic nie tak i to też przecież nie trafia do drugiej strony, więc to jest taki miecz obosieczny, nie?
2: No, ale to by oznaczało, Jaśmino, że jesteśmy już na takim etapie walki dwóch bloków naprawdę, że ludzie się czują albo po tej, albo po tej stronie, czyli tego centrum za dużo nie
1: oczywiście
2: ma.
1: Najprostszym jest dziel i rządź, najprostszy mechanizm, tak, psychologii bardzo dobrze znany, że wystarczy człowieka przypisać do jednej albo do drugiej grupy i od razu ma ten mechanizm nienawiści do przeciwników.
2: A przepaść rośnie, tak? Między nimi. To o tyle ciekawe, że jeżeli ktoś by chciał powiedzieć, że Morawiecki idzie w stronę centrum, a tam już na niego pani Pełczyńska z PSL-em czekają, to według tego, co ty mówisz, tam nie ma PSL, tylko przepaść jest, a PSL stoi nad tą przepaścią, ale z tej lewej strony i wcale nie zamierza do tego centrum tam wpaść.
1: No to.
2: Więc tak naprawdę różnica jeszcze między Morawieckim a PSL-em chyba jest bardzo duża. Trzeba tę przepaść przeskoczyć i to jest pytanie, czy Morawiecki będzie szedł w tą stronę, czy nie. To też oznacza, że taka prognoza na pewno Tuska, może i Kaczyńskiego, sprzed 20 lat, warto tę przepaść zbudować i tylko pilnować, żeby 51% ludności stało po naszej stronie, a reszta kompletnie nie. No
1: oczywiście, dlatego rządzą od kilkudziesięciu lat nieprzerwanie. Tak. Przecież to są te same twarze, które się...
2: Mówisz z obu stron.
1: Mielą albo, z obu stron, tak. Albo, przepraszam albo. Za wyrażenie, że mielą, no, ale to
2: ale
1: jest,
2: teraz,
1: tak jest.
2: No. Jeżeli prawica chciałaby rządzić, to bez Konfederacji w ogóle mowy nie ma. A to partner, czy partnerzy niesłychanie trudni. Przy czym może tak być, że to Mentzen będzie największym problemem dla pana prezydenta w łączeniu tej prawicy, a wcale nie Grzegorz Braun, tak. Bo ja słyszę takie dwie plotki, wiadomości. Po pierwsze, że on chce w takim pakcie senackim wystawić 5 ludzi. I z jednej strony słyszę, że to bardzo rozsądni ludzie, żadne wariaty, oszołomy, bez gaśnic. Z drugiej, znaczy z drugiego źródła, że chce wystawić 5, ale może z nich zrezygnować, że wcale nie będzie walczył. No to przyjmiemy tamtą drugą, bo nawet usłyszałem nazwiska tej piątki, że to bardzo normalni, rozsądni politycy. Już nie mówiąc o tym, że Grzegorz Braun jednej naszej bardzo rozsądnej znajomej wspólnej zaproponował pierwsze miejsce w Krakowie. Ona raczej tego nie przyjmie, ale właśnie proponuje to niezwykle absolut kompetentnej, uczciwej, porządnej i mądrej osobie. No, to Braun jest mądrzejszy niż te wszystkie Mentzeny, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak.
1: A tutaj tylko drobna dygresja, bo ty powiedziałeś o Sławomirze Mentzenie, ale drugi lider Konfederacji, Krzysztof Bosak, będzie jutro gościem o 8.10 poranka w Net, więc o to wszystko go podpytam i już teraz naszych słuchaczy zapraszam.
2: No pewno.
1: Jutro 8.10.
2: Jedna rzecz jest pewna, Krzysztof Bosak się przygotowuje, jest bardzo kompetentny, dużo czyta,
1: tak.
2: Jasne, i wygląda jak swój własny doradca. Pytanie tylko, czy ten doradca ma swojego polityka pełnego charyzmy, czy nie. I to jest trochę problem z Bosakiem. On w tych wewnętrznych konkurencjach z Mentzenem raczej przegrywa, a nie wygrywa. A tu jako rozsądniejszy z tych dwóch bardzo by się był przydał do takich rozmów.
1: I pytanie... z prawdziwym zapleczem politycznym w polityk przez duże P, bo funkcjonujący już...
2: długo.
1: Wiele czasu. Pierwszy, też najmłodszy
2: jak,
1: nasz.
2: Już wygląda jak chłopaczek przy krótkiej marynareczce.
1: O, no ja tak nie wiem. Myślę, że wygląda bardzo to. To jest moja opinia, wygląda bardzo dobrze. Natomiast faktycznie młodo, ale to chyba też tylko na
2: to
1: plus.
2: To tylko z mojego wieku, tak.
1: A to nie jest. Ty też, Jacku, wyglądasz bardzo dobrze. No i spowiem się, pomyliłabym.
2: Ale nie mam przy krótkiej marynareczki.
1: Ale nie, bardzo Krzysztof. Igor Toporowski, nie wiem, jak się odnaleźć w tej naszej audycji dzisiaj. Nie, myślę, że wygląda bardzo dobrze, ale przede wszystkim tak, bo to był najmłodszy parlamentarzysta w ogóle. Naprawdę on, mimo tego, że on faktycznie wygląda młodo, to on ma ogromne doświadczenie. Już on jest prawdziwym politykiem i zna się na tej polityce.
2: Prawda. Jak on opowiada o polityce, to naprawdę się z przyjemnością tego słucha, bo to jest z daleka od jakiejkolwiek demagogii.
1: Tak.
2: To są bardzo merytoryczne opinie. Powiem taką malutką prawdę, mianowicie na jesieni chyba rozmawiałem z nim 2 godziny. O think tankach, o tym, co prawica powinna mieć. I powiem, że to była jedna z najbardziej trudnych czy męczących rozmów, bo ona była naprawdę na bardzo wysokim... On mnie za każdym sprawdzał po prostu. Ja jego też oczywiście, ale tu trzeba powiedzieć, to jest polityk kompetentny,
1: tak.
2: I przygotowany.
1: Ale też taki, powiem szczerze, chyba, który chcielibyśmy właśnie mieć.
2: No
1: to,
2: bo taki mały wybór, że Bosak to u nas jest po prostu pierwsza liga.
1: Oj, to się też, pod tym się też nie podpisuję, bo ja myślę, że nawet przy dużym wyborze to jest pracowitość i tak dalej,
2: liga.
1: ciągle tak
2: wręcz,
1: byłaby pierwsza liga. No ale dobrze,
2: premium.
1: No taka nam się ta scena zrobiła polityczna i to zamieszanie. Zobaczymy, jak będzie. Teraz się wydawałoby się taki sezon ogórkowy, ale wcale nie jest. I już od kilku lat tak w Polsce zauważyłam, że to się zmieniło, prawda?
2: Prawda? Prawdopodobnie dlatego, że jeżeli się ma takie dwa bloki z taką ogromną przepaścią, to trzeba cały czas ładować treść po obu stronach, żeby się nie popsuły przypadkiem, nie zaczęły, nie daj Boże, zasypywać tej przepaści, co Konfederacje jakby trochę robią. I dlatego nie może być żadnego sezonu ogórkowego. Ale z drugiej strony... ludzie przeładowani tymi kampaniami wcale nie chcą reagować tak, jak autorzy tych kampanii by chcieli, ale czytają. No tu trzeba wrócić, czytają, słuchają, oglądają. Trzeba wrócić do tego, takiej dużej różnicy pomiędzy blokiem lewicowym a prawicowym. Ci lewacy oglądają tylko TVN24 i swoje media społecznościowe, a elektorat prawicy, szczególnie PiSu, ale nie tylko, ogląda i Republikę, i Polsat News, i TVN24, i czyta te, czy ogląda media społecznościowe po obu stronach. Zaryzykowałbym tezę, że średni elektorat prawicowy jest mądrzejszy, czy bardziej kompetentny niż lewicowy, ale to ja jestem prawicowy, to może tak sobie opowiadam. Ale to, nie wiem, ciekawe byłoby takie ankiety robić na inteligencję i na kompetencje pomiędzy zwolennikami lewej i prawej strony.
1: To byłoby bardzo ciekawe, tak samo jak ciekawe byłoby wprowadzenie, bo dzisiaj mamy taki świat, że wszystko oceniamy. Wszystkie aplikacje, punkty, możesz ocenić od kuriera, który tobie przywiózł.
2: Tak, pięć gwiazdek,
1: czas, pięć gwiazdek, wszystko, prawda? Jakość jedzenia i to jest tak proste. I czemu nie można tak oceniać polityków?
2: Mało prawdziwe. I ryzykowne to jest bardzo. Nie dasz, słuchaj, piątki taksówkarzowi dwa razy, a potem wyrzucą go albo mu dadzą mniejsze wynagrodzenie. Może tak być. Dlaczego nie można tak polityków oceniać? Otóż można, tylko potrzeba więcej takich Marcinów Paladę. To znaczy, problem jest taki. Fachowcy od robienia takich sondaży to są, ale oni muszą znaleźć pieniądze na swoje badania. Niestety jest tak, że one najczęściej dostają pieniądze od partii. Ale jak dostają pieniądze od partii,
1: to już nie są obiektywni.
2: To już nie są niezależne.
1: Trochę jak media.
2: Dokładnie tak. I jeśli nie będzie jakiegoś funduszu, ale to w normalnej Polsce mogłoby być, Funduszu Badania Opinii Publicznej, kiedyś w PRL-u i odziedziczyliśmy do teraz, był CBOS, czyli Centralny?
1: Centrum Badania Opinii Publicznej.
2: Tak. On był PRL-owski, on robił dla rządu, dla komuchów. Ale został. I potem różne osoby tam były jego szefami. Jedna moja znajoma była długo, socjolożka była długo jego szefem, ale nie może tak być, że ośrodek, który jest finansowany wyłącznie z rządu, żeby on jeszcze chciał być niezależny, prędzej czy później on zacznie pracować dla tego rządu, także jeśli chodzi o jakość i kierunek tych swoich wyników, przydałby się fundusz na rzecz badań opinii społecznej, który byłby niezależny od rządu. Nawet może być z unijnych pieniędzy, jeśli by takie były. Nie ma czegoś takiego, więc tym sondażowniom nie za bardzo można wierzyć. Jeżeli mamy na przykład pierwsze badanie, w którym Morawiecki ma, nie pamiętam, tam 5, 6 i 7%, a w drugim ma 4%, a za to PiS w pierwszym ma 18, czy jeszcze mniej, a w drugim 26, to nie ma cudów. Po prostu to powinniśmy od razu takie gwiazdki robić przy tych sondażowniach, która jest prawicowa, która lewicowa, żeby było wiadomo. Tak, ja dlatego na przykład, jak rozmawiam w mediach, to szczególnie w takich mediach trochę rzadszych albo w których pierwszy raz jestem, to mówię, ja nie jestem neutralny, ja jestem prawicowy, żeby było wiadomo, że mi nie należy wierzyć, że jestem neutralny i tak samo prawicę i lewicę.
1: W ogóle pytanie, czy tak naprawdę można być neutralnym, komentując politykę i wszystko to, co się dzieje wokół niej? Jakby tak do końca, no bo na przykład, no wiadomo, my jako dziennikarze też staramy się zachowywać obiektywizm i żeby jak najmniej było nas w tym, co chcemy przekazać.
2: Wnet z tego słynie.
1: Staramy się, ale prawda, że wszyscy jesteśmy tutaj jacyś i wszyscy i też nikt nie jest jakby tajemnicą, że raczej tutaj większość ludzi jest taka, która ma bardziej konserwatywne poglądy niż mnie.
2: Ale
1: tak,
2: sekcja
1: że nie ma,
2: lewacka.
1: Ale jest sekcja. Oczywiście i też jest tutaj naprawdę przestrzeń dla ludzi, którzy myślą inaczej. Jeżeli chcą i mają ochotę, a to się opiera na faktach, to mogą takich gości zapraszać, to się dzieje. No ale zawsze jest kawałek nas w tym, mimo wszystko.
2: No,
1: to jest, bo jakby miało nie być, to, Moim zdaniem jest to praktycznie nie do zrobienia.
2: W moich opiniach to chyba jestem cały nawet, wiesz. Ale dlatego uprzedzam.
1: To prawda.
2: Żeby się po mnie lewicowości ani neutralności nie spodziewać.
1: Myślę, że to jest...
2: był niezależny od władzy.
1: Tak, tu jest bardziej też taki chyba problem, który polega, jest tak ta plemienność jakby silna, te takie podziały w nas, że ja nie mam poglądów takich, mam swoje, staram się myśleć samodzielnie. Już miałam takie momenty, że byłam bardzo prawicowa, potem miałam takie momenty, że absolutnie się do prawicy zraziłam, szukałam gdzieś bardziej w takiej myśli liberalnej, a teraz staram się myśleć samodzielnie, czyli słuchać obu stron, brać z tego to, co ja czuję i uważam, że... I to jest, myślę, jedyna tak droga, ale wielokrotnie się spotykałam z czymś takim, że osoby, moi znajomi albo osoby, z którymi współpracowałam, na przykład ze środowiska liberalnego, mówiły mi, prawicową po prostu tam dziewczyną. I na odwrót, na przykład prawica i część mediów prawicowych bardzo często mówią, ale ty jesteś lewaczką tam ukrytą, ty w ogóle powinnaś być w TVN-ie. Łącznie nawet z naszymi, często takie komentarze się pojawiały wśród naszych słuchaczy. I to było dla mnie bardziej przykre.
2: Złóż papiery do TVN-u, zobaczymy, czy cię przyjmą. W razie czego odmówisz? Mój starszy syn bardzo często brał udział w różnych castingach tam na informatycznych i jak je wygrywał, a oni chcieli go zatrudnić, mówił, bardzo przepraszam, ja tylko chciałem się sprawdzić.
1: Tak? A, no to ciekawe. No dobrze, może tak być. No, ale dobrze, ale teraz już zgubiłam wątek, więc my też trochę sami mamy tak silne te podziały, że człowiek musi przyporządkować kogoś i go określić jakoś sobie, czy
2: właśnie,
1: po tej, czy po tej stronie, bo jak nie, to jest takie dziwne, albo niewygodne, nie? Albo nie.
2: Czyli
1: jesteśmy...
2: już trudno być niezależnym i trudno, żeby ludzie w to uwierzyli. To jest nieszczęście polskiej polityki.
1: Tak, tak, to prawda.
2: Najgorzej mają symetryści, bo im pewnie też nie wierzą w to, że oni są...
1: Że oni są symetryczni, oczywiście.
2: Że siedzą okrakiem na płocie.
1: Oczywiście, oczywiście. Albo wnerwiają ludzi, bo też jak jest taki świat, to przecież te podziały są wszędzie. One są od think tanków, o których wspomniałeś, przez biznes. W związku z tym większość ludzi jest albo z tej strony. I nagle jak ktoś nie jest, to też może denerwować, nie? Bo dlaczego on tak sobie... Chcę pozwalać
2: niestety
1: na to, bo dlaczego tak może?
2: Mi się zdarzają takie przygody, że jak próbuję wejść w współpracę z jakimś człowiekiem albo środowiskiem i nagle od patrona tego środowiska słyszę, politycznego patrona, nie będziesz z nim współpracował, bo nie jesteś wobec mnie sympatyczny. I we mnie walisz. Ja mówię, jak to w ciebie walę? Ja prawdę mówię. A według mnie to we mnie walisz. I tak rozstajemy. Ostatnio dziennikarze się właśnie o tym opowiada. Bo fajna rozmowa była, nie wiem, czy wczoraj ją oglądałem, pani Joanny Miziołek z panią z Rzeczpospolitej plusa minusa Olczyk.
1: Doleśniak-Harczuk, nie, Olczyk.
2: Olczyk. Tylko zapomniałem, przepraszam ją, zapomniałem imienia.
1: Ale to...
2: I pani Miziołek opowiadała, jak to politycy prawicy żądali od niej, żeby mówiła tak jak oni. A ona mówi, że ona jest dziennikarką i będzie mówiła tak jak jest oraz to, co ona myśli. To były sankcje i nie dostawała wiadomości od prawicowych polityków. Oni te pierwsze, a to czasami jest ważne, wiadomości gdzie indziej lokowali, w bardziej przyjaznych dla siebie mediach. I Joanna Miziołek mówi, wyraźnie widzę, jak ci politycy tworzą swoje media. Nie za pomocą nawet pieniędzy, tylko za to, że będą newsy dawali tym najbardziej
1: tak,
2: swoim.
1: Tak, no tak.
2: No i w ten sposób niszczy się media niezależne.
1: To prawda, w ten sposób się je niszczy i to jest wielki problem i wielki, i tak naprawdę społeczeństwo na tym ogromnie traci, bo media to jest wielka siła i powinny być tą czwartą władzą i patrzeć władzy na ręce i byśmy mieli ogromne, wielkie narzędzie to mogłoby być, powinno być. Tak.
2: Ciekawy jestem, jak ty byś wyglądała, jakbyś została władzą.
1: Jak ja bym została? Nie.
2: No tą czwartą.
1: Czwartą władzą.
2: To byłoby ciekawe.
1: To prawda. My mamy nadzieję, że jako wnet trochę jesteśmy taką czwartą władzą. Mamy taką swoją niszę. Nie jest to mainstream,
2: to nie
1: ale...
2: władza, tylko władzka, ale... Ale bardzo w porządku.
1: Ale to i też nie o władzę nam chodzi na końcu drogi, a o prawdę. Ale na pewno jest to jakieś narzędzie. I to jest bardzo dobre.
2: Eliza, pani Olczyk ma na imię. Bardzo panią Elizę przepraszam, że zapomniałem. Skleroza wieku starczego.
1: Dobrze, a powiedz proszę Józku teraz, bo zastanawiam się, czy my możemy puścić teraz krótką piosenkę, a potem przejść do tematów międzynarodowych.
2: Możemy.
1: Możemy tak zrobić, tak zaproponować. A czy ty znasz i lubisz Johnny'ego Casha?
2: Bardzo lubię, szczególnie jego ostatnią piosenkę przed śmiercią. To była piosenka Nine Inch Nails, takiego niesłychanie twardego, mocnego zespołu, a on ją wykonał w swoim domu na fortepianie.
1: Tak.
2: Niesamowity tekst.
1: Myślał, I hurt myself today to see.
2: Ja i My Way było jedną z tych dwóch ostatnich piosenek. I pamiętam taki piękny film, jak on to śpiewa i schodzi jego żona ze schodów.
1: Niesamowite.
2: Był niesamowity gość, który w westernach grał zawsze czarne role i miał w związku z tym czarną ubranką.
1: Tak jest i zawsze już jest facetem, który zawsze chodzi ubrany na czarno. Tak. No to posłuchajmy w takim razie Johnny'ego Casha. Ojciec śpiewał country, bo tak się, drodzy państwo, tak naprawdę wciągnęliśmy w rozmowę tutaj Johnny Cash i ten utwór Leonard Cohen. Alleluja to chyba jedna z najpiękniejszych, takich dla mnie najgłębszych piosenek, to przypowieść o potrzebie.
2: Nie ulega wątpliwości.
1: Tak, prawda? Jest zupełne, te teksty były jak z innego świata. Piękno.
2: Na za tydzień sobie przypomnę, jak się nazywał wykonawca najlepszej wersji Alleluja.
1: Tak, bo Alleluja, ona tak się właśnie kojarzy zawsze, a tu tak najbardziej, to była rozpowszechniona poprzez tą bajkę Shrek,
2: tak,
1: wiesz to? A to
2: tak.
1: Przecież jest tam głęboka opowieść, że król Dawid wysłał
2: to
1: Uriasza.
2: To było średnie wykonanie tego Alleluja.
1: Średnie, ale sam tekst jest taki głęboki, ludzie nawet sobie nie zdają sprawy, ile tam w tym tekście jest mądrości
2: to
1: życiowej i prawdy. Bardzo mądry, tak. I jego ostatnia płyta.
2: Dylan.
1: To prawda. Jego ostatnia płyta jest też świetna. Ty sobie przypomnisz tytuł, przekażemy naszym słuchaczom i nam się zrobiła trochę audycja muzyczna, ale jest tak gorąco i takie lżejsze tematy są w sam raz, jak powiedziałeś, że trzeba trochę
2: ale
1: lżej.
2: Ale ty dyktujesz te tematy, więc czekamy na międzynarodówkę.
1: Dobrze, czekamy na międzynarodówkę i tak myślę, od czego by tutaj zacząć. Widziałam, że prezydent Donald Trump grozi jakimiś wielkimi pozwami za informację.
2: Wiesz co, jak już przestanie być prezydentem, to chyba ktoś powinien ułożyć książkę najlepszych tekstów, najlepiej ułożyć chronologicznie, jak tam jutro zbombardujemy cały Iran i on przestanie istnieć. Przepraszam, ale właśnie odwołałem. Ale za dwa dni, jak oni tam nie zgodzą się na nasze warunki, to im to bombardują. Za trzy dni, przepraszam, odwołuję, bo mnie przyjaciele z Zatoki Perskiej powiedzieli, żebym tego nie robił.
1: No tak, ale tutaj, bo to jest poważny temat, bo tutaj akurat nie, to zupełnie już będę może bronić teraz Trumpa. Uwaga, nie, bo oni po prostu, no faktycznie powstał taki artykuł, który mówi o tym, że są ogromne braki. Od amunicji począwszy i poprzez tam Tomahawki, tak się mówi Tomahawki, po Patrioty, rakiety Patriot.
2: Patriotów szczególnie ponad 1000.
1: Tak, że są ogromne braki i tam się
2: nie
1: wkurzy.
2: Mogą dać,
1: nie?
2: Ukraińcom.
1: No właśnie.
2: No ale co to oznacza? Że Ameryka nie była naprawdę przygotowana do tej wojny, nie przewidywała, albo prezydent nie przewidywał, bo jego doradcy próbowali mu to powiedzieć. Ta wojna może nie być krótka, Iran wcale nie musi się poddać, ty możesz ich bombardować jak chcesz, no bo tu przewaga amerykańsko-izraelska jest totalna, ale ten reżim wcale nie musi upaść i lubiś tam nie pozabijał tych przywódców, ale oni mogą nadal istnieć, odpowiadać, a potem się okazało zablokować jeszcze w dodatku cieśninę Ormuz i co najważniejsze, nie wiem czy mam to powtórzyć czy nie, ucieka cały czas komentatorom kwestia tego, kto wygrywa tę wojnę, a żeby na to odpowiedzieć trzeba się zapytać, po co Ameryka to zrobiła i po co wywołała tę wojnę. Przecież tłumaczenie, że to tam Bibi Netanyahu namówił albo okłamał, albo oszukał, albo zmanipulował prezydenta, to jest mało. To jest tak może być w końcóweczce pewnego procesu decyzyjnego, który idzie w tym kierunku. Ja mówię, że powody były poważne i nie było tam Netanyahu jako manipulatora. Mianowicie taki, Ameryka chce się wycofać tak jak z Europy, tak i z Bliskiego Wschodu. Żeby się móc wycofać, trzeba zapewnić bezpieczeństwo tym sojusznikom z Bliskiego Wschodu, czyli Izraelowi, Arabii Saudyjskiej, innym krajom perskim. Co to Zatoki Perskiej. Co to oznacza? Że Iran trzeba pozbawić szansy na szybkie zbudowanie broni atomowej, więc trzeba mu zabrać ten uran. I co się okazuje? Iran nie tylko, że nie oddał tego materiału, ale w ogóle w negocjacjach, które podobno cały czas się toczą, w ogóle nie dopuścił do tego, żeby kwestia uranu, czyli możliwości zbudowania broni atomowej, stała się tematem negocjacji. A to oznacza, że póki tak jest, to mamy tę wojnę nierozstrzygniętą przy kurczących się możliwościach materiałowych Ameryki. Wiesz co, znalazłem, jak według mnie nazywa się najlepszy wykonawca, nie żyjący z innym wypadku, aleluja. On się nazywa Jeff Buckley. I jego ojciec też śpiewał. Z takiej ważnej amerykańskiej rodziny może warto sobie poszukać, aleluja.
1: To może my wyszukamy taką, może się uśmiechniemy do Igora Toporowskiego.
2: Może się udało.
1: Może się uda, to jest takie pół na pół, zobaczymy. Rewelacja. Będziemy mu bardzo wdzięczni, ale jest, udało się. No wspaniale, bardzo
2: teraz druga. Bez modlitw do Pana Boga, to trudno rozmawiać o polityce.
1: Prawda?
2: Prawda.
1: Chcesz posłuchać w takim razie, czy
2: na koniec?
1: No to posłuchajmy. To była piosenka piękna, prawie 7 minut, piękne wykonanie.
2: Ale nam się udało.
1: Tak, tak, dziękuję Jusku, że słuchaczom przekazałem się bardzo też ciekawą konwersację taką obok.
2: Żeby muzyka łagodziła politykę, to byłoby dobrze.
1: Prawda? To może tak będzie kiedyś.
2: Wczoraj słuchałem takiego ciągu, taki ranking się układa sam na YouTubie, z ludowych pieśni prawosławia w aramejskim, to właśnie nie ludowe, tak. I ludowych perskich i z Bliskiego Wschodu. I ciekawe jest, jak YouTube, czy tamten sztuczna inteligencja układa ci te pioseneczki, aż na końcu robi się z takich poważnych i refleksyjnych robi się jakiś pop. Wczoraj dojechałem do Heaven, też polecam ten zespół.
1: No dobrze, super, super. Dziękuję, że nam zdradziłeś kilka takich swoich muzycznych tutaj.
2: Mogę przy okazji.
1: Tak, to prawda. Ale dobrze, zaczęliśmy od prezydenta Trumpa. Mieliśmy przerywnik postaci Aleluja. On przecież zobaczył Batrzebę kąpiącą się na dachu. To mógł być
2: dać żonę swojego dowódcy armii.
1: Uriasza, którego wysłał później na śmierć, ale potem Bóg okazał się miłosierny, bo on na końcu im wybaczył.
2: Ale Dawid przepraszał bardzo, kiedy ta klątwa, to, że właśnie dzieci się rodziły nieżywe.
1: Jeden syn to, na pewno.
2: I Dawid wiedział, że to kara. I nie pamiętam, któryś z proroków przyszedł do Dawida i mu wytłumaczył, jak
1: dlaczego tak
2: się dopuścił, i Dawid zaczął przepraszać.
1: Ale jest element miłosierdzia, bo potem jest Salomon, najmądrzejszy ze wszystkich, i to jest syn.
2: Ciekawe.
1: Tak, i to jest syn Batrzeby i...
2: najmądrzejszy sędzia na świecie.
1: To prawda. Jak byłam dzieckiem, to...
2: Przydałby się u nas w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Tak, pamiętam taką, czytałam jako dziecko, tak, że przyszły do niego dwie matki, które mówiły, prawda, że to jest moje dziecko. Jedna z nich zaproponowała, on zaproponował, żeby je przeciąć na pół i się podzielić.
2: Tak, dokładnie, po połowie, tak. Jak tak chcecie.
1: I ty, no jedna i powiedziała, że okej, a druga powiedziała, że nie, że woli, żeby żyło, i powiedział, i to jest prawdziwa matka. To była bardzo ładna przypowieść,
2: bardzo,
1: ale to, już zeszliśmy teraz zupełnie na bardzo ładne tematy, nawet bym wolała z tobą rozmawiać na takie, ale jeszcze skoro połączyłam te wątki, no bo prezydent Trump, Batrzeba, Izrael, to jeszcze na moment ta wojna na Bliskim Wschodzie, czy ty widzisz, gdzie to jeszcze może dojść, do jakiego momentu, bo teraz jest tak, że no... Cały czas słyszymy negocjacje, a
2: według mnie Iran,
1: paliwo coraz droższe.
2: Tak. Państwo dyktatorskie, terrorystyczne także wobec swojego narodu, bo tam przy protestach zabito chyba kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to państwo oparło się tej interwencji amerykańsko-izraelskiej i prawdopodobnie celem w tej chwili do przyjęcia dla Ameryki jest uwolnienie cieśniny Ormus, bo przez to ropa strasznie drożeje na całym świecie, a zarazem mało kto o tym jakby pamięta, że zamknięcie cieśniny Ormus przez Iran pokazuje, że Ameryka przestała być z tego, czego słynęła i co było warunkiem hegemonii światowej, między innymi był dolar, było panowanie nuklearne, ale też było bezpieczeństwo handlu morskiego. I najpierw Houthi, czyli sojusznicy z Jemenu, sojusznicy Iranu pokazali, że mogą tam na Morzu Czerwonym sobie strzelać do kogo chcą, brać okup i tak dalej. Amerykanie nie bardzo sobie mogli z tym dać radę, a teraz, czy to trwa do tej pory, Irańczycy kontrolują tą cieśninę Ormus. Więc tu chodzi i o ceny ropy, i o to, że Amerykanie przestali być hegemonem morskim. Więc wydaje mi się, że dla Trumpa, dla jego ekipy, do przyjęcia byłby jakiś remis ze wskazaniem, gdyby otwarto tą cieśninę, a dali spokój Iranowi, jeśli chodzi o ten uran. To oczywiście nie zadowoli Izraela, bo ciągle będzie zagrożony tym, że Iran będzie mógł szybko zbudować broń atomową. Zarazem jest tak, że Iran, póki żył przywódca Ali Chamenei, to on nie pozwalał na to, żeby stworzyć bomby jądrowe, tylko żeby utrzymać tę naukę, eksperymenty, laboratoria w stanie takim, że w ciągu kilku miesięcy czy kilkunastu tę broń się zbuduje. Czyli raczej grozić tym, że będą mieli broń atomową, a nie tym, że ją mają. To się Izraelowi z całą pewnością nie spodoba, w związku z czym Amerykanie według mnie nie będą mogli się całkiem wycofać z Bliskiego Wschodu, bo ten Izrael ciągle będzie zagrożony i o to Iranowi chodzi właśnie, bo wtedy Iran może szachować nie tylko Izrael, ale i inne kraje arabskie, a nawet i Amerykę.
1: A nawet i Amerykę. No i też pytanie w takim razie, jak to wszystko, co się dzieje, może przełożyć się na nas, na Europę? Ja no nie chcę tutaj łączyć konkretnie wątku wojny z Iranem, z tym, że imigranci coraz mocniej znowu szturmują nasze granice, ale cały
2: słyszymy, że... kwestia między Maroko, Algerią a Hiszpanią.
1: Tak.
2: Tak, to była kwestia lokalna, aczkolwiek...
1: Tak, to prawda, ale też słyszymy, że...
2: 50 tysięcy co najmniej.
1: Co najmniej osób. I teraz jest to, co jest moim zdaniem ciekawszym wątkiem, to w jaki sposób cały ten bałagan został zagospodarowany przez decydentów europejskich, bo najpierw oni najpierw powiedzieli tak, że to jest jakby straszna sytuacja, trzeba zmienić politykę migracyjną i to był pierwszy taki, ale już na następny dzień zaczęły pojawiać się głosy, że w gruncie rzeczy to nic takiego się tam nie wydarzyło i to jest bardzo ciekawe. I do jakiego stopnia nam po prostu jest zaćmienie umysłu i co jeszcze musi się wydarzyć przecież, bo te sceny, które żeby...
2: Ale trzeba sobie jedną rzecz powiedzieć. To nie było nic żywiołowego. To Maroko wypuściło te tam 50, 60 czy ileś tam 70 tysięcy ludzi, po czym wydało rozkaz wycofania się, ale nie wszyscy się wycofali, ponieważ trochę tych ludków nie było pod władzą Maroka. Tam byli ludzie i tu się okazało, że są matki z dziećmi i tak dalej, bo ci z Maroka to chyba było 50 tysięcy młodych mężczyzn. Nie daj Boże, jakby się okazało, że to są żołnierze z armii marokańskiej, bym się nie zdziwił. Bo jak Hiszpanie ruszyli tam robić porządek, to oni się wycofali w ciągu jednego dnia. To tak jak operacja wojskowa wyglądała. Zostało tam chyba 3000 ludzi z innych państw, w tym sporo matek z dziećmi. I 800 dzieci, znaczy nastolatków bez opieki rodziców. I z tymi ludźmi, z tymi dziećmi coś trzeba zrobić. Natomiast najwyraźniej jesteśmy na progu bardzo ważnych, żeby nie powiedzieć ostatecznych, trochę bym, żebym nie przesadził, decyzji Unii Europejskiej. Ona w tym samobójczym pędzie migracji, klimatyzmu, centralizacji, gendera pcha się do przodu, nie zważając uwagi na nic. I przy okazji może następnym razem polecę jedną książkę, która to w bardzo specyficzny sposób wyjaśnia tę samobójczą politykę unijną, ale jest tak, że pytanie o to, jak Polska ma się w tym znaleźć, jest pytaniem być może tak trudnym, nie wiem, jakbyśmy zadali pytanie w Polsce w czasie zaborów, co ma zrobić, żeby się uwolnić? Co ma zrobić, żeby się pozbyć zaborców? No, wzmocnić się, znaleźć sojuszników. I pytanie, czy można tych sojuszników znaleźć, na przykład w krajach Międzymorza, tych sąsiadów Rosji, którzy są, jakby nie było, zagrożeni przez agresję rosyjską i czy można z tego zrobić taki blok państw, który wyręczy tą biedną Unię Europejską w ramach NATO, sam będzie gwarancją bezpieczeństwa Europy przed Rosją. A tu nagle sprytne Niemcy z jeszcze sprytniejszą Ukrainą postanowiły stworzyć alternatywę, czyli taką, w której sojusz niemiecko-ukraiński da gwarancję Bałtom, nie Polsce, Bałtom, że obroni ich przed inwazją rosyjską. I nie jest to zupełnie nierealne, bo co by nie było, Ukraina posiada armię półmilionową, która umie z Rosjanami walczyć. I to już się dzieje. To znaczy NATO prowadzi działania, które mają stworzyć jakieś tam korpusiki raczej niż korpusy, które będą obecne u Bałtów. Tym niemiecki, holenderski jest tak zabawnie, że Niemcy jakoś skolonizowały Holandię pod względem wojskowym i armia holenderska, jak i w ogóle istnieje, to służy pod generałami niemieckimi, więc korpus niemiecko-holenderski to naprawdę jest pod dyrekcją generałów niemieckich, a korpus polski, ten ze Szczecina, ma bronić Litwy. Jeżeli do tego dodać ewentualnych ochotników, część armii ukraińskiej, to naprawdę być może Rosja by się przestraszyła i by nie atakowała Bałtów, czego oni się boją, bo sami armii, która by ich mogła obronić, nie mają.
1: Tak jest.
2: I pytanie wtedy, zamiast NATO pojawia się sojusz niemiecko, powiedzmy holendersko-ukraiński, który tę Europę ma obronić i Polska jest niepotrzebna. Co więcej, wtedy w interesie niemieckim Ameryka nie jest potrzebna, ale w interesie ukraińskim jest póki co. Ukraina na razie gra pomiędzy Ameryką i Unią, bo z jednej strony ma pomoc finansową za broń amerykańską, ma pomoc finansową z Unii Europejskiej, ale czy jest zależna od Unii, ale Amerykanie teraz tej broni coraz mniej dostarczają dla Ukrainy przez Unię Europejską, bo im jest potrzebna na Bliskim Wschodzie. To w ogóle oznacza, jak dawniej, kiedyś, za zimnej wojny było, Ameryka musi umieć prowadzić równocześnie 2,5 wojny, czyli 2 duże, 1 małą, to w tej chwili się okazuje, że Ameryka potrafi prowadzić 1 małą wojnę, czyli z Iranem, a dużej już żadnej. Niby się przygotowuje do starcia z Chinami, ale lepiej, żeby do tego starcia nie doszło i widać, jak w porównaniu z chińskim, jak przemysł zbrojeniowy amerykański na bardzo wysokim poziomie jakościowym, niesłychanie drogi, produkuje strasznie małe ilości tych ważnych rzeczy, których nie starcza. Tak jak patriotów nie starcza na Bliskim Wschodzie i trzeba je ściągać po prostu z Europy, zamiast je dawać Ukrainie. Więc Niemcy dążą do sytuacji, w której bez Ameryki będą mogły rządzić, być hegemonem europejskim i zarządzić taki reset z Rosją, jaki im się będzie opłacał. I Niemcy myślą, że będą starszym bratem w takim resecie, a Ukraina myśli, że tam się przy tym jakoś zmieści.
1: No właśnie, a my nie myślimy.
2: A my tu sobie siedzimy w Radiu Wnet i myślimy za naszych rządzących, szczególnie za koalicję tuskową.
1: A jak ty myślisz, to jeszcze bardzo dobrze, ale gdybym ja miała myśleć, to ja tego Polsce nie życzę naprawdę, bo ja nawet nie mogę swojego życia dobrze ogarnąć, ale dobrze.
2: Ale właśnie chodzi o to, żeby obywatele myśleli. To jest jedna z moich największych trosk, że jak ludzie zostawią tą politykę politykom, szczególnie takim Tuskom, to z Polski dużo nie zostanie.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję, dr Józef Orzeł. W niesamowitej formie dzisiaj dziękuję i za...
2: Bo jest ostatni dzień upałów i jutro będzie lepiej.
1: Dobra, nie, jest świetnie. Bardzo dziękuję. Igor Toporowski zrealizował program, a za kilka chwil...
2: I puścił nam Jeffa Buckley'a.
1: Prawda. A za kilka
2: i
1: chwil...
2: I kasza.
1: Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tresportres i Republika Latina. Ukradliśmy mu dwie minutki. Mam nadzieję, że nam wybaczy, a teraz nie wybaczy. To właśnie musimy przeprosić na antenie. Dziękuję, przepraszam. Do zobaczenia. Pięknej i dobrej nocy.
2: A u mnie jest 20. Dobranoc.
0: Wieczór Wnet. Nocne powtórki Wnet.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą.

Pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmule gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie.

0: promocja.
1: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
2: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłoń.
0: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: Niebo to nie tylko miejsce po śmierci. To rzeczywistość, która może być obecna już tu i teraz. Książka Byłem w niebie, autorstwa księdza Mateusza Szerszenia, to nie traktat teologiczny ani katalog cudownych przeżyć. To zbiór duchowych felietonów, myśli, które dojrzewały w ciszy, w świetle Eucharystii, w cieniu cierpienia i radości. Zapraszamy Cię w duchową podróż. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale jeśli choć przez chwilę poczujesz, że dotykasz nieba, to ta książka spełni swój cel. Może i Ty kiedyś powiesz: byłem w niebie. Książkę Byłem w niebie możesz nabyć na stronie pisma Któż jak Bóg pod adresem www.kjb24.pl.
4: Po reklamie.
6: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
7: I boską moc w sercu mieć.
6: Zaprasza Magdalena Woźniak.
8: Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka. Fragmenty. Rozdział 17. Giedrzwałd, polski mlurt. Maryjny naród, w odróżnieniu od Francuzów czy Belgów, ma tylko jedno objawienie Matki Bożej, zatwierdzone przez Kościół. To Giedrzwałd, na Warmii. Dojeżdżając do miasteczka, każdy z daleka dostrzega wieżę bazyliki, która wznosi się na tle malowniczej panoramy miejscowości. W centrum znajduje się zespół zabudowań sanktuaryjnych. Na dalszym planie widać łąki, pola, las, w sercu którego ukryło się jezioro. Jest to krajobraz typowy dla tej części Warmii i Mazur. Morenowe pagórki, przecięte wąwozami oraz dorzeczami pasłęki i gilwy. Wspinając się na wzgórze, na którym posadowiony jest kościół, po lewej stronie mijamy kapliczkę z figurą Niepokalanej. To tutaj objawiła się Matka Boża Barbarze Samulowskiej i Justynie Szafryńskiej. Mówi o tym duży napis. W 1877 roku na tym miejscu Matka Boża prosiła: odmawiajcie różaniec i pokutujcie. Oraz słowa zapewnienia: nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was. Odtąd na Warmii zwykło się śpiewać: Giedrzwałd, szczęśliwa to wioska, bo to gwiazda Matka Boska objawiła się na klonie swoim wiernym ku obronie. Obecność Maryi przywołują inne słowa wypisane nad wejściem do bazyliki. Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym ci mego nie odjęła lica. Ja po dawnemu moc twoja i siła, Boga Rodzica. Maria Konopnicka, autorka tych słów, dobrze wiedziała, że Matka Boga schodzi na ziemię jedynie po to, by pozyskać jak najwięcej dusz, pomóc ludziom wyzwolić się z grzechów, doprowadzić ich do świętości. Stąd w giedrzwałdzkiej świątyni, w samym sercu głównego ołtarza, uwagę przykuwa ukoronowany papieskimi koronami cudowny wizerunek Matki Bożej. Wielu, spoglądając na niego, mówi w duchu: jakże ona piękna. Nie będę odkrywczy, pisząc, że wszystkie objawienia maryjne łączy jakiś dramatyczny apel, będący faktycznym sygnałem SOS, wysłanym z ziemi w kierunku nieba. W przypadku objawień w Giedrzwałcie były to prześladowania polskości i kościoła za Ottona von Bismarcka 1815-1898. pierwszego kanclerza Zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego, który prowadził bezwzględną walkę z katolicką wiarą i kulturą polską. Kulturkampf. Za jego rządów wydalono z Prus około 30 tysięcy Polaków, nie posiadających pruskiego obywatelstwa. Słynne rugi bismarckowskie. Systematycznie też podporządkowywano władzom pruskim Kościół katolicki, aby nie był ostoją polskości i tożsamości narodowej. Bardzo bolesnym uderzeniem państwa w Kościół była ustawa z 1871 roku zakazująca wygłaszania kazań zagrażających pokojowi publicznemu. Jednocześnie skasowano w Ministerstwie Oświaty Wydział Katolicki, a jego dyrektor Albert Kretzing. Były poseł z okręgu olsztyńsko-reszelskiego za popieranie kościoła został odsunięty od życia politycznego. W 1872 roku usunięto z Prus zakon jezuitów, a 3 lata później wszystkie inne zakony. Ustawa banicyjna umożliwiała wydalenie z konkretnego rejonu, a nawet z państwa tych duchownych, którzy nie podporządkowali się nowym prawom. Jeszcze bardziej bulwersujące okazały się ustawy majowe z lat 1873-74. Dekrety były skierowane bezpośrednio przeciw Kościołowi katolickiemu, pośrednio uderzając w ludność polską. W praktyce uzależniały całkowicie Kościół od państwa. Postępowano zgodnie z dewizą „Uderz w pasterza, a rozproszą się owce”. Zaborca postrzegał Kościół katolicki jako zagrożenie dla swoich interesów i jedności państwa. Dlatego biskupom katolickim odebrano majątki, księżom nakazano uczyć religii w języku niemieckim, zamykano seminaria duchowne, zakazano duchowieństwu wyjazdów za granicę, wstrzymano urzędowe dotacje na cele kościelne. Każdy kapłan musiał być zatwierdzany przez władze państwowe. Duszpasterzom zabroniono bez zezwolenia władz cywilnych wykonywania funkcji religijnych w sąsiednich kościołach. Ponadto zabroniono księżom katolickim nauczania religii w szkołach państwowych, a ich miejsce zajęli nauczyciele świeccy. Najbardziej bolesny okazał się wspomniany przepis zakazujący obsadzania stanowisk kościelnych bez pozwolenia władz państwowych, ponieważ opuszczane parafie po śmierci dotychczasowego proboszcza pozostawały długo bez duszpasterzy. W osieroconych kościołach zbierali się samotnie parafianie, odprawiając tak zwane ciemne jutrznie, czyli nabożeństwa bez księdza. Czasami zjawiał się ksiądz z sąsiedniej parafii, zwykle w razie dekonspiracji karany grzywną, a nawet więzieniem. W ten sposób na południowej Warmii 8 parafii, czyli 1/3 ich część, zostało pozbawione swoich proboszczów. Katolicy nie poddali się rozpaczy. Zbierali się przed zamkniętymi kościołami na nabożeństwach maryjnych, prosili Boga o zmiłowanie i wyprosili. 27 czerwca 1877 roku 13-letnia Justyna Szafryńska, wracając z kościoła do domu po szczęśliwie zdanym egzaminie z katechizmu dopuszczającym do pierwszej komunii świętej, na dźwięk kościelnego dzwonu zaczęła odmawiać Anioł Pański. Gdy przechodziła przed świątynią w Giedrzwałcie, wewnętrzny głos nakazał jej się zatrzymać. Powiedziała do zniecierpliwionej matki: „Czekajcie no, matulu, aż zobaczę, co to takiego białego jest na drzewie”. Justyna zobaczyła bowiem dziwną jasność, a kiedy podeszła bliżej, ujrzała na drzewie klonu Matkę Bożą, siedzącą na złocistym tronie, migającym perłami. Maryja była niewymownie piękna, ubrana w białą szatę, z opadającymi na ramiona długimi włosami, a przy niej stał w pokłonie mały anioł, odziany w złotą suknię. Dziewczynka oniemiała ze zdziwienia. Po chwili zjawisko nagle znikło. Powiadomiony o widzeniu ksiądz proboszcz Augustyn Weichsel nie miał wątpliwości, że Justyna musiała zobaczyć coś nadprzyrodzonego. Dlatego nakazał jej przyjść do świątyni nazajutrz, o tej samej porze. Przypadała akurat wigilia uroczystości świętego Piotra i Pawła, patronów parafii. Justyna zabrała ze sobą młodszą koleżankę, Barbarę Samulowską. Kiedy dzwon uderzył na wieczorny anioł pański, drzewo klonu znów zajaśniało. Ukazał się złocisty krąg, w którym obydwie dziewczynki dostrzegły niewiastę z dzieciątkiem. Pani była ubrana w białą szatę, spiętą przepaską. Po jej bokach stali aniołowie. Dwóch trzymało koronę nad jej głową, trzeci berło, a czwarty wskazywał na wielki krzyż na niebie. Dzieciątko Jezus promieniowało również niezwykłym światłem. Było odziane w białą szatę, wyszywaną złotem. W lewej ręce trzymało kulę zwieńczoną krzyżem, insygnium władzy królewskiej. Kolejny raz dziewczynki zobaczyły Matkę Bożą 30 czerwca. Zachęcona przez proboszcza Justyna zapytała: czego żądasz, Matko Boża? W odpowiedzi pani powiedziała po polsku: chcę, abyście codziennie odmawiały różaniec. 1 lipca Justyna zapytała panią, kim jest i czy mogą przybywać do Giedrzwałtu chorzy, aby doznać jej pomocy. Maryja odpowiedziała: jestem Najświętsza Maryja Panna, niepokalanie poczęta. 3 lipca Matka Najświętsza powiedziała: będę tu przychodzić jeszcze 2 miesiące. Stanie się cud. Później chorzy zostaną uzdrowieni. Na pytanie, co chorzy powinni robić, pani powiedziała: powinni modlić się na różańcu. Następowały kolejne objawienia, a Maryja kierowała do dzieci dalsze wskazania. Życzyła sobie, aby została w tym miejscu wystawiona murowana kapliczka albo postawiony krzyż i umieszczona figura niepokalanego poczęcia. Tak też uczyniono 22 lipca. Maryja powiedziała: nie ma dla mnie żadnego poszanowania. Ludzie nawet nie klękają. Jeśli nie nastąpi poprawa, nie przyjdę więcej. 25 lipca przestrzegała: jeżeli mniej będą wierzyć ludzie, jeszcze większe przyjdą na was prześladowania. Matka Najświętsza pytana, czy szybciej jest wysłuchiwana modlitwa zanoszenia do Boga czy do niej, odparła: tak nie należy pytać, ale się modlić. Na pytanie, czy osierocone parafie otrzymają kapłanów, dzieci usłyszały odpowiedź: jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów. Maryja też wzywała do posłuszeństwa kapłanom i do korzystania z porad spowiedników. Oni bowiem mają łaskę rozeznawania prawdy i każdemu potrafią wskazać drogę wyznaczoną przez Boga. Na pytanie o to, jak pomóc duszom w czyśćcu, Maryja wskazywała na mszę świętą. Podobnie odprawienie mszy świętej jest najlepszym środkiem wybłagania nawrócenia. Na wiele innych pytań, nieraz bardzo konkretnych, Matka Boża prosiła, aby się nie smucić, bo zawsze będzie przy ludziach. Objawienia Matki Bożej trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Łącznie w ciągu 80 dni Matka Boża ukazała się 160 razy. Zapisy archiwalne umożliwiają odtworzenie tego, co działo się każdego dnia. Kto w spotkaniu brał udział, w jaki sposób objawiała się Matka Boża, co mówiła? Maryja mówiła wyłącznie po polsku, czyli w języku, którym mówiły dziewczynki na co dzień. Natomiast objawienia dokumentowano zarówno po polsku, jak i po niemiecku. Objawienia Matki Bożej musiały mieć doniosłe znaczenie w planach Bożych, skoro szatan na różne sposoby próbował je zdyskredytować, odwrócić uwagę od nich, wypaczać ich treść innymi pseudoobjawieniami, w których przybierał postać Matki Bożej. Mimo że niemieckie gazety starały się ośmieszyć wydarzenia w Giedrzwałdzie, a władze pruskie zmusić biskupa Barmińskiego do wydania zakazu szerzenia kultu na miejscu objawień, doszło do zbadania ich prawdziwości przez biskupią komisję. Wysłani do Giedrzwałdu kapłani oraz lekarze doszli do przekonania, że objawienia w Giedrzwałdzie muszą mieć realną podstawę. Niedługo potem ukazała się książeczka o objawieniach w Giedrzwałdzie, opatrzona imprimatur, oficjalnym zezwoleniem kościoła na druk, co było pośrednim potwierdzeniem ich prawdziwości. Formalnie zostały one uznane dopiero w 1977 roku, w setną rocznicę objawień. Pytając o istotę tych objawień, należy wskazać, że poza wielkim znanym również z innych objawień apelem o odmawianie różańca i docenienie roli mszy świętej w życiu chrześcijan, a także podkreśleniem znaczenia tytułu niepokalanego poczęcia, objawienia giedrzwałdzkie mają kilka zupełnie wyjątkowych cech. Po pierwsze, odbywały się w okresie mrocznego czasu pruskiego Kulturkampfu, walki z polską mową i kościołem katolickim. Największe wartości tamtejszego ludu, patriotyzm i katolicyzm, zostały wystawione na ciężką próbę. Kiedy wydawało się, że zatriumfuje akcja germanizacyjna, przyszła odpowiedź nieba. Ignorując wszelkie zakazy i restrykcje, stanęła wśród ludzi Matka Najświętsza, podkreślając prawdziwość wiary katolickiej, potwierdzając prawo Polaków do własnego języka i własnej ojczyzny. Powtórę, w Giedrzwałdzie ludzie bardzo szybko odpowiedzieli na wezwanie Matki Bożej o zbudowanie kaplicy. Wznieśli ją jeszcze w czasie objawień. Maryja wynagrodziła ich gorliwość, przedłużając swe spotkania z wizjonerkami. W efekcie więc objawienia te dały początek licznym pielgrzymkom, nabożeństwom i uroczystościom z udziałem wielotysięcznych rzesz wiernych. Jak się uważa, te pielgrzymki, zwane od Warmii łofiarami, od słowa ofiara, uratowały katolicyzm i polskość przed całkowitym wyniszczeniem. Dzięki objawieniom nie znikły największe wartości warmińskiego ludu – patriotyzm i wiara. Charakter objawień przyczynił się do ocalenia zagrożonej szczególnie na Warmii i Mazurach polskości tych ziem. Po trzecie, należy dostrzec, że wybranym narzędziem Boga były proste, niewykształcone dzieci, dwie dziewczynki, które z odwagą i wewnętrznym zaangażowaniem przekazywały orędzia Matki Bożej. Także dzięki ich świadectwu wzrósł kult maryjny w Giedrzwałdzie. Mimo że pruskie władze niejako wymusiły opuszczenie przez nie miejscowości, to pamięć o nich pozostanie tu zawsze żywa. Z czasem nawet zaczęto nazywać jedną z nich, Barbarę Samulowską, polską Bernadetą Sobiru. Po czwarte, wpływ objawień na podniesienie poziomu życia religijnego wiernych był ogromny, widoczny od samego początku. Warto podkreślić, że w odpowiedzi na apel Matki Bożej rozpoczęto w Giedrzwałdzie na szeroką skalę odnowę duchową, w tym m.in. akcję trzeźwościową. Zaczęto wznosić katolickie świątynie, mówić z odwagą po polsku. Ożywiły się nabożeństwa różańcowe. Poważnie potraktowano wezwanie Maryi do pokuty i modlitwy. Ściśle też związane z tymi objawieniami było założone w 1878 roku przez ojca Honorata Koźmińskiego, dzisiaj błogosławionego, Zgromadzenie Sióstr Służek Niepokalanej, mające żyć duchem i treścią tych objawień oraz promieniować nimi apostolsko na zewnątrz. Po piąte, wydarzenia te odbiły się szerokim echem w całej Europie. Porównuje się je do objawień w La Salette czy Lourdes. Jeśli dawniej było tu sanktuarium znane tylko w najbliższej okolicy, odtąd przybywali do Giedrzwałdu pielgrzymi od Morza Bałtyckiego aż po Tatry, od Warszawy i granic Litwy aż po Szczecin. Już w trakcie objawień Giedrzwałd nawiedziło około 300 tysięcy wiernych z całej rozbiorowej Polski, a także krajów sąsiednich. Również w latach bezpośrednio po objawieniach przybywało tutaj kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów rocznie. Generalnie objawienia Matki Bożej w Giedrzwałcie okazały się potrzebne jak woda glebie w okresie wielomiesięcznej suszy. Świadomość, że Madonna mówiła po polsku, umocniła duchowo serca Polaków, a jej słowa „nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was”, powtarzano we wszystkich polskich domach. Co więcej, Matka Najświętsza obiecała, że Polska z martwych wstanie, że ojczyzna nasza znów będzie wolna. I słowa te sprawdziły się w listopadzie 1918 roku, kiedy po 123 latach niewoli wróciło niepodległe państwo polskie. Ważny jest również aspekt teologiczny tych objawień. Objawiająca się Pani, zapytana kim jest, odpowiedziała: „Jestem niepokalanie poczęta”. Musiało to zabrzmieć zdumiewająco, ponieważ podobnie odpowiedziała przed niespełna 20 laty w Lourdes. Tam jej słowa dokładnie brzmiały: „Jestem niepokalane poczęcie”. Czyli Maryja w Lourdes i w Giedrzwałcie określiła siebie jako samą istotę czystości i bezgrzeszności. Wyrażając następnie życzenie, aby ludzie codziennie odmawiali różaniec i żyli w trzeźwości, podzieliła się swoim zatroskaniem o los naszego zbawienia. Podobieństwo między objawieniami w Lourdes i Giedrzwałdzie jest dostrzegalne w wielu innych szczegółach. Mianowicie jak Bernadetta, tak i Justyna oraz Barbara nie wyróżniały się wśród swoich rówieśniczek. Były ciche i skromne, a przy tym wesołe i lubiące się bawić z koleżankami. Każde z objawień odbywało się na wolnym powietrzu, w Lourdes, w skalistej grocie, w Giedrzwałdzie, na klonie. We wszystkich objawieniach Maryja ukazywała się jako niepokalana dziewica. W każdym z nich rozlegał się gorący apel o modlitwę różańcową. Wszędzie Maryja uzależniała otrzymanie łaski od modlitwy różańcowej. Podobnie też wyglądało samo objawienie. Zawsze na początku i końcu widzący pochylali się ku ziemi, dając tym ukłonem znak, że niepokalana dziewica albo się im ukazała, albo odchodziła. Także usłyszane przez giedrzwałckie dziewczęta słowa Najświętszej Dziewicy o uzdrawianiu chorych w tym miejscu nawiązywały do wydarzeń w Lourdes. Oczywiście oprócz podobieństw były wśród tych objawień także różnice. Najbardziej uderzająca to oczywiście ogromna rozpiętość liczby objawień. W Lourdes Matka Boża ukazała się 18 razy, w Giedrzwałcie 160 razy, od 27 czerwca do 23 lipca raz dziennie, a następnie od 24 lipca do 16 września trzy razy dziennie. W rzeczy samej jednak liczba objawień, choć zastanawiająca i trudna do wyjaśnienia, nie jest istotna, ponieważ orędzia mają wspólny apel – nawrócenie i zawierzenie Ewangelii. Przypomnę, że w Lourdes niepokalana dziewica wzywała Bernadette do modlitwy i pokuty za grzeszników. Podkreśleniu tego służyła m.in. wizja piekła i ohydy ludzkich grzechów, a w związku z tym nagląca konieczność przebłagania Boga. W Giedrzwałcie natomiast Najświętsza Panna, jak gdyby szerzej obejmując ludzkie sprawy, wzywała do modlitwy we wszystkich potrzebach. Jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się na dobro. Bardziej niż w innych objawieniach zachęcała do modlitwy różańcowej. Na przedstawienie jej prośby różnych osób często odpowiadała: „Niech się modli na różańcu”. Ostatnie jej słowa brzmiały: „Odmawiajcie gorliwie różaniec”. Zapewne tej gorliwości nie zabrakło nikomu, skoro to znane już wcześniej sanktuarium przeżywało po objawieniach nowy okres swej świetności. Można więc, choćby tylko na podstawie wymienionych porównań, widzieć w Giedrzwałcie polskie Lourdes, a w osobie Barbary Samulowskiej świętą Bernadette Sobirou. Zresztą nazwanie Giedrzwałtu polskim Lourdes pojawiło się już w czasie objawień i w sposób szczególny drażniło pruskich zaborców, ponieważ od początku do Giedrzwałtu, podobnie jak do Lourdes, napływały wielkie rzesze pielgrzymów. Można nawet napisać, że zasięg objawień giedrzwałckich oraz ich rozgłos nie był wówczas mniejszy od rozgłosu Lourdes. Dopowiedzmy, że w Giedrzwałcie już od 1568 roku czczony jest w miejscowej świątyni obraz Matki Bożej. Został on ukoronowany przez prymasa tysiąclecia 10 września 1967 roku. Stróżami sanktuarium zostali po II wojnie światowej księża z zakonu kanoników regularnych laterańskich. Chcę, abyście codziennie odmawiały różaniec. Ten apel Matki Bożej, wypowiedziany w Giedrzwałdzie 27 czerwca 1877 roku, potwierdził Kościół po 100 latach w 1977 roku. Prawdziwość objawień zatwierdził biskup Józef Drzazga, ordynariusz warmiński. Obecnie sanktuarium w Giedrzwałdzie nawiedza rocznie około 800 tysięcy pielgrzymów, przy czym liczba ta systematycznie rośnie. Przybywają zwłaszcza chorzy, którym Matka Boża obiecała tu szczególne łaski. Pielgrzymi modlą się najpierw przed kapliczką objawień z figurą Matki Bożej Niepokalanej, wybudowaną na miejscu dawnego klonu, a następnie przechodzą do świątyni przed cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Później udają się do pobliskiego źródełka związanego z objawieniami. Piją wodę, obmywają się nią, a także zabierają ją do domu. Nowocześnie urządzony dom pielgrzyma zapewnia wygodne zakwaterowanie tym, którzy pragną pozostać tu na dłużej. Rozdział 18. Cud przetrwania zaborów. Druga połowa XIX wieku była dla Polski okresem wyjątkowych tragedii politycznych i społecznych. Nie dość, że państwo polskie przestało istnieć, to jeszcze trapiła naród epidemia cholery, a nędza chłopów zdawała się wołać o pomstę do nieba. Po upadku powstania styczniowego w 1864 roku nie było znikąd widać nadziei na przywrócenie Polsce wolności. Jeśli bowiem wcześniej Konfederacja Barska, Powstanie Kościuszkowskie, Wojny Napoleońskie, Powstanie Listopadowe czy Wiosna Ludów dawały jakieś widoki na odrodzenie się wolnej ojczyzny, to później, jak wydawało się wielu, nigdy więcej już Polska miała się nie podźwignąć. Najgorsza była gehenna carskich sądów i represji, które jak dotąd nie miały sobie równych. Tragiczne wiadomości o aresztowaniach, zsyłkach, wyrokach śmierci, konfiskatach majątków były na porządku dziennym. Represje nie ominęły tak drobnej szlachty, jak i niektórych magnatów ziemskich. Niektórzy z nich zostali zesłani na Sybir, inni emigrowali na Zachód.

1932 roku zamknięto 196 klasztorów męskich na 325 istniejących wówczas w Imperium Rosyjskim, w tym 119 klasztorów franciszkanów i dominikanów. Cały majątek klasztorny przeszedł na rzecz państwa rosyjskiego, a właściwie został zagarnięty przez carskich urzędników. Świątynie katolickie zamieniano na cerkwie prawosławne. Wkrótce liczba klasztorów została jeszcze bardziej ograniczona. Tylko 50 klasztorów, 36 męskich i 14 żeńskich, zostało uznanych za tak zwane etatowe. Równocześnie wprowadzano jeszcze surowsze przepisy dotyczące nowicjatu. Do zakonów mogli wstępować tylko kandydaci pochodzący z rodzin szlacheckich oraz oczywiście tylko ci, którzy uzyskali pozwolenie Ministerstwa do Spraw Kultu. W krótkim czasie nowicjaty klasztorów męskich i żeńskich opustoszały. Urzędnicy carscy zlikwidowali w zakonach urząd prowincjała, a zwierzchni nadzór nad danym zakonem objął wyznaczony z kleru świeckiego wizytator. Jak się okazało, nie był to koniec nękania katolików. Wkrótce zamknięto wszystkie seminaria niediecezjalne, zakazano prowadzenia w parafiach jakichkolwiek bractw. Księża byli karani za szerzenie trzeciego zakonu, czyż kaplerza Serca Jezusowego, za propagowanie bractwa trzeźwości, za prowadzenie polskich nielegalnych szkółek. Tych księży, którzy nie podporządkowali się zarządzeniom, deportowano w głąb Rosji. Łączono diecezję, wysuwano na stolice biskupie kandydatów uległych władzy państwowej. Łupem carskich urzędników padło na przykład sławne liceum krzemienieckie, a jego imponujący majątek zgromadzony dzięki szlacheckim darowiznom skonfiskowano i przewieziono do Kijowa, aby na tej bazie otworzyć rosyjski Uniwersytet Kijowski. Usunięto język polski z urzędów i sądownictwa. Najgorsze przyszło po upadku Powstania Styczniowego. Rosjanie w jednym z pierwszych popowstaniowych ukazów represyjnych ogłosili, że Kościół i księża są głównymi spiskowcami. Dlatego odbiera się Kościołowi wszystkie majątki, zapisy i legaty. Zostawiono jedynie 6 murg ziemi przy parafii. Wielu księży publicznie tracono i jeszcze żądano od władz kościelnych bezskutecznie pozbawienia ich też godności duchownej. Okrutny atak carski był wymierzony w struktury kościelne, między innymi poddano Kościół rzymskokatolicki pod zwierzchnictwo Kolegium Petersburskiego, instytucji powołanej z woli Aleksandra II, której Kościół katolicki nie mógł uznać. Biskupów, którzy odmawiali posłuszeństwa kolegium, deportowano w głąb Rosji. Na Wołyniu z 57 klasztorów, które działały w samej tylko diecezji łódzkiej i liczyły wiele setek zakonników i zakonnic, po powstaniu styczniowym pozostały 4 męskie i 2 żeńskie ze znikomą liczbą członków. Wszystkie dobra doczesne zakonów zostały skonfiskowane, świątynie w części zamienione na schizmatyckie cerkwie, w części burzone. Odebrano zakonom wszelkie przywileje, sami zaś zakonnicy zostali częściowo rozproszeni po diecezji, częściowo wyrzuceni poza granice imperium. Jak więc widać, dechrystianizacja wcale nie zaczęła się dopiero po objęciu władzy przez bolszewików. Mieli oni przygotowany grunt przez działania carskiego aparatu represji. Okrucieństwo okazywane przez rząd carski w stosunku represji po upadku Powstania Styczniowego zaciążyło na stosunkach między Stolicą Apostolską a Rosją. Papież Pius IX, nie mogąc dłużej milczeć, 24 kwietnia 1864 roku zaprotestował przeciwko prześladowaniu Kościoła w Polsce.
Następstwem tego było w 1865 roku zerwanie stosunków

0: stosunków dyplomatycznych z rządem rosyjskim, a po opublikowaniu tzw. Żółtej Księgi, czyli udokumentowanej ciągłej troski Piusa IX o Kościół katolicki w Polsce pod panowaniem Rosji, w odpowiedzi Rosja 22 listopada, 4 grudnia 1866 roku zerwała konkordat. Na mocy dalszych rozporządzeń rządu carskiego także duchowni niższych stopni zostali poddani kontroli policji. Nie wolno było im bez zezwolenia władz rządowych prowadzić rekolekcji, także bez pisemnej zgody władzy cywilnej żaden kapłan nie mógł opuścić granic swojej parafii, nawet celem odbycia spowiedzi. Zabroniono katolikom odbywania procesji poza obrębem kościołów, zakazano duchownym udzielania sakramentów świętych obcym parafianom, poddano pod ciągłą kontrolę ich kazania i nabożeństwa, zakazano prowadzenia jakichkolwiek bractw, zabroniono najsurowiej uczyć dzieci katechizmu po polsku, młodzieży narzucono rosyjskie książki do modlitwy. Nadto rząd carski postanowił, aby kazania, śpiewy kościelne i obrzędy liturgiczne odbywały się w języku rosyjskim. Został wprowadzony obowiązujący język rosyjski w administracji na wszystkich poziomach. Polskie szkoły zostały zamienione na szkoły rosyjskie, z których wyeliminowano język i tradycje narodowe. Młodzież w wieku szkolnym była obowiązana brać udział w nabożeństwach prawosławnych. Rząd carski dążył równocześnie wszelkimi sposobami do całkowitego odcięcia katolików od więzi ze Stolicą Świętą i doprowadzenia hierarchii kościelnej do służelczego poddania władzy carskiej. Oparł się temu stanowczo arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński, skazany za to na 20 lat łagru. Podobnie świątobliwy biskup żytomierski Kasper Borowski w sierpniu 1870 roku został wywieziony w głąb Rosji do Permu, skąd powrócił dopiero po 13 latach, aby objąć biskupstwo w Płocku. W ślad za nim poszedł na wygnanie do Symbirska administrator diecezji łódzko-żytomierskiej i rektor seminarium żytomierskiego ksiądz Adam Kruszyński, po czym seminarium zamknięto, a kleryków przewieziono do Wilna. Od tej chwili carat starał się utrudniać obsadę tego biskupstwa przez utrzymywanie długiego wakatu. Następca biskupa Kaspra Borowskiego, biskup Szymon Kozłowski, otrzymał nominację dopiero w 1883 roku. Również rząd pruski represjonował tych, którzy wzięli udział w powstaniach i powrócili do księstwa. Nasiliła się polityka germanizacyjna. Znoszono język polski w szkołach, sądach, w administracji. Skasowano zakony, konfiskując ich majątki. Rozpoczęto na wielką skalę kolonizację niemiecką. Likwidowano nawet prywatne pensje prowadzone dla ziemiańskich synów i córek. Powołano komisarzy obwodowych, przekazując im władzę wójtowską i policyjną, będącą dotąd w rękach właścicieli dóbr. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem dla uratowania polskości stała się praca organiczna. Jednoczenie sił duchowych, wspieranie kultury, obrona każdego skrawka ziemi przed wykupem. Ojczyzna istniała wszak nadal, ale praca dla niej wymagała innej walki niż z bronią w ręku. Należało przebudować myślenie społeczne Polaków, jednoczyć ich, wykształcić, aby w przyszłości mogli obejmować stanowiska we władzach administracyjnych, szkołach, sądach, jednym słowem, aby byli wszędzie tam, gdzie decydują się losy Polaków i ciemiężonej ojczyzny. Pierwszorzędną więc sprawą dla młodych Polaków z Wielkopolski stało się zdobycie wykształcenia. Skoro zaś Nie wszystkim dane było studiować na uczelniach w Krakowie czy Warszawie, większość z nich kierowała się na uniwersytety do Wrocławia lub Berlina. W tej trudnej sytuacji zrodziły się nowe pomysły pracy dla ojczyzny, pracy właśnie organicznej, związanej z podniesieniem gospodarczym i moralnym społeczeństwa. W takiej gorączkowej, a nawet rozpaczliwej atmosferze myślenia o Polsce opatrznościowo pojawili się ludzie dążący równocześnie do odnowy tak duchowej, jak i materialnej Polaków. Dobitnie obrazuje to literatura i sztuka tego czasu. Wielcy artyści doby postromantycznej krzepili serca rodaków, a zarazem utwierdzali Europę i świat w przekonaniu, że duch katolicki w polskim narodzie nie tylko nie upadł, ale żyje i się rozwija. Bardziej jednak opatrznościowi od twórców stali się wybitni działacze społeczni, głównie wykształcona na Zachodzie szlachta, którzy w pracy organicznej upatrywali zalążek odrodzenia duchowego Polaków, a w konsekwencji odzyskania niepodległości. Skoro bowiem nie można było wywalczyć Polski w zrywach powstańczych, na bagnetach należało ją przywrócić materialnie, podnosząc wartość polskich majątków, tworząc nowoczesne gospodarstwa, edukując polską młodzież, podnosząc poprzeczkę wiary. W tej organicznej pracy wzięli udział również duchowni katoliccy. Dlatego wprost opatrznościowa, czy wręcz cudowna, wydaje się być rola powstających w tym czasie zgromadzeń zakonnych. One właśnie stały się odpowiedzią Kościoła na ideę pracy organicznej. Jeśli twierdzimy, że Kościół w czasie zaborów uratował naród i państwo, to stało się tak w dużej mierze dzięki powstałym dosłownie jak grzyby po deszczu zgromadzeniom zakonnym. Takim zakonodawcą w Wielkopolsce był założyciel ochronek dla dzieci Edmund Bojanowski. Święty Jan Paweł II, beatyfikując go w Warszawie w 1999 roku, powiedział między innymi, że apostolstwo miłosierdzia wypełniło życie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia duchowego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając świeckim człowiekiem, założył dobrze w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Boga Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako serdecznie dobry człowiek, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. W swojej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i Kościoła. Bojanowski, ziemianin zatroskany losem wiejskiego chłopskiego dziecka, stał się twórcą niezwykłego dzieła miłości, które wspaniale rozwinąwszy się w XIX wieku, jest bardzo potrzebne i aktualne po dziś dzień. Czym ranne wstanie i rychłe zasianie, uczył założyciel służebniczek, tym też i wczesne wychowanie. W wychowaniu dziecka widział Bojanowski odrodzenie życia rodzinnego, domowego, a tym samym odrodzenie moralne ludzkości. Wszak celem wychowania miało być w jego opinii, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi. Tu jeszcze raz wróćmy do spraw zaborów i utraty niepodległości. Edmund Bojanowski jako szczery patriota zdawał sobie sprawę, że Polska, nie mając zewnętrznej suwerenności i wolności, musi przetrwać w wymiarze wewnętrznym, w kulturze i obyczajach narodowych, w wierze katolickiej. Czyli najpierw sami Polacy powinni niejako przywrócić sprawy ojczyzny w swoich rodzinach, rozmowach, zachowaniu, a Bóg im z pewnością pobłogosławi. Słusznie więc uważał, że najważniejszym polem miłości ojczyzny jest życie rodzinne. Tutaj zaś ogromną rolę przypisywał kobiecie matce. Zapisał w swoich notatkach o wychowaniu, że życie rodzinne jest jeszcze główną dziedziną naszego narodu. Kobieta jest osią koła rodzinnego, namiestniczką Boga Rodzicy. Jej imię często nosi z szacunkiem, naśladuje ją w swym życiu i w wychowaniu dzieci. Tak religijność, zwyczaje, tradycje, słowem treść duchowej strony narodu jest w niej. Kobiety są dziedziczkami tradycji macierzyńskiej, są żywicielkami narodu. Powołaniem głównym kobiety jest wychowanie dzieci, tu więc zaczyna się wychowanie nowej cywilizacji w wychowaniu matek. Zgromadzenie służebniczek, które powołał do życia Edmund Bojanowski, zajęło się przede wszystkim wychowaniem sierot, opuszczonych i biednych dzieci, ale w efekcie chodziło przecież o stworzenie dzieciom rodziny, o wychowanie przyszłych matek i ojców. Kobieta jest wcieloną ojczyzną, fizycznie i duchowo, jest karmicielką niemowląt, żywicielką rodziny. Ona przeodziewa, opatruje potrzeby fizyczne i duchowe, jest wychowawczynią. Czyż to nie zastanawiające, że proste wiejskie dziewczęta miały według Bojanowskiego sprostać ogromnemu i bardzo trudnemu zadaniu wychowawczemu? Wiemy, że nie tylko sprostały temu zadaniu, ale sformułowały nadzwyczaj liczną rodzinę zakonną. Czy mogłyby tak się rozwinąć, gdyby nie zadziałała w nich i przez nie moc Boża? Podobnie było w zaborze rosyjskim. Odpowiedzią na prześladowania zaborcy stało się odnowienie życia religijnego katolików. Jeszcze liczniej odbywano pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Rozwinął się w ukryciu trzeci zakon świętego Franciszka. Działały bractwa kościelne, w tym żywy różaniec. Z raportu jednego z funkcjonariuszy carskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do sekretarza stanu w Królestwie Polskim ostrzegano gubernatora w Warszawie przed działalnością tzw. tercjarzy, czyli członków trzeciego zakonu świętego Franciszka, do którego oprócz szlachty należeli również magnaci i senatorowie. W raporcie ów urzędnik pisał we wnioskach: zakony tzw. żebrzące są najbardziej niebezpieczne, ponieważ z samego ich powołania i konstytucji są obowiązani do chodzenia po wioskach i miastach. Szczególnie dzięki nim Kościół rzymski ma wpływ na prosty lud i dlatego w zamykaniu klasztorów wydaje się konieczne w miarę możliwości starać się od nich uwolnić. Najbardziej aktywne działały dwa ośrodki w Warszawie: księży misjonarzy przy Kościele Świętego Krzyża oraz ojców kapucynów przy ich kościele i klasztorze na ulicy Miodowej. W tym drugim działał apostolsko Wacław Koźmiński w zakonie Honorat Koźmiński. To on zorganizował tam aktywnie działające koło Żywego Różańca oraz wspólnoty trzeciego zakonu franciszeńskiego, z których powstały liczne zgromadzenia zakonne oparte na duchowości franciszkańskiej. Ojciec Honorat pochodził z Białej Podlaskiej, z bardzo religijnej i patriotycznej rodziny. Jako uczeń liceum pod koniec lat szkolnych uległ wpływom jednego z kolegów i utracił wiarę. Odzyskał ją kilka lat później, kiedy został za udział w spisku antyrządowym osadzony w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej, przeznaczonym dla skazanych na śmierć. Tam jako 17-letni młodzieniec stoczył podwójną walkę fizyczną i duchową. Początkowo źle znosił tę sytuację i wszystkiemu stawiał opór. Wspominając tę chwilę, w późniejszych latach zapisał: będąc w rękach Boga, ośmieliłem się bluźnić przeciw Niemu. Pogrążyłem się w delirium. Byłem już w paszczy szatana, który chyba mnie posiadł. Po długim okresie ciemności nastał nareszcie koniec jego walki. Pan Bóg odjął mu całą gorycz życia, że mi się w raj ono zamieniło i tam pokochałem samotność i zacząłem życie duszy. Faktycznie zobaczył wówczas w tajemniczej wizji Chrystusa, co zadecydowało o jego wewnętrznej przemianie i wstąpieniu do zakonu kapucynów. Od pierwszych dni pobytu w zakonie umiłował ewangeliczne ideały świętego Franciszka z Asyżu i wcielał je w swoje życie. Pragnął zostać bratem zakonnym, przełożeni jednak polecili mu przygotować się do kapłaństwa. Kiedy w 1852 roku otrzymał święcenia, szybko dał się poznać jako dobry kaznodzieja, spowiednik, a zwłaszcza kierownik dusz. Ojciec Honorat nie należał do tych, którzy z założonymi rękami czekaliby na lepsze czasy. Jego odpowiedzią na szykany i represje było tworzenie ukrytych zgromadzeń zakonnych. Powstawały one z potrzeby chwili, a właściwie z naglącej potrzeby duszpasterskiej. Od samego początku przyświecała mu idea odrodzenia ducha religijnego w społeczeństwie polskim. Krzewił nabożeństwo do Matki Bożej, zwłaszcza przez koła żywego różańca, nadając im charakter nie tylko dewocyjny, ale jednocześnie społeczny. Czynnie oddał się pracy w trzecim zakonie franciszkańskim, który od lat istniał przy kościele warszawskich kapucynów, co zaowocowało powstaniem 26 zgromadzeń zakonnych. Pierwszym były siostry Felicjanki, założone w 1855 roku przez ojca Honorata razem z Angelą Truszkowską. Z ruchu felicjańskiego powstał w 1860 roku odłam klauzurowy, z którego z czasem uformowały się mniszki klaryski kapucynki. Felicjanki zajmowały się opieką nad dziećmi, studentami, staruszkami i chorymi wśród ludności wiejskiej. W wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym, ze względu na wpływ, jaki wywierało na lud, zgromadzenie Felicjanek zostało w Królestwie Polskim skasowane. Niektóre z zakonnic udały się do Galicji, gdzie odbudowały zgromadzenie, inne pozostały na miejscu, prowadząc nadal działalność apostolską w ukryciu. Wspierały je modlitwą i ofiarą siostry klaryski kapucynki, wypraszając dla nich Bożą opiekę i błogosławieństwo. Działalność ojca Honorata w tych latach była opatrznościowa, ponieważ życie zakonnic w królestwie poddane ciężkiej próbie nieomal zamarło. W wyniku kolejnych, bardziej radykalnych carskich rozporządzeń groziło całkowite wymarcie wszystkich zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich przyłączonych do rosyjskiego imperium. Doszło do tego, że w stolicy po powstaniu styczniowym nie było już ani jednego klasztoru czy domu zakonnego. Również zlikwidowany został klasztor ojców kapucynów, a zakonników deportowano do Zakroczymia, Nowego Miasta nad Pilicą oraz Łomży. Ojca Honorata przeniesiono w 1864 roku do Zakroczymia. Tam opatrznościowo pojawiły się u kratek jego konfesjonału dawne tercjanki franciszkańskie z Warszawy, a także licznie inni, którzy pragnęli poświęcić swe życie Bogu. Wkrótce okazało się, że żadne carskie zakazy nie były w stanie ugasić duchowego ognia, jaki ogarnął zainicjowane przez niego nowe zgromadzenia bezhabitowe, oparte na regule trzeciego zakonu świętego Franciszka. Tysiące osób uformowanych duchowo przez ojca Honorata, nie będąc oficjalnie uważanymi za członków zgromadzeń zakonnych, nie tylko łatwiej wymknęło się spod carskiej kontroli, ale przede wszystkim zaczęło wypełniać apostolską działalność. Do zakładanych zgromadzeń ojciec Honorat wybierał osoby z tego samego środowiska i zawodu, z podobnymi zainteresowaniami. Dzięki temu każde nowe zgromadzenie, włączając się czynnie w życie społeczne, wpływało na odrodzenie danej grupy społecznej, w której apostolsko działało. Oczywiście, jak każdy instytut zakonny, tak również nowe zgromadzenia bezhabitowe miały za główny cel osiągnięcie doskonałości poprzez zachowanie trzech podstawowych rad ewangelicznych – ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. W ten sposób rozpoczęty przez ojca Honorata ruch zakonotwórczy przekształcił się w głęboki nurt odnowy życia religijnego w Polsce. Podsumowując ten opatrznościowy rozwój Kościoła pod zaborami, należałoby napisać, że przedziwne są losy narodu polskiego. Im było trudniej, tym częściej rodzili się ludzie bardziej niezłomni i prawi, oddani sprawom Kościoła i ojczyzny. Niebagatelny wpływ na wspomniane poprzednio osoby miało ich pochodzenie. Przywołam obiegową uwagę, że Polacy z Kresów Wschodnich jakby mocniej zapisali się dla ojczyzny swoją wiernością, geniuszem intelektualnym, a także świętością. Nie twierdzę, że pochodzenie jest w ludzkim życiu czymś decydującym, jednak z potocznej wiedzy wiadomo, że ziemię czyichś narodzin da się odczytać nie tylko w mowie i kulturze, ale także w osobowości i charakterze człowieka. Jest bowiem tak, że zanim osobowość ludzka i chrześcijańska dobrze się ukształtują, czerpią wpływy z miłości rodziców, z wychowania, ze środowiska i klimatu otoczenia. Czyli chodzi o te bogate, ewangeliczne wzrastanie w mądrości w latach i w łasce u Boga i ludzi. Dlatego polscy rodzice okresu zaborów traktowali wychowanie i nauczanie domowe jako pierwszą linię frontu w batalii o duchową wolność swoich dzieci. Powtarzano słowa Hugona Kołłątaja z 1803 roku, że edukacja prywatna nierównie jest pożyteczniejsza i naturalniejsza, gdy ją przyrównać chcemy do potrzeb wychowania kobiet. Każda matka jest najlepszą i najpierwszą mistrzynią swoich córek. Dom rodziców i całe gospodarstwo jest najprzyzwoitszą dla nich szkołą. Aby oderwane na czas edukacji nie odwykły od życia domowego, aby się nim nie nudziły, będąc zwłaszcza przeznaczone iść za losem swych mężów. Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
2: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak.
3: Reklama.
4: Niebo to nie tylko miejsce po śmierci. To rzeczywistość, która może być obecna już tu i teraz. Książka Byłem w niebie, autorstwa księdza Mateusza Szerszenia, to nie traktat teologiczny ani katalog cudownych przeżyć. To zbiór duchowych felietonów, myśli, które dojrzewały w ciszy, w świetle Eucharystii, w cieniu cierpienia i radości. Zapraszamy Cię w duchową podróż. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale jeśli choć przez chwilę poczujesz, że dotykasz nieba, to ta książka spełni swój cel. Może i Ty kiedyś powiesz: byłem w niebie. Książkę Byłem w niebie możesz nabyć na stronie pisma Któż jak Bóg pod adresem www.kjb24.pl.
3: Po reklamie.
5: www.wnet.pl.

0: 87 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie tradycyjnie, jak co niedzielę, znajduje się w naszym głównym studiu emisyjnym Fryderyk Litwin, który naszą audycję realizuje. A rozpoczęliśmy dzisiejszy program, jak zawsze, właśnie w pierwszych dniach sierpnia, od uczczenia bardzo ważnej rocznicy. Dzisiaj mija kolejna rocznica spuszczenia bomby atomowej na Nagasaki, zaś 3 dni temu obchodziliśmy właśnie również bardzo tragiczną rocznicę uderzenia na Hiroshima. I właśnie o tym był ten skoczny, chociaż wcale nie radosny utwór Enola Gay. Właściwie cała historia sama została opowiedziana właśnie w tym utworze. Andy'ego McCluskey i OMD tutaj akurat wspierał Sash. Dodał takiego trochę właśnie skocznego bitu do numeru, który w sumie powinien być zupełnie innego klimatu. Ale wydaje mi się, że o wszystkim można mówić na różne sposoby. A mówią do Was dzisiaj
3: Iza Smolarek
2: i Aleks Sławiński,
3: czyli Czerwony Dywan, czyli Studio London. Witamy Was o poranku w niedzielę 9 sierpnia. Jejku, jak ten czas biegnie. Naprawdę. Mam wrażenie, że wciąż jesteśmy gdzieś w lipcu albo nawet w czerwcu.
2: No tak, tutaj jak... na stole nawet jeszcze stoją ozdóbki wielkanocne.
3: Nie wiem jak u Państwa, ale u nas minęła 8.07, a 9.07 właśnie w Warszawie. I zapraszamy Was do słuchania naszej audycji.
2: Niewątpliwie. Dzisiaj będziemy mieli fantastycznych gości. Będzie nie tylko czerwony dywan, ale również i niebieski hamak.
3: Błękitny hamak, tak, tak, błękitny hamak. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale dzisiaj jest Dzień Miłośników Dobrej Książki. A o dobrej książce na pewno warto porozmawiać z naszym gościem. Naszym gościem na czerwonym dywanie, albo właściwie w błękitnym hamaku, jest Joanna Fligiel.
2: No tak, ale dzisiaj również oprócz Dnia Dobrej Książki mamy również Dzień Lokalesów, wiesz? Mamy Światowy Dzień Osób, które są native, czyli takie, które żyją w pewnym miejscu od wieków, jak na przykład Indianie w Ameryce. Czy...
3: Albo ty w Wielkiej Brytanii.
2: No tak, ja już tu takie korzenie zapuściłem.
3: Czy jesteś native?
2: Jak najbardziej. Wczoraj właśnie byliśmy w takim bardzo native miejscu. Pojechaliśmy znowu do Southend, ale tym razem Izę zabrałem troszeczkę dalej, aż za Southend, aż za ujście Tamizy, tam gdzie już rozpoczyna się morze, w ten właśnie narożnik, który był bardzo strategicznym miejscem i przez ponad 150 lat do tego miejsca cywile nie mogli wejść. To miejsce nazywa się Shubriness. Iza przez długi czas nie potrafiła wypowiedzieć tej nazwy.
3: To dziwna nazwa, wiesz, Shubriness, jak na angielskie standardy.
2: No prawie jak Loch Ness, nie? No, do dzisiaj stoją tam pamiątki po wielkich umocnieniach, po gniazdach karabinów, po gniazdach dział. Do dzisiaj zresztą znajduje się tam jednostka wojskowa z radarami i z działami ustawionymi właśnie w stronę morza. Dzisiaj, co prawda, wojna wygląda już trochę inaczej. Żaden statek nie podpłynie do brzegu, żeby tam sobie popluć trochę ogniem. Wiadomo, że rakiety potrafią przelecieć kilkanaście, nawet tysięcy kilometrów, więc właściwie ta obrona została zlikwidowana i dzisiaj na plaży w Shubriness, no, tłoczą się całe bandy, gangi i grupy zarówno lokalesów, jak i przybyszy właśnie przede wszystkim z Londynu, ponieważ samo Southend jest jednym z najbardziej znanych kurortów w Wielkiej Brytanii. O, widziało swoje troszeczkę gorsze czasy, ale znowu zaczyna odżywać. Po tym, jak Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, właściwie coraz bardziej popularne stało się staycation, czyli wakacje w Wielkiej Brytanii. Nie wyjeżdżamy już tak często do Hiszpanii, do Francji czy na Malediwy, lecz te kurorty brytyjskie znowu zaczynają tętnić życiem. Ja przypominam sobie parę innych takich kurortów, jak chociażby Margate. To jest chyba najbliższa plaża od Londynu, która ma piaszczyste wybrzeże, więc tam też często zjeżdżają się próżniaki z Londynu. No ja pamiętam, przez jakiś czas to miasteczko uchodziło za najgorszy kurort w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu minęło ładnych kilka lat, no i faktycznie życie wróciło do tego pięknego Margate, do którego również lubię jeździć. Tyle, że to trochę dalej niż Southend, jeżeli chodzi o spojrzenie od nas, ponieważ z kolei Margate znajduje się również na takim zakręcie, kiedy Kent z plaż wystawionych na północ zaczyna mieć plaże wystawione na wschód. A zresztą nie tylko plaże, ale właśnie tam również zaczynają się słynne klify. Wystarczy wyjechać kawałek z Margate i zaczynają się te słynne, białe, kredowe klify Kent i Dover.
3: Tymczasem Wielka Brytania jest jak zwykle podzielona. Podzielona na Szkocję, na Irlandię, no i resztę kraju. Reszta kraju zmaga się z suszą. Szkocja i Irlandia mają to szczęście, że mają opady deszczu. My tutaj wyobraźcie sobie, że nie mamy deszczu od ładnych paru tygodni. Prawie 8 tygodni nie mamy deszczu, ani kropli deszczu. Także ta nasza część, południowa część Anglii po prostu usycha.
2: No niewątpliwie. W każdym razie już wypatrujemy tych pierwszych kropli. Z dnia na dzień trochę więcej chmur nam się gromadzi, ale kiedy...
3: No to tylko pozór.
2: No tak, kiedy dzień się rozwija, to mamy więcej słońca i chmury się jakoś rozchmurzają.
3: Dokładnie. W następnym tygodniu czekają nas upały, kolejna fala upałów, trzecia albo czwarta już, jak nasz metofis tutejszy przewiduje, będą temperatury gdzieś sięgające 35 stopni.
2: No, mnie w sumie to jeszcze cieszy, wiesz, bo ja tego... To lato raczej lubię. Pamiętam, kiedy przyjechałem do Wielkiej Brytanii, też wydawało się deszczowa Anglia i tak dalej. To był rok 2003. To było chyba najbardziej upalne lato w moim życiu. Oprócz być może roku 92, który też w mojej pamięci utkwił jako jedno z najbardziej gorących lat w moim życiu. No teraz też mamy dosyć ciepło, ale nie wydaje mi się, żeby było jakoś tam przesadnie, histerycznie gorąco. My w każdym razie wybieramy się 150 km na północ od Londynu do drugiego największego miasta Wielkiej Brytanii, do Birmingham. Z Birmingham pochodzi właśnie ten gościu, który był wczoraj naszym gościem antenowym w naszym BritBeat. Co tydzień o godzinie 19 startuje audycja BritBeat, popularyzująca i promująca brytyjską muzykę. No a tego człowieka przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Sam Książę Ciemności dla Was na antenie Radia Wnet.

0: Radio Wnet.
1: W Radiu Wnet takie zwariowane dzieciaki, Crazy Baby C dla was, Ozzy Osbourne, sam Książę Ciemności, który przez dwa chyba weekendy właśnie w naszym Brit Beat królował i króluje nadal w naszych sercach. Ja za każdym razem, kiedy wspominam Ozzy'ego Osbourne'a, przypominam sobie właśnie nasz grudniowy wyjazd do Birmingham. Całe miasto właściwie było udekorowane nie tylko pięknym Winter Wonderlands, ale właśnie również i muralami, i innymi pamiątkami poświęconymi zarówno samemu Ozzy'emu, jak i Black Sabbath.
2: Tymczasem przypominamy, że dzisiaj, 9 sierpnia, jest Dzień Miłośników Dobrej Książki. Jestem miłośniczką dobrych książek. Piszcie do mnie, jakie książki czytacie właśnie, jakie książki możecie polecić na resztę wakacji. Mam nadzieję, że będzie pięknie wam się czytało te książki pod niebem. A tymczasem na naszym błękitnym hamaku, bo w hamaku też świetnie czyta się książki, pojawia się Joanna Fligiel, poetka, która jest autorką 3 tomów poetyckich właśnie i trzymam bardzo mocno kciuki, pracuję nad 4 tomem poetyckim i jestem ogromnie ciekawa tego tomu, założycielka Babińca Literackiego. Zapraszam was, odwiedźcie na Facebooku Babiniec Literacki. To nie jest tylko dla bab, to nie jest tylko dla kobiet. Tam jest w tej chwili ogłoszony konkurs. Mam nadzieję, że jeżeli piszecie, to weźmiecie udział w tym konkursie. Tymczasem na naszym błękitnym hamaku, w naszym błękitnym hamaku pojawia się poezja Joanny Fligiel.
3: Poezja w hamaku.
1: Joanna Fligiel, Jerzyny, czyta Aleks Sławiński. Nie potrzebuję twoich uszu, żeby do ciebie mówić. Pani Danka z ostatniego piętra przyłapała mnie na tym pierwsza i od razu powiedziała naszej mamie, że nic podobnego z mówienia do siebie nie wyniknie. Pamiętam takie rzeczy jak imiona naszych sąsiadów sprzed 40 lat i co jedliśmy w poszczególny dzień tygodnia, tylko tych niemieckich słówek nie potrafię spamiętać. Pamiętam taką historię. Pojechaliśmy razem do dziadków i naszej mamy nie było tak bardzo, bardzo długo, że przestałeś o nią pytać i każdego, dosłownie każdego dnia chodziliśmy do lasu. Najpierw na poziomki, potem na jagody, grzyby, maliny, aż w końcu nadszedł już czas, żeby nazbierać jeżyn. I mieliśmy takie poranione dłonie jak Jezus. I wtedy w lesie zobaczyliśmy naszą mamę. Biegła do nas, machała na powitanie, była taka lekka, radosna, jakby zawsze o nas pamiętała. Chciałam zacząć biec w jej stronę, wykrzyczeć się tęsknotę, mamo, mamo, ale tak mocno mnie przytrzymałeś, wczepiłeś się we mnie, jakby ktoś w międzyczasie zamienił twoje miękkie, 4-letnie ciałko w kolczasty pręt Jerzyny.
3: Poezja w hamaku.
1: Joanna Fligiel. Ratujcie nasze dzieci. Czyta Aleks Sławiński. Sąsiad z naprzeciwka ma nadzieję, że kosmici znają alfabet Morsa. Zostawił żonę, kiedy urodziła dziecko. Całkiem podobne do niego. Nie mógł patrzeć, jak historia się powtarza. Kiedyś sam chciał ostrzec ludzkość, zaczął pisać książkę o rudym Janku, o tym samym, który w łódzkim getcie zastrzelił z ułańską fantazją i niemiecką precyzją 24 Żydów. Nie mniej, nie więcej, tylu należało, by pomścić 12 kur. Przestał pisać po alei snajperów, teraz gasi i zapala światło.
4: Studio Londyn.
1: Joanna Fligiel. Retrospekcja z Marią Abramowicz. Inga przyjeżdża do nas zagraniczną furą, do której ojcu błyszczą oczy, a nawet nie należy do partii. Wystarczyło, że wyszła za mąż za rolnika spod Lublińca i właśnie wróciła z czasów w Jugosławii. Inga, nie fura. Inga rozsiada się w fotelu taty, jakby ktoś jej pozwolił poczuć się u siebie. Zaczyna opowiadać o artyście z Belgradu, co to czesze włosy do krwi jak mama. Gdy już nikomu nie ma to nic do powiedzenia, mama nie artystka. Inga ma ogromne piersi i ich jestem ciekawa bardziej niż bliznę na jej twarzy, o których w rodzinie równie często snuje się historię, jakby mała Inga przyłożyła do policzka rozgrzany nad świecą plastikowy grzebień. Bo w jej rodzinie wszyscy bawią się ogniem.
3: Poezja w hamaku.

0: Oj tak, ja też chodziłem po lesie i też miałem okazję oglądać różne zwierzątka, zajączki, króliczki, różne sarenki. Widziałem również dziki, które teraz już właściwie stają się miejskimi zwierzątkami. Mówię o Polsce, ponieważ tutaj w Wielkiej Brytanii właściwie połowy tych zwierzaków, które są w Polsce, no właściwie ich się nie widuje albo od setek lat, albo nigdy ich nie było. Między innymi te watahy, watahy dumne, watahy wilków. W rejonach Polski, z których pochodzę, też wilków nie ma. One są bardziej na południu, na wschodzie kraju. No ja pochodzę z tych ziem wyzyskanych, gdzie jest wiele zwierzaków. Wyobraźcie sobie, że już nawet od naszych niemieckich sąsiadów przychodzą do nas nie tylko nielegalni imigranci, ale nielegalni imigranci ludzcy, ale również i nielegalni imigranci zwierzęcy. Kiedy w okresie międzywojennym jeden z nazistowskich, niemieckich generałów postanowił wzbogacić troszeczkę przyrodę, zaczął sprowadzać do Niemiec szopy pracze z Ameryki. I te szopy przechodzą, już sobie wyobraźcie, przez Odrę i właśnie te ziemie wyzyskane również zaczynają nam pacyfikować. Więc kto wie, czy niedługo też nie będziemy mieli w watach szopów pracze, chociaż one zbyt stadne nie są.
1: Natomiast jeżeli pytasz mnie pewnie, czego mi brakuje tej Wielkiej Brytanii? Brakuje mi lasu.
0: No to ja mam dokładnie to samo.
1: Lasów sosnowych, takich lasów, do których można sobie pójść i po prostu pooddychać pięknym, fantastycznym powietrzem.
0: No wiesz, kiedy ja rozmawiam z znajomymi tutaj w Wielkiej Brytanii i opisuję nam naszą przyrodę, że właściwie z mojego miasteczka jakby tak wyjść i lasem dobrze iść, to gdyby nie Odra, to można by dojść do Berlina albo i dalej, nie widząc żadnych zabudowań ludzi. Wystarczyłoby po prostu dobrą ścieżkę obrać.
1: Jeżeli jesteście w Polsce, jeżeli macie ochotę na wycieczkę do lasu, zabierzcie ze sobą Radio Wnet.
0: Niewątpliwie. Tymczasem na naszej antenie nie bez powodu właśnie pojawiła się ta watacha grupy Capybara. Capybara była znowu naszym gościem zaledwie tydzień temu, ale nie bez powodu ich, trochę do nich nawiązuję, ponieważ w tym samym prawie, że miejscu, czyli na północy Anglii, w której rezyduje grupa Capybara, rezyduje również większa część składu zespołu Pagan Lords. Nie wiem, czy na naszej antenie słychać, ale sąsiedzi również swoją watachę w tym momencie wypuścili w postaci wielkiego czarnego psa do ogrodu. No, ale skoro już mówimy o Pagan Lords, miałem przyjemność porozmawiać z wokalistką tej kapeli, ponieważ o tym zespole jeszcze nie raz usłyszycie. Dzisiaj naszym gościem jest Klaudia z zespołu Pagan Lords. Witam serdecznie.
2: Witam również Ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: Wygląda na to, że na północy Anglii pojawiła się kolejna kapela. Wy się tam mnożycie jak przez pomczkowanie, nieprawdaż?
2: No tak, no wiesz, słuchaj, to jest taki klimat heavy metalowy, więc myślę, że akurat to miejsce jest najlepszym na narodziny kolejnej takiej kapeli. Przecież Iron Maiden zaczynało też w Wielkiej Brytanii, prawda?
0: No niewątpliwie. Właśnie, wiesz, o ile Iron Maiden to głównie właśnie kojarzy się z Londynem, o tyle wy jesteście dużo bardziej na północy Anglii i wyjątkowo dużo polskich kapel tam powstaje. Czy to jest jakiś taki fenomen, czy po prostu jest tam jakaś taka atmosfera, środowisko? Całkiem niedawno rozmawialiśmy z chłopakami z Capybary po raz kolejny. No, wygląda na to, że teraz i do was zaczynam wracać powoli, więc tych kapel jest tam trochę.
2: Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o rynek polskich kapel na Wyspach, to szczerze mówiąc, ja się nie bardzo orientuję. Jeżeli tam jakoś, nie wiem, rosną jak grzyby po deszczu,

0: Łączymy sobie ciężkie brzmienia i melodyjne i klimatyczne elementy.
1: No tak, to co Andrzej robił wcześniej w Pagan Swords, to był bardziej taki no pogański metal, dosyć konkretny folk metalowy. Tutaj gracie coś zupełnie innego. To jest dużo bardziej siedzi w klasyce heavy metalu, właśnie tego brytyjskiego. Skąd właśnie pomysł na odwrócenie troszeczkę kierunku?
0: Jeśli chodzi o sam pomysł, to chyba po prostu to jest to, co chłopakom w duszy gra, bo wiesz, ja dołączyłam troszkę później, do mnie Andrzej odezwał się w grudniu przed świętami i ja tak naprawdę przyszłam na gotowe, więc no jest mi to klimat też bliski, tak? Ja zaczynałam śpiewać bardzo dawno temu od właśnie kapeli też heavy metalowej i klimat Iron Maiden czy Halloween również jest mi bliski, dlatego też wydaje mi się, że dobrze się odnalazłam. Ponadto jestem też wokalistką w innych projektach. Zawsze lubię, żeby to było zróżnicowane, tak? Bo ja jestem osobą wszechstronną i to nie jest tak, że poświęcam się tylko jednej kapeli, ale lubię próbować różnych rzeczy. Moim docelowym zespołem jest zespół Hell Rose, z którym śpiewam od 2018 roku. Teraz również dołączyłam do składu Symbolical, gdzie jestem wokalem wspierającym. No i bardzo mi się spodobała muzyka Pagan Lords, więc stwierdziłam, że to będzie coś, co może się udać. No i rzeczywiście z piosenki na piosenkę było coraz przyjemniej i tak naprawdę nie mogę się doczekać publikacji, bo już są dwa kolejne kawałki nagrane, więc czekamy tylko już na premierę.
1: Andrzej już mi wysyłał te właśnie surowe numery. On liczy na to, że już za kilka dni będą zrobione wszystkie mastery i będziemy mogli no, coraz więcej tych kawałków pokazywać na naszej antenie. Tymczasem ile numerów już macie gotowych?
0: Gotowe są, poczekaj. Pierwszy, czyli Field House, ten co możemy oglądać też klip. Dwa, trzy, właściwie cztery. Z tym, że jeden jest już opublikowany, trzy czekają w kolejce.
1: To, co Andrzej robił wcześniej w Pagan Swords, oni zawsze mieli takie bitewne wideoklipy przy pomocy swojej ulubionej grupy Wikingów robione. A jak to właśnie wygląda teraz? Na czym polegał ten wideoklip? Bo wiem, że no całkiem nieźle właśnie chłopaki dają radę, jeżeli chodzi o kręcenie tych kawałków.
0: Również był to klimat bitewny, z duszą taką wikińską. Ja swoje ujęcia nagrywałam w Polsce, przy ruinach zamku w Inowłodzu, w województwie łódzkim. Nadal idziemy w tym kierunku wikińskim, ponieważ o tym są teksty, które ja piszę. Więc pierwsze to było takie zapoznanie, następna piosenka nosi tytuł Shield Maiden, jak wiemy tarczownica, więc to już jest bardziej trochę o kobietach, które idą na wojnę. Następnie będzie pieśń Poległych, na którą chyba najbardziej czekam, ponieważ jest bardzo wzruszająca. Więc cały czas gdzieś kręcimy się wokół jednak klimatu folkowego, wokół tematyki wikińskiej, dawnych czasów, wiesz, wtedy, kiedy ludzie jeszcze wierzyli w bóstwa, tak, w siły przyrody i tak dalej, więc mnie takie coś inspiruje, jest to swego rodzaju odskocznia dla mnie.
1: No właśnie, to jest też dobry klimat, ponieważ im bardziej na północ Wielkiej Brytanii, tym więcej tych pozostałości właśnie po normańskiej kulturze. Już nie wspominam chociażby tego, co dzieje się na Orkadach, ale właśnie cała ta kultura tak właśnie wędrowała trochę bardziej na północ i tam trochę dłużej pozostawała, więc pewnie i sporo pamiątek macie po tej właśnie wikingowej wyprawie. Jak wygląda właśnie w tym momencie wasza pozycja na scenie? Czy dużo koncertujecie? Ponieważ to jest daleko na północy, gdzie nie mam kontroli nad tym, co się dzieje. Za każdym razem muszę pytać o wiadomości, o newsy. Jak wygląda właśnie wasze koncertowanie? Sezon letni w pełni, więc wydaje mi się, że można grać i na otwartej przestrzeni, i w pubach.
0: No tak, tylko że my jesteśmy stosunkowo młodym, starzym zespołem, nowo utworzonym projektem, więc na razie pracujemy nad materiałem. Tak jak ci wcześniej wspominałam, mamy cztery kawałki, a do takiego pełnego seta, no jednak przydałoby się jednak tak troszeczkę więcej, tak? Zatem przygotowujemy

0: Pracujemy bardzo intensywnie. Fajne jest to w ogóle, że pracujemy online, no bo ja cały czas tworzę z Polski. Chłopaki przysyłają mi materiał mailowo, a mimo wszystko idzie to naprawdę bardzo sprawnie. Czasem powiedziałabym nawet, że sprawniej niż tutaj stacjonarnie, jak pracuję.
1: No dzisiaj to właściwie jest już standard, że nie wszyscy muszą się spotykać, żeby robić próby, żeby nagrywać kawałki. Można te numery przesyłać sobie. Bardzo mocno to ruszyło właśnie, jeżeli chodzi o taką technikę podczas COVID-u, kiedy ludzie nie mogli się spotykać i powstało mnóstwo płyt właśnie w taki sposób, taki trochę remotely. A właśnie jak to u was wygląda? Bo wiem, że chłopacy też nie wszyscy są z tego samego miejsca.
0: Tak, nie wszyscy są z tego samego miejsca, natomiast w miarę regularnie widują się na próbach. Czasem próby są nagrywane też i przesyłane do mnie, więc rzeczywiście działa to sprawnie. Mimo wszystko, że mnie tam nie ma, to zawsze mam aktualizację materiału. Dużo też rozmawiamy na naszej grupie, więc komunikacja jest naprawdę świetna. A jeśli chodzi o koncerty, słuchaj, wrócę do tego tematu. Bardzo chcemy koncertować i myślę, że jak dalej będzie to tak sprawnie szło, no to przy jesieni czy zimie już będzie można nas zobaczyć na scenie. Nie chcę na razie gdybać, wiesz, bo potem okaże się, że na przykład, nie wiem, ja coś powiedziałam, a to nie dojdzie do skutku, ale to jest takie moje, wiesz, małe marzenie, takie samozaparcie, że chciałabym po prostu doprowadzić do końca nagrywki, żeby ta płyta w końcu wyszła, no i żeby można było ją pokazać na żywo.
1: Z marzeń rodzi się właściwie wszystko, więc kto wie, może nie tylko usłyszycie w studiu London w Radiu Wnet Pagan Lords, ale i zobaczycie u siebie gdzieś tam na scenie, obojętnie czy tutaj na Wyspach Brytyjskich, czy być może właśnie nawet i w Polsce. Kapela przodu, powolutku składa swój set, jak mówiła Klaudia. I no, ja też mam taką wielką nadzieję, że w końcu uda się zespół ujrzeć na żywo. No ale o koncertowaniu porozmawiamy z Klaudią już za chwilę. Tymczasem na naszym zegarze już 20 minut pozostało do godziny 10, więc gonimy dalej. Dla was właśnie Pagan Lords w odsłonie jednego ze swoich pierwszych numerów. Ja sobie przypominam, że chłopaków z Pagan Lords już wywiadowałem w marcu, już wtedy rozmawialiśmy o ich numerach, no a jak widać powoli kapela się rozwija.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Oj tak, na pewno warta słuchania muzyka grupy Pagan Lodge. A jeszcze przed chwilką pierwsza odsłona, ale zaraz trochę wie, o której jestem przekonany, że usłyszycie jeszcze trochę więcej. Tymczasem my wracamy do rozmowy z wokalistką bandu. Jeżeli chodzi o koncerty, to czy tylko Anglia, czy również już się zastanawiasz nad tym, żeby coś organizować w Polsce?
2: Oczywiście, że się zastanawiam, tak? No wiesz, my z Heroes zagraliśmy kilkadziesiąt koncertów, z Symbolical również dużo koncertuje, więc no jakieś tam kontakty zawsze gdzieś pozostają, a dobrze byłoby jednak coś nowego też wprowadzić, więc myślę, że może uda się wejść na jakiś festiwal albo coś zorganizować tutaj. No ja jestem łącznikiem właśnie z Polski, więc dołożę wszelkich starań, żeby udało nam się również pokazać w rodzimym kraju.
1: No więc moi drodzy słuchacze, słuchawki i słuchaciątka, jak sami słyszycie, kto wie, czy Pagan Lords nie dotrze również i do Polski, więc googlajcie sobie tę kapelę. Jak najbardziej was do tego zapraszam, zwłaszcza, że muza jest naprawdę przednia. Jak sami słyszycie, kto wie, czy nie ujrzymy zespołu w Polsce. No ja zawsze tęsknię za tym, żeby te kapele z północy, których jest troszeczkę, przyjeżdżały tutaj do nas na południe Anglii, ale no nie zawsze są środki i możliwości. Właśnie wspomniałaś o tych możliwościach robienia koncertów. Ja wiem, że takie rzeczy powstają nie od razu. Im większy festiwal, tym z większym wyprzedzeniem trzeba go planować, więc no na pewno dotrą do nas jakieś wieści, jeżeli już coś będzie u was słychać.
2: Jasne, słuchaj, to jeszcze jest tak, że po prostu na początku nie ma się publiki, co nie jest takie łatwe zdobyć publikę. Naprawdę trzeba trochę pokoncertować, pojeździć i pokazać się. No jak już płyta wyjdzie, no to nawet rozdawać niektórym ludziom płyty, żeby nas posłuchali, zobaczyli i sprawdzili, czy naprawdę warto, bo to też nie jest takie hop-siup. Z drugiej strony uważam, moim zdaniem jest tak, że nawet jeżeli przyjdzie 5 czy 10 osób, to i tak przyjemnie jest grać dla takiej małej publiki, dlatego że wkładasz to całe serce i widzisz, jak ci ludzie się cieszą. Więc małymi krokami, nie od razu Kraków zbudowano, prawda, jak to się mówi w Polsce, małymi krokami po prostu trzeba zaczynać, żeby dojść na szczyt.
1: No właśnie takie początkujące kapele właśnie dlatego bardzo często grają supporty po prostu, ponieważ na koncerty przychodzi nie ich publika, a już można w jakiś sposób pokazywać się wśród trochę szerszego grona, więc mam nadzieję, że wam się uda już wkrótce wyskoczyć na scenę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanko. Dzisiaj Klaudia była naszym gościem. Pagan Lords, moi drodzy, googlajcie i szukajcie, bo naprawdę warto. Do usłyszenia.
2: Wielkie dzięki, cześć.
1: No ja już wypatruję, kiedy będziemy mogli naprawdę spotkać się osobiście z grupą Pagan Lords. Nie wiem, wybieramy się tam na północ Anglii?
3: No, na pewno.
1: No wiesz, ja dosyć dawno nie byłem właśnie w tamtych rejonach. My tu sobie po południowym wybrzeżu śmigamy. Cornwallia, Sussex, wczoraj Essex, tydzień temu też Essex. A tam na północ, wiesz, przecież ty lubisz te okolice, wiesz, Lake District, Peak District. Im bliżej szkockiej granicy, tym bardziej interesująco się robi.
3: Zwłaszcza z naszym klimatem, nie?
1: No tak.
3: Troszeczkę słońca za chmurami.
1: No tak. No niestety, ten deszcz zdążył wyparować, zanim dotrze do ziemi. Tymczasem po rozmowie z wokalistką grupy Pagan Lords, no chyba pora na trochę więcej ich muzyczki dla was, Pagan Lords, po raz kolejny.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No jeszcze przed chwilą dla was Pagan Lords i ich no, fantastyczna muza. Nie zapominajmy również o tym, że cały czas na rynku jeszcze funkcjonuje druga kapela, również z północy Anglii, w której również grywają Polacy, nazywana Pagan Swords. Zresztą Andy Powroźnik, który siedzi właśnie w grupie Pagan Lords, tam również grywał, zanim nowa kapela powstała. Moi drodzy, środek lata, w sumie druga połowa lata, tak jak powiedział Kałowiec z filmu Race, urodziłem się w sierpniu, w drugiej połowie sierpnia. Zresztą w drugiej połowie sierpnia również urodziła się moja matka, której już teraz składam życzenia, mimo że do jej urodzin prawie jeszcze 2 tygodnie.
2: Dołączam się.
1: Jak najbardziej. Tymczasem, skoro mówię o lecie, to lato nam się bardzo kojarzy właśnie, wiesz, z barami, z parasolkami, z ogródkami piwnymi. I wyobraź sobie, że jak donosi popularny portal Londynek.net, Polacy odwracają się od alkoholu, od piwa, od wszystkiego. Zawsze mówiło się, wy Polacy to pijecie dużo. Ja bardzo często mówiłem Brytyjczykom, tak, być może my pijemy dużo, ponieważ możemy. A wy pijecie więcej niż możecie i stąd się biorą wasze kłopoty. Tymczasem, jak donosi portal Londynek.net, Polacy coraz częściej, coraz rzadziej sięgają po alkohol, jak wynika z najnowszego badania CBOS. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję wzrósł od 2019 roku aż o 7% i osiągnął rekordowe 23%. Centrum Badania Opinii Społecznej przedstawiła w czwartek wyniki badania, z których wynika, że w Polsce zwiększa się świadomość na temat szkodliwości alkoholu. Nie będę czytał całego artykułu, więc wiesz, wygląda na to, że no, Polacy jednak zaczynają mieć troszeczkę inne gusta, że tak powiem, kulinarne, więc no, nie będzie się mówiło w Europie już w napity jak Polak, jak w bardzo wielu krajach się mówi, lecz wrócimy do starego określenia, nawalone jak szkop. W każdym razie na naszym zegarze zaledwie 3 minuty pozostały, nawet niecałe, do godziny 10, więc witamy się już w drugiej godzinie naszego programu.
2: A z tej strony czerwony dywan i błękitny hamak, i z tej strony dzień dobry, mówią wam Iza Smolarek
1: oraz Aleksy Sławiński. I Iza mówi o tym, że z tej strony, a co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie mamy krakowskie przedmieście i główne studio Radia Wnet. Tam znajduje się Fryderyk Litwin, który dzielnie nam towarzyszy, realizując naszą audycję od strony polskiej. Jak przypominamy sobie, krakowskie przedmieście w miniony czwartek odwiedziły tysiące, dziesiątki tysięcy osób po to, żeby z naszym prezydentem świętować pierwszą rocznicę jego zaprzysiężenia i mam nadzieję, że tych rocznic będziemy obchodzić jak najwięcej. Tymczasem, jeżeli chodzi o właśnie tematy, o których wspominałem wcześniej, no Irlandczycy słyną z tego, że mają swój fantastyczny gust i chęć do tego, żeby coś trochę więcej sobie wypić. Dla was klasyka irlandzkiego folku, The Dubliners i Seven Drunken Nights.
3: Well, ladies and gentlemen, we've been asked to sing a song which has 7 verses, but we're only about to sing 5 of them. As I was home on a Monday night, as drunk could be, I saw a horse outside the door, where my old horse should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that horse outside the door,

0: Studio Londyn.
1: Ja mieszkam już 24 rok w Wielkiej Brytanii i do dzisiaj czasami mam kłopoty ze zrozumieniem tego, co mówią do mnie Irlandczycy. Za każdym razem to właśnie brzmi dla mnie tak jak wokalista grupy The Dubliners. Taki właśnie mały, zielony ludzik. Taki mały leprechaun. No w każdym razie ja nie będę generalizował, ponieważ znam wielu Irlandczyków, którzy naprawdę są fantastycznymi przyjaciółmi i no znakomicie się z nimi żyje. Tymczasem okazuje się, że o ile Irlandczycy są tutaj traktowani no na troszeczkę innych prawach niż inni obcokrajowcy, tym jednak nam no może troszeczkę się znowu przestać podobać tutaj w Wielkiej Brytanii. Jak wiemy, partia konserwatywna, torysi nie zawsze są chętni do tego, żeby obcokrajowcy mieszkali w ich kraju. Mimo że partia jest jak na razie w totalnym odwrocie i jakoś nie wygląda na to, że potrafiła się pozbierać i znowu wyprodukować jakikolwiek sensowny program, mają na to jeszcze ponad 2 lata, żeby się jakoś ogarnąć, no to już zaczynają swoje pomysły wprowadzać. Podobno konserwatyści chcą odebrać cudzoziemcom prawo do mieszkań socjalnych i te zmiany mogłyby również i naszych rodaków dotknąć. Chociaż na dobrą sprawę Polacy ciężko pracują, sami zarabiają na swoje mieszkania, czy wynajmowane, czy coraz częściej kupowane, jednak bardzo często również łapiemy się na to, żeby dostać po prostu mieszkanie od gminy. Brytyjska partia konserwatywna chce zablokować jednakże części cudzoziemców dostępu do mieszkań socjalnych w Anglii. Według ogłoszonych planów tego głównego ugrupowania opozycji zakaz objąłby na przykład Polaków, czy innych Europejczyków, którzy przyjechali do kraju już po brexitowym okresie przejściowym. Co do zasady, na mieszkania socjalne mogliby liczyć tylko brytyjscy i irlandzcy obywatele oraz osoby, które uzyskały pobrexitowy settlement status, czyli status osoby osiedlonej pozwalający obywatelom unijnym na zachowanie praw po brexicie. Tyle opowieści dziwnych treści, jeżeli chodzi właśnie o te sprawy. Jak do tej pory okazuje się, że faktycznie warto jest być nielegalnym imigrantem i mieszkać sobie w 4-gwiazdkowym hotelu, niż ciężko pracującym przybyszem z Unii Europejskiej lub też innych krajów. W każdym razie, no ja nie wiem, czy dla osób mieszkających w Wielkiej Brytanii ten sygnał będzie pozytywnym, żeby się po prostu wyprowadzić z Wielkiej Brytanii, czy też wręcz przeciwnie, żeby pokazać, że wy nie macie sensu tutaj przebywać, więc łatwiej wam będzie, jeżeli będziecie po prostu nielegalnymi osiedleńcami i my was wtedy będziemy traktować dużo lepiej niż ludzie, którzy mieszkają tutaj po pierwsze legalnie, po drugie pracują, płacą podatki i odprowadzają różne inne świadczenia. Ja nie wiem, czy to jest akurat najlepiej trafiony pomysł partii konserwatywnej. Wygląda na to, że zaczyna się na swoje ciężkie argumenty nawet przepychać z partią Reform UK, która, jak wiemy, jest bardzo, bardzo mocno antyimigrancka. No nie wiem, kto tutaj na tym zyska. W każdym razie mi się wydaje, że jak do tej pory no partia konserwatywna nie za bardzo ma co zaproponować społeczeństwu. Tymczasem dla was coś najbardziej chyba angielskiego, co tylko Wyspy Brytyjskie wymyśliły, czyli Bonzo Dog Duda Band. Fantastyczny band, który powstał już w latach 60. i gdyby nie ta kapela, to kto wie, czy grupa Monty Pythona by w ogóle istniała. Ponieważ włożyli dosyć duży wkład w to, żeby właśnie wspierać tych różnych komików porozsiewanych w różnych programach satyrycznych Anglii końca lat 60. No i tak się akurat złożyło, że z kilku różnych dziwnych programów powstała właśnie grupa Monty Pythona, którą zresztą Bonzo Dog Duda Band bardzo mocno wspierała. A jak wiemy, w Wielkiej Brytanii żyjemy na sportowo, więc dla was coś bardzo ze świata sportu.
2: Let's go back to your childhood, childhood, childhood, childhood, childhood, childhood, childhood, childhood, childhood, childhood.

0: Studio Londyn.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
1: Po reklamie.
5: www.net.

lifeless lump. They drop down

Ach, te morskie przygody. Rime of the Ancient Mariner. Jeden z najbardziej znanych brytyjskich poematów, opowiadający o człowieku, który był kapitanem statku i kiedy zobaczył, jak to mówią w poemacie, znak dobrego szczęścia, czyli ptaka nadlatującego z nadmorza. Niestety zabił to zwierzę i zapłacił za to ogromną karę. Cała załoga jego statku wyginęła, zaś on sam błąkał się niczym latający Holender przez wiele, wiele lat, zanim swojej winy nie odpłacił. Rime of the Ancient Mariner, numer, który nie tylko Iron Maiden wyśpiewał nam w tym wielkim numerze, ale ten utwór również jest słyszalny w podziemiach labiryntu zamku Leeds. Piękny zamek, do którego zapraszam Was jak najbardziej, do którego można dotrzeć prosto z Londynu. Ogromne ogrody, sam pałac, bo to w sumie pałac jest bardziej niż zamek, również odnowiony ponad 100 lat temu, należał do bardzo znanych postaci z kręgu kina międzywojennego. No i między innymi właśnie oprócz pięknego pałacyku, tego zameczku, znajduje się tam również piękny ogród z kwiatami. Znajduje się tam również takie małe miasteczko dla dzieciaków z zamkami, z tunelami, z przejściami. Znajduje się tam również właśnie wielki, żywopłotowy labirynt, do którego centrum należy dojść, a potem stamtąd wychodzi się tajemnym, podziemnym przejściem, zbudowanym na kształt właśnie takiej groty nadmorskiej i właśnie tam z głośników można usłyszeć ten piękny poemat. Jednakże Iron Maiden to nie tylko właśnie takie opowieści, ale również wiele numerów związanych chociażby z lotnictwem. Kto nie zna chociażby słynnego "S is High"? No, ten numer chyba należy do dzisiaj do całej klasyki grywanej na koncertach grupy Iron Maiden, ale jeżeli chodzi właśnie o te asy przestworzy, będziemy mieli okazję z nimi spotkać się już wkrótce, moi drodzy, co roku we wrześniu do Oxford, jednego z najbardziej znanych miejsc związanych z lotnictwem Wielkiej Brytanii, wraca ogromny airshow. W tym roku będziemy mogli zobaczyć go w weekend 12 i 13 września. Bilety już można bukować. W tym roku będziemy mieli tę imprezę poświęconą przede wszystkim słynnej maszynie Spitfire, która ma swoją rocznicę powstania. No i moi drodzy, w ubiegłym roku można było zobaczyć kilka naprawdę interesujących maszyn na tym pokazie. Między innymi słynne B-17, czyli latającą fortecę, jeden z najbardziej znanych bombowców amerykańskich II wojny światowej, czy też brytyjski Avro Anston, a i także kilka innych maszyn. W tym roku oprócz Spitfire'a i Hurricane'a, czyli dwóch chyba najbardziej znanych brytyjskich myśliwców II wojny światowej, będzie można zobaczyć jeszcze wiele innych maszyn, chociaż organizatorzy jeszcze pełnej set listy nie zdradzają. No, ja bardzo chętnie wybiorę się do Duxford w tym roku. W sumie tam chyba jeszcze nawet nigdy nie byłem. Więc zapraszam Was jak najbardziej, bo to jeden z największych pokazów lotniczych w Wielkiej Brytanii. A Wielka Brytania ma również całą serię takich właśnie latających pokazów co tydzień w różnych miejscach, najczęściej w kurortach nadmorskich, nad wodą. Organizuje się takie właśnie pokazy. Ja mieszkałem w Southend, w Essex przez 2 lata i miałem okazję kilka razy oglądać te wielkie pokazy lotnicze od maszyn z I wojny światowej i udawanych bitw powietrznych między brytyjskimi i niemieckimi maszynami, poprzez pokazy samolotów z okresu międzywojnia, poprzez właśnie maszyny z II wojny światowej i to walczących po obu stronach frontu, skończywszy na słynnych Eurofighterach, które no, potrafią zrobić naprawdę wielkie wrażenie, szczególnie kiedy na dopalaczu zaczynają bardzo mocno
hałasować nad miastem. Widziałem również takie pokazy chociażby w Brighton, widziałem w kilku innych miejscach. Zazwyczaj one mają podobną oprawę, ale za każdym razem robi to ogromne wrażenie. Właśnie przypominam sobie te pokazy z Southend sprzed kilku lat, kiedy wśród pokazów śmigłowców jedną z pilotek, można to powiedzieć, była pani, która pochodziła właśnie z Southend, więc tym bardziej była bardzo mocno witana przez publikę. Nie wiem, czy ona widziała ze swojego Lynxa te machające ręce. Ja w każdym razie starałem się używać jak najdłuższych obiektywów, żeby tylko złapać jak najwięcej szczegółów z tego latania. No to naprawdę robi ogromne wrażenie, więc nie wiem, czy w tym roku się nie wybierzemy właśnie. Wrzesień potrafi być naprawdę piękny, więc no, ja się będę próbował tam jakoś wpasować. Na naszym zegarze już 10:30, więc audycja nasza w 3/4 przeleciała, a dla was jeszcze mamy tyle rzeczy przygotowanych, więc gonimy, moi drodzy, i ja tym razem zapraszam was do numeru Meet Jura. Być może nie każdy pamięta, kto to jest Meet Jura. Ale być może niektórzy jeszcze pamiętają, co to było Ultravox. No tak, ta słynna popowa kapela lat 80. właśnie tego wokalistę posiadała dla was. Meet Jura.

0: Radio Wnet.
1: No, w Radio Wnet Meteor i stary, znany dobrze numer grupy Ultravox. Taki bardzo, bardzo podniosły, o ile w wersji Ultravox ten numer jest raczej dosyć szybki, ale i tak właśnie bardzo mocno taki uderzający nas. O tyle Meteor w swojej własnej wersji zrobił z tego coś naprawdę monumentalnego. Jego hymn i właśnie sam Meteor. No ale skoro już jesteśmy

tych angielskich klimatach, no i nie bez powodu, ponieważ to jednak jest studio Londynu. Okazuje się, że w Polsce pewien człowiek mówił, że to, co zostało dane, nie zostanie odebrane. Nie dość, że zaczął odbierać ludziom prawo do odpowiedniego wieku emerytalnego. Podobno wraca ten temat podniesienia wieku emerytalnego w Polsce. To jeszcze pewne projekty, które zostały wprowadzone przez poprzedni rząd, jak na przykład 500+, 800+, no są rozważane, żeby je jednak zeskrobać ze ściany i wrzucić do śmietnika. I dokładnie ta sama sytuacja pod rządami Partii Pracy ma tutaj mieć miejsce w Wielkiej Brytanii, albowiem brytyjski urząd skarbowy przypomniał rodzicom pobierającym zasiłek na dzieci, tak zwany child benefit, że po przekroczeniu rocznego dochodu powyżej 60 tysięcy funtów mogą być zobowiązani do zwrotu części świadczeń. Osoby z kolei zarabiające powyżej 80 tysięcy funtów rocznie będą musiały oddać ten zasiłek w całości. Obowiązek ten wynika z tak zwanego High Income Child Benefit Charge, czyli opłaty za właśnie wysokie dochody i właśnie pobieranie tego zasiłku. W Wielkiej Brytanii Child Benefit przysługuje osobom odpowiedzialnym za wychowanie dziecka w wieku do 16 lat lub do 20 lat, jeśli ono kontynuuje edukację lub podejmuje szkolenie, czyli troszeczkę inaczej niż w Polsce, ale w sumie zasada jest ta sama. Kto ma dzieci, dostaje Child Benefit. Jak wiemy, bardzo mocno mnożące się rodziny mają troszeczkę większy dochód. Wygląda to nieco podobnie jak w Polsce, ale jednak zasady są nieco inne. No ten skok na zasiłki wygląda na to, że jest planowany już we wszystkich krajach, które borykają się z bardzo dużymi dziurami budżetowymi. Więc moi drodzy, no kto wie, czy w Polsce nie będzie taka sama sytuacja jak w Wielkiej Brytanii, że czasami zasiłek komuś może jednak nie należeć się. Tymczasem jeszcze przed chwilą trochę klasyki i muzyki popowej, a tym razem już znowu coś z Londynu, prosto z Londynu, ale zmieniamy kompletnie czasy i zmieniamy style muzyczne. Midge, gwiazda muzyki pop, przede wszystkim lat 80. w Wielkiej Brytanii. Wielki szacunek, wielka postać, ale również na scenę już kilka lat temu szturmem wdarła się grupa Atom. Kapela założona przez Polaków, w 3/4 zresztą składająca się z Polaków, nie licząc wow, naprawdę fantastycznej wokalistki, która pochodzi z południowej Ameryki. Kapela, która tworzy nowoczesny, progresywny metal, która już zdobyła szacunek zarówno prasy muzycznej, jak i samych odbiorców. Kapela, która grywa i tutaj w Wielkiej Brytanii, chociaż kiedy rozmawiałem z Andym Czaplewskim, który jest założycielem i w sumie liderem tej kapeli, on mówił, że w Wielkiej Brytanii gra mu się gorzej niż w Polsce, więc oni wolą również grać w Polsce. Kto wie, kiedy ich zobaczycie. Ja będę musiał się do Andiego znowu odezwać za jakiś czas, żeby zobaczyć, jakie są ich najnowsze plany. Ich płyta Ugly Monster fantastycznie wbiła się w rynek, więc moi drodzy, dla was Ethan i Chasing Lights. Tutaj gościnnie na klawiszu wystąpił sam Derek Sherinian, były klawiszowiec grupy Dream Theater, więc to już świadczy o jakiejś klasie, nieprawdaż?

0: Radio Wnet.
1: No, w Radio Wnet już powoli zwijamy nasz czerwony dywan. Widzę, że Iza była bardzo zajęta zwijaniem tego czerwonego dywanu przez ostatnie minuty. Jeszcze przed chwilą dla was bardzo, bardzo monumentalny. To już chyba drugi raz dzisiaj powtarzam słowo monumentalny, ponieważ o ile Midior zrobił z utworu Hymn, utwór naprawdę monumentalny, o tyle Ethan zrobił jeszcze lepszą robotę. Ja sobie wyobrażam, jak ta kapela wygląda na żywo z tymi naprawdę mocnymi i bardzo połamanymi, bardzo progresywnymi brzmieniami. Jeżeli tylko będziecie mieli okazję obejrzeć zespół na żywo, a w Polsce koncertują bardzo chętnie, to jestem przekonany, że wyjdziecie pod wielkim wrażeniem. Przede wszystkim właśnie tej gitary Andy'ego Czaplewskiego, który no, potrafi wyczarować naprawdę magiczne rzeczy, ale nie ujmuję tutaj niczego całej reszcie kapeli. Oni naprawdę są wirtuozami, jeżeli chodzi o swoje instrumentarium i pomysły muzyczne. Tymczasem na naszym zegarze już zaledwie 5 minut dzieli nas od godziny 11, więc przypomnę, dzisiaj mieliśmy fantastyczną gościówę, a nawet dwie. Jedną była Claudia z grupy Pagan Lords. Wyobraźcie sobie, że taki coincidence, czyli zbieg okoliczności, ponieważ Claudia to również imię wokalistki grupy Ethan. Mieliśmy również fantastyczną poetkę.
2: Czyli Joanna Frigel.
1: Która przedstawiła nam swoje poezję. Co będzie za tydzień? Jeszcze nie wiem, ponieważ rzeczywistość w Wielkiej Brytanii i na całym świecie zmienia się bardzo, bardzo szybko, ale jestem przekonany, że znowu przyjdziemy do was z czymś bardzo interesującym.
2: Może z deszczem.
1: Może nawet, wiesz, bo tak jakoś dzisiaj słonka nie widać i no, wygląda na to, że może być zupełnie inna pogoda w przyszły weekend, więc nastawiajcie oka i ucha. No, może znowu usłyszymy szum deszczu przed nami. Ale w sumie przed wami Albert Rosenfield i o tym słoneczku, a może o słoniach. Do usłyszenia.
2: Do następnego tygodnia. Do usłyszenia.
1: I Aleks Sławiński. Zaś Fryderyk Litwin, bardzo mu dziękujemy, realizował naszą audycję. Moi drodzy.

0: Studio Londyn.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
4: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
5: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
6: i Krzysztof Masłoń.
2: To była autopromocja.

Witam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet. Jest to popołudniowa drzemka, ale jeszcze przed tym południem tytułowym. Troszkę już można powiedzieć, że tradycyjnie, wakacyjnie, jeśli chodzi o tę audycję po godzinie 11 w niedzielę. Dzisiaj powitałem Państwa, czy bardziej Martin Rowe Państwa powitał ze swoim utworem Juno Reactor, który jest pierwszym utworem z albumu Mono, No, Aware, i właśnie temu artyście dzisiaj będziemy się nie przyglądać, a właśnie przysłuchiwać. Jest to artysta, który już od 20 ponad lat działa na scenie muzycznej, wcześniej jako DJ, jako producent deep house'owy, czyli bardziej takie klimaty, no może nie klubowe, to byłaby raczej hiperbola, ale na pewno jest to muzyka elektroniczna i żywsza, a od 7 lat się ten pan zredefiniował, ponieważ w 2019 roku powstał album, został wydany An Analog Guy in a Digital World, i tutaj zaprezentował nam ten pan sieć dźwięków ambientowych, akustycznych, elektronicznych, mieszając właśnie te atmosferyczne fale dźwiękowe z przykładowo pianinem. My dzisiaj się właśnie będziemy przysłuchiwać z kolei albumowi, który został wydany 3 lata później, w 2022 roku, i nazywa się Mono, No, Aware. Przesłuchamy go raczej całego, jak czas pozwoli, ale wydaje mi się, że jak najbardziej mamy na to przestrzeń. Zaczęliśmy właśnie od pierwszego utworu, a teraz pora na dwa kolejne. Będzie nimi właśnie tytułowy Mono, No, Aware oraz Sine Waves. I jeszcze te fale będą do nas wracać w ciągu następnej godziny.

Sine Waves, czyli fale sinusoidalne Martina Rofa tutaj we współkompozycji z Tomem Ashbrookiem oraz Mono No Aware, już tylko i wyłącznie tego pierwszego pana, tak jak już reszta kompozycji w tym albumie, ale zostaniemy jeszcze obdarowani wokalem właśnie w następującym utworze. Jest to też jedyny utwór, na którym występuje wokal i to jeszcze płci pięknej Beautiful Life w wersji akustycznej oraz Alicia's Noir.

Alicia Snuar oraz Beautiful Life w wersji akustycznej. Beautiful Life, na którym występuje wokal Stephanie Cook. Wcześniej tego nie wiedziałem, ponieważ nigdzie tego nie dało się dojrzeć tak naprawdę. Trzeba było troszkę poszukać głębiej, ale no, udało się. Czyli nie jest to tak trudne jednak może do znalezienia, ale jednak trzeba troszkę się wgłębić w struktury tego albumu. Co ciekawe, Beautiful Life to jest właśnie ta wersja akustyczna utworu, który miał premierę 14 lat temu i właśnie jest zupełnie właśnie w tym deep house'owym brzmieniu. Pochodzi z twórczości Martina Roffa sprzed tych parunastu lat, kiedy jeszcze parał się zupełnie innym gatunkiem muzycznym. I ciekawe, tutaj taka jakby recepcja tego utworu, ale z zupełnie innej strony. Przed nami Over Again oraz tym razem Analog Dialogue.

Analog Dialogue oraz Over Again. Słuchamy Mono No Aware z 2022 roku Martina Roffa. Jak się Państwo już domyślili, ci co może dołączyli nieco później, ale zdążyli usłyszeć kilka utworów, jest to ambient pomieszany z elektroniką, ale i również z brzmieniem takim neoklasycznym, ponieważ nie dość, że ten pan jest producentem, kompozytorem, to i również właśnie pianistą. Przed nami Night Child, czyli Nocne Dziecko, oraz I Woke Up Like This.

I Woke Up Like This oraz Night Child. Przypominam również, że słuchamy tego albumu chronologicznie, więc cały czas idziemy w zgodzie z tym, z kolejnością, jaką zaproponował Martin Rough w albumie Mono Know Aware. Przed nami dwa kolejne utwory i Set Juno oraz Freudentränen.

I teraz czekają nas dwa ostatnie utwory i tym samym będziemy zamykać album Mono No Aware. Freudentränen oraz Set Juno właśnie wysłuchaliśmy, przed nami dwa, może nie tak naprawdę ostatnie utwory, ponieważ jest jeszcze jeden, ale nie będziemy go wysłuchiwać, ponieważ to jest ponownie Beautiful Life, ale w wersji jeszcze instrumentalnej, nie dość, że akustycznej, ale ja postanowiłem wybrać ten jednak utwór z wokalem, aby on troszkę nam urozmaicił dzisiejszą audycję, dlatego już samą wersję instrumentalną sobie odpuścimy. Teraz dwa ostatnie utwory, słuchaliśmy albumu Mono No Aware Martina Rofa, mam nadzieję, że udało mi się umilić Państwu co nieco ten niedzielny poranek. Wprowadziłem troszkę spokoju albo no pomogłem komuś może przy myśleniu, przy czytaniu, przy piciu kawy lub herbaty, lub nawet przy konsumowaniu śniadania. Może umiliłem ten czas. Przed nami dwa ostatnie utwory, Shibuya oraz Just Sign Waves. Ja nazywam się Igor Toporowski i miałem przyjemność dla Państwa prowadzić popołudniową drzemkę w Radiu Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia po godzinie 15 w audycji Festi na Lente.

0: Popołudniowa drzemka z Igorem Toporowskim.
1: To była autopromocja.
2: www.wnet.fm

0: podróże zagraniczne. Przypomnijmy, że tylko w tym tygodniu Ojciec Święty odwiedził Asyż. Tam spotkał się z młodzieżą, która uczestniczyła we franciszkańskim spotkaniu młodych. To spotkanie zostało zorganizowane z racji obchodów 800-lecia śmierci świętego Franciszka z Asyżu. I oczywiście te przesłania, które Ojciec Święty kieruje podczas tych konkretnych spotkań, są adresowane do nas wszystkich i też zachęcamy Państwa do tego, aby do tych słów Ojca Świętego wracać. To także jest nasz znak jedności z Ojcem Świętym i jedności z Kościołem Powszechnym, a można je znaleźć w pełnym tłumaczeniu na język polski na oficjalnej stronie Stolicy Apostolskiej vatican.va, a w streszczeniu i omówieniu na język polski także na stronie mediów watykańskich vaticannews.va/pl, gdzie Państwa serdecznie oczywiście zapraszamy. Już jeszcze w tym tygodniu, już zostało to ogłoszone, w tym miesiącu, przepraszam, Ojciec Święty uda się z wizytą 22 sierpnia do Republiki San Marino, a także do Rimini, gdzie będzie się odbywało spotkanie międzyreligijne, międzynarodowe. Stamtąd również możemy się spodziewać papieskich przesłań, papieskich słów, które warto śledzić. A już teraz widzimy Ojca Świętego w oknie Biblioteki Pałacu Apostolskiego, a więc wysłuchajmy pozdrowienia i nauczania, które przygotował na dzisiejsze południe. Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Ewangelia mówi nam dzisiaj o Jezusie, który na jeziorze galilejskim przychodzi do uczniów pośród burzy, krocząc po wodzie. Po cudzie rozmnożenia chleba i ryb, nauczyciel przynagla swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i wypłynęli na jezioro, podczas gdy on sam udaje się na górę, aby się modlić. Daleko od brzegu uczniowie zostają jednak zdani na łaskę wiatru i z trudem posuwają się naprzód. Po doświadczeniu sukcesu, kiedy byli uczestnikami cudownego znaku, teraz stają się bezradni i przerażeni wobec groźby fal i przeciwnego wiatru. Pod koniec nocy Jezus przychodzi do nich po wzburzonej wodzie, a oni, przerażeni, biorą Go za zjawę. On jednak mówi do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Obecność Pana wszystko zmienia. Piotr potrafi nawet uczynić kilka kroków po falach w jego kierunku. Potem jednak ogarnia go lęk, zaczyna tonąć, a Jezus go ratuje. Kiedy zaś nauczyciel wsiada do łodzi, burza ustaje, a wówczas z serc uczniów spontanicznie wypływa wyznanie wiary: prawdziwie Ty jesteś Synem Bożym. Aby dojść do tego wyznania, nie wystarczyło im być świadkami cudu, ani odnieść sukcesu w oczach ludzi. Musieli oni przejść przez doświadczenie własnej słabości i prawdziwie rozpoznać w niej obecność Boga. Tylko w ten sposób mogli naprawdę otworzyć oczy i otworzyć serce na Jego bliskość, odnajdując pokój nawet pośród burzy. Pewnego dnia, jakiś czas później, Jezus powie do nich: jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, nawet gdy powiecie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, tak się stanie. I właśnie tego doświadczyli na jeziorze. Pokój Chrystusa, który wcześniej modlił się na górze, dotarł do nich pośród szalejących wód. Ten cud uczy nas zatem czegoś ważnego. Przede wszystkim, abyśmy nie wynosili się z powodu sukcesów i nigdy nie przeceniali własnych sił, a zarazem, abyśmy nie popadali w rozpacz, nawet w chwilach ciemności, kiedy czujemy się bezradni wobec problemów i pomimo podejmowanych wysiłków, wydaje nam się, że zamiast iść naprzód, cofamy się. W każdej sytuacji Jezus nas nie opuszcza, jeśli z pokorą przyjmujemy Go do łodzi naszego życia, poprzez modlitwę, poprzez sakramenty i poprzez słuchanie Jego słowa. W Nim odnajdziemy pokój, odnajdziemy światło i siłę do naszej wędrówki. Niech Maryja pomaga nam żyć w ten sposób, z pełnym ufności zawierzeniem Bogu. Ona, która została nazwana błogosławioną ze względu na swoją wiarę. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
0: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Gratia plena Dominus tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
0: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
2: Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria
0: Patri, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Gloria Patri,
0: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Amen.
2: Pro fidelibus defunct.
0: W intencji wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
2: Benedicat vos omnipotens.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
2: Cari fratelli e sorelle.
0: Drodzy bracia i siostry.
2: Z
0: niepokojem nadal śledzę tragiczną sytuację w Sudanie, zwłaszcza w mieście Al-Ubaid, wyrażając moją duchową bliskość ze wszystkimi mieszkańcami tego kraju. Ponawiam mój apel do osób sprawujących władzę, aby zagwarantowano korytarze humanitarne dla ludności cywilnej. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową do wspierania wszelkich wysiłków, które zmierzają do doprowadzenia do natychmiastowego zawieszenia broni. Módlmy się, aby Pan wspierał tych, którzy cierpią, aby przemieniał serca tych, którzy sieją przemoc i aby obdarzył wszystkich długo oczekiwanym pokojem. Wciąż napływają bolesne wiadomości o niewinnych osobach zabitych i rannych na Ukrainie i w Rosji. Mają miejsce kolejne tragiczne wydarzenia, a w zasadzie jest ich coraz więcej i powodują one coraz większą liczbę ofiar cywilnych, wśród których są także dzieci. Zapewniam o mojej bliskości wobec rodzin ofiar, wobec rannych i tych wszystkich, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu. W obliczu tak wielkiego cierpienia odnawiam mój gorący apel, aby przestrzegano prawa humanitarnego i aby po obu stronach doprowadzono do zaprzestania ataków i przestrzegania prawa humanitarnego, tak aby nie były już atakowane cele cywilne. Wojna prowadzi jedynie do kolejnych wojen i powoduje ogromne cierpienie. Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy i uczynić miejsce dla dyplomacji, dialogu, tak aby otworzyć drogę ku pokojowi. A teraz witam też także was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów pochodzących z różnych krajów. Wśród tych pielgrzymów są też Polacy, co widzimy po flagach. W szczególny sposób pozdrawiam młodzież ze wspólnoty Świętej Marii Magdaleny z archidiecezji Mediolanu, którzy przybyli tutaj drogą pielgrzymkową Via Francigena ze Sieny do Rzymu, a także skautów z Jenny, którzy mieli swój obóz na wzgórzach wokół Rzymu. Pozdrawiam też młodzież z Pernumi, z diecezji Padwy. Obecność tak wielu grup młodzieżowych, którzy decydują się na to, by spędzić część swoich wakacji na spotkaniach formacyjnych i na budowaniu przyjaźni, jest znakiem przyjaźni, jest znakiem nadziei. Tak jak stało się to podczas spotkania młodzieży franciszkańskiej, z którą mogłem się spotkać, miałem tę radość w miniony czwartek w Asyżu. Wszystkim wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, którzy mnie słuchacie, pragnę przypomnieć, że w tych dniach kalendarz liturgiczny przedstawia nam wyjątkowe, niesamowite postacie świętych kobiet i mężczyzn. I zapraszam was do tego, aby lepiej te osoby poznawiać. Są wśród nich wielki święty Dominik, założyciel zakonu braci dominikanów. Dziś wspominamy świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, Edytę Stein, karmelitankę zamordowaną w Auschwitz i współpatronkę Europy. Jutro będziemy wspominali świętego Wawrzyńca, diakona Kościoła Rzymskiego. Pojutrze świętą Klarę z Asyżu, która porzuciła dostatnie życie, aby pójść za Jezusem ubogim i pokornym, idąc za wzorem swojego rodaka, świętego Franciszka z Asyżu. Drodzy młodzi, pozwólcie, aby zachwycili was ci wyjątkowi świadkowie Ewangelii. Dziękuję wszystkim za waszą obecność i dobrej niedzieli. Niech żyje papież, krzyczą zebrani na placu. A dzisiaj Ojciec Święty wyjątkowo długie pozdrowienia skierował do nas po modlitwie Anioł Pański, poruszając w niej kilka ważnych tematów, przede wszystkim te tematy międzynarodowe. Ojciec Święty odniósł się do tragicznej sytuacji, która nadal trwa w Sudanie, gdzie brakuje interwencji międzynarodowej, która doprowadziłaby do utworzenia korytarzy humanitarnych i zawieszenia broni. To właśnie o te dwa działania Ojciec Święty prosił wspólnotę międzynarodową i rządzących, a wszystkich zachęcił do modlitwy o osiągnięcie pokoju w tej części świata. Następnie Ojciec Święty nawiązał też do sytuacji na Ukrainie i w Rosji, gdzie ataki przyczyniają się do coraz większej liczby ofiar cywilnych. I tam również Ojciec Święty prosił o modlitwę, prosił o zakończenie walk, o to, aby zrobić miejsce dla dyplomacji i dialogu, aby otworzyć drogę ku pokojowi. A następnie Ojciec Święty zwrócił się do młodzieży, doceniając to, że młodzi ludzie decydują się na to, by część swoich wakacji poświęcić na pielgrzymki, na spotkania religijne i formacyjne. Zachęcił ich do tego, żeby przyglądali się, inspirowali postaciami świętych, których w tym tygodniu Kościół będzie wspominał, a dzisiaj jest to chociażby święta Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein, związana z Wrocławiem, tam się urodziła, tam ostatni raz była widziana przed męczeńską śmiercią w Auschwitz. Te wszystkie papieskie zaproszenia, te inspiracje mogą państwo znaleźć sięgając do oficjalnych tekstów na stronie vatican.va, na stronie mediów watykańskich vaticannews.va/pl. A już teraz życzymy państwu błogosławionej, dobrej niedzieli i zapraszamy w najbliższą środę o godzinie 10 na transmisję audiencji generalnej Ojca Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQ&V ma CO wyrok.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Jam gotów Ci życie poświęcić. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część druga.
1: To jest papierośnica, chociaż nie paliłam papierosów ani czesiek, bo byliśmy harcerzami. Powstała w obozie jeńców wojennych z Menaszki. Jak nas przyjmowali do obozu, to każdy dostał numer, a numerem była taka wisząca blaszka metalowa, tu jest wyraźnie to pokazane, i myśmy musieli to zawsze nosić, taką blaszkę. Pod tą blaszką jest napis: na pamiątkę kochanej Zosi, Czesław. Jaką człowiek do tego przykładał, no, szacunek, jaką taką miłość, że to takie było ważne, że było ze mną.
2: Zosiu, Zosiu, Zosiu, Zosieńko, to od wielu lat pierwszy koncert bez ciebie. Zofia Czekalska, Sosenka, w czasie Powstania Warszawskiego miała 21 lat i była łączniczką w zgrupowaniu Kropy 2. 6 lipca obchodziłaby 101 urodziny. Odeszła 3 miesiące temu na początku maja. Cześć jej pamięci. Robiła na drutach tak przeróżne rzeczy, była czarodziejką. Czegóż ona nie potrafiła na tych drutach zrobić? Zaśpiewamy teraz pieśń skomponowaną przez Jana Markowskiego, pseudonim Krzysztof. Ten autor przedwojennych szlagierów, wielkich szlagierów, napisał podczas powstania Sanitariuszkę, Małgorzatkę, Małą dziewczynkę Zaka oraz słynny Marsz Mokotowa, nieformalny hymn dzielnicy. Na Mokotowie się wychowałem i do dziś tam mieszkam. Od 69 roku na pamiątkę godziny W codziennie o godzinie 17 z mokotowskiej wieży zegarowej przy ulicy Puławskiej rozbrzmiewa Marsz Mokotowa i niezmiennie wzrusza. Tych, którzy jeszcze tam nie byli, zapraszam serdecznie, to jest przepiękne.

0: Mój tatuś walczył w Powstaniu Warszawskim. Tatuś w lipcu powiedział, żeby mamusia opuściła z dziećmi Warszawę. Nie chciała, ale tak mówi, mnie męczył, że musiałam opuścić Warszawę. Mówi, a później się dowiadujemy, że powstanie wybuchło. Takie rzeczy się pamięta, o taki dzieciak mały pamięta. Są nie do zapomnienia. Trzeba oddać cześć i honor walczącym, którzy walczyli. A niestety.
1: Pamięć o tych, którzy oddali życie za Polskę i Warszawę, skłania mnie do tego, żeby tu być. W tym miejscu, o tej porze, godzinie 17. Bez nich nie byłoby Warszawy, nie byłoby Polski. Jestem zadowolona, że mogę w takiej pięknej uroczystości uczestniczyć.
2: Oni zrobili to, no, coś wielkiego. Ten zryw wolności, ku niezależności, z tej strony czerwona zaraza stała. Próbowali ich nie dopuścić do tego, żeby ich but postąpił na ziemi warszawskiej, mazowieckiej, no ogólnie. No, ale niestety nie wypaliło, no i co zrobić, no, ale należy uhonorować tych, którzy brali w tym udział, tacy mali ludzie, dorośli, cały firmament wiekowy.

była taka ogromna, przede wszystkim życzliwość wzajemna. Na przykład tam były takie dwie siostry, Gettel się nazywały. Zaprzyjaźniona z nim byłam do śmierci. Tak samo taka była śliczna dziewczyna z przepięknymi, grubymi włosami. Niemcy ją postrzelili w szyję, uważali, że ją zastrzelili. Tymczasem ona przeżyła. I też byłam z nią zaprzyjaźniona aż do jej śmierci. Czyli te przyjaźnie były takie na całe życie.

0: Powstanie Warszawskie jest takim naprawdę momentem, w którym ten zryw nie wolno podważać, że nie było sensu go wywoływać, dlatego że ludzie mieli tak dość i ludzie byli tak sfrustrowani już tym po prostu śmiercią, która przychodziła w czasie okupacji, że to musiało nastąpić i to nastąpiło. No. Wtedy i powstanie nam dało bardzo wiele, dlatego że pozwoliło utrzymać nasze ostatnie zdanie w tej wojnie, która się działa ponad nami trochę już potem, między Niemcami, Rosją i tymi krajami takimi większymi, no Stany Zjednoczone i tak dalej, alianci, no. I gdybyśmy my swojego też takiego wtedy krwią zaznaczonego miejsca nie wyznaczyli w centrum Polski, no to byśmy w ogóle byli walcem już rozjechani totalnie, a tak to przynajmniej zaznaczyliśmy, że tu jest Polska. Wielu osób zginęło wtedy, ale Ruscy nie wkroczyli tutaj na swoje. O, i tyle powiem. Przez tą Wisłę, patrząc się jak konamy zresztą.
1: Wie pan, mojego wujka, 4-letniego, zastrzelili. 4 lata dziecko, zastrzelone zostało. Bawili się w barykady. I na barykadzie, no wiadomo, hełmy poprzybierali, pozbierali jakieś, prawda. No, bawili się wojnę, jak to dzieci w czwartym roku życia.
2: A teraz już jest?
1: No i jakiś Niemiec najpierw wziął go na cel, pach i koniec. No to jest szczególnie dla mnie jest no, pierwsze wspomnienie. Nie mówiąc już o dziadku, którego straciłem na ulicy Krócej w powstanie. Także kilka osób z rodziny właśnie wspominam.

0: Lipca, to było na Czerniakowie, gdzie zresztą bardzo ciężkie walki były i pod wieczór trochę ucichły akcja, trochę Niemcy się uspokoili, trochę my i wpadliśmy do mieszkania, gdzie był patefon. I pamiętam, że ułożyliśmy się na podłodze, włączyliśmy ten patefon z korbką taką i płyta, która była, to właśnie był Fok.
1: A pan Fok mieszkał w tym samym domu co ja, na Koszykowej 69. Oczywiście myśmy jako widzowie w tych koncertach uczestniczyli, bo on dla nas śpiewał.
2: Fok był wspaniały. Fok wyszedł na scenę w towarzystwie takiego powstańca, który grał na mandolinie. Śpiewał i dostawał straszliwe brawa.
0: Także ja słyszałam Foka na płycie na Czerniakowie i to on śpiewał wtedy ostatnią niedzielę. Zresztą piosenki nie doczekaliśmy końca, bo jakieś kula rekoszetem się odbiła od ściany, wpadła, uderzyła w ten patefon i muzyka się skończyła.
3: Mieczysław Fok, pseudonim Ptaszek, był członkiem Armii Krajowej, służbę pełnił w 6 oddziale, czyli Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. W powstaniu wziął udział w ponad 100 koncertach dla wojska i ludności cywilnej. Podczas występów kilka razy został ranny. Za swoją powstańczą działalność został odznaczony Krzyżem Walecznym. Od rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, który rezydował w Londynie, jako 4. Polak w historii został odznaczony Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi z mieczami. Jednym z najbardziej znanych utworów z repertuaru Mieczysława Foga jest piosenka O mojej Warszawie. Napisał ją Albert Harris w listopadzie 1944 roku, tuż po upadku powstania. Kompozytor ofiarował tę piosenkę panu Mieciowi w styczniu 1945 roku i dał mu wyłączność na jej wykonywanie. Tą piosenką pan Miecio poruszał serca słuchaczy do końca swojej ponad 70-letniej kariery. Janku, maestro, szanowni państwo, wykonajmy wspólnie ten niepisany, nieformalny hymn Syreniego Grodu, piosenkę O mojej Warszawie.
4: Jak uśmiech dziewczyny kochane, jak wiosny budzące się nie, jak świernot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca nad ranem, miło.
5: Przyjechaliśmy aż z Hamburga.
6: Specjalnie na was.
5: Specjalnie na was. No na całej uroczystości.
6: Dlaczego to jest tak ważne? No, ja się historię uczyłam i historia mnie zawsze trochę interesowała. No i miałam dobrą nauczycielkę polskiego, co o Katyniu mówiła i tak dalej. Z Uniwersytetu Warszawskiego pani Czup, ale już niestety nie żyje. Ale naprawdę warto było.
7: Co sprawia, że to po południu to
8: no obowiązek.
9: Zadania, zadania.
8: Obowiązek Polaka. Chociaż mnie z jednym wypadku, wie pan, cieszy, że są dużo ludzi młodszych jest ode mnie. Także jakiś ten powiew wiatru jest troszeczkę. Ja mówię, taki optymizm dla mnie, bo z mojej półki to już teraz mniej ludzi idzie. Bo wiadomo, nie każdy ma jeszcze taką polskie zdrowie. Ale w tej patrzę, ludzie młodzi idą, także może coś z tego wyjdzie.
10: Moi wujkowie brali udział w powstaniu warszawskim, a po drugie mój dziadek był w AK, tu w Otwocku, prężnie działającym, także nawet z tego tytułu był awansowany do rotmistrza. Muszę tu być, mimo że przejechałam z dosyć daleka, ale muszę tu być. Ten dzień. Okolice Poznania. Także uważam, że każdego to powinno być obowiązkiem. Naród bez tradycji, bez swojej historii nie jest narodem, także uważam, że każdego obowiązkiem powinno być na takich historycznych wydarzeniach, różnych, nie tylko na Powstaniu Warszawskim, na różnych wydarzeniach.
11: Przywiozłam moje wnuki z Anglii, z Londynu, żeby zobaczyły specyficznie ducha polskiego i żeby po prostu widziały nasz pierwszy piękny kraj. Bo to nie można przekazać słowem, tylko właściwie trzeba to przeżyć, żeby podać dalej. Tak, więc to jest dlatego. I po to, żeby po prostu byli i widzieli i dać tyle, ile oni mogą wziąć, patrząc pod uwagę wiek, bo oni mają 14 lat i 10 lat. I wzięliśmy przewodnika i on nas oprowadził, gdzie jego mama walczyła na Starówce. Pokazywali te kanały, więc po prostu tak trzeba, nie? No bo jak przekażesz tego ducha? A ja jako babcia, ja przyjeżdżam po to, żeby sprawdzić mój obowiązek.
4: Poświęcić i wierz mi, Warszawo, prócz piosny, jam gotów ci życie poświęcić.
12: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
13: Autopromocja.
14: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
15: i Krzysztof Masłoń.
13: To była autopromocja.
16: Radio Wnet.

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Dzień dobry, Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Jak co niedziela o godzinie 13 na falach wnet, Radia Wnet. 14 grudnia 1981 roku mój dzisiejszy gość próbował zorganizować strajk przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Został zatrzymany. Miał wtedy zaledwie 23 lata. Trafił do więzienia. Ale ponad 40 lat później znów wraca do tamtych wydarzeń. Tym razem poprzez dokumenty komunistycznej bezpieki, bada archiwa IPN i próbuje odpowiedzieć na pytanie, kto naprawdę walczył z komunizmem, a kto jedynie sprawiał takie wrażenie. Moim gościem jest pan Krzysztof Bińkowski, działacz opozycji antykomunistycznej, współtwórca Solidarności w radomskim Rodoskurze, działacz Konfederacji Polski Niepodległej, więziony i represjonowany w PRL. Panie Krzysztofie, jest pan tam?
3: Jestem. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu.
2: Witam pana. Czy pamięta pan ten moment 14 grudnia w 1981 roku, kiedy zrozumiał pan, że teraz zaczęła się już poważna gra i pan naprawdę może trafić do więzienia, albo może pani się stać nawet coś o wiele gorszego?
3: Doskonale pamiętam. Ja byłem wówczas takim działaczem drugiego szeregu, bo szef Zakładowej Solidarności i jeszcze jego zastępca zostali internowani 13 grudnia. Ja przyszedłem do pracy 14 ze świadomością, że muszę ruszyć ten zakład. No, niestety się wyszło jak wyszło, opisuję to w swoim pamiętniku, takim tylko jeden rok, Dziennik Stanu Wojennego. Odsiedziałem ten rok równy, dałem sobie chwilę odpoczynku i rozpocząłem powtórnie działalność w podziemnej Solidarności.
2: Pan mówi teraz o tym tak lekko, że to był chwila odpoczynku, ale myślę, że więzienie i to jeszcze w tamtym czasie, no to chyba nie był odpoczynek.
3: Tak, to było między innymi i jeden z najdłuższych strajków głodowych o próbę wywalczenia statusu więźnia politycznego, 18-dniowa głodówka i szereg innych pomniejszych głodówek, protestów różnego rodzaju. No, była twarda walka. Również tak traktowano twardo, brutalnie.
2: No pomimo ciężkich warunków, jakie panowały w więzieniu, no, pan jeszcze zdecydował się na pogorszenie tych warunków, czyli na strajk głodowy.
3: No tak, bo przyjęliśmy taką wewnątrz, w tajnym głosowaniu, wśród wszystkich więźniów zakładu karnego w Hrubieszowie, taki nieformalny regulamin swój, nazywany umownie przez nas statusem więźnia politycznego. I przyjęliśmy tam warunki, w których Straż Więzienna, służby różnego rodzaju, jak będą nas godzić w poszczególne jednostki, to będziemy zbiorowo przeciwdziałać temu.
2: I czy to się udało? Był taki punkt zbiorowy?
3: W pewien sposób, na krótki czas się udawało, ale z tego co wiem, to tylko nam się udawało, Hrubieszowie, bo potem późniejsi więźniowie Hrubieszowa, kiedy ta grupa była już mniejsza, nie było to 100-kilkadziesiąt osób, tylko kilka osób, no to zresztą ja doświadczyłem później tego przy drugim aresztowaniu w 1984 roku, że byliśmy traktowani na równi z kryminalnymi. Także im silniejsza grupa, im radykalniejsze działania, tym lepsze to były skutki, ale te skutki były czasowe.
2: Miał pan wtedy 23 lata. Nie bał się pan? Co takie roczne więzienie robi z takim młodym człowiekiem?
3: Bałem się. Każdy się bał, bo przecież wywieziono nas. Mieliśmy za plecami kilometr do granicy Więzienia Narodów Związku Sowieckiego. Nieprzypadkowo nas tam wywieziono.
2: Tak, bo więzienie w Hrubieszowie było tak, na granicy z ówczesnym Związkiem Radzieckim, teraz to jest granica z Ukrainą. Tak,
3: tak jest. I no tylko głupi by się nie bał. Używano wobec nas przecież nawet w więzieniu przemocy. Przyjeżdżały z zewnątrz zmotoryzowane oddziały ZOMO, wozy pancerne, polewali nas przez okna. Także to było no nieciekawie. Niemniej nie mieliśmy się gdzie cofnąć, no prawda? Musielibyśmy zaprzeczyć tym swoim wszystkim działaniom. dotychczasowym.
2: Bo ja rozumiem, że pan mógł podpisać lojalkę i wyjść z więzienia, tak? Była taka możliwość?
3: Nie było takiej możliwości, ani tym bardziej nikt by z nas pewnie z tego nie skorzystał. Lojalka dotyczyła raczej osób internowanych, a więc tych bez wyroku osadzonych. I tam to było powszechne. No, ja przeglądając dokumenty widziałem, że w grupie na 100 kilkadziesiąt osób 80% podpisywało takie lojalki. Nie zawsze oznaczało to po prostu zgodę, tylko czasami było to działanie pozorowane po to, żeby wyjść i włączyć się w działalność.
2: Dzisiaj bada pan te dokumenty IPN i czy dowiedział się pan właśnie czegoś o swoich dawnych kolegach, czego wolałby pan się na przykład nie dowiedzieć?
3: No niestety. Pamiętajmy, że Służba Bezpieczeństwa wytworzyła sobie kilkuset tysięczny aparat tajnych współpracowników i tam 800 coś tysięcy. Jak podają publikacje.
2: Ile jeszcze raz? Może pan,
3: 800 kilkadziesiąt tysięcy
2: tajnych współpracowników.
3: Tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, nie licząc tajnych donosicieli, którzy pracowali na etatach wydziałów kryminalnych, którzy byli również używani do walki przeciw nam.
2: Ale to mówimy Przepraszam, ale to mówimy o całym okresie PRL-u od 1944 roku do 1989?
3: Nie, mówimy o stanie osobowym syłkowym jaruzelskim, tak zwanym.
2: A, czyli tyle na stanie miała Służba Bezpieczeństwa pod koniec lat 80., tak?
3: Tak jest.
2: To dużo.
3: Tak jest. I bardzo dużo. Dlatego nie zdziwiłem się zbytnio, jeżeli wśród tych moich towarzyszy walki w cudzysłowie, to mówię, znaleźli się również i tacy. Czuliśmy to pismo nosem, że im ktoś bardziej gorliwy, radykalny, skrajne poglądy wygłasza, tym bardziej jest podejrzany. No, w otoczeniu moim było też takie osoby, o których byłem przekonany, że do 90 roku praktycznie, że były, działały po dobrej stronie mocy. No niestety.
2: Mówił pan, kiedyś pan wspominał o sieci kierowców związanych z transportem materiałów Komitetu Obrony Robotników.
3: To ja to może rozszerzę troszkę, ponieważ to się wiąże z tym, że w 2010 roku Sejm nałożył na Instytut Pamięci Narodowej obowiązek publikowania inwentarza archiwalnego zapewniającego opis zasobu na poziomie jednostek archiwalnych według struktury, czyli kto jest tam współpracownikiem, ormowcem, pracownikiem SB czy donosicielem. Ale tam nie znajdujemy zbyt wielu tych takich najgroźniejszych agentów bezpieki. W Radomiu to na przykład takim głównym agentem, który najbardziej szkodliwym, to była Ewa Sobul, członkini Komisji Rehabilitacji Czerwiec 76, pracownica Zarządu Regionu Solidarności. I ona do 90 roku chodziła za działaczkę Solidarności. I co ciekawe, nadal w inwentarzu archiwalnym, jak sobie wpiszemy, wyszukiwarka, inwentarz ipn.gov.pl, to ona występuje, tam wyskakuje jako działacz KOR-u i działacz Solidarności. Nie ma ani słowa o tym, że była tajnym współpracownikiem, posiadaczem wielu tych pseudonimów, Karol, Cesarz i tak dalej. Tam jeszcze kilkanaście różnych. Ponieważ IPN wymigał się w ten sposób, nie zajął się tymi osobami, to nie jest tylko jej przypadek, ale jeszcze wiele innych, jej teczkę osobową zniszczono, ale materiały, jej donosy zostały w różnych innych teczkach, to są tysiące stron i IPN-owi się nie chce, boi się, nie wiem dlaczego, nie podejmuje się stworzenia tak zwanych akt odtworzeniowych tych osób. To jest bardzo łatwe. Ja sam dysponuję ponad 1000 stron jej donosów w różnych aktach, ale wspomniał pan o takiej sieci kierowców. Jedna z czołowych działaczek KOR-u, z głównych takich sprawczych osób w Warszawie, Marzena Kęcik, świętej pamięci, zleciła jednemu z działających tam wokół niej, Sławomirowi Rytkowskiemu, stworzenie sieci kierowców, którzy by z zachodu przewozili powielacze, jakieś materiały różne do działalności opozycyjnej. Nie wiedziała, że ten Rybkowski to jest osoba, tajny współpracownik posługująca się pseudonimem Wędrowiec, działająca w trzecim Wydziale Radomskiego SB. kierowana przez takiego dosyć sprawczego oficera Szczepanka. On założył sprawę operacyjnego rozpracowania granica. No i ci te kierowcy, oczywiście nieświadomi, sprowadzali te powielacze, przewozili z Paryża, z Wiednia, z Londynu do Polski. Tam te powielacze lądowały na biurku kapitana Szczepanka. On montował urządzenia sygnalizacyjne i one szły dalej w Polskę.
2: Znaczy one szły dalej w Polskę już do działaczy opozycyjnych, którzy coś na nich drukowali, tak naprawdę mogli zostać w każdej chwili namierzeni i można było w ten sposób te drukarnie wpadały, rozumiem, te osoby mogły zostać aresztowane.
3: Padały tam, gdzie nie udało się SB-kom dotrzeć osobowo, nie zamontowano tajnych współpracowników. Wtedy zgarniano takie drukarnie. Jeżeli się udało, no to one trwały, bo były sterowane, były pilnowane, były kontrolowane. Nie przypadkowo mówię o tym rybkowskim wędrowcu, ponieważ on występuje jeszcze w innych operacjach i w ogóle przy nim to jest kilka historii. Był taki kiedyś film i przedstawienie Operacja Reszka o próbie zabójstwa Piotra Jagnińskiego, szefa wydawnictwa Spotkania z Lublina. On brał udział w jednym z takich prób zabójstwa tego Piotra Jagnińskiego, mieszkającego wówczas w Wiedniu. W tej sprawie prowadzącym oficerem był Andrzej Karasek, SB-k, który w 1982 roku razem z dokumentami zdezerterował na Zachód. Oczywiście Radomski i PN ani się nie zająknie o takich sprawach ważnych, prawda? Tu dezercja, próby zabójstwa i tak dalej. Nic z tego nie znajdziemy opracowaniach Radomskich.
2: Bo pan jeszcze idzie dalej. Pan mówi, że była próba zabójstwa Anny Walentynowicz, zamachu na jej życie.
3: Próba otrucia to Ewa Sobol z kolei była jedną z oskarżonych. Oczywiście IPN, pion śledczy IPN-u tak nieudolnie prowadził sprawę, że sąd umorzył sprawę. I tyle. Ale są też podobne sprawy, które nie podlegają umorzeniu. Na przykład w piątą rocznicę porozumień sierpniowych spod pomnika czerwca 76 w Radomiu zostaje porwany przez SB Stanisław Kucharek, działacz Solidarności, przewieziony na komendę, a potem wsadzony w jakiś cywilny samochód i wieziony do lasu. Tam przy zbiegiem okoliczności udało mu się zbiec, udał się do biskupa Radomskiego po pomoc i innych księży. Opisał tą sprawę, zwrócił się do Piotra Andrzejewskiego, późniejszego przewodniczącego Trybunału Stanu, mecenasa Andrzejewskiego. Ten oskarżył SB o te działania wszystkie nielegalne. Ta sprawa przecież nie podlega żadnym przedawnieniom. Mieści się w rozumieniu tego artykułu o zbrodni komunistycznej. Mamy wideorelację, wywiad z tym Kucharkiem, który już niestety nie żyje, z tym działaczem Solidarności. Mamy dokumenty, przekazaliśmy to IPN-owi, a IPN nie zajmuje się sprawami.
2: To dlaczego IPN się nie zajmuje takimi sprawami, jak pan myśli?
3: No i to jest, pytanie, dlaczego się nie zajmuje. Z tych spraw, które nie zostały w żaden sposób podjęte przez Radomski Oddział IPN-u, a które najbardziej bulwersują nasze środowisko działaczy podziemia antykomunistycznego, są braki jakichkolwiek opisów charakteru tych spośród nich, którzy zaprzedali się wrogowi suwerennego państwa polskiego. Po prostu nie ma o nich nic, nigdzie w publikacjach. Powstała oczywiście próba taka, Solidarność Ziemia Radomska w dokumentach, tylko tak naprawdę to były dokumenty SB. Nie rozmawiano z ludźmi Solidarności, nie ma notacji przeprowadzanych, ludzi już coraz mniej jest. Jeżeli powstała jakaś monografia, to za własne pieniądze ówczesny przewodniczący Solidarności Andrzej Sobieraj wydał pracę, no amator, prawda, nie historyk, napisał jak
2: tak,
3: napisał.
2: Andrzej Sobieraj, był tutaj też w naszej audycji, także tutaj też z nim rozmawiałem na ten temat i o tej książce,
3: którą. A jeszcze dlaczego może, bo pan się pytał, dlaczego, prawda, nie ma o tym. A może dlatego, jako przykład podam taką historię. Próbowaliśmy w Wikipedii umieścić hasło, bo w Radomiu przy Konfederacji Polski Niepodległej pod koniec lat 1981 roku powstał Młodzieżowy Ruch Niepodległościowy. Taka organizacja skonfederowana. młodzieżowa. I opracowaliśmy ten wpis. Wikipedia do nas się zwróciła, że ona ten wpis musi usunąć, bo nie ma praw autorskich do tych wszystkich tekstów, do tych ulotek i tak dalej. A ja odnajdując te teczki, doszedłem do wniosku, że główną przyczyną tego to było to, że sprawą wówczas prokuratorską zajmował się Stanisław Iwanicki, w III RP prokurator generalny w Rzeczpospolitej, potem przewodniczący Instytutu Lecha Wałęsy. On jeździł jako prokurator zwoływał nauczycieli na zebrania i tam ich oskarżał o to, że nie wychowują młodzieży w duchu socjalistycznym, tylko takie działania, jakieś mrzonki o niepodległości sobie pozwalają snuć. Być może, że właśnie takie figury tkwiły, bo do czego zmierzam? Dzisiaj mówimy, prawda, że jest Urząd do Spraw Kombatantów Osób Represjonowanych, zajmuje się działaczami opozycji antykomunistycznej. No ja przepraszam. Przecież pamiętamy, że pod koniec lat 70. i w 80., w 81., a potem jeszcze w drugim stanie wojennym, wówczas mówiło się o pewnej grupie opozycji, lewica laicka, domyślnie KOR i te wszystkie tam związane z tymi osoby.
2: Znaczy, bo to może rozwiniemy to, jak już pan to powiedział. Mhm. Lewica laicka, to chodziło o Komitet Obrony Robotników. Tam do lewicy laickiej tam chyba miał też należeć Tadeusz Mazowiecki, tak?
3: Tak jest.
2: Kto tam jeszcze miał należeć? Może pan to przybliżyć trochę naszym słuchaczom?
3: No, Adam Michnik, prawda? Duża grupa różnych ludzi sztuki, aktorów, pisarzy.
2: Geremek tam chyba też należeć.
3: Bronisław Geremek. Jest to dosyć szeroka grupa, która miała późniejszy przemożny wpływ miała na to, co się stało przy okrągłym stole. Ale do czego zmierzam? Dlaczego o tej opozycji mówię, antykomunistycznej, ten zwrot, że my jesteśmy działaczami opozycji antykomunistycznej. No ja przepraszam, ale oni też mają taki status działacza opozycji antykomunistycznej, a przecież dzisiaj bardziej gdybym ich miał określić, te osoby, które funkcjonują w polityce, jako komuniści, a nawet jak to się mówi o lewicy tej skrajnej, oni nie mają nic wspólnego z antykomunizmem. Oni byli bardziej komunistyczni czasami niż PZPR. I tyle. Ponadto dzisiaj tworzą ten trzon, współpracują bezpośrednio z SBK-ami, którzy tworzyli ten system przemocy, albo z ich jakimiś tam potomkami, czy może spadkobiercami działań. Ale oni nie są przecież żadnymi działaczami opozycji antykomunistycznej, a noszą te odznaki i te legitymacje.
2: Ale może cofnijmy się troszeczkę w przeszłość jeszcze, bo pan został zatrzymany 13. Tak, co pan robił 13 grudnia?
3: 13 grudnia przyszli do, bo mówimy o 81.
2: Tak. 13 grudnia 81 roku zostaje ogłoszony stan wojenny.
3: Byłem na tej liście do internowania, przyszli do mnie, ale uciekłem przez balkon do sąsiadki, a mieszkam na trzecim piętrze. I na szczęście nie, bo w wielu przypadkach wyważano drzwi i wchodzono. Na szczęście tamte walenia o drzwi i tak dalej trzykrotne ustały. I ja za jakiś czas, kiedy po obserwacji zewnętrznej zobaczyłem, że dom nie jest pilnowany, wróciłem do domu, potem ze szwagrem chodziliśmy, poszedłem do zarządu regionu rozbitego już, stał nawet powielacz, gdybym miał jakiś samochód typu Żuk czy Nissan, mógłbym sobie ten powielacz swobodnie wywieźć.
2: Dobrze, i potem pan organizuje strajk, tak?
3: Tak. 14 idę do zakładu, do Radoskuru, to wtedy był drugi albo pierwszy największy zakład w Radomskiem, tam pracowało prawie 10 tysięcy ludzi i próbuję zorganizować ten strajk. No, komisja zakładowa rozbita, tak jak powiedziałem, przewodniczący aresztowany, zastępca, jeszcze kilka osób internowany. I szybko do mnie docierają kierownik zmiany i tak dalej, prowadzą mnie do dyrektora komisarza zakładowego. To był z ramienia wojska. Każdy zakład miał takiego komisarza wojskowego.
2: Ale komisarza wojskowego w momencie, jak został ogłoszony stan wojenny, tak?
3: Nie. On, Jaruzelski, wprowadził już na 3-4 miesiące takich komisarzy wojskowych do zakładów przed wprowadzeniem stanu wojennego. W całej Polsce to się odbywało. Tym komisarzem w Radoskurze był późniejszy dowódca bazy lotniczej na Radomskim Sadkowie, w którego monografii nie ma słowa o tym, że on był takim komisarzem, który...
2: Czyli potem zrobił karierę już w Wojsku Polskim, już po 1989 roku. Dobrze. Przepraszam. I czy udało się panu ten strajk zorganizować?
3: No, kilkaset kobiet przyszło, rzuciło się tam kilkudziesięciu działaczy PZP-owskich, rozgonili te kobiety. Nie udało mi się tego strajku zorganizować. Zaciągnięto mnie do tego komisarza. Tam coś w rodzaju lojalki mi proponowano, ale nie w samym się podpisu, tylko żebym, czy jak wrócę, to nie będę organizował strajku, jak nie wypuszczą. Oczywiście nie chciałem rozmawiać, tam ich wyzywałem od Pinochetu. I tyle, zostałem przewieziony na komendę już wieczorem do Kielc. Okazało się, że jestem internowany w ośrodku w Kielcach, na tak zwanych Piaskach.
2: I czy wtedy nie miał pan takiej myśli, że mam dość, że już chcę z tym skończyć, że sprawa została przegrana?
3: Nie, w żadnym wypadku to nie wchodziło w grę.
2: No, struktura została rozbita. Wszyscy zostali aresztowani. Znaczy, pan mówi, przewodniczący, zastępca przewodniczącego, powielacze już leżały bez żadnej ochrony. No, czy generalnie rozbita organizacja, powiedzmy to otwarcie.
3: Tak jest. Ale przecież była 3 grudnia bodajże, po posiedzeniu Komisji Krajowej, zapadła decyzja na wiecach masowych w zakładzie, co robimy na wypadek, bo wtedy się mówiło o stanie wyjątkowym, co robimy. No i my uchwaliliśmy, że na wypadek aresztowania czy coś ogłaszamy natychmiast strajki, akcje protestacyjne różnego rodzaju. No i będąc konsekwentnym, przystąpiłem do tego, prawda? Potem oni zapomnieli ze mnie zdjąć ten status internowanego. Byłem jednocześnie internowanym i aresztowanym. I już szybko, 9 dni później, miałem wyrok.
2: Bo pan siedział w więzieniu rok do grudnia, do grudnia 82 roku.
3: Tak jest.
2: Wychodzi pan z więzienia w grudniu 82 roku. I co pan robi? Mhm.
3: Tak jak powiedziałem, kilka miesięcy sobie dałem wytchnienia i skontaktowałem się z Wieśkiem Mizerskim, który był wtedy z Radoskuru, tylko że potem był sekretarzem zarządu regionu i przewodniczącym Komisji Rehabilitacji Czerwiec 76 przy Solidarności Radomskiej. Skontaktowałem się z nim, bo on już też wyszedł z internowania i postanowiliśmy coś robić. Powołaliśmy w kilka osób. No, prawie że wszyscy z wyjątkiem Mizerskiego i mnie nie żyją z tej grupy, bo to był jeszcze Waldek Baranowski, Franciszek Kramek, tam jeszcze moglibyśmy, Witold Król jeszcze żyje. Powołaliśmy tymczasową komisję międzyzakładową. Pierwszą próbę taką odtworzenia regionalnych struktur Solidarności, a przewodniczący nasz, czyli Sobiera, jeszcze wówczas trzymany był w więzieniu na Białołęce. Postanowiliśmy wydawać pismo, Wolny Robotnik, podziemne pismo. To już był listopad 83.
2: Ale w jaki sposób je drukowaliście? Nie mieliście powielacza?
3: Drukowaliśmy je na powielaczu białkowym w Skaryszewie pod Radomskim. Ja robiłem niektóre numery na sitodruku, bo zajmowałem się wcześniej fotografią amatorską i bawiłem się tam w gumie, w różnych emulsjach światłoczułych i technikę sitodruku gdzieś o tym poczytałem, i zacząłem tą techniką drukować.
2: A nie bał się pan, że pan wpadnie, że tam też są jacyś agenci, którzy wystawią całą
3: no
2: tą
3: był,
2: ekipę?
3: No był agent, to właśnie blisko nas była Ewa Sobol. I Taka osoba, którą nam Andrzej Sobieraj, kiedy został zmuszony do wyjazdu, kiedy wyjeżdżał do Australii, przekazał nam takiego Janusza Bartla, czyli okazało się, że to jest Tewo Marek, działacza razem z jego grupą do działania. No i on, znaczy my w jego wypadku to się dosyć szybko zreflektowaliśmy, bo już półtora roku później wiedzieliśmy, że jest, współpracuje. Natomiast Sobólni podejrzewaliśmy aż do 90 roku. Z tym Bartlem była taka przygoda, taka ciekawostka, ponieważ kiedy zostałem powtórnie aresztowany w 84 na skutek dosyć niepełnego zbiegu okoliczności, kiedy zostałem złapany z tymi diapozytywami, które mi przygotowali koledzy z Warszawy, i SB, żeby zatuszować jego, bo to przez niego wpadłem, on mnie wydał, żeby zatuszować jego udział przed innymi w moim aresztowaniu, dali mu plik ulotek i kazali rozrzucać przy dworcu, że to nadal trwa jego działalność, prawda, pomimo mojego aresztowania. No cóż, na szczęście uratowała mnie amnestia potem w 84, także tylko 2 miesiące byłem więziony. I wówczas, kiedy widziałem już, jak przywoziłem, zajmowałem się kolportażem również, przywoziłem z Warszawy, z Lublina prasę, w różne wydawnictwa, zauważyłem, że ten podział, ta segregacja Solidarności, potem zobaczyliśmy, że w ramach przygotowania do...
2: Ale jaka segregacja? Jaka segregacja? Może pan coś o tym powiedzieć?
3: Niektóre publikacje były po prostu ograniczane w obiegu. Na przykład, gdy wiedziałem, że jakaś baza bodajże warszawskie wydawnictwo podziemne wydało Mackiewicza, próbowałem go przywieźć do Radomia, wtedy tutaj ludzie w Radomiu, którzy potem tworzyli, brali udział przy okrągłym stole, próbowali uniemożliwić tego rodzaju rozpowszechnianie tego rodzaju publikacji. Wręczano mi jakieś takie rzeczy. Pamiętam jedną taką straszną rzecz. Nazywało się to Rozpad, taka publikacja Maria Jarota, czy już tak, coś takiego. No tego się nie dało czytać, to nawet Trybuna Ludu mogłoby to wydrukować. A oni mi to chcieli, żebym ja to kolportował.
2: Czyli można powiedzieć, że lewica laicka działała.
3: Tak jest, i to ja już zaobserwowałem to po raz pierwszy, kiedy Warszawa się obraziła na nas, że my używamy tymczasowej komisji międzyzakładowej, podczas gdy wszystkie regiony, na które oni mieli wpływ, zaczęły używać nazwy RKW, Regionalne Komisje Wykonawcze. I wówczas, kiedy już powstawały te RKW, to z nich potem się wyłaniały w 90% tak naprawdę te struktury, które brały udział w przygotowaniu i potem po okrągłym stole.
2: Dobrze, może zróbmy teraz chwilę przerwy i zapraszam na piosenkę Mury Jacka Kaczmarskiego.

0: Tak, to jest znamienna piosenka. Witam Państwa ponownie. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Przypominam, że moim gościem jest pan Krzysztof Binkowski, działacz opozycji antykomunistycznej, współtwórca Solidarności w radomskim Radoskurze, działacz Konfederacji Polskiej Podległej, więziony i represjonowany w PRL. Jest pan tam jeszcze, panie Krzysztofie?
1: Jestem. Mam takie... I skończyliśmy na 85 mniej więcej roku.
0: Znaczy wie pan, też nie mamy też czasu, żeby tak przejść rok po roku. Dlatego ja bym chciał panu takie zadać pytanie, dosyć ważne mi się wydaje, że kiedy w 89 roku, w 90 upadał komunizm, miał pan taką myśl, wygrałem, wygraliśmy?
1: Oj, z tą myślą o wygraniu to było tak. Ja bym powiedział tak, 1 sierpnia 1990

0: bardziej restrykcyjną. Nie ma o tym wiele opracowań. Jest tylko w zasadzie jedno IPN wydał w cyklu dokumenty taką broszurę o tym, ale przecież każde województwo ówczesne, 49 województw, musiało prowadzić jakieś przygotowania do tego stanu wojennego powtórnego w 1988 i 1989 roku. I nigdzie żaden IPN regionalny o tym nie pisze. Także to jest zastanawiające. My byliśmy cały czas inwigilowani, te nasze środowiska, do 91 roku. I to tak byliśmy również...
1: Ta instrukcja 0015 wydana przez Urząd Ochrony Państwa, tak?
0: Tak jest.
1: Ona została kiedy wydana? W którym roku?
0: Dokładnie nie potrafię powiedzieć, ale zaraz po rozwiązaniu SB. Czyli po 1 sierpnia 1990 roku.
1: I rozumiem, że rząd, który potem działał, tak, no, realizował tą instrukcję.
0: No tak, rząd Tadeusza Mazowieckiego, Hanny Suchockiej realizował tą instrukcję.
1: Czyli
0: właśnie... Znaczy nie, Hanny Suchockiej, przepraszam, za daleko powiedziałem. Skończyło się, bo to wyszło chyba za rządu Olszewskiego. To wszystko właśnie się, ta instrukcja ujawniła.
1: Czyli już po rządzie Olszewskiego, po tak zwanej nocy czerwcowej, gdzie został obalony rząd Olszewskiego, ta instrukcja dalej już nie działała według pana?
0: Dalej już nie, według mnie nie działała, bo nie mamy na to dowodów, natomiast nie mam pewności. No.
1: Ale pan po 89 roku zaangażował się politycznie. Wstąpił pan do KPN-u, tak? Konfederacji Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego, tak?
0: Tak, do KPN-u to należałem od 81 roku, od lipca. Mhm. Działałem również w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania, który miał doprowadzić do uwolnienia szefów KPN-u. I byłem przez pewien czas szefem wojewódzkich struktur, tak zwanych okręgowych struktur KPN na województwo radomskie. Ale w 92 roku, po ujawnieniu przez Antoniego Macierewicza współpracy Leszka Moczulskiego ze służbami bezpieczeństwa, z których się nie wytłumaczył, nie próbował się wytłumaczyć, odeszliśmy z Konfederacji prawie całym okręgiem. Prawie wszyscy ludzie z województwa radomskiego odeszliśmy z Konfederacji i tak naprawdę już wówczas dopiero niektórzy z nas później odnaleźli się w PiS-ie. Ja nie byłem w żadnej organizacji później.
1: Czy był pan zaskoczony tym, że Leszek Moczulski był tajnym współpracownikiem?
0: Bardzo. Byłem wstrząśnięty, bo o współpracy Lecha Wałęsy docierały do nas różne historie. Natomiast współpraca Leszka Moczulskiego, tłumaczona przez późniejszych jego obrońców jako coś, porównywanie współpracy Józefa Piłsudskiego z HK Sztele czy Hauptabteilung II, no nie dało się obronić tego w ten sposób. I dlatego, ponieważ on nawet nie próbował się z tych rzeczy tłumaczyć, że tam były donosy między innymi na generała Abrahama, przecież na którego się powoływał jako tego twórcy ruchu nurku niepodległościowego. No, nie próbował w żaden sposób się bronić, tylko zaczęły się dymisje, podziały, no, frakcje. Nam to nie odpowiadało.
1: Ale ja tutaj kiedyś gościłem pana Adama Słomkę. Pan go zna, bo on też był w Konfederacji Polskiej Niepodległej. I on twierdzi, że te akta Leszka Moczulskiego, one nie są takie obciążające, bo tak naprawdę nie ma tam śladu jakiejś wielkiej współpracy. On co prawda podpisał, znaczy palił, ale się nie zaciąga, jak to się mówi tak popularnie.
0: To są setki przecież stron, wiele tomów. Co prawda potem otrzymał od SB pseudonim oszust, bo zerwał współpracę, no ale wcześniej była. Zamiast zrobić to, czego nie zrobił, nie zdołał zrobić Lech Wałęsa, czyli przyznać się, pójść do kanosy, że tak powiem, Moczulski również tego nie zrobił. Zerwał współpracę, ale najpierw współpraca była. On nad tym chciał przejść do porządku. Uznawał tą współpracę jako grę operacyjną, swoją przeciwko aparatowi represji w Polsce. I porównywał się w różnych swoich wypowiedziach do tego,

0: co właśnie robił marszałek Piłsudski z Austriakami i Niemcami.
1: A co
0: do tej
1: robił?
0: Gry, którą prowadził. No, poprzez tą swoją współpracę wojskową z wojskiem austriackim powstały przecież związki strzeleckie i potem de facto...
1: No, pan mówi o tej współpracy, tak, już przed pierwszą wojną i podczas pierwszej wojny światowej.
0: Już nie wspomnę o współpracy z wywiadem japońskim. Z tamtej
1: No ale Japonia nam wtedy nie zagrażała, także można
0: prowadziła wojnę z Rosją, z naszym śmiertelnym wrogiem.
1: Tak, także, ale to już jest trochę historia odległa, może nie będziemy w to wchodzić. Przez lata słyszeliśmy, żeby te teczki zostawić, żeby nie dzielić Polaków, żeby patrzeć w przyszłość. Dlaczego pan robi dokładnie odwrotnie?
0: Dlatego, z bardzo prostego powodu. To nie byli agenci polskich służb, to byli agenci moskiewscy, działający z ramienia Moskwy. Oni nie są agentami jakiegoś polskiego złego systemu, tylko to są współpracownicy wrogiego nam śmiertelnie państwa, które od wieków jest zagrożeniem dla naszego istnienia. I dopóki nie wyrwiemy z korzeniami tych wrzodów w Polsce, to nie będzie nigdy dobrze. Dlatego oni się tak boją tych haseł, które noszą, naszywają sobie na mundurach grupy rekonstrukcyjne i przypominają te opaski z mundurów żołnierzy niezłomnych, śmierć wrogom ojczyzny.
1: Bo
0: to ich dotyczy.
1: Bo mogłoby to dotyczyć ich, tak?
0: Tak jest.
1: Ale też ktoś mógłby się spytać, po co nam dzisiaj nazwiska tajnych współpracowników sprzed 40 paru lat?
0: Może by i nie były potrzebne, gdyby tego nie uregulowano systemowo, a więc zakazano działalności jakiejkolwiek politycznej tym osobom, które w jakikolwiek sposób były związane z wrogim nam, przecież wrogim Polsce, systemem sowieckim. Tego nie zrobiono.
1: Znaczy w niektórych krajach w latach 90. to zrobiono, w Czechach, tak? Oni mieli
0: zakaz. Ale w Czechach to była bardziej parodia, jak to zwykle było, bo tam ten zakaz dotyczył partii komunistycznej, dotyczył określonej nazwy. Komuniści nazywali się inaczej, założyli sobie partię, nazywając się inaczej i obeszli ten zakaz.
1: Czyli to nie dotyczyło ludzi, którzy byli w aparacie partii komunistycznej, tylko że nie można było zakładać partii komunistycznej.
0: Tak. Było takie pytanie pańskie, czy nie żałowaliśmy tego wszystkiego. Nie mieliśmy wyjście, żeby robić coś innego, jeżeli w jakikolwiek sposób czuliśmy się choć trochę patriotami, no nie było wyjścia.
1: No niektórzy twierdzą, że to była jedyna Polska, jaka wtedy mogła istnieć przy tamtym układzie politycznym, jaki wtedy był. Bo to jest taki główny argument zarówno powstania PRL, jak i potem jego istnienia, że w tamtym układzie taka Polska mogła istnieć, albo nie byłoby jej wcale.
0: Argumenty używane przecież wcześniej przez tych, którzy tworzyli Królestwo Kongresowe, potem Wielopolski, który dziesiątkami tysięcy chciał ludzi wysyłać na śmierć tak naprawdę, bo na 30-letnie służbę wojskową w armii carskiej. No oni tych samych argumentów używali, że nie ma innej Polski.
1: Czyli, że... Można powiedzieć, niepodległość to jest coś takiego, o co zawsze można walczyć i w każdym momencie jest ona możliwa według pana.
0: Tak jest. I dlatego działam dzisiaj w Związku Piłsudczyków Radom. Kultywujemy tradycję żołnierzy niezłomnych. Prowadzimy również archiwum KPN, to dotyczące radomskich struktur. Na stronie piłsudczycyradom.pl teraz w najbliższych dniach będziemy organizować 25 sierpnia w podradomskiej kolonii Wawrzyszew rocznicę kolejną wymordowania oddziału, jednego z ostatnich oddziałów, który nie był grupą przetrwania, tylko oddziału Aleksandra Umińskiego Drągala. I tam się spotykamy co roku, tam stoi pomnik. No i inny, jako Związek Strzelecki, w którym również działam, jestem w Komendzie Głównej, organizujemy Marsz Radomlaski, kultywujemy tradycję Legionów Marszałka Piłsudskiego i całych wszystkich tych rzeczy, które miały właśnie charakter niepodległościowy.
1: A dlaczego pan uważa, że po ponad już 80-75 latach powinniśmy pamiętać cały czas nazwisko Drągal? Może nie nazwisko, tylko pseudonim.
0: Pseudonim Drągal, no to jest igła, Drągal to są synonimy oporu w województwie radomskim. My dzisiaj tutaj w centralnej Polsce, nie tylko w radomskim, ale i w kieleckim i na ziemi lubelskiej i Mazowszu nie mieliśmy takich PGR-ów jak na ziemiach zachodnich dzięki takim ludziom właśnie. Drągal to była niezgoda na powstanie tutaj PGR-ów, na oderwanie, zabranie ludziom własności, na kołchozy. To byli ci żołnierze niezłomni, działający tutaj głównie w centralnej i wschodniej Polsce, na to nie pozwolili. Tam, gdzie było tych działań mniej, no, widzieliśmy potem efekty, Mazury, prawda, Pomorze.
1: A czy ta dzisiejsza Polska, to jest ta Polska, o którą pan walczył? Czy pan by coś, czy jakby pan mógł ją ulepić, to no, stworzył pan by ją troszeczkę inaczej?
0: Na pewno czego brakuje tej Polsce? Odciąć się od dziedzictwa III RP przez to, że ona pozwoliła nadal istnieć tym sowieckim szpionom w Polsce i z nimi próbowała współistnieć. Tego bym chciał.
1: No ale III RP cały czas istnieje. To czyli pan jest za tym, żeby ten może, no, ten ustrój, przerwać, który teraz jest, żeby go przerwać, tak?
0: Tak, najwyższa pora zmienić konstytucję.
1: Nie co by pan, nie co by pan, optymistą. A co by pan zmienił? Co uważa pan za takie błędy tej III RP?
0: Błędy III RP to jest nierozliczenie się właśnie z tym starym systemem, nie polskim, tylko z obcym. Ponadto brak poszanowania praw. Nie mówię tylko o konstytucji, która jest po prostu nagminnie łamana. Ale kodeks cywilny to jest po prostu tak, jak kiedyś chyba Rej zdaje pisał się, jak Rej kiedyś pisał o tym bąku, prawda, który się przebija, a mucha ginie przez pajęczynę. Tak wygląda kodeks cywilny, kodeks karny w wykonaniu dzisiejszych prokuratorów, no to już nie mam słów. Na pewno praworządność, najważniejsza rzecz. Nie ma praworządności, to zaczyna się psucie państwa, upadek w szybkim tempie.
1: Pan twierdzi, że teraz nie ma praworządności? Dlaczego?
0: Nie ma praworządności. Nieprzestrzegane są zapisy konstytucji. Omijane w bezczelny sposób, tak jak na przykład sprawa transkrypcji małżeństw, prawda? No to już jest plucie nam w twarz.
1: To jest europeizacja, unioeuropeizacja, o może w ten sposób.
0: Ale Unia Europejska była w zamyśle organizacją gospodarczą. Nic nam tak. Do flagi, do ustroju, do tworzenia kolejnego eurokołchozu. To jest po prostu, miała być organizacją gospodarczą, była dobrym zamiarem, żeby unifikować pewne przepisy, żeby stworzyć to pole przestrzeni działalności gospodarczej szersze o zasięgu europejskim, ale nic im do naszych wartości, do historii, do fałszowania historii zwłaszcza. No, delikatnie mówiąc, ja w momencie, kiedy głosowaliśmy kiedy było referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej,
1: To było referendum, odbyło się w 2003 roku.
0: Tak, wtedy głosowałem za.
1: Za wejściem?
0: Za wejściem do Unii Europejskiej.
1: Czyli to jest pana, pana wina?
0: Tak jest. Moja wina. Jakżeż się pomyliłem.
1: No i ta pomyłka kosztuje.
0: Tak, dlatego próbuję coś robić, prawda? Dlatego chciałbym zaapelować dla tych, którzy zbierają dzisiaj podpisy w Warszawie za odwołaniem tego naszego genialnego prezydenta z Warszawy, żeby zrobili to lepiej niż w Radomiu, którym się to nie udało. Zbierali tak nieudolnie, że nie zebrali tych 15 tysięcy podpisów.
1: Bo tam jest określony czas na zebranie tych podpisów.
0: Tak jest. Jest bodajże 60 dni od daty zgłoszenia chęci zbierania.
1: Warszawa jest miastem specyficznym i o ile referendum może się odbędzie nawet, ale ale wynik może być różny. A poza tym jest też takie zagrożenie, że nawet jak Rafał Trzaskowski straci stanowisko, to przyjdzie jakaś osoba, która jest jeszcze, ma taką agendę jeszcze bardziej postępową, że tak powiem.
0: Nie chodzi o to, co będzie rządził w Warszawie. Chodzi o to, że za rok wybory, te szersze, ważniejsze. I to będzie taka czerwona kartka dla obecnej władzy, która bardzo dobrze współpracuje z tymi popłuczynami po PRL-u, która daje im, która tworzy specjalne wydziały w ZUS-ie do obsługi tych SBK-ów, którym obniżono emerytury. Przecież oni nie płacili ani razu, nie zapłacili przez całą swoją działalność, całą swoją pracę, w cudzysłowie mówię, w Służbie Bezpieczeństwa ZUS-u nie płacili.
1: Tak, ale to może przybliżmy troszeczkę słuchaczom, o co chodzi. Chodzi o to, że no, jeszcze w latach 90. tak, Wałęsa podpisał taką ustawę, która dawała byłym pracownikom Służby Bezpieczeństwa i Urzędu Bezpieczeństwa wyższe emerytury. No takie specjalne emerytury. No to była potem, no była to oczywiście kłótnia, awantura, no ale i potem ileś kilka lat temu, tak, one zostały obniżone do normalnego poziomu.
0: Tak,
1: ale wróciły z powrotem, tak, i znowu są zawyżone i oni wnoszą sprawy, żeby to, co stracili, czyli przez jakiś czas pobierali normalne emerytury, żeby im to teraz oddać. A z drugiej strony został stworzony specjalny wydział w ZUS-ie, który im pomaga. Ale z drugiej strony jest też tak, że byli działacze Solidarności, którzy byli represjonowani, mogą wnosić do sądu pozwy cywilne, które wypłacą im zadośćuczynienie za te straty, jakie ponieśli, siedzieli w więzieniu, byli represjonowani. No tylko, że tak, muszą wnieść sprawy do sądu. No jest to trudne, tak? Nie ma specjalnego wydziału w ZUS-ie. Nie są oni traktowani specjalnie, a byli
0: są
1: pracownicy...
0: Są traktowani gorzej.
1: A byli pracownicy SB i UB znowu są traktowani wyjątkowo. No właśnie, dlaczego ta Polska cały czas dba o tych ludzi?
0: Bo oni stanowią trzon tego systemu, który dzisiaj, tych ludzi, którzy sprawują władzę. Ci silni, czy jak to oni się tam nazywają, te grupy, przecież to nie są jacyś tam ludzie z ulicy, tylko to są oficerowie SB, albo pracownicy SB, albo innych trzyliterowych wówczas...
1: Emerytowani, tak.
0: Już nie wspomnę o tej weryfikacji, która była, wszyscy wiemy jaka była, że potem oni uciekali do milicji, do różnych innych organów. Mój kolega kiedyś potrafnie, jak powstała policja państwowa po przekształceniu z milicji, nazwał, że to jest pomilicja.
1: Pomilicja, tak?
0: Tak.
1: Czyli tak jak się mówiło, że jest post-PRL, tak? Że PRL bis, tak. Był coś takiego jak PRL bis. No ale, ale tak naprawdę takim hasłem Czwartej Rzeczpospolitej, z tym hasłem szedł Jarosław Kaczyński, ale jednak nie zdecydował się na wprowadzenie Czwartej Rzeczpospolitej, tylko upudrował Trzecią Rzeczpospolitą. Nie ma pan takiego wrażenia?
0: To nie jest wrażenie, to są fakty twarde. Nawet najwybitniejszym politykom zdarza się popełniać błędy. Za bardzo skoncentrował się na tworzeniu organizacji, zamiast tworzyć jakiś szerszy ruch, nad którym no, czasami się tak zdarza, nie ma się wpływu, tak jak w organizacji swojej. On chyba się tego wystraszył i wolał się zawęzić
1: do partii.
0: Tak.
1: Czyli nie chciał,
0: bał się ruchu.
1: Czyli nie chciał stworzyć tak zwanej jakiejś formacji, tak jak to się mówi,
0: tak
1: szerszej.
0: Jest. Mam nadzieję, że dzisiejszy prezydent zdobędzie się na coś takiego, bo ten podział, który teraz nastąpił, nie obiecuje dobrego wyniku w przyszłości, ponieważ wiadomo, że dopóki będzie D'Hondt, czyli sposób liczenia głosów, podziału mandatów, on promuje tych, którzy mają dużo procent. Nawet jeżeli będzie kilka organizacji po 10% razem współpracujących, to one nie dostaną tyle, co jedna, która będzie miała 35%.
1: Tak, tak. Tutaj w Doncie ważne jest, kto jest pierwszy, kto jest drugi, kto jest trzeci. Można mieć 1% mniej, i zostaje się tam 20 posłów albo nawet 20 paru posłów mniej, ale tylko dlatego, że jest się kolejnym w tej kolejce do podziału.
0: A 41% bodajże przy założeniu, że będzie tylko 3 czy 4 organizacje w Sejmie, daje większość. Czyli można mieć 40% głosujących przy, załóżmy, 60% frekwencji, a więc jakąś niewielką część społeczeństwa za sobą, a rządzić absolutnie.
1: Czyli rozumiem, że pan jest niezadowolony do końca. Czyli jakby pan teraz wszedł, co, byśmy się cofnęli w czasie i byśmy pan, i pan teraz by wszedł do tej celi i spotkał pan tego 23-letniego Krzysztofa, co by pan powiedział?
0: Nic bym nie zmienił, ponieważ w tym więzieniu spotkałem bardzo ciekawych ludzi, wiele się nauczyłem. Przecież młody człowiek, który nic nie wiedział o wielu rzeczach z historii, przecież nie było, bo wiemy, jaka była historia, bitwa pod Leniną itd. Spotkałem wyjątkowych ludzi w tym więzieniu i potem w dalszej działalności przez całe lata 80. Nie zmieniłbym z tego choćby powodu nic.
1: A czy pan będzie teraz startował w wyborach do Sejmu?
0: Nie startował, nie będę startował.
1: A dlaczego?
0: Bo nie działam już politycznie, wolę się koncentrować na działalności społecznej. Takiej na przykład jak grupujemy, pomagamy ludziom, którzy byli internowani, więzieni, bo działam w Stowarzyszeniu Internowanych i Represjonowanych w stanie wojennym. Zajmuję się ułatwieniem młodym ludziom szkolenia, przygotowaniem ich do wojska w ramach Związku Strzeleckiego, bo to jest ważne, armia zawsze jest ważna.
1: Może ta trzecia RP dlatego tak wygląda, bo tacy ludzie jak pan, no, nie kierowali nią. Nie weszli do gremiów zarządczych, tylko polityka opanowała... Politykę mogę dokończyć? Dziękuję. Politykę po prostu opanowali ludzie, no, którzy może nie powinni być.
0: Nie, to nie jest tak. Nie dlatego, że nie chcieliśmy. W 89 roku przy okrągłym stole Układ Magdalenkowy stworzył mechanizm, który pozwalał nawet nam startować, ale kończyliśmy jako oszołomi bez pieniędzy, ponieważ no przecież skąd się wzięli ci pierwsi milionerzy, jak to mówił Sekuła, Ireneusz, kiedyś minister w rządzie komunistycznym, że pierwszy milion trzeba ukraść i oni to kradli na potęgę i tworzyli tych Kulczyków i innych, którzy ich finansowali potem, a bez pieniędzy trudno wygrać.
1: No tak, tak, no ale, no tylko że chodzi o to, że pieniądze, pieniędzmi dysponują ci, którzy rządzą, tak?
0: Jeśli, no właśnie.
1: No tak, no i jeśli rządzą ludzie, których moralność jest bardzo niska, nie mają zasad i tak naprawdę nie dążą do dobra państwa, no to może to właśnie się tak skończyć jak trzecia RP.
0: Wręcz odwrotnie, właśnie w mętnej wodzie grube ryby pływają, prawda? Także niepotrzebny im porządek.
1: Czy pan by chciał może coś, bo już powoli musimy kończyć naszą audycję, czy pan by chciał coś powiedzieć naszym słuchaczom tak na zakończenie?
0: Może jakiś wywiad przyszły za półtora roku po kolejnych wyborach będzie w czwartej RP pod nową konstytucją.
1: Czyli życzy pan nam zmiany systemu i wejścia w nową Polskę, czwartą RP.
0: A ponadto już jestem trochę stary dziad, także do polityki się bardzo nie nadaje, bo już zbliżam się do 70.
1: No to wie pan, no ale to co? No, Kaczyński jest starszy, Trump jest starszy, tak? I byśmy znaleźli sporo polityków, którzy są na czele. No,
0: tak wysoko się nie oceniam.
1: No to dziękuję bardzo. Moim gościem...
0: Ja też dziękuję bardzo.
1: Moim gościem...
0: Tak, się, przepraszam, jeszcze bardzo się cieszę, że coś takiego jak radio, przypominanie Radia Solidarność, zwłaszcza ten sygnał, to we mnie zawsze jakiś taki ożywa.
1: Tak, tak. To jest tak samo. My cały czas jakby staramy się utrzymać tą właśnie tą legendę Radia Solidarność. Moim gościem był pan Krzysztof Bińkowski, działacz opozycji antykomunistycznej, współtwórca struktur Solidarności w Radomskim Radoskurze, działacz Konfederacji Polski Niepodległej, Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, więziony i represjonowany w PRL, później działacz podziemnej Solidarności, kolporter niezależnych wydawnictw, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dziś, można powiedzieć, bada dokumenty w Instytucie Pamięci Narodowej.
0: Amatorsko.
1: Ale bardzo dokładnie i bardzo pan wie, gdzie są dziury w tym całym systemie.
0: No niestety te dziury coraz bardziej widać. Wręcz czasami uniemożliwiają jakiekolwiek sensowne działanie. Jeżeli na przykład dostaję teczkę w wersji cyfrowej, a w inwentarzu jej nie ma.
1: To znaczy tak.
0: Takim przykładem jest na przykład taka teczka Kanał 2 dotycząca ludzi prześladowania ludzi po czerwcu 76 w Radomiu w Rususie. Jej nie ma fizycznie w inwentarzu. No i więc jak badacz może zająć się tym badaniem, skoro nie widzi dokumentów?
1: No ale to dlaczego tak jest?
0: No właśnie.
1: To znaczy to nie jest... Czy to nie jest sprzeczne z tym regulaminem udostępniania?
0: Na początku powiedziałem, że ustawa nakłada obowiązek publikowania w inwentarzu tych rzeczy, ale ten obowiązek jest tak traktowany, jak dzisiejsza władza traktuje sprawiedliwość i prawo.
1: No tak, no to niestety to wszystko jest wynik III RP, tak, która właśnie wybiórczo traktuje niektóre rzeczy, które no, naprawdę są dosyć ważne.
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Jeszcze na koniec może podam to, że jak kiedyś trafiłem, przeglądając akta sądowe z kolei z jednej sprawy, bo taka mamy tutaj ofiarę stanu wojennego Jacka Jerza i jego syn prowadził sprawę właśnie tej jego wyjaśnienia jego śmierci i tam były kwerendy prokuratora w sprawie tej agentki Ewy Sobol, o której tu mówiłem. Jak się powoływałem na te dokumenty, to IPN mi przysłał pismo, a skąd ja wiem, skąd ja znam te numery tych spraw, których nie ma przecież w inwentarzu. No i jako taki przykład, jak działa ta instytucja właśnie niektóre.
1: Znaczy nie, bo jest też taka opinia, że IPN została opanowana w jakiejś części przez osoby właśnie byłych, znaczy no, związane z byłymi współpracownikami.
0: Przede wszystkim piąt śledczy.
1: No właśnie.
0: IPN-u, który nie wiem po co istnieje.
1: Czyli powiedzmy to jeszcze raz. Piąt śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, czyli instytutu, który ma się zajmować właśnie zbrodniami przeciwko narodowi polskiemu, tak? I historią agentów i no, tym, co się działo. Piąt śledczy został opanowany przez byłych agentów SB, czyli którzy właśnie powinni być ukarani, a oni tymczasem opanowali jeden z głównych pionów.
0: Nie mam dowodów akurat na takie sformułowanie, że opanowany przez byłych agentów, ale na pewno...
1: Przez środowiska.
0: Na pewno i w ich duchu działający. Tak to wygląda niestety.
1: No to nie brzmi to dobrze, wie pan. Nie brzmi
0: no niestety
1: to dobrze.
0: Nie mam tutaj dobrych refleksji na koniec.
1: Czyli jednak to, co pan powiedział, ta zmiana diametralna systemu jest konieczna, żeby Polska...
0: Przecież ta operacja o kryptonimie Horyzont, czyli wprowadzenie stanu wojennego w 1989 roku, to brali udział w niej już ludzie, którzy potem pełnili, szefowali na przykład PSL-owi, najpierw ZSL-owi, a potem taki Roman Malinowski PSL-owi, a on brał udział w tworzeniu tych wszystkich przepisów, które miały być jeszcze bardziej restrykcyjne, które miały na przykład internowanych przyszłych karać za okazywanie swoich poglądów politycznych, karać sądownie, karnie. No i tyle.
1: Karnie, ale karnie...
0: Że na przykład my w celi mogliśmy tam sobie śpiewać pieśni, tak? Różne patriotyczne, a przyszli internowani po tym wdrożeniu tej operacji Horyzont mogli być karani za na przykład śpiewanie jakichś pieśni antyreżimowych.
1: Ale to już na wolności, czy...
0: W celi, w czasie internowania.
1: Aha, czyli to... Czy taka wolność słowa została tam odebrana?
0: Tak. No tak jak kiedyś taki dysydent rosyjski Władimir Bukowski mówił, jak wyszedł z więzienia, znaczy z zakładu psychiatrycznego, wypuścili go, bo chorował, jak wiadomo, na schizofrenię bezobjawową, jak to rosyjscy lekarze go ocenili. Jak wyszedł z tej psychuszki, powiedział, że on idąc tym Arbatem moskiewskim czuje się jak na tyłach wroga. Bardziej się czuł wolny w tym zakładzie psychiatrycznym niż w Moskwie.
1: No niestety tak może być. No niestety musimy już kończyć, bo czas nas trochę ściga. Może jeszcze będziemy mieć okazję porozmawiać. Przypominam, że naszym gościem był Krzysztof Bieńkowski, działacz opozycji antykomunistycznej. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Po reklamie.

0: Nieregularnik literacki.
1: Dzień dobry, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert, a mam honor gościć na antenie pana Grzegorza Kozaka.
2: Dzień dobry, witam uprzejmie.
1: Porozmawiamy o jego najnowszej książce, która właśnie dociera do księgarń. Nosi ona tytuł Bardini, poświęcona jest wybitnej postaci polskiego teatru, ale też filmu, pedagogiki, życiu intelektualnemu, można powiedzieć szerzej. Profesor Aleksander Bardini, już nie ma go ponad ćwierć wieku między nami. Świetnie, że doczekał się takiego upamiętnienia. Pan Grzegorz wcześniej pisał o Zygmuncie Hibnerze, innej znaczącej postaci naszej melpomeny przede wszystkim. Zdążył pan poznać Aleksandra Bardiniego jeszcze?
2: Poznałem, to może za dużo powiedziane, obserwowałem. Ja spędziłem kilka lat za kulisami Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie on reżyserował swoje ostatnie przedstawienia, a później był przez wiele lat konsultantem, współpracował z dyrektorem Hibnerem i z Radą Artystyczną Teatru Powszechnego, gdzie bywał regularnie, więc mogłem obserwować trochę zza kulis, trochę jak prowadził próby, trochę jak rozmawiał z aktorami, więc miałem takie swoje własne spojrzenie na tę postać.
1: W latach 90. pamiętam jeszcze, jak kończyłem studia, taka legenda krążyła, że profesor jakąś mamę arystykę przygotowuje do druku. Jest tutaj rzeczywiście sugestia, że coś takiego powstało, ale nigdy nie ujrzało to światła dziennego. To jest jakiś sekret?
2: Chyba sekretu już nie ma. Rzeczywiście on przygotowywał swoje wspomnienia, spisywane na bieżąco przez wiele lat i już właściwie był umówiony z wydawnictwem. Jak sam mówił, nawet był projekt okładki, była jakaś umowa dotycząca publikacji tych wspomnień i właściwie w ostatniej chwili profesor się z tego wycofał. Wycofał się z nie do końca jasnych powodów, ale uznał, że to nie byłoby fair, bo wiele osób, o których on pisał, już nie miało szansy zareagować. Wiadomo, że takie spisywane na bieżąco wspomnienia są czasem obarczone pewną złośliwością, pewnym krytycyzmem, który z czasem zupełnie zmienia swoje ostrze. On chciał pozostać uczciwy wobec czasów i ludzi, z którymi współpracował, więc w ostatecznym rachunku zdecydował się tego nie publikować. On ogólnie nie lubił mówić o sobie. On rzadko udzielał wywiadów. Może później, pod koniec życia, trochę częściej miał spotkania z publicznością, z widzami. Tłumy przychodziły go posłuchać, bo opowiadał bardzo barwnie, ciekawie. Miał mnóstwo różnych interesujących historii do opowiedzenia, mnóstwo żartów, ale też bardzo poważnych refleksji. Więc uznał, że ta forma opowiadania o swoim życiu i swojej pracy chyba jest bardziej właściwa. Dlatego tych wspomnień nie ma. I to jest jeden z powodów, dla których ja się porwałem na biografię profesora Aleksandra Bardiniego, bo wyszedłem z założenia, że skoro jeszcze w pełnym kształcie jego życie i jego praca nie zostały opisane, to trzeba spróbować. Na tyle, na ile mi się udało, to się znalazło w tej książce.
1: Pomocą służyła córka profesora, która otworzyła archiwum domowe, rozumiem?
2: Córka profesora przekazała wszystkie pamiątki, całe archiwum do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. One są tam, te pamiątki, w gabinecie rękopisów, ale są w zbiorze nie to, że powszechnie dostępnym. Więc nasza umowa polegała na tym, że pani Bardini zgodziła się, żebym do tych archiwów zajrzał. Przejrzałem jego notatki, trochę brudnopisów, trochę korespondencji, która do niego przychodziła, albo takiej, którą on wysyłał, bo bardzo skrupulatnie zachowywał swoje wersje robocze, właśnie brudnopisy czy szkice do różnych sytuacji. Też tam są jego notatki, gdy przygotowywał jakieś przedstawienie, jakieś przemyślenia, więc oczywiście do tego mogłem zajrzeć. Mogłem zajrzeć do archiwum fotograficznego, więc trochę zdjęć prywatnych wykorzystałem w tej książce. Trochę dokumentów, które gdzieś tam były zgromadzone. sprawdzone. No, zawsze jest konieczność selekcji. Archiwum jest bardzo przepastne. Ja nie miałem ambicji opisania wszystkiego. Raczej starałem się wybrać te rzeczy, które dla współczesnego odbiorcy, czytelnika mogłyby się wydać interesujące i dawały taki dosyć pełny obraz tej postaci, która, tak jak już pan wspomniał, była w bardzo wielu dziedzinach aktywna. Profesor Bardini, jak wielu reżyserów, zaczynał od aktorstwa i pod koniec życia do aktorstwa wrócił, już filmowego, już w teatrze właściwie nie występował, ale był aktorem filmowym. I dzisiejsi młodzi ludzie, jeżeli mogą się z nim gdzieś spotkać, to w filmach, na przykład w tych bardzo dobrych filmach lat 80., początku 90., Kieślowskiego, Zanussiego, Wajdy, Majewskiego. No, a oprócz tego pedagogika, rzecz absolutnie ulotna, to jego wychowankowie, a dziesiątki polskich aktorów to są jego studenci.
1: Wielkie nazwiska.
2: Absolutnie tak, bo on przez bardzo długi czas, on już przed wojną zaczynał trochę mieć coś do czynienia z edukacją teatralną, później również w czasie wojny, no a po wojnie przez kilkadziesiąt lat był czołowym profesorem Warszawskiej Szkoły Teatralnej.
1: Ale to wróćmy do czasów jeszcze przedwojennych, przed kataklizmem. Może on nie chciał opowiadać o sobie z uwagi na ten kataklizm, który dotknął jego z racji powodzenia. Dodajmy jeszcze, że on się urodził jako Józef Bardini, a nie Bardini, trochę zmienione miał nazwisko. Dostatnia rodzina, chleba mu nie brakowało, nawet innych smaków, bo ojciec był restauratorem.
2: Ojciec Józef właśnie, tak. To Józef to było imię jego ojca, Bardini rzeczywiście. No, była próba ustalenia, jak to stało się z tą zmianą nazwiska. Przyczyny są prawdopodobnie bardzo prozaiczne.
1: Pomyłka urzędnicza.
2: Tak, ktoś przepisując ręcznie napisane nazwisko cyrylicą, bo to jeszcze były rosyjskie dokumenty, pomylił jedną literkę. I tak,
1: bo on się jeszcze przed pierwszą wojną urodził.
2: On się urodził w 13 roku. Więc oczywiście nie ma tu żadnej tajemnicy. Rodzina była dość zamożna. Rodzina pochodzenia żydowskiego, ale...
1: Nieortodoksyjna zupełnie.
2: Tak. Mówiło się po polsku w domu, bardzo postępowa, mimo że ojciec był po prostu szefem, jak się to wtedy mówiło, jadłodajni, był bardzo ambitny, chciał, żeby syn studiował, myślał o różnych kierunkach, wcale niekoniecznie o aktorstwie. Ojciec go namawiał, żeby chodził do filharmonii, żeby
1: no właśnie, muzyczna kariera, jakby perspektywy muzycznej kariery roztaczał.
2: Tak, bo on w dzieciństwie zaczął się uczyć gry na skrzypcach i grał całkiem dobrze. No tylko też był ambitny, w związku z tym nie chciał być tam którymś pulpitem w filharmonii, bo i żyć się z tego nie bardzo dało i nie spełniało to jego oczekiwań. Więc myślał o innych profesjach. Tam się w międzyczasie pojawiła też propozycja, żeby studiował na przykład stomatologię. No ale ostatecznie zwyciężyła ta jego wielka chęć bycia w teatrze. Wyjechał z Łodzi do Warszawy z cichym planem, żeby zdawać do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. Rodzina, tak jak pan wspomniał, była dość zamożna. Wyjeżdżali na wakacje, powodziło im się nie najgorzej, no ale wojna wszystko przecięła.
1: No właśnie, bo rozumiem, że i rodzice zginęli, i siostra z rodziną swoją.
2: Tak,
1: już.
2: Oni wszyscy wyjechali z Łodzi, w której Aleksander Bardini się urodził. On wyjechał zawodowo, bo...
1: Skończył ten PiS.
2: Skończył PiS aktorski i później reżyserię. Tak, on w 1939 roku, dosłownie tuż przed wojną, uzyskał profesjonalny status reżysera. Miał pracować, nie było łatwo o pracę, niezależnie od zbliżającej się wojny. Miał pracować w Teatrze Lubelskim, albo w takim objazdowym teatrze, który miał tam prowincję objeżdżać, ale ostatecznie wylądował we Lwowie i do Lwowa przyjechali również z Łodzi jego rodzice.
1: Bo Łódź została wcielona do Rzeszy, no uciekali z racji pogodzenia, musieli uciekać do części drugiego okupanta, gdzie im dużo mniejsze niebezpieczeństwo groziło.
2: I początkowo tak było, tylko później Niemcy
1: wkroczyli. Do 1941 roku, czerwca, tak. Dokładnie, tak.
2: I później Niemcy wkroczyli do Lwowa.
1: I getto się też
2: powstało getto. I w tym lwowskim getcie zginęli oboje rodzice Aleksandra.
1: Szczegółów chyba nie znamy, prawda?
2: No tam są, ja przytaczam są jakieś, takie
1: w różnym
2: momenty.
1: Okresie, w różnym
2: tak,
1: okresie,
2: ponieważ likwidacja lwowskiego getta odbywała się etapami, zmniejszano teren, no zresztą tak było w tak wielu było, miastach. Tak. Także zginęli oboje rodzice, a siostra, która przed przed wojną jeszcze zdążyła wyjść za mąż, wyjechała do Grodna.
1: O właśnie.
2: I tam ze swoim mężem i maleńkim dzieckiem też zginęli. Więc tak naprawdę Aleksander Bardini w połowie wojny został całkowicie sam.
1: To niezwykła trauma, no ale sam się musiał też ratować. I tam jest bardzo ciekawa historia, że właściwie był sanitariuszem w szpitalu. No i dobry Niemiec spotkał dobrego Niemca w tym momencie, można tak, tak sam pisze, tak?
2: Tak się złożyło, rzeczywiście, no takie historie znamy, tak? Opisywane przez różnych ludzi, którzy przetrwali Holokaust, że czasem jakaś przyzwoitość, jakaś sympatia albo ludzki odruch okupanta sprawił, Niemiec kazał mu uciekać z tego szpitala, który też był likwidowany w getcie lwowskim. I on się ukrywał. Ukrywał się najpierw na wsi, później w samym Lwowie u polskiej rodziny, która miała dla niego tajny schowek, gdzie przetrwał właściwie do końca niemieckiej okupacji.
1: I tam dosięgła go strzała mora, zdaje się, po tym ukryciu.
2: Tak, ponieważ rodzina, która go ukrywała, przechowywała, tam zakochał się z wzajemnością w jednej z pań, które tam mu pomagały, to były trzy siostry, pozostałe dwie już były
1: zamężne. Jak u Czechowa.
2: No i ta siostra Julia, która pomagała mu najbardziej, stała się tuż po wojnie jego żoną. I urodziła się ich córka dosłownie na styku końca wojny i czasów po wyzwoleniu.
1: No ale w wyniku obrotu koła historii Lwów znalazł się poza granicami Polski. Trzeba było wrócić. Czy dokąd wrócić? Chciał wrócić do Łodzi rodzinnej, czy jak to dalej było?
2: To znaczy, kolej rzeczy była następująca. Polski Teatr we Lwowie, który był reaktywowany, gdy Sowieci wyzwolili spod niemieckiej okupacji Lwów, w całości przenosił się do Katowic. Tam były różne pomysły, ale zapadła decyzja, no polityczna zapewne, że akurat połączy się z Teatrem Śląskim w Katowicach. Więc pierwszym celem wyjazdu rodziny Aleksandra Bardiniego i wszystkich aktorów i całego teatru były Katowice. Ale gdy trafił do Katowic, tam teatr zaczął działać, on zaczął wznawiać swoje lwowskie przedstawienia. Nawiązał kontakt z Leonem Schillerem, który...
1: To był jego taki mentor, guru, prawda?
2: Absolutnie. To był jego, jeśli chodzi o reżyserię, główny wychowawca i rzeczywiście mentor. Drugim w aktorstwie był Aleksander Zelwerowicz. No obaj kluczowe postacie warszawskiej szkoły teatralnej. I początkowo Schiller działał w Łodzi, ale już były plany przeniesienia się do Warszawy i Bardini pracował nad tym, żeby nawiązać kontakt z Teatrem Polskim w Warszawie i przenieść się już na stałe do Warszawy.
1: Nastąpiło to, ale po pewnym czasie, bo nieoczekiwanie w połowie 1946 roku zdecydował się na emigrację, nie wiem, czy tak to można określić.
2: Tak, to trzeba nazwać emigracją. To była dosyć dramatyczna decyzja. Bezpośrednim powodem był pogrom kielecki, kiedy Aleksander Bardini był przerażony sytuacją. Myślał, że nic złego już go z powodu pochodzenia nie może spotkać. Natomiast wystąpienia antysemickie po pogromie, tak zwanym pogromie kieleckim, no były bardzo brutalne, więc postanowili...
1: No, tak, tam kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych w sumie
2: tak
1: było.
2: I cała psychoza, prawda? Oprócz incydentu powstała pewna psychiczna presja.
1: Strach też zwykły po prostu.
2: I dość nieoczekiwanie rodzina cała, to znaczy z żoną i z malutką córeczką, postanowili wyemigrować początkowo do Niemiec.
1: Ale uściśmy, to jeszcze były Niemcy podzielone, to była strefa okupacyjna amerykańska?
2: Amerykańska, bo to było niedaleko Monachium. Mhm. I tam były takie znane obozy dla przesiedlonych, gdzie no powoli odradzało się takie w miarę normalne życie. Między innymi działały teatry. I Aleksander Bardini pracował w teatrze, który wystawiał sztuki w języku jidysz, reżyserował, był prawdopodobnie najlepiej wykształconym z ludzi, którzy w tym teatrze pracowali, czy mogli pracować, ponieważ miał dwa dyplomy i pracował jako...
1: No, fachowcem był, krótko mówiąc.
2: I wystawił tam kilka sztuk. ale widocznie to nie do końca jest jasne, dlaczego.
1: No może nie mógł się odnaleźć, jednak to były Niemcy, które chyba się jednoznacznie źle kojarzyły.
2: Być może to był jeden z powodów. Powstał pomysł, żeby ta emigracja przeniosła się za ocean i popłynęli do Kanady i tam jeszcze przez ponad rok mieszkali. Z tym, że właściwie cały pobyt Aleksandra Bardiniego w Kanadzie to były już myśli o tym, czy nie wracać do Polski. Ostatecznie znów pomógł Leon Schiller, ponieważ rozpoczęła się korespondencja, która doprowadziła do tego, że Schiller interweniował u władz, by pomogły wrócić rodzinie Aleksandra Bardiniego, bo jest on niezbędnie potrzebny w polskim teatrze i w Teatrze Polskim, bo to tak trzeba traktować. I ku zadowoleniu wszystkich stron to się ostatecznie udało.
1: Czyli ta jego... Ten epizod emigracyjny trwał około 3 lat?
2: Około 3 lat, tak, prawie równo.
1: Żadnego punktu zaczepienia w Kanadzie nie miał rodzinnego? Tam.
2: Nie, miał znajomych takich emigrantów, bo też tam korzystał z czyjegoś adresu, jacyś znajomi ludzie tam mu pomagali, ale właściwie swoim zawodem powiązanym z działalnością kulturalną się tam nie zajmował. Nie było tam jakiegoś pomysłu. Funkcjonują błędne informacje dotyczące jego artystycznej kariery, ale właściwie ja nie znalazłem potwierdzenia, żeby coś mu się udało zrobić w tej dziedzinie.
1: Tam przytacza pan jego słowa, że uległ wypadkowi, w wyniku którego chyba złamał rękę.
2: Palec.
1: No i nie było go stać na opłacenie zabiegów w szpitalu.
2: Tak, no miał trudną sytuację. To jest bolesne.
1: Pożyczki.
2: To jest bolesne, ponieważ nie miał stałej pracy, dorywcza praca, praca fizyczna.
1: Właśnie.
2: Kompletnie nie z jego bajki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
1: To nie była jego ziemia obiecana na pewno.
2: No, na pewno nie. Wiadomo, że ludzie, którzy się zdecydowali na emigrację za ocean, do Stanów, do Kanady, ludzie z jego dalszej rodziny tam wyemigrowali. Później, po latach, kiedy on jeździł już często, do Stanów Zjednoczonych, on się spotykał z dalszymi krewnymi, bo on stracił najbliższych.
1: Natomiast
2: dalsza rodzina oczywiście istniała. Część osób właśnie wyemigrowała do Ameryki i on miał z nimi kontakty sporadyczne. Tak jak to bywało w PRL-u, kiedy chciał wyjechać i prosił o paszport, to podawał nazwiska krewnych, u których się zatrzyma. W tych jego dokumentach rodzinnych są zaproszenia, są potwierdzenia, że ktoś tam gwarantuje mu pobyt.
1: Opiekę, opłatności, wszystkie. Tak,
2: to wtedy funkcjonowało, bez takiego...
1: Tak, trudno sobie wyobrazić dzisiejszej perspektywy.
2: Natomiast tak, żeby dostać paszport, żeby dostać wizę, to trzeba było mieć bardzo dokładne dokumenty i potwierdzenie, niezależnie od tego, czy ktoś, nie wiem, miał pieniądze, żeby go było stać na wyjazd i utrzymanie się. To było niezbędne. Także on te kontakty miał. Natomiast no, Kanada po tych 3 w sumie latach emigracji nie okazała się pachnącą żywicą, tylko raczej dosyć gorzkim doświadczeniem, więc postanowił wrócić.
1: No tak, ale wyjeżdżał z Polski w 1946 roku, wrócił, kiedy już socrealizm zaczął dominować w polskiej kulturze. Jak się do tej odnalazł? Przeszedł suchą stopą przez ten okres?
2: W zasadzie dosyć suchą, choć oczywiście no, musimy mieć świadomość, jak ludzie sobie musieli wtedy radzić i do pewnego stopnia dostosowywać się do wymogów. Były różne zawirowania związane z jego pracą w teatrze, ale na przykład wystawił w Teatrze Polskim jako reżyser sztukę Leona Kruczkowskiego Juliusz Jetel o małżeństwie Rosenbergów. Słynna afera szpiegowska, opisywana. No, sztuka oczywiście napisana w tamtym okresie na zamówienie socrealizmu. Natomiast on zrobił z tego znakomite przedstawienie teatralne ze znakomitymi rolami Haliny Mikołajskiej i Tadeusza Kondrata, uznawane za wzór dramatu psychologicznego, dramatu rodzinnego. Niezależnie od polityki, propagandy,
1: wymowy,
2: patrząc na to jako na teatr, na sztukę, to były absolutne wyżyny i ta sztuka była nagradzana nie dlatego, że była poprawna politycznie z tamtego punktu widzenia, tylko dlatego, że była naprawdę znakomicie zrealizowana, świetne role, poruszająca historia i tak trzeba na to patrzeć. No, wszyscy wiedzieli, w jakich czasach żyją i niektórzy kontestowali, ale ludzie, którzy mieli rodzinę, musieli funkcjonować, szukali dla siebie jakiejś drogi. Uważam, że on znalazł tę drogę bardzo dobrą.
1: Ale w pewnym momencie z Teatru Polskiego odszedł jego mistrz, Leon Schiller, właściwie został zmuszony do odejścia.
2: Tak.
1: To, jak to rzutowało na Berliniego?
2: On chciał odejść razem z Schillerem, ale sam Schiller go przekonywał, żeby tego nie robić, bo on jest potrzebny teatrowi. Ludzie z takimi zdolnościami mieli dużo do powiedzenia i ostatecznie jeszcze przez pewien czas został. Między innymi dzięki temu to on wystawił pierwsze powojenne dzieło.
1: No właśnie, chciałem do tego nawiązać, no bo to nie wiem, czy to jest nie najgłośniejsza jego adaptacja teatralna. Dwóch aktorów grało postać główną Gustawa Konrada. Ignacy Gogolewski, Stanisław Jasiukiewicz. To było narzucone, tak, był pomysł taki, żeby różne generacje, no bo Jasiukiewicz Wilniuk to bardziej niby pasowo kojarzy się z czasami, ale trochę był starszy, jednak starsza generacja, to było pokolenie Kolumbów. Gogolewski był chyba 9 lat młodszy, taki bardziej młody Konrad, no. Obaj byli świetni z tego, co czytam recenzję.
2: Tak, no to jest przedstawienie, które możemy głównie na podstawie recenzji, bo nie mieliśmy szansy go obejrzeć. Jasiukiewicz był pierwszym wyborem. Jasiukiewicz był wtedy we Wrocławiu i właściwie był ściągnięty do Warszawy po to, żeby zagrać tę rolę. Konrad powinien być młodym człowiekiem, no więc Gogolewski pokoleniowo w pewnym sensie nawet lepiej pasował. No ale bardzo rzadko młody aktor tuż po szkole dostaje taką dużą rolę. Zdarza się i dobrze, choć nieczęsto. Pamiętajmy, że w tamtych czasach polski teatr funkcjonował jeszcze trochę w takich systemach przedwojennych, kiedy nawet całkiem młode postaci grali aktorzy, którzy już mieli 4 i 5 krzyżyków na swoim grzbiecie, więc to nie było nic zaskakującego, bo liczyła się zdolność przedstawienia postaci, a nie wiek metrykalny. Jasiukiewicz miał być pierwszym wyborem do roli Gustawa Konrada w tamtych Dziadach. Natomiast on tuż przed premierą miał problemy ze zdrowiem. I nagle się zupełnie niespodziewanie Gogolewski, który miał być dublerem, zresztą tam wiele ról było dublowanych, wtedy też tak to się działo, że do wielu ról byli aktorzy z dublurą, więc Gogolewski zagrał tę pierwszą premierową, to pierwsze premierowe przedstawienie. No a potem grali na zmianę, te Dziady były 250 razy tak wystawione, więc to był ewenement nie tylko na tamtą epokę.
1: Chociaż z perspektywy czasu są trochę przyśmione tą adaptacją Dejmkowską, wymowa polityczna i no, reperkusje pewnie.
2: Dziady Bardiniego z 55 roku, Dziady Dejmka z 67 i 68, bo to było tak, na styku tych dwóch roczników, no i od nich też się zaczęło wielkie polityczne zawirowanie. I jeszcze potem kolejne Dziady, o tym też wspominam w tej książce, zawsze były jakoś politycznie ustawione. No, po Dejmku nikt się w Polsce nie odważył, aż do Swinarskiego w Krakowie wystawić Dziady, bo było to politycznie trudno odbierane. Więc oczywiście Dziady w 55 roku, one się musiały ukazać, bo była setna rocznica śmierci Adama Mickiewicza i wszyscy wiedzieli, że już się tego nie da ominąć. 10 lat po wojnie nikt się na Dziady nie porwał, nikomu nie pozwolono.
1: Nie pozwolono właśnie.
2: No, znów ta stalinowska polityka socrealizmu, wiadomo, że nie dawała szansy na wystawienie zgodnie z duchem Mickiewicza. No więc zagrali obaj, podobno rzeczywiście obaj znakomicie, każdy był inny. I wiele osób, które ja cytuję w tej książce...
1: Trzeba było chodzić na dwa spektakle różne.
2: Dokładnie tak. Opowiada, że oglądali ich obu, żeby zrobić sobie porównanie i wiedzieć, który z nich jak. No, ta różnica 10 prawie lat między nimi też sprawiła to inne spojrzenie. Inaczej 30-parolatek przeżywa te rzeczy, a inaczej 20-parolatek.
1: Spektakularny sukces tego przedstawienia. Nie sprawił jednak, że zagrażał dłużej miejsca w Teatrze Polskim, tylko trafił do Teatru Współczesnego, gdzie szefował jego kolega studencki Erwin Axer.
2: Tak, tam był potem taki moment, kiedy on bardzo przeżywał krytykę, która go niezasłużenie spotkała za te dziady. Odszedł z Teatru Polskiego, szukał różnych dla siebie miejsc. W międzyczasie cały czas jest radio, o tym musimy pamiętać.
1: Tak.
2: On współpracował z radiem nieustannie. I trafił do Teatru Współczesnego głównie jako aktor. To był jego taki pierwszy i długi epizod, kilkuletni, w którym on jednak więcej występował na scenie.
1: Opera za trzy grosze, kariera Artura Ui na przykład.
2: Tak, opera za trzy grosze, początkowo w telewizji, później też na scenie, gdzie dublował Kazimierza Opalińskiego, potem kariera Artura Ui, jeszcze kilka innych przedstawień, gdzie grał. No i reżyserował sporadycznie też, a jednocześnie reżyserował w innych teatrach, w Teatrze Dramatycznym. No i powoli zaczynała się jego współpraca z teatrami operowymi.
1: Właśnie, skąd to się wzięło? To te niespełnione muzyczne fascynację młodości?
2: Na pewno tak. On znał muzykę, rozumiał muzykę, kochał, umiał czytać muzykę. Ja to za każdym razem podkreślam. Reżyser, który umie przeczytać partyturę, to jest kluczowa sprawa, ponieważ on patrzył na dzieło muzyczne przez pryzmat muzyki. Bardzo często bywa tak, że znakomity inscenizator, który teatralnie może to bardzo ciekawie pokazać, muzyki kompletnie nie rozumie. Albo wie, że ta muzyka jest istotna, ale nie dominująca w jego patrzeniu na przedstawienie. Tymczasem Bardini wchodził do teatru operowego przez muzykę. On ją analizował i on patrzył, jak powinna wyglądać dramaturgia przedstawienia poprzez nuty i poprzez to wszystko, co jest zapisane przez kompozytora. I dopiero z tego budowało się jego spojrzenie na inscenizację, z tego budowała się jego wizja scenograficzna. Andrzej Kreutz-Majewski, z którym on wielokrotnie współpracował, jako scenograf też opowiada, że on przedstawiał wizję pochodzącą od kompozycji. No więc on wszedł do kanonu reżyserów operowych w Polsce, choć wystawił raptem kilkanaście
1: oper. No ale wystawił między innymi Borysa Godunowa, to jeszcze były czasy Romy, jak był teatr wielki w sali Romy na Nowogrodzkiej.
2: Tak, w sali na Nowogrodzkiej, ponieważ jeszcze nie był odbudowany.
1: Nie był odbudowany w trakcie budowy. Był natomiast, to przeszło do legendy, to przedstawienie, nie tylko z racji reżyserii fantastycznej, ale też z racji fenomenalnego wykonawcy roli tytułowej.
2: Bernard Ładysz grał Borysa Godunowa i to jest też kreacja, która weszła do historii polskiej opery. Gdy dziś patrzymy na tamte przedstawienia, to wydaje się zaskakujące, że niektóre z nich, bardzo wysoko oceniane, były grane ledwie kilka razy. No tak to w teatrach operowych wygląda. Dziś jest trochę inaczej. Dzisiaj, gdy pojawia się nowa premiera operowa, no to ona jest zagrana kilka, może kilkanaście razy i potem trzeba czekać do następnego sezonu, kiedy... No, ale artyści są rozchwytywani na całym świecie, to też trochę inaczej było, natomiast rzeczywiście Godunow to jest jedno z jego największych osiągnięć jako reżysera operowego, co nie zmienia faktu, że przez swoje właśnie podejście do teatru muzycznego stał się największym chyba autorytetem w tej dziedzinie w polskim teatrze.
1: Bez większego ryzyka, można tak powiedzieć. Panie Grzegorzu, wspomnieliśmy tutaj o radiowych doświadczeniach bohatera książki pańskiej. One się rozpoczęły jeszcze przed II wojną światową?
2: One się rozpoczęły przed wojną, bo radio no już wtedy było dominującym medium.
1: No już Teatr Polskiego Radia istniał przecież.
2: Tak, a w czasie wojny właśnie, gdy był we Lwowie, też współpracował z Rozgłośnią Polską Lwowskiego Radia. On właściwie w radiu spełniał się w bardzo wielu różnych rolach. Po pierwsze, realizował, reżyserował przedstawienia słuchowiska radiowe. Po drugie, występował w nich jako aktor. Po trzecie, czytał fragmenty prozy, poezji. Krótko mówiąc, była to taka, no nie wiem, powieść w odcinkach, tak, którą potem poznaliśmy bardzo dobrze. To też już wtedy funkcjonowało. Także on właściwie z radia nie wychodził, a że głos miał ciekawy, bardzo dobrze się wcielał w taką plastyczną interpretację teatru wyobraźni, to dla słuchaczy był interesującym wykonawcą różnych radiowych zadań.
1: I ta praca mu sprawiała przez szereg lat satysfakcję. A jak było z jego doświadczeniami filmowymi? Bo pan odkrył, zdaje się, że przed wojną jeszcze się pojawił na ekranie.
2: Tak, jest na pewno dostępny fragment filmu Profesor Wilczur,

0: doświadczonych, on przedstawia tam swoją metodę terapeutyczną. Studenci są rozentuzjazmowani, biją brawo, krzyczą i Bardini jest bardzo wyraźnie widoczny, rozpoznawalny w tej wstępnej sekwencji profesora Wilczura. Tam były jeszcze jakieś drobiazgi już pomniejszego gatunku. Potem był epizod bardzo ciekawy w czasie wojny, właśnie w czasie pobytu w Niemczech, kiedy zagrał w niemieckim filmie tam nakręconym.
1: To zupełnie jakaś symelia jakaś.
0: Tak, absolutnie, ale też do odnalezienia. No i potem polski film sobie o nim przypomniał po wojnie. Od filmu Jutro premiera wydawałoby się, że to był jego debiut, tymczasem nie. No a potem się zaczęły filmy, tak jak już wspomnieliśmy, tak. Aż do prawie końca jego życia.
1: Tak, to już były rzeczywiście role w sprawie Gorgonowej, chociażby Bez końca Kieślowskiego, wcześniej Janusza Majewskiego. No i tam szereg ról, może nie głównych, ale bardzo istotnych.
0: Tak, on miewał główne role, choć to nie były filmy, które były tak istotne, bo te, które pan wymienił, no to oczywiście jego rola była znacząca, choć nie główna. Za główną można na pewno uznać rolę w Zaliczeniu Krzysztofa Zanussiego, tylko to jest telewizyjna nowelka 30-minutowa. Bardzo ciekawa z racji tego, że gra w pewnym sensie siebie, profesora szkoły.
1: Tak, bo on miał taki wygląd nobliwy, taki rzeczywiście mógł grać jakiś adwokatów, prawników, naukowców.
0: Bardzo często grał takich...
1: Tak się kojarzył, no i słusznie.
0: Ludzi, no i moim zdaniem główna jest oczywiście rola w Dekalogu 2 Kieślowskiego, tak, gdzie z Krystyną Jandą gra ordynatora szpitala. No, absolutnie, jak powiedział sam Kieślowski, to była rola napisana dla niego. To była rola wymyślona, dlatego że istniał Bardini.
1: No tak, Polskie drogi, jeszcze przywołał sobie Janusza Morgensterna, gdzie grał tego naczelnika poczty, konspiratora. Chciałbym teraz zapytać o ważny rozdział w biografii profesora, mianowicie pracę pedagogiczną. No, szereg, już mówiliśmy, że wychowanków można by policzyć tutaj na palcach wielu rąk, bo są to postacie znaczące.
0: Całe roczniki, właściwie przez wiele, wiele lat, całe roczniki.
1: Musiał mieć jakiś świetny dar też.
0: On miał dar, ponieważ, no, odsyłam wszystkich słuchaczy do tego, co udało mi się zebrać na jego temat. Joanna Szybkowska powiedziała, że był znakomitym diagnostą. To znaczy umiał w każdym odnaleźć walory, które można wykorzystać.
1: Tam są takie zapiski, przepraszam, że wyjdę słowo, jego z egzaminów wstępnych. Króciutkie, jedno, dwa zdania, albo słowo jedno nawet.
0: Tak, on sobie potrafił zapisać właśnie swoją recenzję czy analizę.
1: Bardzo lapidarnie to jest, ale bardzo trafnie.
0: Tak, i potem sprawdzał, jak to się rozwija, bo niektórzy, no to zresztą dotyczy nie tylko Bardiniego, wiadomo, że ktoś, kto czasem w szkole teatralnej bardzo dobrze rokuje, później wcale kariery nie zrobi i odwrotnie, ktoś, kto wydaje się, że nic z tego nie będzie, nagle się okazuje, że po pewnym czasie jest wybitnym aktorem. Historia Teatru Polskiego zna takie...
1: Nie jeden.
0: Tak, więc on bardzo dobrze umiał wniknąć w człowieka, trochę psychologicznie go przeanalizować, odnaleźć te walory, które mogą być atutem w wykonywaniu tego zawodu. Jeśli widział, że z tej mąki chleba nie będzie, to potrafił też dawać to do zrozumienia. Czasem surowo i obcesowo, ale wychodził prawdopodobnie z założenia, że lepiej przeciąć coś na początku, niż później doprowadzać do jakichś gigantycznych rozczarowań. Wiadomo, że to jest zawód, gdzie emocje są dominujące. Te emocje się gromadzą w człowieku i czasem trzeba znaleźć ujście dla tych emocji. Więc on próbował... to by było trudne z dzisiejszego punktu widzenia, bo dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli, albo studenci by powiedzieli, że to jest nieludzkie, że to jest mobbing.
1: Tak,
0: prawda?
1: To inne czasy jednak.
0: Zupełnie inne czasy. Natomiast studenci, których nawet on bardzo ostro krytykował i surowo traktował...
1: Docenili to.
0: Absolutnie. Powiedzieli, że wiele mu zawdzięczają, bo on otwierał oczy i pokazywał, to możesz, tego nie dasz rady i rób to, z czym ci będzie dobrze. I dzięki temu wiele osób mogło znaleźć swoją ścieżkę, nawet czasem wbrew sobie,

0: ale przełamać pewne rzeczy i no proszę popatrzeć na te przykłady, które ja tutaj zebrałem. Myślę, że to pokazuje jego metodę pedagogiczną.
1: A jak to się stało, że trafił do telewizji, do medium bliskiego? Panu zresztą, panie Grzegorzu.
0: Tak, tylko to była oczywiście inna telewizja. Ja pamiętam programy z Aleksandrem Bardiniem z Studia 2 jako widz, dość młody człowiek, ale wtedy wszyscy to oglądali z wielką pasją.
1: Tak, to pamiętam z dzieciństwa. To
0: jest współpraca jego ze studentami w szkole teatralnej połączona z pomysłami Mariusza Waltera, twórcy Studia 2, ponieważ tam był taki pomysł, kilka różnych pomysłów podobnych.
1: To był, dodam tylko, że to był program emitowany w wolne soboty. Tak, i to było na żywo, jak się mówi.
0: I na żywo i przez wielogodzinny blok, tak, który składał się z różnych modułów, między innymi, no to była, dziś byśmy powiedzieli, że jest to program rozrywkowy, bo jednak to były elementy rozrywkowe, ale to był też program znakomicie edukacyjny, ponieważ on pokazywał, jak trzeba budować swoją osobowość, jeśli się chce zaistnieć na szerszym polu. Więc dogadał się Bardini z Mariuszem Walterem, że będzie mógł pokazać młodym ludziom, którzy mają rozmaite talenty, jedni są mniej, drudzy bardziej zdolni, ale chcą się gdzieś pokazać publicznie ze swoimi dokonaniami, żeby on ich ocenił, żeby on zrecenzował ich umiejętności, co jest ich plusami, co minusami, czy z tego się da coś zrobić. I on tych ludzi, amatorów kompletnych, którzy zgłaszali się do telewizji tysiącami, przychodziły tysiące listów.
1: To jakie były selekcje chyba jeszcze?
0: Tak, oczywiście to była kilkustopniowa selekcja, bo ostatecznie do programu dopuszczano kilkanaście
1: chyba góra.
0: Tak. Natomiast wcześniej, no oczywiście asystenci, pomocnicy, no bo on nie był w stanie, wybierali grupę osób, które coś miały do zaoferowania. Wiadomo, że zawsze są rozczarowania. Są rozgoryczenia tych, którzy nie zostali dopuszczeni, bo znowu uważają jak zawsze, że zadziałały jakieś, nie wiadomo jakie siły. Potem tych, którzy zostali dopuszczeni, ale dowiedzieli się gorzkich prawd na swój temat, prawda? No więc on oglądał występy tych młodych ludzi, piosenkarskie, inne, i pokazywał pewne zmiany. To bardzo łatwo prześledzić, bo on w kilka minut z kogoś, kto był sztywny jak kij, który nie miał żadnego luzu, który nie wiedział, jak sobie poradzić na estradzie, potrafił go otworzyć, potrafił sprawić, że ten sam utwór brzmiał zupełnie inaczej i nagle się okazywało, że i publiczności to się dużo bardziej podoba. Więc ci, którzy przeszli przez te jego ręce, byli potem bardzo zadowoleni.
1: Czy można postawić taką hipotezę, że dzięki profesorowi Bardiniemu zaistniało w Polsce zjawisko zwane piosenką aktorską?
0: No, do pewnego stopnia tak. Oczywiście śpiewający aktorzy byli zawsze i przed wojną i wcześniej też. Natomiast piosenka była w szkole teatralnej osobnym przedmiotem. Początkowo na przykład prowadził takie zajęcia Ludwik Sempoliński, mistrz tego gatunku, a później stopniowo przejmował to Aleksander Bardini i przez kilka ładnych roczników w szkole teatralnej to Bardini prowadził przedmiot pod tytułem piosenka. Wybitni dziś aktorzy, nie wszyscy śpiewający, musieli przez to przejść, ale Jerzy Radziwiłowicz opowiada mi, że on nie bardzo umiał śpiewać i Bardini sobie zdawał z tego sprawę. Widział w nim inne zdolności, więc go oszczędzał przy przedmiocie piosenka. Nie eksponował jego słabych umiejętności. Radziwiłowicz ma do tego odpowiedni dystans i oczywiście jest bardzo zadowolony, że nie cisnął go, bo wiadomo, że nic by z tego nie wyszło. Więc on prowadził piosenkę, uczył, potem jeszcze przez wiele lat zasiadał w takich komisjach, które egzaminowały zawodowców, często już występujących na estradach.
1: Eksternistyczne egzaminy trzeba
0: tak
1: było
0: jest,
1: zdać.
0: Żeby dostać dokument, że można wykonywać ten zawód.
1: Tak, i to były stawki większe, wtedy były płatności, gaże większe.
0: No i papiery, i wszystko inne, więc oczywiście bardzo wielu artystów już z dorobkiem przychodziło na taki egzamin. On też tam dość surowo, ale jednak jednak rzetelnie wszystkich oceniał. No a potem powstał festiwal we Wrocławiu, z którym on był właściwie od samego początku związany. No dziś tam jest wręczana nagroda jego imienia dla artysty, który rokuje najwięcej, jeśli chodzi o karierę w dziedzinie nazywanej piosenka aktorska.
1: To jeszcze na koniec, panie Grzegorzu, zapytam, jak jest pamięcią o profesorze, bo już 31 lat minęło od
0: tak,
1: jego śmierci.
0: Tak, teraz minęło dosłownie kilka dni
1: 31 lat minęło od jego śmierci. No, książka przywołuje tą postać, a na przykład czy Władze Warszawy, jest ulica Bardiniego w Warszawie?
0: Jest w Warszawie ulica Bardiniego w Wawrze, bardzo daleko od centrum.
1: Bo profesor mieszka w Śródmieściu na Mokotowskiej.
0: Mieszkał na Mokotowskiej, tak. To był jego adres, główny adres warszawski, tuż przy Placu Zbawiciela, tuż przy Teatrze Współczesnym, o którym wspominaliśmy. I właściwie mieszkał tam, odkąd się przeprowadził do Warszawy, prawie całe życie.
1: Ten łódzki adres też istnieje, przetrwał.
0: Łódzki adres jest ciekawy, ulica Zielona, tam w tym miejscu, gdzie była jadłodajnia ojca Aleksandra Bardiniego, jest dzisiaj restauracja Anatewka, nawiązująca do tradycji kuchni żydowskiej. Bardzo, bardzo dobry lokal. I jest tablica pamiątkowa poświęcona Aleksandrowi Bardiniemu na dziedzińcu tej kamienicy. W Warszawie powstała malutka uliczka z dala od centrum, ale jest. Więc to jest też forma upamiętnienia jego osoby. Mówiłem o nagrodzie jego imienia. No i on ciągle jest żywy w pamięci tych wszystkich, którzy przez jego ręce przeszli. A sporo jest jeszcze przecież takich aktorów, bo tak jak mówiliśmy, on przez kilkadziesiąt lat wykładał w szkole, więc jego studenci dziś ciągle są jeszcze aktywni zawodowo. No i zostały role, więc oczywiście powtarzanie filmów zwłaszcza, lub jego przedstawień na przykład z teatru telewizji, o których nie można zapominać, też przypomina jego osobę. Wydaje mi się, że w ubiegłym roku przy okazji 30. rocznicy jego śmierci telewizja przypomniała fragmenty tych spotkań z Aleksandrem Bardiniem, które są w archiwach.
1: A teraz postać wyjątkową dla polskiej kultury, a teatru w szczególności, przypomina biografia Aleksander Bardini, autorstwa Grzegorza Kozaka, którego miałem honor gościć przed mikrofonem. Dziękuję pięknie, panie Grzegorzu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Polecam książkę wszystkim słuchaczom, a z fragmentami jej zapozna teraz państwa pani Magdalena Woźniak.
2: Duże emocje budziła obsada, zwłaszcza roli Gustawa Konrada. Krążą plotki, pojawiają się przecieki prasowe. Przekrój napisał, że ma go zagrać August Kowalczyk. Podobno do dyrektora Szyfmana zgłosiło się aż 5 chętnych do objęcia tej roli aktorów. Wśród nich Jan Kreczmar i Marian Wyrzykowski. Bardini chciał, by Konrada zagrał Stanisław Jasiukiewicz. Specjalnie dla tej roli miał wraz z żoną Zofią Komorowską, także aktorką, przenieść się do Warszawy z Wrocławia. Zachowała się korespondencja między aktorem a reżyserem. Dużo jest w listach Jasiukiewicza chaotycznych myśli, obaw, czy ostatecznie będzie obsadzony, czy powinien porzucać wrocławski teatr, gdzie ma pozycję i dużo gra, czy może angażować się do filmu itd. Ale przeżywał entuzjazm i nadzieję, że jednak w Dziadach zagra. W czerwcu pisał jak romantyczny idealista, pewny siebie i skłonny do heroicznych czynów. Kochany panie profesorze, ten list ostatni był wzruszający. Naprawdę to wszystko, co mi pan ofiarowuje, jest dla mnie czymś, bez czego nie mógłbym podjąć się tak wielkiego zadania. Te wszystkie 4 aspekty wymienione przez pana bardzo mnie podbudowały, bo przecież od pamiętnego wieczoru, a raczej nocy, nieraz powracały zwątpienia i myślę powrócą nieraz. Niech pan jednak pamięta, że należę do ludzi, którzy może niełatwo się decydują, zwłaszcza w podobnych wypadkach, ale skoro już się raz zdecydowałem, stawiam na jedną kartę. Jedno może było w pana liście, przepraszam, niepedagogiczne, mianowicie zwrot, że tak czy inaczej będę mógł sobie powiedzieć, że grałem Konrada. Proszę mi wierzyć, że dla samego grania nie podjąłbym się tego wszystkiego. Chodzi mi o to przede wszystkim, jak będę grał. A mam swoją ambicję, która w wielu wypadkach mi pomogła. Nie mam prawa myśleć o tym, przystępując do pracy, że mogę rolę położyć. Oczywiście gdzieś tam w komórce jakiejś mózgowej istnieje ta ewentualność, ale nie powinienem o tym pamiętać. Kochany mój, nie jestem zarozumiały, ale tak te rzeczy pojmuję. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Proszę pisać. Naprawdę potrzebuję kontaktu z panem. Nawet nie wyobraża pan sobie, jak mi to jest potrzebne. Dziady już przestałem czytać. Boję się jakichś sugestii. Byłbym szczęśliwy, gdybym miał chociaż ze dwie próby poza sobą. W tym czasie Jasiukiewicz był uwikłany w problemy repertuarowe teatrów wrocławskich, w liczne odejścia aktorów z tamtejszych teatrów dramatycznych, ale to wszystko obchodziło go coraz mniej. Może bardziej przejmował się tym chaosem Bardini. Dla aktora najważniejsza była wymarzona rola. Tak pisał w następnym liście z lipca. Ostatnie słowa pańskiego listu, kiedyś przy herbacie we troje, z uśmiechem będziemy wspominać aktualne perypetie, powinniśmy w całym bigosie postawić jako credo i zacząć pogodniej myśleć. Co ja już zrobiłem? Zmartwił mnie list pana, nie jego treść, tylko ton, z którego wyczułem, jak bardzo jest pan tym wszystkim zmęczony, rozgoryczony i zamiast wypoczywać, zamartwia się pan. A to wszystko nie jest potrzebne. Nie jest tak źle, jak to pan wszystko przedstawił. Piszę dość chaotycznie, w każdym razie chcę tu w tym wszystkim powiedzieć panu, że mimo wszystko nie rezygnuję. I jak już powiedziałem, a to będzie trafniejsze, nie mógłbym już zrezygnować z Gustawa Konrada. Za dużo już nocy, w związku z tym nie przespałem, za dużo myślałem. Kochany mój, przepraszam za zwrot, pisze pan, że... Ja nie mam wobec pana żadnych obowiązków. W tym się kryje wiele przykrych myśli. Owszem, może nie mam obowiązków konwencjonalnych, ale przecież duchowo przykuł mnie pan do siebie poprzez dziady, poprzez Gustawa Konrada. Stosunek pana do mnie sprawił, że uwierzyłem w siebie odnośnie dziadów. Sprawił to, że choć do rezultatu jeszcze daleko, już przeżywam piękne chwile w moim aktorskim życiu. To nie jest egzaltacja, ani stan obłąkanej euforii. To jest to, czemu na imię radość twórcza, tak to już nawet określam radość, bez której bylibyśmy bardzo ubocy. Różne były pomysły na pozostałą obsadę tego przedstawienia. Senatora zagrał Władysław Hańcza, księdza Piotra na zmianę Marian Wyżykowski i Mieczysław Milecki. Roli Sonową, także w dublurze, Seweryna Broniszówna i Zofia Małynicz, guślarza Wojciech Brydziński i Józef Maliszewski. Wiele nawet mniejszych ról było dublowanych. Jak się okazało, także rola Gustawa Konrada. Dość nieoczekiwanie pojawiła się kandydatura Ignacego Gogolewskiego. Miał wtedy 24 lata i właśnie młodość była... jedynym z decydujących czynników. Według jego wspomnień Bardini już pod koniec sezonu 1954-1955 kazał mu latem uczyć się roli. Próby rozpoczęły się 10 sierpnia. Tuż przed premierą Jasiukiewicz zachorował i pierwszym Konradem został aktor, który miał być tylko tym drugim. Sam Gogolewski po latach wspominał pracę nad dziadami jako swój ewidentny sukces u progu wielkiej kariery, ale o reżyserze nie był najlepszego zdania. Korespondencja kantora z Bardinim ciągnęła się przez wiele lat. W 1957 scenograf de facto odmówił współpracy przy Borysie Godunowie, bo jak pisał, przerażają mnie postacie bojarów ubranych w błamy futra i wolałby zrobić jakąś lżejszą operę. Ale ten tytuł nie znika z artystycznych planów reżysera, zwłaszcza, że powoli normują się jego relacje z Operą Warszawską. W sezonie 1957-1958 jest nawet etatowym reżyserem, a powrót do pracy na tej scenie okazuje się wielkim triumfem. W styczniu 1960 roku, po wielu miesiącach prób, dochodzi wreszcie do premiery wielkiego dzieła Modesta Musorskiego. Scenografia jest ostatecznie dziełem Teresy Roszkowskiej. Za pulpitem dyrygenckim stanął Jerzy Semkow. który wiele razy dyrygował Borysem Godunowem w moskiewskim teatrze Bolszoj, a partię tytułową wykonywał Bernard Ładysz. Tym razem wszystko zagrało znakomicie i przedstawienie do dziś jest uznawane za jedno z lepszych w historii stołecznego teatru operowego. Sceny ludowe, podobnie zresztą jak i pozostałe obrazy, cechuje nie tylko znakomita interpretacja muzyczna, lecz również przejmująco dramatyczny układ scen zbiorowych. Wszystkie trzy obrazy są może trochę jednostajne w układzie grupowym, ale trzeba przyznać, że inscenizator i reżyser przedstawienia Aleksander Bardini ożywił jakże często obojętne chóry operowe, a nawet zindywidualizował wśród nich wiele postaci. Bardini dał zresztą całemu widowisku właściwe nasilenie dramatyczne. Uniknął też szczęśliwie i w potraktowaniu aktorskim szczególnych postaci i w licznych scenach zbiorowych patosu operowego. Postaci dramatu muzycznego mają u Bardiniego na wskroś rosyjski charakter, przy tym są żywymi i czującymi ludźmi, a nie tylko figurami zajętymi wyłącznie śpiewaniem, co w dramacie muzycznym tego typu jest dla współczesnego widza wręcz nieznośne. Do wysokiego poziomu przedstawienia warszawskiego przyczyniają się też niemałej mierze znakomicie skomponowane kostiumy, dzieło Teresy Rożkowskiej, która z wyczuciem epoki i charakteru utworu zrealizowała swoją kompozycję. Dekoracje natomiast w pewnych scenach wywołują niepotrzebnie wrażenie ciasnoty i zatłoczenia. Do najlepszych tradycji nawiązuje również obecne przedstawienie Borysa Godunowa, znajdując tak niepospolitego śpiewaka dla odtworzenia roli tytułowej jak Bernard Ładysz. Świetny wolumen i urzekające piękno jego głosu znalazły tutaj wspaniałe pole do popisu. Ładysz znalazł w Musorskim jednego z tych kompozytorów, którzy mu są bardzo bliscy i których sztukę odtwarza nie tylko z talentem, ale z wielkim zamiłowaniem. Jego Borys wzrusza swoim śpiewem w obu wielkich scenach i ma dużo wyrazu aktorskiego. Według Jana Kulczyńskiego Bardini nad tak znakomicie później ocenianymi scenami zbiorowymi bardzo się męczył. Czy pan wie, złościł się, co chórzyści zawsze grają na scenie? Pretensje do świata. Nie są solistami. Kilka dni później spotkałem Bardiniego promieniującego radością. Panie Janku, przypomniało mi się, jak to zrobił Chronek u Meningeńczyków. Podzieliłem chór operowy na tych zdolniejszych i tych mniej zdolnych. Tym zdolniejszym ułożyłem ruchy i gesty, a pozostałym kazałem je naśladować. Ci wyróżnieni poczuli się solistami, a tym niewyróżnionym mogę zawsze powiedzieć, że się lenią i niedokładnie małpują wybranych. Divide et impera. Święta zasada. Sceny chóru zaraz mi ożyły. Ten Chronek to był geniusz. Sukces przełożył się na kolejne ważne wyróżnienie. Bardini dostał nagrodę ministra kultury i sztuki za osiągnięcia artystyczne przy reżyserii Borysa Godunowa. To przedstawienie wpisało się również w bardzo ostrą i długą dyskusję o kształt przyszłego teatru operowego w stolicy. Trwała już bowiem odbudowa Teatru Wielkiego i różne środowiska chciały na niej odcisnąć swoje piętno.
3: Nieregularnik literacki.
4: Radio Wnet.
3: Autopromocja.
5: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. Każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie w każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
4: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
3: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Po reklamie.

0: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Witamy Państwa bardzo serdecznie w tę przepiękną niedzielę. Dzisiaj ze mną jest Filip... Boże, co ja mówię? Igor Toporowski. Jaki Filip? Ale Filip z Konopi mi wyskoczył.
3: Często się zdarza ze mną, Tymoteusz Dąbrowski, często się zdarza, że Igora myli się z Filipem, tudzież z Wiktorem. Nie wiem
2: na czym to polega.
3: Tak, Igor Wiktor, Igor Filip. Nie wiem, jak, na ile są bliźniacze te imiona fonetycznie. Czy...
2: Jakoś tak podświadomie, jak onirycznie prawie, że wpadło mi to imię w głowę i to powiedziałem, czym nawiążę od razu do dzisiejszej tematyki naszego spotkania, bo będziemy rozmawiać dzisiaj o oniryzmie, o marzeniach sennych, o sztuce i literaturze onirystycznej. Dużo nam Igor powie również o filmach.
3: Słucham,
2: mam nadzieję. Ach, ty zaspańcu, może napijesz się kawy. Także tym pozytywnym akcentem serdecznie Państwa witam. Ja jestem świeżo po wypoczynku, dlatego że wróciłem z spływu kajakowego, który to trwał 5 dni. Wziąłem ze sobą wielki namiot, dziewczynę i wyjechaliśmy sobie na tak zwany szlak Czarnej Hańczy. To jest bardzo niedaleko pogranicze, tak naprawdę przy terenach rosyjskich. Musieliśmy uważać, żeby przypadkiem nie wypłynąć. I muszę Państwu powiedzieć, że chyba stąd ten mój spokojny dzisiejszy głos. Dlatego, że 5 dni w naturze naprawdę robi swoje i jestem wręcz zdziwiony tym, jak dużo umyka mi pięknych miejsc w Polsce, siedząc tutaj w Warszawie i zamykając się na ten tryb życia.
3: To prawda. Ja, gdy pracowałem rok w Teatrze Objazdowym, to właśnie jednym z głównych jakby chęci podjęcia się tej pracy, motywacji, to było to, że będę mógł zwiedzić niezliczoną właśnie ilość miejsc, zbadać te tereny Polski, które no naprawdę, no to nie jest codzienne. Każdy myśli o tym, żeby wyjeżdżać za granicę, odpoczywać, a naprawdę mamy piękne tereny. Tutaj rodzime, aczkolwiek czasami też mi się zdarzało wycierpieć, kiedy musiałem na przykład z Krynicy Zdrój nagle jechać do Warszawy z powrotem, BlaBlaCarem, 7 godzin z przesiadką, czy tam jeszcze z opóźnieniem i no to było coś.
2: No całe szczęście nam udało się spłynąć do Augustowa i stamtąd pociąg jedzie tylko 3 godziny do Warszawy, także serdecznie Państwu polecam tamte rejony, bo tam jest również park krajobrazowy, trzeba wykupić sobie specjalną przepustkę, oczywiście nie śmiecić i takimi małymi rzeczkami, potoczkami wręcz, przez różne rejony, bo to czasami jest bardzo otwarta przestrzeń, czasami też jest taka bardzo leśna, ściśnięta, gdzie ten potoczek jest bardzo wąski, płynie się pomiędzy drzewami, konarami drzew, czasami trzeba gdzieś uważać na mieliznę, koło ciebie jest pełno rybek. Złapało nas też bardzo mocne słońce i to było takiego jednego dnia, gdzie żartowaliśmy sobie wraz ze znajomymi z takiej idei. Ostatnio też powstał film na ten temat, czyli backroomsów, nieskończonych przestrzeni, które są takie też trochę właśnie bardzo surrealistyczne, bardzo podobne do siebie. Wpłynęliśmy jednego dnia z rana do takiej przełęczy, która to była pełna wystających wysokich traw, szuwarów, tak zwanych. I tą przełęczą płynęło się bardzo, bardzo, bardzo skrętnymi slalomami. No i zajęło nam to cały dzień w wielkie słońce, zero cienia i za każdym zakrętem trzymaliśmy już bardzo mocno kciuki, że tak, teraz znowu zacznie się las i będzie miejsce do odpoczynku. No niestety nie pojawiał się przez dłuższy czas. I wieczorową porą jeszcze nas dopadły muchy końskie, także ja jestem dla Państwa, którzy oglądają nas na YouTubie, do czego serdecznie zapraszam, bo to jest Radio Wnet Kultura, Festinalente, w zakładce Festinalente są nasze audycje nagrane. No i właśnie, co po mnie widać, chyba trochę się opaliłem, Igor.
3: Właśnie tak, nie, to na pewno jesteś bardzo opalony.
2: Chociaż ja się aż tak nie opalam.
3: Po tej anegdotce ze słońcem to myślałem, że będziesz takim raczkiem wręcz aż.
2: Ale to dlatego, że ja się naprawdę nie opalam. Tutaj nie będę się negliżował, ale faktycznie widać po mnie, że mam na klatce piersiowej mam taką koszuleczkę jaśniutką, dlatego że przez chwilę byłem w koszuleczce. Jak nie zgrzało porządnie, to mi już zostawiło na całość.
3: Ale z kolei teraz, w tym momencie, masz czerwoną, raczkową taką koszuleczkę z podobizną Jacka Kaczmarskiego.
2: Tak.
3: Proszę bardzo.
2: Dużo miałem na temat tej koszulki w ogóle rozmów, a raczej dyskusji, dlatego że no Jacek Kaczmarski jednak postacią kontrowersyjną jest, jeżeli chodzi o jego życiorys, gdyż no nie zachowywał się dobrze w stosunku do swoich najbliższych, czyli żony i córki, ale też dochodziłem bardzo często już do wniosku, że jestem osobą, która rozróżnia dzieło od autora.
3: No, to jest odwieczne pytanie.
2: Tak, i powiedzmy, że ta koszulka faktycznie bardzo mocno nawiązuje do jego dzieł, jeżeli do życiorysów. Także zostawmy to na boku.
3: No ty to napomknąłeś jednak.
2: Ja to napomknąłem.
3: Napomknąłeś i zostawiasz, popatrz. Ale mam jeszcze pytanie takie szybkie a propos przełęczy kajakowania twojego, tutaj szuwarowania. Mianowicie wziąłeś pod jedną pachę, pod rękę dziewczynę, pod drugą namiot. To jak zabrałeś ze sobą kajak w takim razie? Czy to jakby to była jakaś wypożyczalnia i potem spłynęliście do Augustowa i tam oddaliście
2: te kajaki? Dokładnie tak to wyglądało. Jest taka wypożyczalnia, która faktycznie zbiera się z jakiegoś takiego jednego miejsca, to było tam jakieś PKP, już nie pamiętam dokładnie, gdzie wysiedliśmy i tam faktycznie Oskar, którego serdecznie pozdrawiam, bo zakolegowaliśmy się wspólnie, zabrał nas faktycznie na pierwsze jezioro i stamtąd wypłynęliśmy w ten 5-dniowy spływ. No i faktycznie to, że spało się w namiocie, codziennie trzeba było go rozłożyć, potem złożyć, że nie było też ubikacji, że faktycznie cały czas siedzisz tak naprawdę w naturze i nie masz do końca gdzie uciec, bo wszędzie są pola i lasy, no to było bardzo zerujące w kontekście tego, że dużo czy to stresów, czy to jakichś takich sytuacji, które były nierozwiązane, nagle zniknęło i pojawiły się jakieś takie mocniejsze, prawda, przekonania co do tego, jak chciałbym, żeby teraz moje życie wyglądało, a to tylko 5 dni. Nie wyobrażam sobie, co by było, gdybym faktycznie przesiedział tam 2-3 tygodnie. No wydaje mi się, że może...
3: Nie wróciłbyś taki sam.
2: Wróciłbym z brodą.
3: A pamiętam, jak podczas mojego pobytu w Wietnamie w maju podsłuchiwałem poniekąd audycję pod moją nieobecność i powiedziałeś takie zdanie, że no inni pracują, żeby inni mogli odpoczywać. To ja ci teraz się odwdzięczę i z kolei ja nie miałem łatwego tygodnia i kolejny też... nie będzie łatwiej, bo spędzam go tutaj cały czas właśnie w studio na Krakowskim Przedmieściu w Radiu Wnet, dlatego nie mam za bardzo tutaj wielu anegdot, z którymi mogę się podzielić z Państwem i z Tobą, ponieważ no, cały czas jestem tutaj, jadę do domu, śpię, wstaję.
2: Wracasz tutaj.
3: Rozciągam się, czytam i wracam tutaj. O,
2: ale chyba korzystając z okazji, jak rozmawiamy o samej pracy tutaj w Radiu Wnet, no to Ty będąc za konsoletą, gdzieś tam masz jakieś takie chwili wytchnienia, że możesz sobie książeczkę wyjąć, może poczytać coś.
3: No oczywiście, czasami się zdarzy wolna antena, tak, ale no zwykle teraz w tym ogórkowym sezonie, bo najwyraźniej on też dotyka mediów, to gdy zdarzy się wolna antena, to zwykle ja zajmuję miejsce tutaj. Jestem namiestnikiem, kontrolerem, obrońcą, strażnikiem.
2: I tego ci zazdroszczę bardzo, bo gdzieś tam ta nasza audycja, która jest zawsze w niedzielę, no powoduje, że ja przychodząc tutaj nie mam do czynienia z całym tym, tą maszyną tutaj naszego Radia Wnet, tymi wszystkimi ludźmi.
3: No to zapraszam ciebie w tygodniu, to możesz sobie przyjść i poprowadzić audycję.
2: Będę w środę, już się umówiliśmy, także bardzo chętnie wpadnę, no też trzeba podpisać wszystkiego rodzaju dokumenty, także na pewno wpadnę.
3: Cudownie, a wiesz, że wtedy akurat ja mam audycję.
2: O kurczę, no to właśnie. Ci wpadnę na audycję, coś tam popsuję, pogmeram.
3: Dobrze, pokręcę. Dobrze. No, mieliśmy wtedy porozmawiać ściśle na tematy przyszłościowe naszej audycji. Myślałem, że może nagram parę wejść w takim razie, no ale to może coś we dwójkę porozmawiamy. No dobrze, oczywiście, super. No to tyle u mnie, tyle u ciebie, myślę.
2: No ja jeszcze tak na szybko mogę powiedzieć, że w którymś momencie wszyscy wyszli siku. Ja siedziałem sam w kajaku. Ja do końca kajakiem nie potrafię za bardzo operować. No i zostały mi 3 kajaki do przetrzymania. No i słuchajcie, drodzy państwo, jak mi te kajaki uciekły, jak ja za nimi goniłem, jak ja próbowałem swoim kajaczkiem gdzieś przepchnąć drugi kajaczek, no to było prawie, że niemożliwe. Ja wtedy faktycznie potrzebowałem 2 godziny, żeby nikt się do mnie nie odzywał, bo się tak zestresowałem, bo godzinę te kajaki ciągnąłem i w ogóle aż ostatecznie wyszło na to, że znajomi musieli wskoczyć do tej wody, podpłynąć do tych kajaków i się na nie wgramolić, bo mi się po prostu nie udawało.
3: Ale to jak to miałeś jedną nogę w jednym kajaku, drugą w drugim i po środku jeszcze ręce miałeś.
2: Wiesz co, jeden kajak wrzuciłem w szuwary, żeby się zatrzymał.
3: I co, udało się? Zatrzymał się?
2: Tak, ten się zatrzymał. A drugi był tak, że na początku odpychałem go, siedząc w tym pierwszym kajaku swoim, i odpychając go, no niestety zapominałem o tym złotym prawie, które mówi o tym, że siła, akcja, reakcja, tak zwana siła, działa też w drugą stronę. Także odpychając ten kajak, sam odpychałem się w drugą stronę, więc musiałem podpływać znowu go ten. No nie było to za łatwe.
3: Coś wspaniałego. Chciałbym to obejrzeć na własne oczy.
2: Ja nie naprawdę. Chciałbym, żebyś to widział.
3: Ja bym bardzo chciał i nawet wtedy byśmy może mieli wspaniały odcinek na Wnet Kultura. To na pewno... To byłby,
2: to by było świetne, faktycznie.
3: Tak, to byłby jakiś ciekawy moment. Dobrze, Angelo Badalamenti będzie nam towarzyszył dzisiaj jako oprawa dźwiękowa, oprawa muzyczna, z racji tego, że jest on nieodłącznym elementem wszystkich dzieł praktycznie Davida Lyncha. A David Lynch jest oczywiście no, takim chodzącym, współczesnym symbolem, można powiedzieć, oniryzmu, jeśli chodzi o film.
2: Tak.
3: Dlatego pozwolimy sobie, ale nie na intro Twin Peaks, to już było.
2: Wszyscy to znają.
3: Dlatego teraz, jeśli państwo, ci co oglądali ten serial, to na pewno kojarzą te senne miejsce z podłogą w biało-czarną kratkę i czerwone kotary dookoła i pewnego małego gościa, który wykonywał pewien taniec. I właśnie ten utwór posiada taki tytuł, czyli Dance of the Dream Man. Posłuchajmy.

0: I właśnie wybrzmiał utwór Dance of the Dream Man Angelo Badalamenti'ego. My wracamy do Państwa i chcemy, jeszcze zanim przejdziemy do sedna dzisiejszej audycji, to zachęcamy do oglądania nas na kanale Wnet Kultura, gdzie wiele, wiele audycji kulturalnych, między innymi Festinalente, rozbiory literackie, wywiady, czy właśnie seria, którą dzisiaj rozpoczynamy, czyli Toposy złowione. I pierwszym toposem, jakiemu się dzisiaj przyjrzymy, to właśnie będzie ten onieryzm, do którego wprowadzi nas Tymoteusz Dąbrowski.
1: Powiem tylko jeszcze, że dlatego złowiony, bo może niektórych z Państwa to zastanawiać ta nazwa, no, to jest nawiązanie do naszej głównej naszego głównego symbolu. Słowo symbol będę używał pewnie dzisiaj jeszcze parę razy, czyli symbolu Radia Wnet, którym jest łódź podwodna. Dlatego też nie jest to związane z spływem kajakowym, o którym wspominałem, ale raczej bardziej z samym naszym radiem. Co do oniryzmu, Czy ty w ogóle, Igor, wcześniej spotkałeś się oprócz szkoły z sekwencją, jaką jest oniryzm?
0: Oprócz szkoły?
1: Oprócz szkoły.
0: Nie, no chyba
1: no bo to
0: nie,
1: jest
0: nie.
1: Właśnie, ja zacząłem sobie badać, czytać różnego rodzaju analizy, konteksty, szukać też w internecie informacji i uważam, że sam temat oniryzmu nie jest często poruszany, a ja przynajmniej odczuwam, że gdzieś kieruję się w życiu jakimś takim metafizycznym pępkiem, cytując Witkacego, który mam, i staram się odnajdywać faktycznie ukryte sensy, dopowiadać sobie różnego rodzaju interpretacje do nawet najprostszych sytuacji życiowych, i dlatego o tym wspominam, bo w ogóle uważam, że my jako współcześni zatracamy też na rzecz jakiegoś takiego bardziej logicznego myślenia, bardzo matematycznego, fizycznego, tych faktów i odkryć, których współcześnie jest bardzo dużo, jakiś taki pierwiastek, nazwijmy to kościelny, czyli właśnie metafizyczny.
0: Ale zmysłu wyobraźni, właśnie, sobie abstrakcyjnego myślenia.
1: No właśnie. I dlatego ja bardzo często lubię pytać ludzi o sny, jakie oni sny mieli, bo no właśnie, czym jest w ogóle oniryzm?
0: Ja właśnie, bym chciał... Tym samym, co surrealizm?
1: Nie do końca. Mhm. Tu trzeba oddzielić, i surrealiści faktycznie, można powiedzieć, że w jakiś sposób są oniryczni. Jednakowoż oniryzm nie do końca mówi o samej tematyce snu, ale jest pojęciem, które zawiera w sobie, no właśnie, bardzo dużo różnych, czy to struktur, czy to podejść do tego, co się w śnie bardziej dzieje i jak sen wygląda. Tutaj na przykład Michał Głowiński wymienia tak naprawdę takie cztery postacie, w jakich ten sen mógł występować w dziele literackim, żeby to faktycznie można było nazwać oniryczne. Jednym z nich jest jako figura alegoryczna, czyli tak naprawdę swego rodzaju motywacja wątków. Zasada budowy świata przedstawionego jako zapisu snu. I tak naprawdę najbardziej istotne dla tych omawianych pozycji są wymienione właśnie przez tego badacza te postacie, czyli pierwsza z nich to swego rodzaju ta motywacja wątków, ujęć, struktur fabularnych, które nie mieszczą się w uznawanych w danej społeczności granicach racjonalnego myślenia. I stąd to moje pytanie na sam początek, dlatego że one naruszają przyjęte w utworze zasady budowy tak naprawdę tekstu. Czyli te elementy fantastyki wchodzą w konflikt z regułami realizmu. Wyobrażam sobie, że rano wstaję, myję zęby, jem śniadanie, wchodzę do autobusu, który ma poprowadzić mnie do szkoły w Warszawie, i nagle z tego autobusu wysiadam, załóżmy, w Gdańsku. I widzę, że w Gdańsku jest bardzo górzyście i ludzie zjeżdżają na nartach. I tu już nagle jest pokazane, że ta struktura takiego realistycznego podejścia, gdzie normalnie wysiadłbym pewnie na przystanku przy szkole, nagle jest załamywana i pojawiają się rzeczy, kompletnie, powiem teraz brzydko, od czapy. Mhm. Czyli takich, których nie spodziewalibyśmy się, ale które nawiązują do struktury samego snu. Mhm. Oniryzm. To pochodzi w ogóle od greckiego słowa oneiros, czyli sen. I w całej tej sztuce oznacza przede wszystkim wykorzystywanie mechanizmów charakterystycznych dla marzenia sennego, czyli deformacji czasu, deformacji przestrzeni, płynności tożsamości, gdzie nagle ktoś na przykład zamienia się w jakąś rybę albo w greckiego boga, który dyktuje nam jakieś zasady, z nagłych przeskoków, nieciągłości przyczynowo-skutkowej, o której wspomniałem, opowiadając tę anegdotę o autobusie, mieszania rzeczywistości, fantastyki, niezwykłych skojarzeń, które budują nam później tak naprawdę całe struktury, metamorfozy, przeczucia. Rzeczy absurdalne zaczynają być przedstawiane jako kompletnie normalne. Mhm. I to jest sytuacja oniryczna. I dlaczego w ogóle to robić? Wydaje mi się, że artyści najczęściej działają w strukturach onirystycznych głównie dlatego, że poetyka snu pozwala twórcom na dotarcie do wnętrza człowieka, że najgłębiej skrywane lęki czy motywacje, tu idąc troszeczkę za Freudem, o którym też będę wspominał, tak naprawdę wychodzą z tej podświadomości, czyli z tego, co jest ukryte przed nami. I często one są bardziej logiczne i w zgodzie z nami, mimo że jeżeli chodzi o realizm, to nie mają z tym nic wspólnego, niżeli na przykład właśnie bardzo konkretne decyzje racjonalne, które podejmujemy. Więc to takimi słowami wstępu, jeżeli chodzi o same słowo oniryzm i to jak ono faktycznie działa. No bo oniryzm w ogóle opiera się na takiej uniwersalnej, może też czasami nieuniwersalnej, tylko bardzo związanej z autorem, symbolice. Tak. I tu głównie nawiązując do sztuki malarskiej, ta symbolika nasycała te obrazy. Występowały elementy rzeczywiste, właśnie bardzo mocno skontrastowane z jakimiś nadrealnymi sytuacjami. I tu bardzo dobrym przykładem jest przecież Salvador Dali, który to korzysta tak naprawdę z realizmu i nawet, że bardzo mi się podoba takie podejście. Nie wiem, czy kojarzysz ten obraz Czaszka, który polegał na tym, że są przedstawione postaci, bardzo realistyczne kobiety, ludzie. Tam występowały również elementy krajobrazu, którymi były jakieś skalne przestrzenie. I one dopiero jak się spojrzy z daleka, zaczynają nabierać kształtu czaszki. I to też jest takie trochę igranie z formą w kontekście, mogę ci jeszcze tam znaleźć, w kontekście igrania z formą, w kontekście nie chcę tego tak nazywać, ale tylko to słowo przychodzi mi do głowy, jakichś takich
0: rzutek.
1: Nie do końca. Bardziej mi chodziło o to, że jak patrzysz na jakiś element i wydaje ci się, że to jest jedno, a tak naprawdę jak się przyjrzysz, to jest drugie. No nieważne, przepraszam. Zostawmy ten wątek, ja sobie przypomnę słówko, które dla mnie jest ważne. Chodzi o to, że faktycznie tam są pewnego rodzaju iluzje optyczne, czyli forma też przyjmuje jakieś takie wrażenie, że nie do końca wiemy, o co w tym chodzi, musimy się dopiero przyjrzeć, żeby odnaleźć w tym sens.
0: Zmienić perspektywę.
1: I zmienić właśnie. Więc tu Salvador Dali jest dobrym przykładem i uciekając jeszcze na chwilę od Salvadora Dalego, jeżeli chodzi o oniryzm, to jest taka kategoria estetyczna i sposób organizacji dzieła, niżeli właśnie samo nawiązywanie do tego, że ktoś śni. Bo bardzo łatwo jest nam powiedzieć, że załóżmy, jakieś dzieło, które opowiada o samym śnie w sobie, jest oniryczne. No nie do końca, bo tu jest bardziej o organizacji dzieła, czyli o strukturze, która się pojawia, niżeli faktycznie o tematyce snu.
0: Czyli tak. Nie liczy się cytat, nie liczy się za troszkę treść, ale po prostu ta forma.
1: Tak, ta forma i ta struktura, o której wspominałem. No i właśnie, według modernistów sam oniryzm był sny, struktury snów było narzędziem do eksplorowania tajemnicy, tajemnic, które my mamy w sobie, wyraża słowami coś, co jest nie do końca do wyrażenia, pewnego rodzaju tak naprawdę wrażenia, które my mamy, dlatego, że on jest bardzo otwarty na interpretację. Każdy z nas może dołożyć sobie kolejnych sensów do tego, co widzi i dołożyć sobie takich sensów, które faktycznie dla niego są realne i dla niego są właściwe. I tutaj z takich, nazwijmy to, mistrzów oniryzmu w Polsce, no na pewno jest Bruno Schulz, o którym wspominaliśmy tydzień temu.
0: Tak.
1: Ale tu też trzeba uważać i dlatego mówię to na sam początek, dlatego że faktycznie jego twórczość była interpretowana zarówno jako surrealizm, ekspresjonizm, jakąś teorię mitu, ale współczesne badania podkreślają, że jego oniryzm nie jest taką prostą ucieczką od rzeczywistości, ale w drugą stronę może być właśnie próbą dotarcia do głębszych sensów. I tu mi się wydaje, że w tym zawiera się samo sedno dzieł onirystycznych.
0: Czyli ta alegoria.
1: Tak, ta alegoria i to przedstawienie realizmu za pomocą nierealistycznych środków.
0: I metafor przez to. Mm-hmm,
1: tak, tak.
0: Cudownie. W takim razie teraz, żeby może oderzyć ten ciężki wykładniczy...
1: Wykładzik, przepraszam, tak, wykładziki.
0: Ale bardzo one są potrzebne, ponieważ niosą ze sobą dozę informacji. To może posłuchajmy krótkiego utworu i wtedy możemy przejść do samych przykładów tych właśnie toposów, które będziemy wyławiać z naszej rzeczki. Angelo Badalamenti i tym razem kompozycja z filmu Blue Velvet.

0: kawy, łyk, łyk kawy.
1: A po krótkiej przerwie muzycznej, po szybkim napiciu się pysznej kawy, posłużę się pierwszym przykładem, który ci, którzy nas słuchają już od dłuższej chwili, doskonale mogą już znać, bo jest to film, a zarazem i książka, taki tandemik sobie wymyśliłem. I to podobnie będzie działało właśnie przy Szulcu, ale zanim do niego przejdziemy, jego napomkniemy, to Tadeusz Konwicki również bardzo sprawnie posługuje się tym oniryzmem. Mianowicie no, sam tytuł książki Sennik współczesny mówi samo za siebie. Mamy tam do czynienia właśnie z oniryzmem jako formą narracji właśnie, czyli troszkę taką mozaiką właśnie narracyjną, rozczłonkowaniem się tej linearnej drogi fabularnej, ścieżki, gdzie jesteśmy rzuceni w jakąś przestrzeń razem z bohaterem. On próbuje sobie przypomnieć pewne rzeczy, nie pamięta. Wszystko metaforycznie, cały świat przedstawiony w tej jednej z narracji, ale która jest jednak najgłówniejszą, najwięcej fabułę zajmuje, to figuruje tam taka wszechobejmująca atmosfera śmierci, ponieważ jest to czas powojenny, po II wojnie światowej, i jednocześnie dwa inne poboczne wątki, które również przenoszą nas w zupełnie inny czas. Nie wiemy, czy są to jakieś retrospekcje, czy skoki w przyszłość, czy jednocześnie wycieczki, emigracje wewnętrzne głównego bohatera. I tak samo jest, przenosząc to po prostu na film Jak daleko, stąd jak blisko, który również ma charakter biograficzny, jeśli chodzi o Konwickiego, bo tu i tu właśnie jest to kluczem do, nie wiem na ile do zrozumienia, ale na ile po prostu przyjrzenia się z bliska może tej historii, ponieważ Jak daleko, stąd jak blisko nie jest w ogóle oparte o scenik współczesny, ale posiadają te obie teksty, oba teksty kultury posiadają po prostu wspólne mianowniki, które działają tu i tu naprzemiennie, jakieś konkretne sytuacje powielające się. I Jak daleko, stąd jak blisko ma podobny ten charakter tej narracji sennej, gdzie zmierzamy właśnie w głąb psychiki bohatera razem z nim i cofamy się również aż do jego wczesnego dzieciństwa, czy po prostu do II wojny światowej, do jego nastoletniego życia, czy po prostu do kilku lat wstecz, gdzie on jest już dorosłym w średnim wieku mężczyzną. Również figurują tam metafory, symbole, słomiane chochoły, czy same kobiety odgrywają też metaforyczną rolę, czy najważniejszy, to jakby tutaj drugoplanowa rola Gustawa Holubka, czyli jego uśmiercony przyjaciel Maksymilian, który to nie jest akurat tajemnicą, bo to jakby cała fabuła się wokół tego dzieje, popełnia samobójstwo na samym początku historii i razem towarzyszy po prostu temu głównemu bohaterowi, ale jednocześnie na końcu historii odkrywa się jego druga głębia, ta druga płaszczyzna, więc Jak daleko, stąd jak blisko, a zarazem Sennik współczesny Tadeusza Konwickiego, ponieważ tę książkę napisał, a tu napisał scenariusz oraz go wyreżyserował. Tu i tu kluczem jest jego same życie i poprzez właśnie oniryzm on przedstawia się nam, a nawet nie, że przedstawia, a bardziej doświadcza sam siebie i bada i obserwuje od wewnątrz, i my mamy ten zaszczyt zobaczyć również go od środka.
2: Tą ideę chocholego tańca ja najbardziej odczułem w tej charakterystycznej scenie, gdzie spotyka swojego ojca. Nie pamiętam, czy i pewnie to jest bardzo onirystyczne, czy to był klub, czy to było jego mieszkanie, które w którymś momencie zamieniło się w klub, gdzie gra bardzo rytmiczna, ale taka, nazwijmy to trochę spowolniona i monotematyczna muzyka jazzowa.
1: Tak,
2: pojawia się mgła, ludzie biegają i tańczą, ale w taki senny sposób. On spotyka wtedy ojca, ten nasz główny bohater, i rozmawiają przy stoliku. I to gdzieś jest dla mnie taką kwintesencją w

0: dynamiczne kamery, tudzież bardzo oryginalne ujęcia po prostu, gdzie na przykład mamy szklany bar, ladę baru szklaną i widzimy na przykład kamerę skierowana na ten, na tę ladę, w której odbijają się bohaterowie. Więc tego typu pomysłowe też wyjścia z sytuacji są tam zastosowane.
1: Grzechem byłoby nie wspomnieć w tym momencie o Wyspiańskim, bo tak, wspominamy właśnie o chocholim tańcu,
0: proszę,
1: a co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach, no to właśnie jest wszystko o weselu. Cały przecież drugi akt utrzymany jest w konwencji snu. Sen staje się tutaj znakiem autentycznych uczuć, myśli i planów bohaterów, którzy tam się pojawiają. I znowu wracamy właśnie do tej idei ukrytych pragnień, które tak naprawdę tylko wychodzą, kiedy mamy do czynienia z tym takim abstrakcyjnym światem, światem snu. Tak naprawdę właśnie ta autentyczność nagle wychodzi w śnie. Przecież korowód tańczących weselników, taki rodzaj letargu, dziwnego stanu, właśnie półsnu, półjawy, w jakim tkwi polski naród.
0: Przepraszam,
1: proszę cię serdecznie, w którym tkwi polski naród. To jest jedna z głównych tak naprawdę sytuacji, które wydarzają się w weselu. Pojawia się chochoł, pojawia się widmo, stańczyk, rycerz, hetman, wernichora, upiór. I tu jest to fundamentalne przesunięcie. Tak? Bohaterowie przestają napotykać realnych ludzi, tylko zaczynają spotykać się trochę z własną pamięcią historyczną. Widma stają się tą materializacją nieświadomości. Zjawy odpowiadają wewnętrznemu problemowi danego człowieka, który ją widzi. I Wyspiański w ten sposób gdzieś tworzy tą zbiorową psychoanalizę narodu. Mamy tu sytuację, gdzie no właśnie dziennika spotyka stańczyka, który reprezentuje tą polityczną świadomość, odpowiedzialność, właśnie pamięć historyczną, ale pokazuje też tą świadomość własnej bierności, z którą odbija się sytuacja dziennikarza. Więc stańczyk jest materializacją tego, co dziennikarz wie, ale czego nie chce w pełni przyjąć. Spotkanie z rycerzem, który konfrontuje ten rozdźwięk pomiędzy marzeniem a wielkością, która jest niezależna od działania. Wspominając o Wyspiańskim, chciałbym też wspomnieć o jego dziełach, które rysował, malował. To są głównie rysunki popełniane jejku, wypadło
0: ołówkiem.
1: Ołóweczkiem, to są szkice, które są wykonywane w ten sposób, pastelą, suchą pastelą. I tutaj mamy Stanisława Wyspiańskiego, Śpiący Staś. I to właśnie jakoś tak, ja przynajmniej interpretuję to dzieło jako pokazanie, że jako my śpiący jesteśmy bezwładni i trochę bezbronni, jak to dziecko. Śpiące dzieci tak naprawdę emanują trochę urokiem, ufnością wobec świata i śpiąc stajemy się trochę też piękni. To nam chce powiedzieć Wyspiański.
0: I teraz moglibyśmy łatwo przejść do Szulca i do Sanatorium pod Klepsydrą, ale zostawię to na potem, bo chcę też pokazać, że potrafimy szukać w tych w ostatnich latach, chociaż w sumie no, to jest 98 film, ale to może w Ameryce. Mamy Las Vegas Parano. Nie wiem, czy widziałeś ten film, ale tam
1: kojarzę go, ale
0: oniryzm,
1: nie oglądałem.
0: No to tam oniryzm wylewa się po prostu z każdego wręcz kadru, ale jest to pod płachtą narkotycznych wizji, gdzie mamy do czynienia z Johnem Deppem i Benicio del Toro jako dwóch tutaj dwóch nieudziałowców zbrodni, bo żadnej zbrodni finalnie nie popełniają. Może zbrodnią jest to poszukiwanie amerykańskiego snu, bo jakby to jest tym głównym tematem tego filmu, ale ten amerykański sen nigdy nie zostaje odnaleziony, a wręcz oni zakopują się wzajemnie po prostu w tych w narkotykach, te podróże do głębi świadomości się nie kończą, a mamy do czynienia z kolei z tym cały czas snującym się właśnie

0: oniryzmem przez cały film i tak jak wspominałeś o deformacjach twarzy, czy przestrzeni, czy czasu, no to z tymi trzema aspektami mamy do czynienia w tym filmie, ponieważ nagle ludzie mogą się zamieniać w jaszczurki, gdzie jest, ma to miejsce w tym filmie, czy oczy się nagle rozstępują, czy nos przepoczwarza wieloryba, sam nos właśnie, też są takie, tam mają takie miejsce sytuacje. Czy sam bohater nagle budzi się po kilku dniach i dochodzi do niego powoli, albo właśnie nie dochodzi, ponieważ grzebie w tej pamięci i właśnie tutaj oniryzm też funkcjonuje jako to narzędzie rozczłonkowanej pamięci, poszukującej klucza do zrozumienia wydarzeń, czy właśnie sama przestrzeń, która pod wpływem przeróżnych tam narkotyków się deformuje. Sam film jest... Niektórzy go potępiają ze względu na gloryfikację właśnie narkotyków, ale tak naprawdę to jest to samo, czego ludzie nie zrozumieli w Natural Born Killers z Woodym Harrisonem i Juliette Lewis, gdzie to miało być potępienie właśnie seryjnych morderców, pary seryjnych morderców, ponieważ tam w filmie ma miejsce, mają media, które gloryfikują to wszystko i tak dalej. Oczywiście ludzie, my, odbiorcy masowi, źle to zrozumieliśmy i dołączamy się w sumie do tych mediów, które w tym filmie chwalą, pochwalają te postępki, albo bardziej podniecają się nimi może, bo każdy je potępia, ale każdy z tyłu głowy też ma te cichą ekscytację.
1: Bardzo, bardzo właśnie ekscytująco przedstawione.
0: Tak, właśnie. No ale właśnie
1: ale znowu tam jest ten kolor, który się nagle pojawia chyba w tańcu, jak oni tam siedzieli. To chyba była jakaś stacja benzynowa, czy jakaś jadalnia.
0: I z kolei właśnie w tym filmie to te kolorystyczne walory mają ten surrealistyczny wydźwięk. Jeszcze wrócę do Las Vegas Parano, że właśnie w tym filmie reżyser chciał właśnie potępić ten nadmiar narkotyków w organizmach obu głównych bohaterów i wyśmiać sam amerykański sen. Ale oczywiście ludzie też to potrafią źle zrozumieć, po prostu patrzą czasami na ten film nie w ten sposób, w jaki
1: powinni.
0: No, tak.
1: Znaczy, czy powinni. Każdy niech zbiera co swoje, jednakowoż oczywiście. Potem będziemy od tego posądzeni, prawda?
0: I
1: ocenieni.
0: A jakże. No i to jest właśnie Las Vegas Para. No, tak czy siak polecam, aczkolwiek mnie ten film czasami mógł faktycznie jednak zmęczyć.
1: Okej. Jak myślisz, Igor, jakie dzieło literatury europejskiej jest jakimś takim zaczątkiem albo może najważniejszym dziełem, które dotyka oniryzmu właśnie w kulturze europejskiej? Jak myślisz? Nie oceniam, jeżeli odpowiesz bardzo źle. Spokojnie.
0: Nie, jak dla mnie to Schulz. Nie wiem. No
1: okej, ale jakieś takie bardzo wczesne.
0: Bardzo wczesne?
1: No, znaczy bardzo wczesne, myślimy o Schulzu. Masz jakieś takie pierwsze znaki, coś tam?
0: No to może Homer, Odyseja w sumie, dlaczego by nie?
1: Tak, akurat jeżeli chodzi o antyk, no to faktycznie tam w starożytności sny były trochę odzwierciedleniem takich komunikatów od bogów, pewnego rodzaju proroctwem, zejściem w inny wymiar i tam mamy tego właśnie Homera, przecież Owidiusza, Sofoklesa. Ale powiem ci, że taką...
0: Jest coś jeszcze.
1: Tak, jest coś jeszcze i myślę, że bardzo dobrze znasz to dzieło, bo Boska Komedia Dantego to jest formalnie dzieło oniryczne w tym sensie dwudziestowiecznym.
0: No tak, w sumie dlaczego?
1: Tak, no tak. Ale mamy doświadczenie wędrówki po świecie, w którym rzeczywistość fizyczna, metafizyczna, symboliczna, psychologiczna funkcjonują jednocześnie w tym dziele. Boska Komedia jest najważniejszym dziełem, jeżeli chodzi o europejskie źródła tego wczesnego oniryzmu. Tylko trzeba zaznaczyć taki jeden ważny paradoks, bo Dante nie przedstawia swojej podróży po prostu jako snu. W świecie średniowiecznym doświadczenie wizji mogło być traktowane jako szczególny sposób poznania rzeczywistości nadprzyrodzonej, boskiej. Dlatego mamy do czynienia raczej z wizją mistyczną, objawieniem, podróżą inicjacyjną, która późniejsza literatura może odczytywać jako właśnie tą strukturę oniryczną. Także dzieło nie powstało jako oniryzm, ale to dopiero późniejsze interpretacje zaliczają je do tego nurtu. I tu jest ciekawa sprawa, bo pierwsze wersy poematu. W życia wędrówce na połowie czasu, straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, w głębi ciemnego znalazłem się lasu. To są bardzo charakterystyczne dla konwencji onirycznej schematy, czyli zanim bohater wejdzie do innego świata, musi utracić trochę orientację w tym świecie dotychczasowym, prawda? I to jest gdzieś to charakterystyka zagubienia i odnalezienia drogi, trochę może korzystając z antyku właśnie przez tą boską rękę, przez tą metafizykę. I ta boska komedia stworzyła jeden z takich archetypów europejskiej wyobraźni onirycznej, bo pokazuje świat, w którym rzeczywistość fizyczna jest nieoderwalna od rzeczywistości psychologii. Ta fizyka i psychika i metafizyka nakładają się na siebie i tworzą jedno wspólne dzieło. No i te wszystkie przedstawienia zajścia w dół, piekła, sytuacje, które tam się wydarzają, no tak naprawdę są jedną wielką, fantastyczną w kontekście fantastyki, a nie rewelacji, fantastyczną przygodą głównego bohatera i to gdzieś stanowi dla naszej europejskiej kultury podwaliny struktury onirycznej.
0: A co ciekawe, no nie domyśliłbym się w sumie tego, nie znalazłbym tego oniryzmu w sumie w boskiej komedii, trzeba będzie...
1: Tam wszystko jest tak naprawdę...
0: w końcu przeczytać.
1: O.
0: A, no właśnie.
1: Ach, w ten sposób.
0: No widzisz, zaskoczyłem cię, bo byłeś taki pewny, że ja będę wiedział, a tutaj niespodzianka, Tymoteuszu, nie wiem wszystkiego.
1: Zostawię to bez komentarza.
0: Bruno Schulz, sklepy cynamonowe, tudzież sanatorium pod Klepsydrą, no to ta literatura mówi sama za siebie.
1: Tak.
0: Jeśli chodzi o wylewający się oniryzm i te struktury snu, o Bruno Schulzu rozmawialiśmy tydzień temu, więc też nie będziemy raczej literatury poruszać, ale warto poruszyć Wojciecha Jerzego Hasa, który genialnie on, tak jak i Wajda, można powiedzieć, śnił swoje filmy po prostu. Widział historię obrazami. I tak samo jest w przypadku Sanatorium pod Klepsydrą, ponieważ zaadaptowanie takiej historii, takiej prozy, jaką jest proza Brunona Schulza, to jest naprawdę nie lada wyczyn i coś niesamowicie trudnego. Has wyszedł z tego bardzo obronną ręką, nie skupiając się na samym opowiadaniu Sanatorium pod Klepsydrą, które ma zaledwie 22 strony, ale na połączeniu wszystkich wątków, w sensie nie wszystkich, ale wielu po prostu znamiennych, konkretnych sytuacji z innych opowiadań, jakie mają miejsce w tym zbiorze, tudzież w sklepach cynamonowych, i wsadził to po prostu wszystko w film Sanatorium pod Klepsydrą. I nie dość, że w samym opowiadaniu to badamy ojca, strukturę psychiczną, jakby zanim ten bohater Józek podąża, no to Has wykorzystał ten film, żeby w samego Józka wstąpić i zbadać go od środka i przyjrzeć się wyrazistym historiom. Więc ta historia, człowiek ma wrażenie, ta senna podróż się nigdy nie kończy wręcz. Miałem problemy też z tym filmem, tak w jego połowie, bo mimo tego, że kadr za kadrem był niesamowicie piękny i ta cała sceneria jest po prostu już sama w sobie senna, nie wiedzieć, gdzie to mogło być nagrane i w jaki sposób po prostu wszystko tam ułożone, te same rekwizyty są już naprawdę ciekawe. No to mimo tego wszystkiego miałem poczucie pewnej monotonii i pewnego znużenia w jakimś momencie tego filmu, ale na pewno znajomość literatury Schulza mi o wiele też pomogła, bo oglądałem ten film z dziewczyną i ona nie czytała tego wcześniej, więc ona to w ogóle miała utrudniony ten przekaz.
1: Tak.
0: Więc też na Sanatorium pod Klepsydrą najlepiej się porywać po przeczytaniu Schulza, ponieważ no, więcej człowiek zrozumie. Chociaż i tak może finalnie zrozumieć nic.
1: Ojejku.
0: No tak, no w moim przypadku tak troszkę było, ponieważ no Has, co genialnie przełożył na ekran, to tę enigmatyczność po prostu szulcowską.
1: Mm-hmm. I to, że gdzieś wydaje mi się, że właśnie ta rzeczywistość tworzy się trochę na oczach
0: Tak.
1: Samego
0: właśnie, właśnie,
1: odbiorcy.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. I tak samo i właśnie bohatera, czyli który wchodzi pod łóżko i w jakimś pomieszczeniu i wychodzi z drugiej strony łóżka i nagle jest na zewnątrz, gdzieś w jakichś dziwnych, właśnie tych szuwarach, przy jakiejś rozpadającej się rezydencji. Więc, a wokół czarnoskórzy żołnierze Hondurasu na przykład, prawda?
1: Tak.
0: Więc naprawdę, no, tamte sceny są przepiękne i to jest niesamowita podróż. Ale jak mówiłem, trzeba mieć jednak też cierpliwość. Co nie umniejsza, że jakby faktowi, że to jest arcydzieło Hasa.
1: Tak.
0: Na pewno.
1: Zacząłeś to słowami, co Has sobie wyśnił.
0: Tak.
1: I właśnie sen jako punkt wyjścia, to co się nam faktycznie śni, było dla wielu artystów zaczątkiem takiej onirystycznej, onirystycznej interpretacji. I tu z naszego podwórka, no przecież sam Beksiński jest artystą, który malował żmudnie, malował długo. Tak naprawdę gdzieś ta jego kariera wychodziła głównie z tego warsztatu bardzo dokładnego. Jest mi bliski sercu, dlatego że sam faktycznie był architektem, który się zajął później malarstwem i on wspomina, że te sny były punktem wyjścia do tworzenia późniejszej sztuki. Dlatego mamy tam bardzo wiele symboli, bardzo wiele alegorii. Mamy też niezrozumiałe sytuacje. Nie do końca wiemy, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy. Czy jesteśmy obserwatorem, czy uczestniczymy w tej sytuacji, która na to obrazach się pojawia. Bardzo często elementy tła przenikają nam z elementami, które wydawałoby się nam, jakby były na pierwszym planie, bliżej nas. Bardzo często też przedmioty, które normalnie nie powinny przez swoją wagę lewitować, zaczynają się unosić. Zwierzęta deformują się, ludzie są w pół jakimiś potworami, czasami może nawet maszynami. I ta sztuka Beksińskiego też jest bardzo, ale to bardzo oniryczna, surrealistyczna, ale wspominam też o nim, bo nie dużo osób wie, że sam Beksiński pisał opowiadania, w których to również korzystał z logiki onirystycznej i opisywał właśnie jedno opowiadanie o wilkach, które to gonią go przez przestrzeń nieskończonego labiryntu, krzyży, gdyż był na czymś pokroju cmentarzu, czy właśnie deformacje ludzi, których gdzieś tam opisywał, jak twarze się zmieniają. Tu nawet widać bardzo mocno, jak Beksiński nie do końca trafił w swoje czasy, w kontekście tego, że to późniejsze lata Beksińskiego, te najpóźniejsze, kiedy to pierwszy raz był w stanie tworzyć grafiki komputerowe, chyba dotykały tego najmocniejszego sedna, nazwijmy to, jego sztuki, czyli przerabiania realizmu na rzeczy, które kompletnie do realizmu nie przystają. I to bardzo mu wychodziło na tym pierwszym Photoshopie, na komputerze, który zamiast myszki jeszcze miał taką specjalną kuleczkę, którą się tam kręciło, żeby on faktycznie kursor mógł się poruszać. I to też jest przykład z naszego podwórka artysty, malarza, które dzieła na pewno są oniryczne.
0: To ja jeszcze, póki mamy kilka minutek, bardzo mało czasu, to...
1: Ojejku, naprawdę, bardzo, bardzo szybko minął nam czas.
0: Tak, to tylko dotknę po prostu paluszkiem Davida Lyncha, czyli nie z naszego podwórka, to z powrotem wracamy za ocean. No bo głupio by było nie wspomnieć o takiej postaci, takiej ikonie w sumie współczesnego kina, właśnie tego sennego, prawda, gdzie sam Christopher Nolan, widziałem, jak brał do ręki Lost Highway, film Zagubiona autostrada, o którym powiedział tak. Obejrzałem ten film i został ze mną kilka tygodni w głowie, a po miesiącach, po obejrzeniu tego filmu, pamiętałem ten film jak sen. I wydaje mi się, że to jest kwintesencja właśnie tego lynchowskiego sznytu, że w te wszystkie jego filmy do których możemy wracać pamięcią wstecz, figurują tylko jako, no jakby mamy wrażenie, jakbyśmy je po prostu wyśnili sami. Sam David Lynch nigdy nie zdradzał ukrytych przekazów, ukrytych jakby tych kluczy, które miałyby się kryć za metaforami. Nie wiem, czy tak naprawdę powinny być, czy były jakieś wytłumaczenia na jego filmy. Wydaje mi się, że to jest sam właśnie ta kwintesencja również śnienia, tworzenia dla tworzenia po prostu i pochodu za intuicją.
1: Że faktycznie autor nawet denerwował się na to, jak się pytało o interpretację.
0: Tak. Bo sam Lynch się nie denerwował, tym, że... medytował. Był taki,
1: tak,
0: wiesz,
1: ale denerwował w cudzysłowie.
0: Beksiński na pewno się denerwował.
1: To akurat prawda. No bo faktycznie nie taki był cel tego, właśnie, żeby opowiadać i tłumaczyć.
0: Tylko żeby przeżywać.
1: Tylko żeby przeżyć.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: I to jest ciekawe. No dobra, no to ja mam tutaj zapisane wnioski.
0: Prędko.
1: I myślę, prędko?
0: No dwie
1: minutki mamy.
0: Dwie już nawet.
1: Że prędko mam mówić, czy za prędko wnioski?
0: Prędko mówić, no już chyba na wnioski to najwyższy
1: to
0: czas.
1: Króciutko. No właśnie, konwencja oniryczna jest wykorzystywana jako środek ujawniania ludzkich tajemnic, ludzkiej duszy, psychiki oraz nadaniu kształtu temu, co niewyrażalne, prawda? Odzwierciedleniem takiej wiedzy nieświadomej. Oniryzm jest środkiem wzbogacającym bardzo często dzieła, kreacje bohaterów i obrazy przedstawianej rzeczywistości, na przykład naruszanie związków i motywacji logicznych, osłabienie i wyrazistości relacji czasowych. Gdybym mógł jeszcze dopowiedzieć, gdzie sięgać po oniryzm, to zdecydowanie jest to Franz Kafka z jego utworami jak Wielki Kret, czy no przecież sztampowym dziele Franza Kafki, czyli Procesie, gdzie Józef K. zostaje aresztowany, ale nigdy nie dowiaduje się dlaczego. I tam dużo jest realizmu, jednakowoż no właśnie, konwencja jest oniryczna. Przestrzeń utworu głównie to są labirynty pomieszczeń, korytarze należące do sądu, to jest bardzo senne. Treny Jana Kochanowskiego, 19 tren, gdzie pojawia się córka razem z jego matką, czy też Mistrz i Małgorzata, gdzie te realia tej tak naprawdę Moskwy za czasów stalinizmu, ZSRR, tych bardzo, ale to bardzo charakterystycznych czasach, nagle właśnie są przerabiane, kiedy pojawia się ten wolant, czyli diabeł w no, groteskowe, i tu chciałem też dotknąć tematu, że oniryzm bardzo często łączy się z groteską i to może na następnej naszej audycji o motywach. Właśnie sytuacjach, które tam się pojawiają.
0: Dziękuję ci bardzo, Tymoteuszu. Mamy 5 sekund po godzinie 16:00.
1: Serdecznie.
0: Do usłyszenia za tydzień, gdzie najprawdopodobniej przyjrzymy się Fiodorowi Dostojewskiemu.
1: Tego nie wiedziałem, ale...
0: Ale już wiesz.
1: Dzięki serdeczne. Żegnam państwa. Zapraszam na Radio Wnet Kultura na YouTubie. Dziękuję bardzo realizatorowi. Dziękuję państwu z Patronite'a. I żegnam państwa bardzo serdecznie. Pa!
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Autopromocja. Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18:00. Grzegorz Milko, zapraszam.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
4: To była autopromocja. Autopromocja.

0: Dolce far niente.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Och, jakże długo nie słyszałem tego dżingla na naszej antenie, a to w związku z tym, że przez ostatnie tygodnie, no najpierw był wyjazd radiowy, Jordania, a potem był urlop, w związku z czym tej audycji Dolce far niente, w której poznajemy muzykę włoską lat 40., 50. i 60. po prostu nie było. Kusiło mnie, żeby przygotować takie tak zwane playlisty, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że no jednak jeżeli audycja, to już trzeba solidną audycję zrobić, żebyśmy też sobie o tych piosenkach różnych porozmawiali. W związku z czym stąd ta przerwa w zasadzie przez cały lipiec, ale wracamy, wielki comeback, tym bardziej, że jakoś teraz na dniach chyba będzie już drugie urodziny tej audycji Dolce far niente na antenie Radia Wnet, audycji, która chyba możemy już powiedzieć jest takim stałym elementem tych wnetowych niedziel, przynajmniej popołudniowych niedziel o godzinie 16 i właśnie z Igorem Toporowskim, który jest tylko Fryderykiem Litwinem. Igora Toporowskiego również słyszeliśmy przed sekundą, ale w audycji Fryderykiem Litwinem, który jest przy konsoletach w Warszawie, jesteśmy z Państwem do godziny 17. Ja natomiast znajduję się w Lanskoronie, skąd prowadziłem mniej więcej tydzień temu audycję, ale już taką krajoznawczą audycję. Przypomnę tylko, że odwiedziłem tutejsze Muzeum Etnograficzne, odwiedziłem także Willę Tadeusz. Ta audycja jest już na antenie, na stronie Radia Wnet, ale tak mi się spodobało, że postanowiłem tutaj wrócić i właśnie ponownie z Lanskorony, można powiedzieć, już takie studio sobie zrobiłem. A co dzisiaj na tapecie? Dzisiaj będziemy mieli akcent lat 70. 80. To w związku z urodzinami Drupiego. Drupi, który będzie obchodził jutro te swoje urodziny, ale będziemy także powracali do tego, co już słyszeliśmy w tych audycjach Dolce far niente. To można powiedzieć, mamy taki mały remanent w tych naszych ostatnich audycjach, a to dlatego, że słuchaliśmy bardzo dużo pięknych piosenek na przestrzeni tych dwóch lat, a przynajmniej na przestrzeni tego ostatniego roku i w związku z tym pomyślałem sobie, że warto jeszcze do tych piosenek powrócić. Dzisiaj Tullio Pane, Wilma De Angelis, Gloria Dauro, Carla Riva, Jimmy Fontana, Trio Lescano i tak dalej, i tak dalej. To są artyści, których piosenek posłuchamy dzisiaj. Ale zaczniemy od Drupiego. Drupi, który wcale nie jest taki znany. Pamiętam, jak będąc na studiach moim włoskim kolegom, że w Polsce często, no, że Drupi to legenda, to oni się zataczali ze śmiechu, ponieważ Drupi kompletnie jest nieznany we Włoszech, przynajmniej dla tych młodszych generacji. Giampiero Anelli, to trzeba jeszcze tutaj dodać. Drupi to jego pseudonim artystyczny, urodzony 10 sierpnia 1947 roku w Pawii i rzeczywiście jego piosenki były szczególnie znane tutaj w Polsce oraz w całej Europie tutaj środkowej, w bloku wschodnim. No, tak czasami było. Marino Marini był też takim innym artystą, ale już czuję, że ten wstęp jest zbyt długi, tak więc słuchamy chyba najbardziej znanego przeboju Drupiego, przynajmniej tutaj w Polsce, Sereno E.

był Drupi, czyli Giampiero Anelli, piosenka Serenoe, którą Drupi podbił serca Polaków w roku 1978, ponieważ wtedy właśnie Drupi wystąpił na festiwalu w Sopocie. Zresztą, no wiadomo, to były te czasy, kiedy w Sopocie występowały też inne gwiazdy europejskie i nie piosenki. Też oczywiście pamiętamy występ no, chociażby Bonnie M., czy też bodajże Abby, ale to już nie powiem Państwu, jakie to były lata. W każdym razie, jeżeli chodzi o drugiego, tak jak wspomniałem, jutro obchodzi swoje 79. urodziny i jeszcze taka ciekawostka, że z zawodu był hydraulikiem. Był hydraulikiem, początkowo w latach 60. występował bardzo amatorsko, jeszcze jako nastolatek, a później lata 70. no to jest ta dekada Drupiego, chociaż wystąpił w San Remo na Festiwalu Piosenki Włoskiej, to nie odniósł jakiegoś wielkiego sukcesu. Wadowija to była piosenka, którą zaprezentował w roku 1973, którą posłuchamy na zakończenie dzisiejszego programu, ale no niestety zajął z tą piosenką ostatnie miejsce, 32. Tak więc specjalnie raczej w San Remo mu się nie powiodło, ale za to powiodło się naszemu kolejnemu artyście, którego dzisiaj będziemy słuchali, kilka jego piosenek, Tullio Pane, czyli Pasquale Pane, który w roku 1955 zajął pierwsze miejsce w San Remo, ale od początku urodził się w styczniu 1926 roku, zmarł w roku 2001 i był tenorem, urodził się w Neapolu, czyli bardzo związany z muzyką, z piosenką neapolitańską i początkowo, podobnie jak bardzo wielu tych piosenkarzy z Neapolu, tych późniejszych artystów piosenki popularnej, zaczynał jako tenor. Zaczynał w operze i zresztą na początku lat 50. pracował chyba nawet w Teatrze La Scala w Mediolanie i właśnie jako tenor, chociaż nie odniósł jakichś wielkich sukcesów, to wystarczyło to, aby zwyciężyć, aby dostać się do włoskiego radia w ramach jednego z tych konkursów na nowe głosy. To był rok 1952. Wtedy to Tullio Pane w takim konkursie wziął udział. Konkursie zorganizowanym przez włoską radio rozgłośnie RAI i w taki sposób właśnie Tullio Pane rozpoczął swoją karierę, ale już w muzyce Musica Leggera, czyli w muzyce, czyli piosence popularnej. Rok 1955, ale my teraz posłuchamy piosenki Tullio Pane, Serenata a Sorrento.

No i tak chyba teraz już nikogo nie należy przekonywać, że Tullio Pane miał to takie pedigree w śpiewaka operowego. Zresztą on do tej opery powrócił w późniejszych latach, w latach 70. O tym jeszcze troszeczkę opowiem, ale tak jak mówiłem dość szybko, bo już w roku 1954 w zasadzie można mówić o takim pierwszym sukcesie. Wtedy to w Tullio Pane zwyciężył na innym wielkim festiwalu muzyki we Włoszech, czyli Festiwalu Piosenki Neapolitańskiej wraz z Achillem Tullianim, który był także, można powiedzieć, jednym z ojców festiwalu w Sanremo, ojców, ponieważ występował on w tej pierwszej edycji Sanremo w roku 1951 w Neapolu. W roku 1954 zwyciężyli wraz z Tulliem Pane, ale ten rok 1955 to, można powiedzieć, taki szczyt tej kariery. Bardzo szybko w sumie nastąpił ten szczyt kariery Tulliego Pane, jeżeli chodzi o muzykę popularną, jeżeli chodzi o te festiwale, bo wtedy to właśnie zajął dwa pierwsze miejsca. Nasze piosenki w jego wykonaniu zajęły dwa pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce zajął z piosenką Buongiorno Tristezza, ale drugie miejsce, i to właśnie tej piosenki posłuchamy, Il Torrente, to piosenka, którą wykonywał w parze z innym wielkim śpiewakiem, mogę powiedzieć, śpiewakiem, artystą neapolitańskim, czyli Claudiem Villą, piosenka Il Torrente, której posłuchamy teraz.

I to była piosenka Il Torrente w wykonaniu Tulliego Pane, którą także wykonywał w duecie z parze z Claudiem Villą. Przypomnę tylko, że te pierwsze festiwale w San Remo, podczas tych pierwszych konkursów, każda piosenka była wykonywana przez dwóch artystów, w związku z czym to też należy za każdym razem doprecyzować, tym bardziej, że pod koniec lat 50. te wykonania mogły się między sobą bardzo różnić. Tutaj myślę o Minie, która występowała w duetach w parze z innymi piosenkarkami, powiedzmy bardziej klasycznymi, no chociażby piosenka Nessuno, której słuchaliśmy, wiem, w zeszły piątek, wiem, dlatego że sam ją zamawiałem pod koniec audycji Słoneczny Patron, no to ta piosenka Nessuno, ona miała także zupełnie inne brzmienie w wykonaniu, już nie pamiętam, której artystki, a z kolei w wykonaniu Miny to była rewolucja, jeżeli chodzi o włoską piosenkę i też trampolina dla niezwykłej kariery Miny w latach 60. A jeżeli chodzi o piosenkę, która zwyciężyła w San Remo w roku 1955, czyli Buongiorno Tristezza, to piosenka, której tytuł na pewno coś nam mówi, Witaj Smutku, bo oczywiście tytuł tej piosenki nawiązywał do bardzo popularnego wówczas, do bardzo popularnych wówczas powieści Bonjour Tristesse z roku 1954 autorstwa Françoise Sagan, młodej pisarki, powieści, która absolutnie także była także swojego rodzaju rewolucją, jeżeli chodzi o literaturę francuską. To było prawdziwe trzęsienie ziemi, ponieważ oto doszła kolejna generacja do pióra i też właśnie w roku 1954 ta powieść Françoise Sagan zupełnie, można powiedzieć, także zmieniła wyraz, obraz tej francuskiej literatury, ale to już zupełnie inna historia. W każdym razie są także filmy. Bonjour Tristesse, Witaj Smutku, to także film z roku 2024. Czy jest to dobry film, to już Państwu zostawiam do oceny. Można sobie ten film z łatwością obejrzeć. Patrzymy z powrotem do naszej play listy, to teraz może posłuchamy kolejnej piosenki neapolitańskiej. No i tutaj będę miał problemy zapewne z wymową. Tu kanun kianie. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Jest to dialekt neapolitański. W każdym razie słuchamy.

I to był Tulio Pane i tak sobie myślę, że ponieważ jeszcze kilka tych piosenek Tuliego Panem mamy, ale tak sobie, bo mówiłem o Minie, o piosence Nessuno, więc tak się składa, że dzisiaj mamy w repertuarze piosenkarkę, która właśnie śpiewała bardziej tradycyjnie, wykonywała przebój Nessuno, to w roku 1959 w San Remo, ale się pomyliłem, mówiąc, że śpiewała wtedy w parze z Miną. Miny wtedy nie było w San Remo, z tego co wiem. Natomiast ta piosenka Nessuno była wykonywana także przez Betty Curtis, ale ta wersja zupełnie nie spotkała się z jakimś wielkim sukcesem. Dopiero to wykonanie bardziej rock'n'rollowe, Beatlesowe Miny sprawiło, że ta piosenka stała się przebojem, którym pozostaje do dziś, ale teraz, skoro już o Wilmie de Angelis, bo o niej mowa, skoro już o niej wspomnieliśmy, to teraz posłuchamy tej jedynej piosenki na dzisiejszej playliście, właśnie w jej wykonaniu, piosenka Ti dirò.

I to była Wilma De Angelis, która wciąż jest aktywną piosenkarką. W kwietniu, na początku kwietnia skończyła 96 lat i wciąż pracuje jako piosenkarka, ale debiutowała podobnie jak Tullio Pane także w roku 1952, chociaż troszeczkę inaczej, bo ona nie została odkryta przez radio, ale została odkryta przez wytwórnię muzyczną Wis Radio. Zresztą o tej wytwórni już kiedyś chyba nawet zrobiliśmy audycję. I to być może także przy tej okazji tej piosenki Tidiro w wykonaniu Wilmy De Angelis słuchaliśmy, bo rzeczywiście Wis Radio tam między innymi śpiewał, z nimi miał między innymi kontrakt Claudio Villa i to także z Claudiem Villą Wilma De Angelis śpiewała. Urodzona w Mediolanie i chyba śpiewała na każdym możliwym festiwalu, mówię o Sanremo, ale to był festiwal muzyki neapolitańskiej, festiwal w Zurychu, Canzonissima, telewizja, chyba także miała coś wspólnego z jakimiś programami kulinarnymi. W każdym razie na pewno w przeciwieństwie wielu swoich rówieśniczek, Wilma De Angelis absolutnie nie myślała o wycofywaniu się z kariery muzycznej i ta kariera, jak już mówiłem, trwa do dziś. To była jedyna piosenka Wilmy De Angelis, której dzisiaj słuchaliśmy i mamy także jednego takiego rodzynka, jeżeli chodzi o Carlę Riva. Ja na początku tego roku, w pierwszej połowie roku 2026 robią taki przegląd tych almanachów piosenkarzy i artystów muzycznych we Włoszech, które były publikowane w latach 40, w roku 1949, i odkryliśmy wtedy mnóstwo takich piosenkarzy, piosenkarek, o których nic nie wiemy. Zresztą szukałem różnych, czy są jakieś biografie, ale po prostu ci piosenkarze po prostu nie istnieją, jeżeli chodzi właśnie o taką o stronę biograficzną, natomiast pozostały pewne piosenki, między innymi Carla Riva jest jedną z nich. Posłuchamy teraz piosenki Suono Amarecchiare.

Carla Riva. To była jedyna jej piosenka, której dzisiaj słuchaliśmy i choć chciałbym Państwu powiedzieć więcej niż ostatnio o Carli Rivie, to niestety muszę Państwa rozczarować, bo innych nowych informacji na jej temat nie znalazłem. Pozostał jej piękny głos i kolejny klasyk w jej wykonaniu. A teraz wracamy do Tullio Pane. On ma takie imię i nazwisko, że to naprawdę za każdym razem człowiek musi się zastanowić, w jaki sposób je odmienić. No w każdym razie Tullio Pane, troszeczkę już opowiedziałem, mówiłem także

ją to już pod koniec swojej kariery i pod koniec także swojego życia, ponieważ był aktywny do samego końca, czyli do roku 2001, kiedy to zmarł na raka. I tak, ale wcześniej były lata 60. Lata 50. to taki zdecydowanie najbardziej twórczy okres dla Tulliego Epany, jeżeli chodzi o tę muzykę popularną, muzykę radiową. Lata 60. tych płyt już było trochę mniej. Teraz posłuchamy piosenki, którą śpiewał Tullio Epana, którą nagrał Tullio Epana w roku 1964. Piscatore e Pusillek.

Piskatury Epus Illeco, mieliśmy jeszcze teraz taki akcent neapolitański, no ale dobra, to już w takim razie, ponieważ minęła 16:41, to posłuchamy jeszcze jednego utworu w wykonaniu Tullio Panego, Emezzanotte, czyli Jest północ.

I to był Tullio Pane Mezzanotte. Godzinę powiedziałem, jest 16:44. To teraz może tak, trwa lato. Trwa lato i też wiele razy w audycji Dolce Farniente mówimy o tych festiwalach, między innymi o festiwalu Un Disco per le... Nie, to nie był festiwal, to był konkurs Un Disco per l'Estate, czyli album na lato i wiemy także, że absolutnym mistrzem, jeżeli chodzi o te piosenki włoskie, letnie piosenki włoskie, był Eduardo Vianello, którego wielokrotnie słuchaliśmy, ale w roku 1967 w tym konkursie zwyciężył nie Eduardo Vianello, ale Jimmy Fontana, którego dawno nie słuchaliśmy, w związku z czym jest to świetny pretekst do tego, aby posłuchać jego piosenki właśnie z roku 1967, właśnie z gorącego lata roku 1967, La Mia Serenata.

La Mia Serenata i po tej piosence możemy w sumie docenić, zobaczyć, jak bardzo zmieniła się ta włoska piosenka w przeciągu, co możemy powiedzieć, 10 lat chyba, bo tyle mniej więcej zapewne dzieliło ten utwór od tego wcześniejszego Emezzanotte. Być może nawet mniej, no oczywiście to zupełnie różne style, w każdym razie ta piosenka włoska bardzo szybko się w cudzysłowie modernizowała, zmieniała w tym okresie, złotym okresie nie tylko nie tylko radia, nie tylko telewizji, ale także ogólnie był to bardzo dobry czas we Włoszech, przynajmniej z punktu widzenia gospodarczego, zanim nastały te ciężkie lata ołowiane. To oczywiście w związku z różnymi wydarzeniami lat 70., ale to zupełnie inna historia, ale skoro już zaczęliśmy słuchać Jimmy'ego Fontany, to czemu mielibyśmy na przykład nie cofnąć się do roku 1965 i nie posłuchać jego zdecydowanie największego hitu?

To był Jimmy Fontana Il Mondo. Znowu słuchaliśmy głównie męskich głosów. Mamy czas na dwie piosenki, bo już obiecałem Państwu Drupiego. To teraz może cofnijmy się o całe 20 lat wstecz. No troszkę mniej niż 20 lat. To koniec lat 40. Z tego coś się orientuję. No, w każdym razie wtedy swoją karierę zaczynała Gloria Dauro, piosenka Un'altra Volta.

Gloria Dauro, kolejna artystka, o której nie ma w zasadzie żadnych informacji, poza tym, że śpiewała właśnie pod koniec lat 40., między innymi tę piosenkę. A teraz już pozostaje nam tylko Drupi, którego Państwu obiecałem, Vado Via, to piosenka z początku lat 70. Drupim zaczęliśmy i Drupim kończymy audycję Dolce Farniente, którą zrealizował Fryderyk Litwin, któremu bardzo dziękuję. Poprowadził ją Mikołaj Murkociński. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego popołudnia i zachęcam do pozostania z Radiem Wnet. O godzinie 18 porozmawiajmy o sporcie, a od godziny 19 Republika Latina Zbyszka Dąbrowskiego. Do usłyszenia jutro o godzinie 12. Wtedy będę prowadził audycję Podróże Małe i Duże. Jeszcze raz miłego popołudnia. Do usłyszenia.

0: Dolce far niente.
1: Na kanale YouTube Radia Wnet i na kanale YouTube Czarne Niebo w każdą niedzielę o tej porze opowiadamy o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, nie tylko przeciwko Ukrainie, ale przeciwko cywilizowanemu światu. Wczoraj, a właściwie nawet przed kilkoma godzinami wróciłem z Odessy, miasta, które codziennie jest pod atakami putinowskich żołnierzy. Ten fakt może nawet czasami gdzieś nam znika z naszej opowieści, bo koncentrujemy się na ukraińskiej stolicy, ale to nie tylko ukraińska stolica cierpi w wyniku rosyjskich ataków. Byłem w Odessie i widziałem, że pomimo ciężkiej sytuacji działa tam jednak polski konsulat. W całym okręgu konsularnym mieszka około 35 tysięcy osób z polskim pochodzeniem, z polskimi korzeniami. Prawdopodobnie teraz tych osób jest mniej, bo wiele z nich wyjechało. Okręg konsularny obejmuje zresztą nie tylko Odessę, ale obejmuje też tereny kontrolowane przez Ukrainę, ale również te, które są kontrolowane przez Federację Rosyjską, w tym okupowany Krym i miasto Sewastopol. I tam też mieszkają Polacy. Jak wygląda ich sytuacja? To jest bardziej skomplikowany temat. Jak wygląda ich sytuacja? Jak wygląda polska obecność w Odessie? Jak wygląda praca polskiego konsulatu w czasie wojny? O tym będziemy rozmawiać z konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, panem Jackiem Gocłowskim. A pojawił się na ekranach, pojawił się dosyć niespodziewanie dla mnie Artur Żak, ale bardzo się cieszę, więc nie tylko ja będę rozmawiać, ale w tej opowieści będzie oczywiście też opowieść Artura Żaka. Artur za chwilę nam opowie o tym, co się dzieje, co się wydarzyło w czasie ostatniej doby na Ukrainie, ale będziemy rozmawiali też między innymi o Polakach włączających w siłach zbrojnych na Ukrainie, polskich śladach, inicjatywach kulturalnych w Odessie i jak miasto próbuje żyć normalnie w tej całej sytuacji. Będziemy rozmawiali z przedstawicielami Związku Polaków na Ukrainie od działu imienia Adama Mickiewicza w Odessie. To najstarsza i największa polska organizacja na południu Ukrainy. Fragment tego wywiadu dzisiaj wyemitujemy. Obydwie rozmowy nagrałem wczoraj, więc one są bardzo świeże i nagrałem je w Odessie, więc w autentycznych warunkach, jakie tam panują, o tym za chwilę więcej opowiemy. To zaczynamy od bieżących wydarzeń. Czarne Niebo, raport.
2: Czarne Niebo.
1: Już wiem, Arturze, skąd to takie niespodziewane pojawienie się twoje na ekranie. Lech Rustecki, który realizuje nasz program w internecie, pisze, że przez chwilę w ogóle zniknął mu internet i w jakiś sposób magiczny się pojawiliśmy. Nie wiem, co to oznacza dla naszych słuchaczy i dla naszych widzów. Mam nadzieję, że nas słyszeli. Chyba jest problem z transmisją na antenie Radia Wnet, ale na pewno jesteśmy na kanale YouTube Czarne Niebo, to tego możemy być pewni. Za chwilę zaraz koledzy pewnie napiszą, jak to wygląda na antenie Radia Wnet, jak to wygląda na kanale YouTube Radia Wnet, ale myślę, że tam też za chwilę się pojawimy. Ale oczywiście to jest ten moment, kiedy masz, Arturze, chwilę czasu na to, żeby opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniej doby.
3: Kłaniam się nisko z Lwowa. Dzień dobry, serwus, Pawle. No, ostatnia doba niestety wygląda jak niemalże każda doba za ostatnie miesiące, jak nie lata. Może byśmy się skoncentrowali tak naprawdę na południu, bo jednak teraz największe i najbardziej zmasowane i systematyczne ataki są na południu Ukrainy, oprócz stolicy, o której ty mówiłeś. Tam Federacja Rosyjska atakuje nie tylko Odessę, która jest stolicą obwodu, ale także mniejsze miejscowości, przede wszystkim leżące tuż nad Morzem Czarnym, po prostu atakując, blokując de facto porty czarnomorskie. Atakuje także statki wypływające bądź przybijające do tych portów. Statki, które w większości przypadków wywożą albo planowały wywieźć ukraińskie zboże. Wielu ekspertów na daną chwilę mówi, że całkowicie są zablokowane te porty. Przez ostatnią dobę Federacja Rosyjska, to jest w sumie najświeższa informacja, użyła 202 bezzałogowce różnych typów, zarówno te starsze modele szachedów, czyli granie na przykład drugie, granie w nomenklaturze rosyjskiej zwane, czyli napędzane tymi dwutaktami, czyli zwykłymi silnikami spalinowymi, ale używała także parodii, czyli takich wabików, celów pozorowanych do przeciążenia obrony przeciwlotniczej. Używali także Iskanderów, czyli rakiet balistycznych, rakiet hipersonicznych Onyx, odpalanych między innymi z wyrzutni z okrętów, rakiet typu H-31P, to też są duże dosyć rakiety, które skuteczne rakiety, które są do zwalczania celów przeciwradiolokacyjnych, czy działają przeciwradiolokacyjnie, czyli różnego rodzaju radarem są ich głównym celem, ale właśnie mówiąc o banderolach, o której pewnie Paweł też będzie chciał wspomnieć, jak to wygląda ta napaść, coraz więcej właśnie widzimy tego typu środków napadu powietrznego. Niektórzy określają to jako bezzałogowce. No, my możemy powiedzieć i specjaliści mogą powiedzieć, że to jest raczej turboodrzutowy pocisk. Pocisk, czy też niektórzy mówią, że to amunicja krążąca. Niemniej jednak to jest po prostu manewrująca rakieta, która porusza się na lekko innych, mniejszych szybkościach w odróżnieniu od innych rakiet manewrujących Federacji Rosyjskiej, no ale to nie zmniejsza jej zagrożenia. I może tutaj właśnie Lechu już tym, którzy nas oglądają na YouTubie, pokazał model. My zaczęliśmy tak naprawdę obserwować te pociski produkowane przez zakłady w Kronsztadzie w roku 2025, na samym początku. To były dosyć sporadyczne wykorzystania. Ponoć na testy ten pocisk przeszedł w 2024 roku. Dlaczego na początku widzieliśmy dosyć mało tego typu środków napadu, a to dlatego, że on był przystosowany do odpalania z bezzałogowych statków powietrznych, takich dużych dronów uderzeniowych Orion, których Federacja Rosyjska po prostu ma bardzo ograniczone ilości. Teraz Federacja Rosyjska pracuje, bądź już opracowała możliwości odpalania tego typu środków rażenia ze śmigłowców, na przykład Mi-28. Na razie jeszcze nie widzieliśmy konkretnego potwierdzenia, no ale takie zapowiedzi były ze strony Federacji Rosyjskiej, ale także z takich katapult, wyrzutni naziemnych. To jest dosyć tani środek napadu powietrznego. To jest środek, który nie ma jakichś ogromnych zasięgów, bo średnio statystycznie do 500 kilometrów, od 300-500 kilometrów zasięgu. Właśnie dlatego między innymi to południe Ukrainy jest tak zagrożone. Głowica około 115 kilogramów. Szybkość deklarują, że do 650 kilometrów na godzinę. Przeważnie ukraińskie, między innymi HUR, czyli Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego, potwierdzą, że średnio statystycznie one się poruszają mniej więcej około 500 kilometrów na godzinę. Niemniej jednak to jest, co jest największym atutem tego pocisku manewrującego, to, że on potrafi poruszać się na bardzo niskich wysokościach. Ma dosyć duży promień, dosyć mały promień skrętu, czyli jest w stanie dopasowywać się do powierzchni i omijać przeszkody, przez co też automatycznie jest trudniejszy do strącenia. No a 115 kg ładunku wybuchowego, współczesnego ładunku wybuchowego może narobić szkodę i o tym zapewni więcej opowie Paweł Bobołowicz. Właśnie, bo ja powiedziałem dużo o teorii, dużo danych technicznych. Jak wygląda właśnie bezpośrednio w użyciu ten środek napadu powietrznego?
1: To ja tylko, Arturze, dodam, że tej nocy, dzisiejszej nocy, akurat jak już wyjeżdżałem z Odessy i jechałem pociągiem, to cały obwód odeski był zaatakowany przy użyciu 11 rakiet. To bardzo ważne i istotne jest to, o czym mówiłeś, jak liczyć te banderole, czy to są rakiety, czy to są drony, ponieważ i raczej w tej statystyce nie są liczone jako rakiety, bo wiadomo, że też były użyte różnego rodzaju drony i ich było ponad 100. Dosyć późno, ale siły ukraińskie poinformowały, że udało się zbić 4 z 11 rakiet i 72% dronów. A jeśli chodzi o to, co wczoraj widziałem bezpośrednio, też odnosząc się do twojego pytania, faktycznie alarmy są co chwilę. Nawet dzisiaj w Odessie tych alarmów już było 5 w samej Odessie. Nie mówię o obwodzie, bo w obwodzie to praktycznie chyba nie ma momentu, żeby gdzieś nie było alarmu, więc to jest taka sytuacja. I w przeciwieństwie do wielu innych miejsc na Ukrainie, za tymi alarmami jednak kryją się realne ataki. Wczoraj taki atak chyba niestety też mogłem bezpośrednio obserwować, bo widziałem uderzenie prawdopodobnie właśnie banderoli w odległości 600 metrów od miejsca, w którym się znajdowałem. Rakieta uderzyła w stadion Czarnomorca i to jest też charakterystyczna sprawa, że właśnie te banderole, bez względu na to, czy będziemy je nazywać rakietami, czy będziemy je nazywać dronami, one uderzają najczęściej w infrastrukturę nie portową, nie uderzają w te miejsca o charakterze przemysłowym, tylko uderzają w infrastrukturę cywilną i w domy, łącznie ze słynnym Prywozem, ze słynnym targiem odeskim, targiem rozsławionym chyba na cały świat i w literaturze i miejscem niezwykłym. Tam też przyleciała rosyjska rakieta, czy też dron i tak dzieje się właściwie każdego dnia i ma to charakter zastraszania. Zresztą za chwilę Państwo o tym usłyszycie też w rozmowie z panem konsulem Jackiem Gocłowskim. To sytuacja jest niesamowicie napięta, bardzo skomplikowana i to południe Ukrainy, które gdzieś nam umyka bardzo często w tych naszych opowieściach, no znajduje się teraz naprawdę pod zmasowanym atakiem. To są olbrzymie liczby, jeśli chodzi o użyte środki rażenia. Arturze.
3: A ja teraz chciałbym podać bardziej pozytywną informację, która do nas dotarła. Tą informację znalazłem dosłownie godzinę temu, a mówię tutaj o decyzji, o wydanej zgodzie przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, zgodzie na reeksport uzbrojenia z Turcji do Ukrainy. Uzbrojenia produkcji amerykańskiej. Właśnie opublikowano protokół w Congressional Record, protokół z 6 sierpnia 2026 roku. I ten protokół mówi o tym, że właśnie Turcja chce sprzedać Ukrainie dosyć sporo, dosyć jak na dany czas specyficznej broni, którą Ukraina posiadała, ale w bardzo ograniczonych ilościach. Między innymi 12 wyrzutni M270 MLRS, to są te słynne hajmarsy tylko na podwoziu gąsienicowym i zamiast 6 rakiet wyrzutnia ma rakiet 12. Mają zamiar też przekazać 70 taktycznych pocisków balistycznych ATACMS, czyli te słynne ATACMS z głowicami kasetowymi. To jest naprawdę dosyć potężna ilość i potężna broń do atakowania. Sporo pocisków artyleryjskich kalibru 203 mm, czyli te takie duże pociski artyleryjskie dla haubic M110. Radzieckie piony zostały przystosowane do tej amunicji, to też jest przepotężna artyleria, więc faktycznie, jeżeli by Ukraina otrzymała tego typu broń w najbliższym czasie, a deklaracja jest taka, że tylko będzie oficjalna zgoda, od razu ta broń się znajdzie, oczywiście całkowicie odpłatnie. Można to skomentować tylko w ten sposób, że jeżeli Turcja się zdecydowała na przekazanie tego typu broni, to coś radykalnie na tym polu walki się zmieniło. Pawle?
1: Chociaż wiemy jednocześnie, że są problemy z patriotami, a to właśnie ten słaby wskaźnik zestrzeliwania rosyjskich rakiet to balistycznych, to brak patriotów. Arturze, mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj troszeczkę też przeciągnąć program. Czekam na potwierdzenie tego, ale jedną rzecz musisz jeszcze dopowiedzieć o ważnym wydarzeniu w relacjach polsko-ukraińskich.
3: Bardzo ważna informacja, kolejne zgody na prace ekshumacyjne i tym razem zgoda już nie tylko na prace badawcze, poszukiwawcze. W Hucie Pieniackiej jest zgoda na bezpośrednio ekshumację i badania specjalistyczne DNA, tak jak było to na przykład przeprowadzane w Późnikach. Kolejne zgody na prace w Ugłach, kolejne zgody w Woli Ostrowieckiej i w Ostrówkach. Zresztą jeden z pogrzebów właśnie w Woli Ostrowieckiej i w Ostrówkach został ustalony, jak podają informacje, na 30 sierpnia. Tutaj to jest kolejne tak naprawdę ustalenie tej wspólnej komisji międzyresortowej polsko-ukraińskiej, a zgodę oczywiście wydała międzyresortowa komisja ukraińska w kooperacji z Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej, więc kolejne prace się odbędą. Kolejni ludzie odzyskają nie tylko miejsce spoczynku, ale także często imię i nazwisko, bo poprzez specjalistów będą zidentyfikowani przy badaniach genetycznych. Pawle?
1: Już mam też informację od naszych kolegów. Wiem, że transmisja na kanale YouTube Radia Wnet też jest udostępniona, więc możecie Państwo nas oglądać na dwóch kanałach. Czarne Niebo Raport realizuje nasz program na antenie Radia Wnet Fryderyk Litwin, a na kanałach YouTube Lech Rustecki. Dziękuję moim kolegom za szybkie działania w sytuacjach takich nieprzewidywalnych. Czarne Niebo Raport.
2: Czarne Niebo.
1: Czarne Niebo Raport i tak jak Państwu powiedziałem, wróciłem z Odessy, jestem teraz w Użgorodzie, ale jeszcze w sumie kilkadziesiąt już godzin temu właściwie rozmawiałem z mieszkańcami Odessy, ale rozmawiałem przede wszystkim z panem Jackiem Gosłowskim, z konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie. Nie tylko rozmawiałem, ale miałem możliwość przebywać w konsulacie, odbyć tę rozmowę w konsulacie, a jest to wyjątkowa sytuacja, bo konsulat po pełnoskalowej inwazji przez pewien czas nie działał, nie funkcjonował, a teraz już działa i mamy konsula generalnego w Odessie, który tam pracuje na razie w takim trybie wyjazdowym z Kijowa, ale w rozmowach też z miejscowymi Polakami widać, jak to jest potrzebne, jak to jest ważne, że nasz konsulat w Odessie, pomimo tej ciężkiej sytuacji, trwa i polska flaga w Odessie przy konsulacie powiewa. Zapraszam na rozmowę. Czarne Niebo, Paweł Bobołowicz. Dzisiaj nie my gościmy, ale gościmy u konsula Rzeczypospolitej Polskiej, konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie na Ukrainie, pana Jacka Gosłowskiego. Dzień dobry, panie konsulu.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za to, że tę rozmowę możemy odbyć tutaj w konsulacie, w miejscu ze wszechmiar wyjątkowym. Każdy polski konsulat jest wyjątkowy dla obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, ale to jest wyjątkowy konsulat ze względu też na sytuację, w której się znajdujemy. Konsulat do niedawna, czy może inaczej, nie cały czas działał i pracował. Po pełnoskalowej inwazji konsulat musiał być ewakuowany, ale teraz pracuje.
4: Tak, teraz konsulat pracuje, ale przede wszystkim chciałbym podziękować za wizytę, panie redaktorze. Dla mnie to jest naprawdę wielki zaszczyt, wielka przyjemność. Ciągle jeszcze bardzo rzadko tacy goście do konsulatu się zjawiają, w konsulacie się zjawiają.
1: Tacy goście w rozumieniu przede wszystkim, że gość jest z Polski, ale to nie jest dziwne, bo Odessa, o ile kiedyś była na tym szlaku turystycznym i była chętnie odwiedzana, no to właśnie dzisiaj odwiedzana być nie może i stąd jest ta specyfika pracy konsulatu. To miasto, które znajduje się cały czas na linii rosyjskich ataków.
4: Tak, zdecydowanie odradzamy wszelkie wyjazdy do Odessy. Proszę pamiętać, że od 2014 roku tutaj trwa wojna. Od 24 lutego 2022 roku to jest wojna na pełną skalę z państwem czysto terrorystycznym. Proszę pamiętać o tym, że tu nie są atakowane obiekty infrastruktury wojskowej, a przynajmniej nie tylko, ale atakowane są obiekty infrastruktury cywilnej. Wczoraj na przykład rakieta przyleciała, zaatakowany został stadion. Stadion klubu piłkarskiego Czarnomorec w Odessie. Czy to jest związane z działaniami jakimiś wojennymi, czy tam było zgromadzenie wojsk?
1: Widzieliśmy też wczoraj, pan konsul, obwożąc mnie po mieście, pokazywał pan te budynki mieszkalne, które zostały zniszczone przez rosyjskie drony, rosyjskie rakiety, więc można powiedzieć, że w Odessie jest niebezpiecznie. To, co robi tutaj polski konsul? Może polskiego konsula tutaj po prostu być nie powinno.
4: Polski konsul powinien być wszędzie tam, gdzie jest potrzebny. A jest potrzebny przede wszystkim tam, gdzie są Polacy, gdzie są osoby polskiego pochodzenia. W 2020 roku znaczna część Polaków, część obywateli polskiego pochodzenia ewakuowała się do Polski, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu tutaj są osoby i z polskimi paszportami, i osoby polskiego pochodzenia, które znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji, bo tak jak mówię, tu są działania wojenne, tu są działania terrorystyczne prowadzone przez Rosję i te osoby pomocy tutaj konsula potrzebują. Tu na miejscu, tu w Odessie.
1: W Odessie, ale nie tylko, bo okręg konsularny jest większy, obejmuje tereny zarówno te, które cały czas pozostawały terenami ukraińskimi, ale też te, które były okupowane, ale obejmuje też tereny wciąż okupowane.
4: Tak, to jest około 113 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli w przybliżeniu to jest 1/3 tak gdzieś terytorium Polski, gdybyśmy to mieli porównywać. To jest obwód odeski oczywiście, to jest obwód chersoński, obwód mikołajowski, Autonomiczna Republika Krymu i miasto Sewastopol.
1: To zacznijmy od tych terenów, które wręcz mogą wywoływać u naszych widzów zdziwienie, że wciąż nasz konsulat z Odessy je obsługuje, czyli Krym i Sewastopol, tereny, które Federacja Rosyjska wprost uważa za swoje tereny, za część państwa rosyjskiego. Udaje się wykonywać obowiązki konsularne na tym terenie?
4: Jest to bardzo trudne, to tu się przyznaję i to jest jedna z przyczyn mojej frustracji. Nie jestem w stanie w sposób taki, jakbym chciał to robić, wykonywać obowiązków konsula w odniesieniu do tych osób, które zamieszkują Krym. Szerzej w stosunku do tych osób, które zamieszkują terytoria tymczasowo okupowane. No niestety nie.
1: Ale na tych terenach, które są pod kontrolą ukraińską, w tym w samej Odessie, Polacy i osoby z polskim pochodzeniem są, czują się Polakami i działają w obszarze relacji polsko-ukraińskich, w relacji krzewienia polskiej kultury. Są tutaj polskie organizacje.
4: Oczywiście. Tak jak do wybuchu pełnoskalowej wojny działało bodajże prawie 30 organizacji. W tej chwili oczywiście część zawiesiła swoją działalność, chociażby niektóre z organizacji, które działały na Krymie. Część mocno ograniczyła swoją działalność. Niektóre, tak jak organizacja chociażby w Nowej Kachowce, Nowej Kachowki nie ma de facto, natomiast organizacja, członkowie rozproszyli się, część mieszka w Ukrainie, część mieszka w Polsce, część mieszka jeszcze gdzie. Natomiast co ciekawe, działalność prowadzą w dalszym ciągu.
1: Na czym polega ta działalność i jaka jest rola polskiego konsula w tej działalności? Czy jest? Czy te organizacje działają autonomicznie? Czy jednak pan konsul ma mechanizmy, z których korzysta, żeby wspierać tą działalność?
4: Konsul ma mechanizmy, czy dysponuje środkami, które mogą wspierać tą działalność, natomiast organizacje są absolutnie autonomiczne. Tu konsul nie ma nawet nie powinien mieć wpływu na to, co te organizacje robią, w jaki sposób. Konsul może sugerować, może proponować. Konsul wspiera pewne działania, które uważa za szczególnie cenne, za szczególnie pożyteczne dla, no tak dumnie to powiem, górnolotnie, dla polskiej racji stanu. Natomiast organizacje zachowują 100% autonomię.
1: Ale jednocześnie konsulat prowadzi też swoje działania i pomimo tego, właściwie to trochę zdradzę jedno z moich przyszłych pytań, i pomimo tego, że nie ma tutaj pełnej obsługi konsularnej, że nie ma pan całego zestawu współpracowników do realizacji zadań, to konsulat podejmuje działania związane z popularyzacją polskości, polskiej kultury, polskiej myśli. Takie rzeczy odbywały się w ostatnim czasie w Odessie.
4: Tak, zespół jest bardzo ograniczony, bo cały bardzo malutki. Natomiast jest to zespół zgrany, który jest gotowy do realizacji naprawdę w niestandardowy sposób, niestandardowych przedsięwzięć. No ja mam to do siebie, że no to trochę się muszę pochwalić, nie wiem, czy to się pochwalę, czy wręcz przeciwnie, ale im trudniejsze wyzwanie, tym większą mam motywację, żeby to zadanie zrealizować.
1: Na przykład koncert w katakumbach odeskich.
4: Na przykład koncert w odeskich katakumbach, gdzie chcieliśmy przedstawić publiczności odeskiej fragment czy jakąś cząstkę polskiej współczesnej kultury, polskiej współczesnej muzyki. No ale no, bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie ma w Odessie takiego komfortu, jak chociażby w Kijowie, gdzie są stacje metra, gdzie można zejść do metra, zrobić w metrze koncert, wszyscy są bezpieczni, mamy zasilanie elektryczne, mamy drogi ewakuacyjne. Tego w Odessie nie mamy, na razie przynajmniej. No ale tak robiąc burzę mózgów, udało nam się wpaść na pomysł, no, nie ma metra, ale w Odessie są katakumby. Kilkadziesiąt kilometrów podziemnych korytarzy powiązanych z szeregiem legend miejskich, co tam się nie działo, to jest temat na zupełnie odrębną rozmowę. No ale czemu nie spróbować? Znaleźliśmy w tych katakumbach odpowiednią salę, gdzie można było pomieścić około 60 osób. Miejsce na koncert idealne, taki kameralny. Natomiast problemy były co najmniej dwa. Pierwszy był taki, że tam nie ma zasilania elektrycznego, czyli trzeba zapewnić energię na koncert, na oświetlenie tej sali, na oświetlenie dróg ewakuacyjnych, tylko akumulatory. Drugi problem to jest wilgotność. Wilgotność równo 100%, gdzie para wodna skraplała się na wyciągniętej dłoni. Z prądem żeśmy sobie poradzili, kilka akumulatorów załatwiło sprawę, z wilgotnością nie, natomiast sprzęt muzycy zaryzykowali, bo to był ich sprzęt, ich ryzyko de facto, natomiast sprzęt wytrzymał, impreza była niesamowita, sami muzycy przyznali, że doświadczeni muzycy dali już szereg koncertów, że czegoś takiego to oni w życiu jeszcze nie robili. Publiczność też była zachwycona, wśród publiczności byli i przedstawiciele Polaków, polskich organizacji, członkowie Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w Odessie samej, przedstawiciele kościoła chociażby. Wszyscy byli naprawdę pod wrażeniem, wszyscy byli zaskoczeni. A my mieliśmy jako zespół ten konsulatu, mieliśmy ogromną satysfakcję z tego wydarzenia.
1: To tylko dodajmy, że tym muzykiem, który zagrał w takich niezwykłych warunkach, był Tomasz Sikora, którego znamy i państwo na pewno też znacie z olbrzymich akcji pomocowych dla Ukrainy, który cały czas działa i do takich miejsc jak Odessa, ale nie tylko, na wschód Ukrainy też dociera, towarzyszył mu wybitny ukraiński pisarz Jurij Andruchowicz. Ale nie tylko koncert, panie konsulu, Dni Polskie w Odessie udało się zorganizować. Biblioteka Polska.
4: No to jest taki mój znowu powód do pewnej satysfakcji. W ubiegłym roku zwrócił się do mnie ówczesny kierownik Wydziału Spraw Międzynarodowych w Urzędzie Miasta, Iwan Liptuga, z pytaniem, no dlaczego nie zorganizujecie Dnia Polskiego w Odessie? Wszystkie mniejszości, a trzeba wiedzieć, że w Odessie tych mniejszości narodowych jest kilkadziesiąt. To jest miasto z wszechmiar multikulturowe, multinarodowościowe. Dlaczego wy nie organizujecie takiego dnia? Wszyscy organizują, Bułgarzy zorganizowali, Włosi zorganizowali, tam Rumuni też zorganizowali, a wy czemu nie? Miasto deklaruje werbalnie przynajmniej wsparcie. Ja tak pomyślałem, mówię, no dobrze, Dzień Polski. Jakoś to tak kiepsko brzmi, prawda? No i lubię duże wyzwania. Zrobimy tydzień Polski. Przynajmniej. Od słowa do słowa, od pomysłu do pomysłu tych inicjatyw, żeśmy zebrali przynajmniej kilkanaście, udało się W mojej ocenie i w ocenie tych osób, z którymi rozmawiałem, w ocenie chociażby miejscowych, przedstawicieli miejscowych władz, zorganizować naprawdę fajne przedsięwzięcie, gdzie promowaliśmy polską kulturę, polską literaturę, polskie zwyczaje w sposób taki, no niestandardowy, wychodząc poza ogólnie przyjęte pierogi i tańce ludowe. Udało nam się zorganizować dwie wystawy malarstwa. Gościliśmy pracę artystów z Gdańska. Gdańsk i Odessa to miasta partnerskie. Także przyjechało kilkadziesiąt prac. Duża część z nich była przygotowana specjalnie na tą wystawę. Udało nam się otworzyć polską bibliotekę w Odessie, w głównej bibliotece naukowej Odessy. Jest oficjalnie już polska, na razie to jest forma taka wirtualna, polska biblioteka odeska. Dzięki współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka pozyskaliśmy naprawdę duży zasób książek z zakresu medycyny. I to nie były pozycje wycofane z obiegu jakieś, które przeleżały tam 100 lat. Dyrekcja biblioteki była naprawdę pod wrażeniem, że to są współczesne podręczniki, kompendium współczesnej wiedzy. One na pewno będą tutaj służyć, będą wykorzystywane. No, zdradzę taką lekko, no może to jeszcze, może nie tajemnica, ale ta biblioteka będzie nosiła imię Centrum Zdrowia Dziecka jako takiego głównego sponsora. Natomiast udało nam się pozyskać także szereg ofiarodawców wśród firm, wśród wydawnictw polskich, wśród osób prywatnych chociażby, którzy przekazywali swoje księgozbiory czy fragmenty księgozbiorów na potrzeby tej biblioteki. Udało nam się przeprowadzić cykl wykładów poświęconych Andrzejowi Wajdzie, jego twórczości, jego życiu. Andrzej Wajda, patron, wiadomo, jeden z patronów 26 roku. Udało nam się przeprowadzić dwa spektakle teatralne, z tego jeden poświęcony był Chopinowi, a drugi był poświęcony Róży Czackiej, czyli osobie, która znana jest, no w sumie to ona mało znana jest, ale powinna być znana z tego, że założyła w Laskach pod Warszawą ośrodek dla dzieci niewidomych. Mieliśmy koncert zespołu Taraka w Odessie.
1: I nawet gotowanie. Karol Kus też gotował.
4: Tak, Karol Kus połączył koncert, gdzie prezentował swoje największe przeboje i także nowe produkcje z pokazem kuchni, która też jest jego jakimś takim konikiem, jego hobby. Byliśmy na Prywozie, na targowisku takim miejskim w Odessie.
1: No znanym targowisku, to wyjątkowym. Tak jak Kijów ma swoją Besarabkę, tutaj jest Prywoz, nie wiem, w Lwowie Targ Galicyjski, ale to też miejsce, bo tak pan konsul opowiada o tym i widzimy te wszystkie wydarzenia, ale gdzieś umyka nam ta wojna, ale nawet ten Prywoz, to miejsce, gdzie przyleciały rosyjskie rakiety. Jak sobie wyobrażam każde z tych działań, które robiliście, to zapewne w każdej chwili musieliście myśleć i o przepisach stanu wojennego na Ukrainie, ale też o rzeczywistości, kiedy te rakiety wciąż spadają.
4: Tak, od tego nie można uciec. Każde to przedsięwzięcie zawsze na pierwszym planie ma bezpieczeństwo. Wszędzie, gdzie to organizujemy, we wszystkich lokalizacjach, pierwsze pytanie, jakie mamy do właściciela miejsca, gdzie to będzie się odbywało, gdzie jest miejsce ewakuacyjne, gdzie jest bezpieczne miejsce, gdzie możemy w razie ogłoszenia alarmu powietrznego tam w ciągu 2-3 minut schować się w miarę bezpiecznie.
1: Tak? W ciągu tych kilkudziesięciu godzin mojego pobytu w Odeście i rozmów z panem konsulem i wyjazdów z panem konsulem nieraz słyszeliśmy i alarm, i niestety też wybuchy, eksplozje, które świadczyły o tym, że albo coś zostało zestrzelonego, albo niestety doleciało na to miejsce. Wracając jeszcze do tego tygodnia polskiego, to zrobiłbym pewnie wielką pomyłkę, gdybym nie wspomniał o tym, że jest też wkład w to naszego redakcyjnego kolegi Dmytra Antoniuka, który był tutaj ze swoją książką, wygłosił prelekcję. Książka wyjątkowa,
4: tak,
1: zresztą.
4: Tak, książka wyjątkowa, wyjątkowe przedsięwzięcie i wyjątkowa okazja, bo prezentacja tej jego publikacji nowej odbyła się właśnie w ramach otwarcia Biblioteki Polskiej w Odessie.
1: Dmytro Antoniuk, który teraz jest zarówno naszym redakcyjnym kolegą, ale jest też żołnierzem Zbrojnych Sił Ukrainy, i ta rzeczywistość wojenna też jest w takim wymiarze, też jest w wymiarze pańskiej pracy konsularnej, bo przecież wiele osób, które ma polskie korzenie i które są klientami w Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, to są też osoby, które czynnie biorą udział w wojnie, będąc żołnierzami ukraińskimi albo od tej wojny cierpiąc.
4: Tak, tak. Nie możemy o nich zapominać. Ja staram się unikać tego pojęcia. Wiem, że to się petent, klient. To są osoby, które w jakiejś formie potrzebują naszego wsparcia, naszej pomocy. Często to nie wymagają nawet pomocy materialnej. Często wystarczy, że konsul pojedzie do szpitala, gdzie ta osoba akurat przebywa, porozmawia, pokaże, że konsul jest tu na miejscu, że jest przy nim, że dziękuję za to, że on nam, de facto nam pomaga, tak? Dzięki takim osobom jak Dmytro Antoniuk, który w tej chwili jest członkiem Zbrojnych Sił Ukrainy, tak naprawdę dzięki nim my możemy tu rozmawiać.
1: Niewątpliwie za to możemy dziękować. Czy te osoby, które mają polskie pochodzenie i walczą w Zbrojnych Siłach Ukrainy, pochodzą z tych terenów, być może miał pan okazję pytać się, rozmawiać z nimi, czy oni mają takie poczucie, że bronią jednej i drugiej ojczyzny?
4: Tak, tak, mają takie poczucie. Oni doskonale wiedzą, że jeżeli oni nie wytrzymają, oni mają świadomość, jaki będzie dalszy krok tego moskiewskiego zbrodniarza.
1: Panie konsulu, chciałem się pana zapytać o taką stronę prywatną pana misji. Myślę, że dla wielu naszych widzów w tym momencie Odessa, no z jednej strony brzmi bardzo atrakcyjnie, pięknie i oryginalnie i wzbudza ciekawość, ale wiele osób pewnie ma świadomość po prostu, jak to jest niebezpieczne. Pan pracuje w takim trybie łączonym, Kijów, Odessa, ale żadne z tych miejsc nie jest bezpieczne, panie konsulu. Polscy konsulowie pełnią swoje funkcje w różnych miejscach na świecie, od pięknej Nowej Zelandii po niebezpieczną Ukrainę, ale pan na Ukrainie jest w dwóch wyjątkowo niebezpiecznych miejscach.
4: Zaczęliśmy rozmowę od tego, że

0: struktury wojskowej, to są obiekty, które były poddane atakowi. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. To są typowe ataki terrorystyczne. To są znamiona, klasyczna definicja terroryzmu została wypełniona w tym momencie w 100%. Atak, który wpływa wyłącznie na ludność cywilną, ma wzbudzić panikę, niechęć do aktualnej władzy, cokolwiek. Natomiast to nie są działania wojskowe. Nie bez przyczyny Międzynarodowy Trybunał Karny ściga Putina za popełnienie zbrodni wojennych.
1: W tym moim pytaniu kryło się takie może banalne pytanie, ale chciałem zrozumieć też pana osobistą motywację. No, musi panu towarzyszyć strach, szczególnie, że swoją misję pełni pan też z małżonką, a nawet z rodzinnym psem i jesteście razem w tych ciężkich miejscach. Czy to nie jest tak, że czasami człowiek myśli, po co ja to robię, dlaczego, czy ta motywacja jest tak silna, że jednak nie odczuwa pan tego i jest pan gotowy po prostu pełnić tą misję, nawet w takim miejscu jak Odessa?
0: Gdy dostałem propozycję objęcia stanowiska w Odessie, tak naprawdę w ogóle się nie zastanawiałem nad tym zbyt długo. To była kwestia kilku godzin, chwilę żeśmy porozmawiali. Wiemy, no skoro żeśmy się zdecydowali na to, że jesteśmy w Ukrainie, to czy będziemy w Kijowie, czy będziemy w Odessie, poziom bezpieczeństwa jest identyczny, natomiast no musimy być tam, gdzie jesteśmy potrzebni. W 2022 roku przyjechałem do Kijowa. Najpierw żeśmy się ewakuowali na początku roku, potem wrócili do Kijowa, objąłem stanowisko konsula kijowskiego, jednoosobowy konsulat. Później dopiero w 2024 roku dostałem już wsparcie. Kilka osób przyjechało z Polski dodatkowych. Wtedy mogłem już powiedzmy, objąć inny odcinek, jak to się tak fajnie mówi. Czy żeśmy się zastanawiali nad konsekwencjami? Konsekwencji nigdy nie znamy. Nie wiemy, co by było, gdyby. Tak to jest. Bomby spadają wszędzie. Natomiast w 2022 roku, w momencie ewakuacji, pojawiło się takie. I to i u mnie, i u mojej małżonki, że nie możemy tego tak zostawić. Że sprawa, którą żeśmy zaczęli, powinniśmy to dokończyć po prostu. Ja na 24 lutego zaczął się ten pełnowymiarowy atak sowiecki na Ukrainę. Ja na 26 lutego miałem umówioną wizytę u fryzjera. No nie doszła do skutku, ale ja na tą wizytę cały czas czekam.
1: Stąd ta długa broda?
0: Stąd ta długa broda.
1: Dłuższa niż moja, chociaż ja do fryzjera chodzę, ale rzeczywiście znam parę osób, które podjęły takie wyzwanie, że do zwycięstwa brody nie zgorą. Czyli co, do zwycięstwa czekamy, żeby zobaczyć konsula bez brody. Panie konsulu, znowu zaczepię ten wątek osobisty. Wspomniałem, że towarzyszy panu małżonka, która jest też bardzo zaangażowana w prace społeczne, w te działania o charakterze społecznym, w realizację rzeczy, które służą polskiej społeczności. Wiele rzeczy robicie razem, wiele rzeczy po prostu robi pana małżonka.
0: Tak, potwierdzam.
1: Nie chce pan więcej mówić, że może to jest pretekst do tego, żeby po prostu z panią Ewą Gosłowską umówić się na kolejną rozmowę, ale rozmawiając z państwem byłem rzeczywiście pod wielkim wrażeniem tych różnego rodzaju inicjatyw, ale też chciałem państwu powiedzieć, że nasi dyplomaci, to przecież dotyczy pana konsula, dotyczy też innych dyplomatów, nie żyją na jakichś specjalnych warunkach w tych miejscach, gdzie jest wojna. Wczoraj obserwowałem, jak pan konsul robił zakupy bez ochrony, nie wiem, czy nie zdradzam jakichś tajemnic, ale bez pancernych pojazdów, no po prostu funkcjonujecie jak normalni mieszkańcy kraju, w którym jednak toczy się wojna.
0: Moje zdanie jest takie, no żeby efektywnie pomagać tym ludziom, to ja muszę wiedzieć, jaka jest sytuacja. Ja o tej sytuacji się nie dowiem z gazet. Muszę być tam, gdzie są oni, tak? Muszę robić te zakupy, rozmawiam z nimi w trakcie zakupów, muszę wyjść na spacer z psem,

0: spotykam się z innymi właścicielami psów, rozmawiamy. Jeżeli nie będę żył tym życiem, to ja nie będę wiedział, jak to życie wygląda i nie będę wiedział, komu pomóc, w jaki sposób. Nie mogę się skupić wyłącznie na przekładaniu papierów z jednej strony na biurka na drugą i stawianiu podpisów. Nie tak widzę swoją rolę.
1: Chociaż olbrzymia część pana konsularnego życia upływa w podróżach właśnie między Kijowem a Odessą. Może tego do końca nie powiedzieliśmy, bo ta misja jest dzielona, że ten czas w Odessie to nie jest cały czas pana pracy.
0: Oficjalnie konsul odeski rezyduje w Kijowie i powiedzmy raz, dwa razy w miesiącu odbywam tak zwany dyżur konsularny. Czyli siadam w samochód, przejeżdżam do Odessy, tutaj przyjmuję, rozmawiam z osobami, które takiej rozmowy wymagają, czy to w sprawie karty Polaka, czy w sprawie jakiejś pomocy, czy w sprawie konsultacji, bo takie też potrzeby są. I wracam do Kijowa.
1: W Odessie są też przedstawiciele innych państw. Wczoraj mieliśmy okazję przez chwilę przejeżdżać przy misji ONZ-owskiej. Wiele pojazdów wzmacnianych, zabezpieczanych, ale są też przedstawiciele innych państw, którzy też wypełniają swoją rolę dyplomatyczną. Jest to też taki wyraz wsparcia dla Ukrainy, jak rozumiem, pokazanie, że świat jednak Ukrainę w tej ciężkiej walce wspiera.
0: Tak, oczywiście to jest jedno z zadań też konsula de facto, wsparcie Ukrainy. My pokazujemy, to ta nasza obecność pokazuje, że jesteśmy tutaj, jesteśmy z wami. Nie bez przyczyny tu nie ma konsulatu rosyjskiego. Konsulat Chin jest zamknięty w tej chwili. Natomiast my pokazujemy, że jesteśmy tu. Ta wystawa chociażby, jeszcze raz wrócimy, na ogrodzeniu konsulatu, pokazuje, że Polska wspiera integralność terytorialną Ukrainy.
1: Wystawa poświęcona Krymowi.
0: Krymowi.
1: Sonetom krymskim.
0: Krym, sonety krymskie, a w tyle głowy Krym to Ukraina.
1: Piękne cytaty z sonetów krymskich, które, jak wiem, wybrała pana małżonka, która jest polonistką i pracuje też jako nauczyciel języka polskiego. 200 lat sonetów krymskich to ta rocznica, która była podstawą do tego, żeby stworzyć tę wystawę. Obrazy malarza, który ma polskie pochodzenie, na co dzień mieszka w Kijowie.
0: Mikołaj Skobelski, artysta polskiego pochodzenia, urodzony na Żytomierszczyźnie. Piękne obrazy maluje.
1: Piękne i z motywami krymskimi, a jak Krym, to chociaż Odessa bardzo często miesza, gdzieś tam się miesza wielu naszym rodakom, że Odessa to część Krymu. Oczywiście Odessa nie jest na Krymie, ale związki z Krymem są i też w tym znaczeniu polskim, bo Adam Mickiewicz był tutaj w Odessie, tutaj był nauczycielem i z Odessy faktycznie ruszył w podróż, która zaowocowała powstaniem sonetów krymskich, więc tych pretekstów do tego, by o Krymie tutaj opowiadać, jest wiele i by opowiadać też o Mickiewiczu. Wczoraj pan konsul zabrał mnie w te miejsca, które są związane z Mickiewiczem. Jest tutaj budynek, w którym był nauczycielem, nie do końca pełniąc swoją funkcję, ale jest też w samym centrum Odessy, jest bardzo ładny pomnik Adama Mickiewicza.
0: Tak, no pomnik ma jedną jedyną wadę tak naprawdę, że bardzo trudno sobie zrobić zdjęcie na tle tego pomnika, bo zawsze słońce świeci nie z tej strony. No to takie jest jego usytuowanie.
1: Zawsze jest w słońcu, ale tych takich elementów związanych z polską przestrzeni publicznej jest więcej, są związane z polskim prezydentem.
0: Tak, mamy ulicę Lecha Kaczyńskiego, mamy tablicę poświęconą jego osobie. Osoba Lecha Kaczyńskiego jest w Odessie pamiętana. Jest on politykiem naprawdę poważanym, pamiętanym tutaj w Odessie.
1: Jest też ulica Polska, bo w Odessie tak? Polacy mieszkają od wieków. I jak rozmawialiśmy poza anteną, są tacy Polacy, którzy tutaj mieszkają od wielu pokoleń.
0: Tak, tak. Mieszkają Polacy, którzy przynajmniej od początku XX wieku, od końca wieku XIX, potrafią sobie udokumentować pochodzenie. Tak? Przyjmując chociażby wnioski o przyznanie karty Polaka, no tam musimy wykazać, że przynajmniej jeden dziadek albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej. No więc oni często przynoszą dokumenty, I widzę, miejsce urodzenia jest Odessa, ojciec się urodził w Odessie, dziadek się urodził w Odessie i te dokumenty sięgają, powiedzmy, no przynajmniej do dziadka. Jeżeli się pytam, albo do pradziadka, jeżeli się pytam dalej, tak, oczywiście, natomiast no zrozumiałych względów tych dokumentów nie ma, natomiast oni mają wiedzę o swoich przodkach, powiedzmy, gdzieś tak do koniec, połowa XIX wieku, to bardzo często się zdarza.
1: A może spotkał pan Polaka, który powiedział, w mojej rodzinie był ktoś, kto spotykał się z Adamem Mickiewiczem w Odessie?
0: Jeszcze nie. Czekam na to.
1: Mam okazję znać Karaima, który pochodzi ze słynnej rodziny Babowiczów, którzy Adama Mickiewicza gościli w Eupatorii, ale z kolei ten Karaim dzisiaj nie może być na terenie Krymu. Gdy znowu wspomnieliśmy Polaków, jak wygląda sytuacja Polaków tutaj, materialna, taka egzystencjalna, a jak wygląda też ten moment w ich funkcjonowaniu? Czy Polacy po prostu w tej dramatycznej sytuacji zdecydowali się na wyjazd do Polski, wyjechali czy pozostali tutaj, a może wracają?
0: To jest trudne pytanie i odpowiedź na to pytanie nie jest taka króciutka i jednoznaczna. Po wybuchu pełnoskalowej wojny 24 lutego 22 roku duża część Polaków, osób polskiego pochodzenia wyjechała. Dotyczy to szczególnie młodych osób. Część wyjechała do Polski, część wyjechała dalej, do Europy Zachodniej, część, niektórzy do Kanady. To środowisko się troszkę rozproszyło. Osoby starsze generalnie pozostały na miejscu, no chyba zgodnie z tą zasadą, że starych drzew to już nie wypada przesadzać, bo one się kiepsko w nowym miejscu przyjmują. To, co w tej chwili, i to jest proces, to był proces naturalny, tak? Zawsze, no, bezpieczeństwo przede wszystkim, to, co oferowała Polska, to, co oferowała Europa Zachodnia, to jednak przeważyło, to poczucie bezpieczeństwa. Tu muszę naprawdę wtrącić jeszcze, że bardzo często spotykamy się z wyrazami wdzięczności za to, co Polska zrobiła dla Ukrainy w tych pierwszych miesiącach 22 roku. Naprawdę te wyrazy wdzięczności czasami są zupełnie nieoczekiwane, zupełnie niesamowite. W tej chwili obserwujemy, czy zaczynamy obserwować taki proces powrotów. Czym to jest spowodowane? Często osoby, które kończą studia, mają do wyboru albo kontynuowanie kariery w Polsce, w Europie, albo powrót do Ukrainy. Ja to jest, tak, nie ukrywam, ze zdziwieniem, nie boję się tego powiedzieć, ze zdziwieniem obserwuję, że spora część tych studentów wraca do Ukrainy. Jeżeli pytam, dlaczego, no to kobieta mówi, że no, ona jest Ukrainką, tu jest jej miejsce w tej chwili. Ona zdobyła wiedzę, zdobyła jakieś doświadczenie w Polsce. Ona to chce wykorzystać w Ukrainie teraz.
1: Ona pomimo trwającej wojny, tak, i rozumienia zagrożeń.
0: Tak.
1: Bo one są.
0: Bo one są. Ale potrzeby też są. Ukraina ją wychowała, tam powiedzmy do 18 roku życia. Potem zdobyła doświadczenie w Polsce. Ona to chce teraz wykorzystać w Ukrainie.
1: To takie codzienne życie, w którym uczestniczą też nasi rodacy, którzy tu mieszkają. To, co z polskiej perspektywy czasami wydaje się niezrozumiałe, to są otwarte restauracje, to są otwarte, znane sieci restauracji, także takie też, które mamy w Polsce. Wczoraj jedną taką restaurację obserwowaliśmy. Mnóstwo młodych ludzi jedzących te same dania, które jedzą w Polsce i siedzą w miejscu, które jest bliskie do portu, do którego bardzo często przylatują rakiety i szachedy, a nawet pan konsul pokazał mi znaną plażę Langeron, która jest teraz już otwarta. Wiele plaż jest zamkniętych wciąż w Odessie ze względu na niebezpieczeństwo minowe, ale ta jest otwarta i była wypełniona ludźmi. Ludzie żyją, pomimo tego, że co chwilę właściwie rozlegają się te eksplozje, salwy karabinów, które próbują zastrzelić drony i dźwięk alarmów. Nie wiem, ile wczoraj było alarmów, ale no, pewnie co najmniej kilka, trwające po czasami po kilka godzin, a czasami po kilkanaście minut. Więc to życie tak czasami od tej takiej zewnętrznej strony wygląda bardzo normalnie, tak jak w Polsce.
0: I niektórzy w Polsce czynią z tego zarzut. Ja uważam, że to jest objaw normalności. W ten sposób miasto pokazuje, że ono żyje. To jest żywe miasto, po pierwsze. Po drugie, pokazuje nam siłę tego narodu. Nie będzie nam Moskal dyktował, jak my mamy żyć. Jeżeli my co roku jeździmy nad morze odpoczywać, to my nie pojedziemy do Egiptu, bo mój mąż nie może wyjechać, ale my pojedziemy do Odessy nad morze. To, że lecą bomby, okej, okay, bo na brzegu morza jest zbudowane ukrycie, schron przeciwlotniczy, w razie czego się tam schowamy, bierzemy ryzyko na siebie, ale nie będziemy, będziemy żyć tak, jak my chcemy, a nie tak, jak nie będzie nam Moskwa dyktowała, jak my mamy żyć we własnym kraju.
1: To życie normalne, którego tak chcą Ukraińcy, według pana konsula, ten czas spokoju przybliża się, oddala się?
0: Myślę, że to już pytanie nie do mnie. Chciałbym, żeby to życie wróciło do tego stanu, jaki było w 2013 roku. Może z innymi... Nie, tego nie mogę powiedzieć, bo to jesteśmy w innym kraju. Ale chciałbym, żeby Polacy, osoby polskiego pochodzenia, zawsze tutaj czuły się dobrze, zawsze wiedziały, że konsulat jest dla nich, że mogą tutaj w każdej chwili przyjść, skorzystać z rady, z pomocy tego, kto tutaj akurat jest, i żeby Ukraina wiedziała, że Polska to jest najbliższy sojusznik.
1: Gdzie się pan lepiej czuje, w Kijowie czy w Odessie?
0: Najlepiej się czuję tam, gdzie moja rodzina.
1: A pana rodzina towarzyszy w tej ciężkiej misji, ciężkiej pracy. Pan Jacek Gocłowski, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, był, no nie był gościem, był gospodarzem dzisiejszego spotkania Czarnego Nieba. Panie konsulu, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję nie tylko za rozmowę i za pełnienie roli dyplomaty. To po prostu dla obywatela Polski to jest jakiś taki element dumy, jak widzi się, jak polska placówka tutaj funkcjonuje, nawet w takim miejscu, jak powiewa polska flaga. To jest niesamowicie przyjemne i rzeczywiście daje jakąś taką poczucie, też fragment takiego bezpieczeństwa. Ale też dziękuję za to, że pańskimi oczami mogłem spojrzeć na Odessę i na te miejsca też straszne, świadczące o tej rosyjskiej agresji. Dziękuję serdecznie.
0: Panie redaktorze, to był dla mnie wielki zaszczyt, wielka przyjemność gościć i pana redaktora, a za pośrednictwem pana redaktora, szanownych państwa, w skromnych progach polskiego konsulatu.
1: Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś razem na Krymie też będziemy, który możemy na razie oglądać poprzez piękne obrazy artysty polskiego pochodzenia.
0: Jestem tego pewien i na pierwszą wizytę mam nadzieję, że pan redaktor przyjmie zaproszenie i będzie mi towarzyszył.
1: Z największą przyjemnością, panie konsul. To deklaruję, a nawet trzymam za słowo, że pan konsul poinformuje, że taka wizyta się odbywa i wtedy pojedziemy w tą część okręgu konsularnego, która dzisiaj niestety jest tak ciężko dostępna.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Bardzo dziękuję państwu.
1: Dziękuję, do zobaczenia. Jacek Gocłowski, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej, gościł nas w konsulacie w Odessie, ale miałem też okazję w Odessie odbyć jeszcze inne rozmowy. Zapraszam państwa na krótki fragment rozmowy z panią prezes Związku Polaków na Ukrainie, oddziału imieniem Adama Mickiewicza w Odessie, panią Swietłaną Zajcewą-Wyłkodnią i z panią Anastazją Striucową-Nikolenko, która jest członkiem zarządu w tym stowarzyszeniu. Fragment poświęcony właśnie Polakom walczącym po stronie Ukrainy i Polakom i naszym wspólnym relacjom.
2: Jak wygląda ta sytuacja? Czy znacie takie osoby, które czują się Polakami, walczą na froncie, bronią Ukrainy i chyba nie tylko Ukrainy.
3: To może pani Anastazja opowie, bo jej mąż akurat jest w wojsku i jest Polakiem.
4: Jest Polakiem.
3: A tak naprawdę bardzo dużo osób z naszego stowarzyszenia, w ogóle z południa Ukrainy, teraz dołączyło się do wojska. A tak naprawdę ktoś był już zawodowym żołnierzem, ktoś po prostu poszedł na ochotnika na początku wojny, ktoś poszedł ponownie na ochotnika, troszeczkę później. Po prostu to jest decyzja każdego człowieka i tak naprawdę staramy się kontaktować z tymi ludźmi, staramy się pomagać im. Polska pomaga, na przykład jak Fundacja Wolność czy Demokracja, przekazujemy tę pomoc, staramy się trzymać kontakt z tymi ludźmi, no tylko, że wiemy, że nie tylko oni potrzebują pomocy, a jeszcze ich rodziny potrzebują pomocy. Przede wszystkim pomocy może takiej psychologicznej, a po to nie zawsze mogą przyjść do nas, porozmawiać z psychologiem, albo przyjść, dołączyć się na zajęcie arteterapeutyczne, żeby po prostu troszeczkę odprędzić się. I cieszymy się z tego, że te osoby, a ich teraz na ten dzień już jest 28, jeżeli nie mylę się, to tylko z naszego stowarzyszenia mężczyźni i kobiety, które dołączyły się do wojska. I kiedy oni mają urlop, oni przychodzą do nas, opowiadają, jak tam toczy się ich życie, co oni robią, no i po prostu czują się tutaj jako w domu. I to dla nas jest naprawdę bardzo ważne, że możemy im tak po prostu no oczy o oczy powiedzieć dziękuję, tak? Tylko, że wiemy, że to dzięki tym ludziom, tym i Polakom, i Ukraińcom, i Moldowanom, i kimkolwiek, tak? Które poszły do nas, poszły do wojska, to dzięki nim możemy tutaj prowadzić taką działalność, to dzięki nim dzieci mogą chodzić do naszego stowarzyszenia, no i my możemy tutaj mieszkać. Jak powiedziała pani Swietlana, to dzięki nim nie ma tej okupacji i nie ma tutaj w Odessie ruskich.
2: Chociaż to jest skomplikowany temat i jak słyszę te słowa przez panie wypowiadane, to nawet ciężko jest mi do tego nawiązać, ale znam i widzę, jakie są nastroje, jak zmieniają się nastroje w Polsce. Znam głosy nie tylko troli i botów, ale znam głosy żywych ludzi, naszych rodaków, którzy, te głosy są bardzo często krytyczne w stosunku do Ukrainy, a ta krytyka czasami posuwa się tak daleko, że dzisiaj wprost pojawiają się nawet też w głosach politycznych pewne stwierdzenia, które sugerują, że powinniśmy zostawić Ukrainę, że Ukraina nie powinna być członkiem Unii Europejskiej, nie powinna być członkiem NATO, a nawet niektórzy mówią, że powinniśmy postawić na Rosję. Jak na to patrzą Polacy, którzy są obywatelami Ukrainy? Jak na to patrzą te dziewczęta i ci chłopcy, którzy wprost walczą w ukraińskich siłach zbrojnych? Jakie te słowa, co wywołują?
3: Może pan pamięta, było takie powiedzenie powiedziane przez Józefa Piłsudskiego: nie ma wolnej Polski bez niepodległej Ukrainy. I prawda historyczna i nasza pamięć historyczna mówi nam o tym, mieszkając tu, tak? Bo może ktoś nie miał takiego doświadczenia, ale nasza pamięć historyczna mówi, że jak tylko pada państwo ukraińskie, kozactwo, jakiekolwiek państwo ukraińskie, to dalejkolwiek przychodzi na Polskę. Mamy 3 rozbiory w wieku 18, mamy 1 rozbiór w wieku 20, mamy radziecką okupację Polski do 1989 roku. Więc na pewno każdy w historii swojej rodziny, każdy Polak w historii swojej rodziny ma coś takiego jak operacja Polska. To może być ściganie żołnierza Armii Krajowej, tak? Albo rodzin żołnierza Armii Krajowej. To mogą być rodziny katyńskie. To może być cokolwiek, ale każdy w rodzinie ma tragedię, która związana z władzą moskiewską.
2: Były panie w Polsce, wróciły panie do Ukrainy. Ale sądzicie, że z perspektywy Polski, zwykłego polskiego obywatela, łatwiej jest zrozumieć życie w kraju, w którym co chwilę rozlega się alarm i słychać się eksplozje, wybuchy, przylatują drony, rakiety na wasze domy cywilne, mieszkania, cywilne obiekty? Czy mówicie, funkcjonowałyście panie w Polsce codziennie? Czy to można zrozumieć Polaków, że mogą nie zrozumieć tego?
3: eksplozje, ukraińskie eksplozje, tak? Nazwijmy to tak. Niestety, jeżeli sam przez to nie przeszedłeś, to trudno to zrozumieć. Więc mogę taką osobistą sugestię, tak, powiedzieć, że na przykład kiedy to wszystko się zaczęło w roku 2014, to my mieszkając tu w Odesie tego nie odczuwaliśmy. To było gdzieś tam w Donbasie, tak, daleko od nas. Oczywiście do nas przyjeżdżali uchodźcy z tamtych regionów. Oczywiście staraliśmy się im pomagać i uważaliśmy siebie za świętych, ponieważ my im pomagamy. A nie zrozumieliśmy, że trzeba było nie kubek z kawą czy herbatą podawać, a trzeba było broń podawać, ponieważ ta wojna przyszła dalej do nas. I od roku 2014 minęło tylko 8 lat, tak? A w 22 to ja się obudziłam już od takiego wybuchu.
2: Rozumiem, że według pani ta analogia dotyczy teraz też kwestii polskich, że teraz
3: niestety
2: to jest ten kubek z kawą, a to powinno być pełne wsparcie i zrozumienie, że wojna nas też może dotyczyć.
3: Ja powiem tak, to powinno być pełne wsparcie wojskowe, tak? To powinno dotyczyć wojska przede wszystkim.
0: Proszę
3: tych
0: państwa,
3: ludzi,
0: to był,
3: którzy
0: to
3: dzisiaj
0: jest fragment
3: przelewają
0: rozmowy,
3: krew, oddając swoje życie.
0: A poproszę, tak, dziękuję Ci bardzo, Lechu, że wyciszyłeś, bo to jest fragment rozmowy, którą zaprezentujemy w następnym wydaniu Czarnego Nieba, całą rozmowę z działaczkami Polskiego Stowarzyszenia w Odessie. Dzisiejsze Czarne Niebo musi już dobiec do końca. Paweł Bubułowicz, Artur Żak. Arturze, bardzo serdecznie dziękuję. Już za chwilę na antenie Radia Wnet Grzegorz Milko. Grzegorzu, bardzo Cię przepraszamy za to, że przeciągnęliśmy program Czarne Niebo już za tydzień, a teraz mówimy Państwu do usłyszenia i do widzenia.
4: Czarne niebo.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
6: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
4: To była autopromocja.
0: www.wnet.fm.
4: Porozmawiajmy o sporcie.
7: Dobry wieczór. Fryderyk Litwin audycję realizuje. Grzegorz Miku, witam i zapraszam na spotkanie ze sportem do godziny 19. Trwa mecz naszej piłkarskiej ekstraklasy. To jest kolejka numer 3. Lech Poznań, Piast Gliwice bez bramek. Jest także Ekstraliga Żużlowa. Stal Gorzów prowadzi z Łukniarzem Częstochowa 32-22. Także jest mecz w ramach ekstraklasy, tylko oczywiście niższej ligi, Kolejarz Opole Speedway Kraków, druga liga 39-33. Katarzyna niewiadoma, nasza wspaniała kolarka, walczy na trasie Tour de France o zwycięstwo. O godzinie 16 rozpoczął się ostatni etap kobiecego Tour de France i szansę na triumf ma po raz drugi. Ma oczywiście w całej swojej karierze, bo wygrała 2 lata temu Katarzyna Niewiadoma Finej. Oczywiście drugi człon nazwiska po mężu, także byłym kolarzu, obecnie wiceliderka cyklu. Polka do prowadzącej Holenderki Demi Vollering traci 8 sekund. Holmen ma ponad minutę przewagi nad grupą faworytek. To jest sytuacja na teraz. Tymczasem strata Rosser już ponad 7-minutowa. To jest dosłownie sprzed minuty sytuacja z Tour de France. Warto dodać, że Gray wcześniej zablokowała niewiadomą, nie jest w czołowej grupie i to jest sytuacja, do której doszło, kiedy uciekająca właśnie walcząca z Polką, z Katarzyną Niewiadomą, Holenderka po prostu uzyskała pomoc zawodniczki ze swojej grupy, ale to było tak, że po prostu odskoczyła Holenderka, a druga, jej rodaczka po prostu z tej samej grupy, naszą Katarzynę Niewiadomą tak jakby zniosła na barierki, na prawą stronę, to i właśnie, tu taka, można powiedzieć, kontrowersja. Nie tylko piłka nożna ma kontrowersje. Czasami speedway, czasami w siatkówce akurat jest rzeczywiście możliwość wideoweryfikacji, czyli po prostu challenge można zobaczyć. W koszykówce także są różne sytuacje. Natomiast tutaj właśnie w kolarstwie może być taka tak sytuacyjnie, że właśnie nie jest do końca wyjaśnione, czy był faul, czy też go nie było, bo przecież wyścig kolarski jest bardzo dynamiczny i pędzi do przodu i tutaj była sytuacja na kobiecym Tour de France, że właśnie nasza Katarzyna Niewiadoma była po prostu jakby przyblokowana. Natomiast czy to był faul, czy to była po prostu taka jazda na pograniczu faulu, to właśnie to myślę, że każdy gdzieś ma swoje zdanie, bo oczywiście my ze strony naszej rodaczki jesteśmy za nią i twierdzimy, że po prostu tak jak nawet jej mąż właśnie powiedział, iż gra była nie fair, gra była po prostu nieczysta ze strony Holenderek. Nasza Katarzyna Niewiadoma po prostu nie miała miejsca na to, by odjechać. Natomiast właśnie czytałem różne doniesienia kolarskie, bo jestem bardzo tutaj właśnie także zaangażowany w sensie oczywiście relacji w Tour de Pologne, przecież w codziennych serwisach porannych i także o Tour de Pologne, ale to może jeszcze za chwilę, żeby dokończyć teraz temat naszej Katarzyny Niewiadomej. Właśnie i zdaniem oczywiście naszych mediów i naszej, powiedzmy z naszego punktu widzenia była nasza rodaczka przyblokowana, natomiast jeśli chodzi o stronę holenderską, to tak się pojawiły takie informacje, że po prostu było to dopuszczalne, było to na pograniczu jakiejś, powiedzmy, ostrej jazdy, ale regulamin i po prostu także przepisy nie zostały przekroczone i nie ma powodu właśnie, by naszą po prostu, że rywalkę naszej Kasi Niewiadomej do całego triumfu w Tour de France, bo tu chodzi o po prostu osobę, która ją wyprzedziła wczoraj w klasyfikacji generalnej, właśnie by w jakiś sposób dyskwalifikować, czy po prostu z nią coś zrobić takiego, żeby to nasza Kasia Niewiadoma w dalszym ciągu była liderką. No tak się po prostu w świecie kolarskim, w świecie peletonu nie dzieje, nie wydarza. I oczywiście będziemy Państwa informować do godziny 19, jak to wygląda w przypadku właśnie tego Tour de France kobiecego, bo pamiętam 2 lata temu, akurat kiedy Katarzyna Niewiadoma zwyciężała na Polach Elizejskich w kobiecym Tour de France, miałem okazję przebywać we Francji i pamiętam, jak to było bardzo nagłośnione, rozpropagowane, jak Francuzi o tym mówili w Nicei, na promenadzie Anglików, na jej końcu pojawił się wielki napis Nicea Tour de France, bo Nicea wtedy gościła po prostu peleton także męskiego Tour de France, ale właśnie postać Katarzyny Niewiadomej była absolutnie wtedy bardzo popularna, no bardzo o tym mówiono. Wygrać Tour de France, czy to w męskim wyścigu, czy też kobiecym, jest wielką, wielką sprawą. Przechodzi się do historii kolarstwa i nasza Katarzyna Niewiadoma 2 lata temu przeszła oczywiście, no także wcześniej, oczywiście start olimpijskie, ale zwycięstwo w Tour de France. I teraz jest taka sytuacja, że ma okazję wygrać po raz drugi. No nie z rzędu, co prawda, ale no, to nie ma znaczenia. No po prostu byłby to wspaniały triumf naszej zawodniczki, już teraz można powiedzieć, utytułowanej kolarki. I rzut oka teraz na naszą piłkarską ekstraklasę. Cały czas Lech Piast jest 0-0. Podam Państwu za chwilę także inne wyniki, bo między innymi rzeczywiście... Nie tylko nasza ekstraklasa, ale także pierwsza, druga liga i rywalizacja po prostu nabiera tempa po mundialu. No tak naprawdę rywalizacja pomundialowa, bo przecież skończył się mundial 19 lipca na oczywiście finale Hiszpania-Argentyna, co doskonale pamiętamy. Pewnie, bo przecież nieraz do tego wracaliśmy i nasze studia mundialowe obfitowały w wielkie wydarzenia, w wielkich, wspaniałych gości i właśnie także oczywiście jeszcze podsumowanie w 20 lipca, więc jeden dzień po finale na oczywiście antenie Radia Wnet, wtedy także na kanale YouTube Radia Wnet, w social mediach. Wszystko było bardzo, bardzo wyszczególnione, do czego Państwa zachęcam. Zachęcam, byście Państwo także sięgnęli właśnie do tych naszych spraw mundialowych, do których możemy oczywiście zajrzeć także na naszej stronie w NetFM. Także oczywiście kanał YouTube, wszystkie rozmowy, te, które przeprowadziłem dla Państwa, specjalnie dla Państwa, z naszymi wybitnymi, wspaniałymi gośćmi, także są oczywiście do obejrzenia. No i jeszcze oczywiście pamiętamy, że Hiszpania wygrała 1-0 po dogrywce z Argentyną. Argentyna, kapitanem oczywiście Lionel Messi, a dziś taka smutna informacja, od rana zmarł ojciec, tato Lionela Messiego, Jorge Messi. to ten właśnie twardy Argentyńczyk, który zawiózł swojego syna do Europy, kiedy ten był bardzo utalentowanym zawodnikiem juniorem w Rosario, ale niskiego wzrostu, i w Barcelonie było tak, że po prostu bardzo tato wierzył w talent swojego syna. Początki były trudne, ale Barcelona zdecydowała się na właśnie podpisanie kontraktu, na terapię hormonalną, żeby Lionel troszeczkę Leo podrósł, i taka była właśnie sytuacja, że tak naprawdę upór, ale wiara taty, ojca w umiejętności syna, w jego możliwości spowodowały, że my poznaliśmy i znamy Lionela Leo Messiego jako wybitnego, absolutnie wybitnego piłkarza, jednego z najlepszych w całej historii futbolu. I właśnie Jorge odszedł w Rosario w szpitalu, tato Lionela Messiego. Proszę Państwa, taka jest teraz sytuacja, że mam taką okazję Państwu przypomnieć rozmowę, którą przeprowadziłem specjalnie dla Państwa na antenie Radia Wnet. Wtedy już to nie było na YouTubie, bo to było dzień po finale, a więc właśnie rozmawialiśmy, ale także o sprawach polskich, o sprawach tego, co się dzieje, co nas czeka, z Michałem Listkiewiczem. Michał Listkiewicz, nasz były znakomity arbiter międzynarodowy, oczywiście także sędzia asystent finału Mistrzostw Świata 90 roku i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który także no, po prostu bardzo śledził cały mundial, nie był w Stanach Zjednoczonych, bo także o to miałem okazję zapytać, ale właśnie Michał Listkiewicz podzielił się z Państwem swoimi uwagami, spostrzeżeniami, takimi po prostu także obserwacjami mundialu, ale także piłki nożnej jako dyscypliny, także tego, co wtedy zaproponowała nam FIFA, więc bardzo rozbudowany mundial. Gianni Infantino, który okazuje się, że ma bardzo wielu przeciwników swoich działań, swoich planów, po prostu zarabiania pieniędzy tak naprawdę i swojego, no, ktoś to nazwał nawet cynizmu, ale to są tematy, które po prostu się toczą. Natomiast my teraz posłuchajmy rozmowy z Michałem Listkiewiczem.
8: Zdecydowanie tak. Pokazała przez cały turniej, że na to miano zasługuje. Niesamowity mecz półfinałowy. A wczoraj nie zostawiła złudzeń. Kto jest przy na same statystyki, że tam chyba strzały były, nie wiem, 22-2 czy coś w tym rodzaju. No, przygniatająca przewaga, długo nie mogli tego udokumentować bramką, ale jedno z bardziej zasłużonych i przekonujących zwycięstw w historii finałów Mistrzostw Świata.
9: A czy miało to znaczenie, że Argentyna grała w drodze do tego finału? Te ciężkie mecze, dwa razy dogrywka, te dramatyczne spotkania z Republiką Zielonego Przylądka, z Egiptem, no ze Szwajcarią, powiedzmy, było łatwiej. Wygrała zdecydowanie z Anglią, ale miała jeden dzień przerwy mniej. Przy takim turnieju, czy to ma znaczenie?
8: No tak, po tylu meczach, po tylu tygodniach ma to jakieś znaczenie, ale przecież tak świetne drużyny jak Hiszpania, Argentyna i jeszcze kilka innych mają tak szeroką kadrę, że powinni trenerzy sobie z tym poradzić, gospodarując umiejętnie siłami w poprzednich meczach. No Hiszpania przede wszystkim była lepszym zespołem jako drużyna. Mieli taktykę, która była praktycznie nie do zneutralizowania. Argentyńczycy próbowali troszkę brudnymi metodami, psuli grę. Sędzia na początku im na to pozwolił, troszkę to się rozhuśtało i może dlatego mecz nie był tak efektowny, tak ładny, jak poprzedniego dnia chociażby mecz o trzecie miejsce. No ale to tak jak można do boksu trochę porównać, że no, zawodnik tam nie wie, jak się dobrać do rywala, ale w końcu różnica umiejętności musi się ujawnić na końcu i tak było wczoraj.
9: Czy to jest taka Hiszpania budowana po prostu tak sukcesywnie, jeśli chodzi o to, że trener Luis de la Fuente poprowadził młodzież hiszpańską do Mistrzostwa Europy do lat 19, później do lat 21, dwa lata temu wygrał Mistrzostwo Europy i ten schemat się powtórzył, że teraz po prostu miał już tych gotowych piłkarzy, wiedział dokładnie, kto jak gra i na kogo postawić i właśnie zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Czy to jest ta praca taka sukcesywna, selekcyjna, jak to, systemowa, może to, czego w Polsce brakuje?
8: No tak, ma pan rację, w pełni się zgadzam, że ten sukces wczorajszy to jest pochwała pracy organicznej, pracy od podstaw, pracy cierpliwej, takiej kultury pracy trenera piłkarskiego. Luis de Fuente jest najlepszym przykładem po prostu fachowca, który nie jest złotousty, nie ma parcia na szkło, nie patuje jakimiś zachowaniami takimi na pograniczu dobrego smaku, nie udziela jakichś bulwersujących wywiadów, po prostu cierpliwie pracuje i piłkarze to doceniają. Widać, że jest kochany przez drużynę, niezależnie czy to są starsi czy młodsi zawodnicy. No i ta jego droga od dołu cierpliwa, on przecież nie pracował w żadnych wielkich klubach, nie miał spektakularnych jakichś wyników, po prostu szedł tą drogą trenerską, można by to porównać do wykładowcy akademickiego, który gdzieś tam od asystenta, potem do wybitnego profesora na jednej uczelni tą drogę przechodzi. No to, że pracował w federacji tyle lat, a tam nie ma chyba lepszego szkolenia młodzieży niż w Hiszpanii właśnie. On w tym ośrodku Las Rozas pod Madrytem spędził pewnie tam połowę życia, więc zna setki piłkarzy hiszpańskich, których mógłby mieć do dyspozycji i wybrał najlepiej jak potrafił. No troszkę to przypomina sytuację w Polsce, jaka była za czasów Kazimierza Górskiego, kiedy to jego asystent Andrzej Strejlał prowadził młodzieżówkę i z tej młodzieżówki do pierwszej reprezentacji sukcesywnie po kilku piłkarzy w każdym roku było promowanych i to zadziałało. Teraz kapitalnie to zadziałało w przypadku Hiszpanów. Myślę, że cały świat piłkarski się cieszy z tego zwycięstwa, bo to jest nagroda za taką systemową pracę, za pomysł, za kulturę gry. Argentyńczycy oczywiście też jest to wciąż świetny zespół, no być przez 4 lata najpierw mistrzem, a potem wicemistrzem świata, to jest naprawdę wielkie osiągnięcie, no ale ta ich piłka stała się taka mało przyjemna do oglądania, bo ilość fauli, ilość prowokacji, jakichś brzydkich zagrań w tych mistrzostwach z ich strony przekroczyła próg akceptacji, przynajmniej mojej. I akurat wyjątkiem był oczywiście Leo Messi, który nie musi się uciekać do takich metod, bo jest wciąż jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. No ale kilku jego kolegów pomyliło tu na tym mundialu piłkę nożną z kickboxingiem, czy karate, czy jakąś inną dyscypliną siłową.
9: Ja bym jeszcze dodał bramkarza Emiliano Dibu Martineza, bo bronił fantastycznie, fenomenalnie. Wręcz nawet pokusiłem się o taką uwagę, że bramkarzem turnieju powinien zostać Dibu Martinez, a nie Unai Simon, chyba że jest taka tendencja, że bramkarzem mistrzostw zostaje po prostu golkiper zwycięskiej drużyny. Ale dla mnie Dibu absolutnie top i to taki trzymany przez 4 lata, przecież on z Aston Villą wygrał Puchar Europy, znaczy Ligę Europy.
8: No tak, wczoraj bronił kapitalnie i tak niski wynik Argentyńczycy zawdzięczają głównie jemu. No ale Simon też jest niesamowity, szczególnie w meczu półfinałowym się popisał. No tu trudny był wybór. Myślę, że ma pan rację, że to fakt, że ze złoty medalista, że to trochę może zdecydowało. Ja bym też stawał na Dibu. No w ogóle bramkarze w tym turnieju byli świetnie dysponowani, może z wyjątkiem meczu o trzecie miejsce, gdzie ten rezerwowy bramkarz francuski, no to kabaretowo się tam zachował, no bo wpuścić 6 bramek, z tego kilka po jakichś przebieżkach po polu karnym niepotrzebnych, to trochę humorystycznie wyglądało, no ale przynajmniej następca trenera Deschampa, czyli Zidane, ma jasność, że jednak trzeba stawiać na kogo innego.
9: Panie prezesie, sędzia, a więc Słoweniec Vincic, uniósł ten finał?
8: Nie, to raczej finał uniósł jego, bo w sędziowaniu jest tak, że albo sędzia prowadzi mecz, albo mecz prowadzi sędziego. I wczoraj było z Vinciciem to drugie. On tak po prostu reagował tylko na wydarzenia i to nie zawsze. Nie miał w ogóle żadnej taktyki, prawda, tego meczu, jakiejś prewencji, jakiejś linii postępowania, a nie popełnił jakichś ogromnych błędów wpływających na wynik. No ale dziś w dobie VAR-u to już rzadko się zdarza. Kompletnie miał na tej linii sędziowania, szczególnie te pierwsze pół godziny, pozwolił zawodnikom, działo na zasadzie róbcie co chcecie, przepuścił kilka takich bardzo brzydkich fauli. Nie mówię, że to czerwone kartki, ale przynajmniej żółte. I wtedy by się to może uspokoiło, zaczęliby grać w piłkę. A tutaj no, pozwolił na takie, no znowu odwołam się do pięściarstwa, gdzie takie klinczowanie, przytrzymywanie, jakieś tam ciosy poniżej pasa, jak są zbyt długo tolerowane, no to potem zawodnicy już trudno ich przywrócić do pionu, mówiąc obcesowo. No nie był to wielki mecz Vincicia, chociaż spodziewałem się robić jeszcze gorzej, bo uważam, że jest na tym mundialu było przynajmniej 5, a może i nawet 8 dużo lepszych sędziów. Oczywiście z Szymonem Marciniakiem na czele, ale no, trzeba też zrozumieć te geopolityczne uwarunkowania przy obsadzie sędziowskiej. Można się z nimi nie zgadzać, ale tak zawsze było, jest i będzie.
9: No właśnie, co pan czuł wtedy w tym momencie, kiedy my się wszyscy dowiedzieliśmy, że Szymon Marciniak wraz z naszą ekipą, z pana synem Tomaszem w składzie też, prawda, nie poprowadzą ani meczu o trzecie miejsce, ani meczu finałowego. To ogłosił na tej takim specjalnym spotkaniu Pierluigi Collina. I co pan wtedy pomyślał?
8: No ja byłem na to przygotowany. Ja dużo większe rozczarowanie dla mnie to było brak obsady w ćwierćfinale i w półfinale. Ponieważ 2 razy z rzędu sędzianie finału to się jeszcze nigdy nie zdarzyło i to raczej było do przewidzenia. A mecz o trzecie miejsce, no on był jaki był. On bardzo ładny dla laików, natomiast tak żartem powiedziałem, że ja jeszcze bym ten mecz posędziował, bo tam w ogóle nie było walki, tam był taki pokaz radosnego futbolu i w zasadzie sędzia nie miał tam nic do roboty. Natomiast te wcześniejsze mecze półfinałowe, ćwierćfinałowe, czy nawet 1/8, uważam jak najbardziej się Szymonowi należały. On powinien wyjeżdżać z tych mistrzostw 4 meczami na koncie, a nie 2.
9: No ale, to czemu ale tylko 2?
8: Cóż, no
9: dlaczego
8: myślę, że
9: tylko 2?
8: Nie wiem, no to jest, kiedyś Howard Webb przeżył podobne też potraktowanie z 2 meczami na koncie, a też sędzia finału Mistrzostw Świata przecież wcześniej. Więc no, myślę, że Pierluigi Collina tak sobie chciał zagrać, mając asy w rękawie, bo przecież i sędziowie angielscy obaj, i francuscy, i doskonały Jordańczyk, i Australijczyk, no i Szymon oczywiście. No mówię, ja spróbuję wygrać tę grę waletami, a nie będę używał asów. No i tak zrobił. No i można powiedzieć, że nie przegrał totalnie, bo mecz finałowy nie został absolutnie przez sędziego wypaczony, no ale mogło być lepiej.
9: Z pana synem Tomaszem połączymy się po 9:35, więc proszę, żeby też pan został z nami, bo też bardzo ciekawe na pewno będzie spostrzeżenie. Choć Tomek mi wczoraj napisał, że sensacji nie będzie, ale a ja mu napisałem, ale chodzi o szczerość, więc też
8: no tak,
9: na pewno bardzo...
8: cieszę się, że posłucham tak. Tomka w radiu, bo dawno z nim
9: będzie
8: nie rozmawiałem,
9: już na Okęciu.
8: No bo wiadomo, nie chciałem mu zawracać głowy.
9: Tym bardziej nawet chyba oficjalnie nie można było się kontaktować.
8: Prawda? No nie można było, więc nawet raz powiedziałem, dziennikarz zapytał, czy pytam Tomka, jak tam, co się dzieje. Ja mówię, nie pytam, bo nawet jak zapytam, to i tak mi nie odpowie. Bo ja to rozumiem, też byłem na dwóch mundialach jako sędzia i wiem, że są pewne zasady, których trzeba przestrzegać. Raz miałem przygodę właśnie, kiedy jako już sędzia na mistrzostwach we Włoszech pisałem korespondencję do jednego z tygodników polskich. To jakoś doniesiono prezydentowi FIFA, ówczesnemu Blatterowi. Wezwał mnie na dywanik i mówi, zdecyduj, czy chcesz tu być sędzią, czy dziennikarzem. Masz 5 minut. No, ale ja zdecydowałem w minutę. I dobrze zrobiłem, bo doszedłem do finału.
9: Oczywiście, to taki... teraz można rzeczywiście... W formie ciekawostki, a pewnie wtedy jakieś było taka sytuacja, no właśnie z ówczesnym prezydentem, może zaogniona, ale panie prezesie, a ja chcę zapytać o taką historię. No bo to, że ta Argentyna powtórzyła historię, no bo w 86 była mistrzem, a w 90, gdzie pan sędziował na linii, przegrała finał, czyli tak jak adekwatnie jak teraz, prawda? 4 lata temu wygrali, teraz przegrali, ale mundial, 48 drużyn, 104 mecze. Zaczęło się wszystko 11 czerwca, skończyło 19 lipca. Czy ta forma mundialu się obroniła? Czy to jest taki pierwiastek na przyszłość, że tak mają właśnie wyglądać mistrzostwa? Jeszcze więcej meczów, jeszcze więcej drużyn i granie, i cały czas granie, i w ogóle bez przerwy, i tylko przerwę, te przerwy na nawodnianie, te hydration break, może się nawet w jakiś sposób obroniły, te takie nie jedna przerwa, a w sumie 3. To jak pan właśnie mógłby to podsumować?
8: No mnie to się nie podobało, ale też rozumiem ludzi, którym się podobało, no bo to jest jak z herbatą, no jeden pije bez cukru, drugi jak ja do nich należę słodzi jedną łyżeczkę, ale znam takich, co słodzą i po 4 łyżeczki do herbaty, no co kto lubi. W związku z tym, no, dla mnie było trochę za dużo i powiem szczerze, był to pierwszy mundial od wielu dekad, w którym nie obejrzałem wszystkich meczów. Ponieważ no to nie dało się. To musiałoby być kosztem snu, zdrowia, zmęczenia, znudzenia. W nocy tylko wstałem 2 razy, bo sędziował Szymon Marciniak i jego ekipa tam w środku nocy. A tak to czekałem sobie na tę fazę już pucharową. No i potem już oczywiście wszystkie mecze. Także to jest za duża dawka, a jeszcze ma być chyba jeszcze więcej coś. Gianni Infantino zapowiada, no to się wtedy troszeczkę dewaluuje. Oczywiście są argumenty w drugą stronę, bo gdyby nie ta formuła, to nie wiedzielibyśmy nic o piłce na wyspie Curaçao, czy Zielony Przylądek, czy Uzbekistan i tak dalej. Kongo, które bardzo fajnie grało. No także to jest tak, że jest dużo minusów, więcej niż plus, ale troszeczkę tych plusów też, bo jednak myślę, że w tych krajach, które wymieniłem, jeszcze kilku innych, popularność futbolu bardzo wzrosła dzięki udziałowi ich reprezentacji.
9: Jak my czekamy na pewno na Polskę, to już w kontekście Mistrzostw Europy i kolejnych Mistrzostw Świata. Panie prezesie, ja jeszcze pana chciałbym zapytać o ten Puchar Świata, o to złote cacko, cudo w zasadzie, bo pan był tego bardzo blisko, nawet pewnie pan dotykał. Czy to robi takie wrażenie, bo to jest najbardziej pożądany obiekt piłkarski na świecie, 36 cm wysokości, waży nieco ponad 6 kg, 18-karatowe złoto, lśni pięknie. Pięknie, jest cudowny. Jak z bliska to wygląda?
8: No tak, ja 2-krotnie miałem okazję, a nawet 3-krotnie być blisko, nawet dotknąć, bo na moich mistrzostwach jako sędzia i potem jeszcze jako działacz FIFA też w RPA, a nie, jeszcze raz we Francji, 4 razy. No rzeczywiście to robi wrażenie, bo to nie jest żadna imitacja, żadna podróba, to jest złoto takie, że bardziej złote nie może być. No i piękny wzór design tego, no to jest cudowna rzeźba. Również ta kolorystyka, ta zieleń tam wpleciona, ten pasek zielony, no naprawdę. Zresztą mam taki znaczek, który właśnie od prezydenta Blattera kiedyś dostałem, bo wbrew pozorom tego, co mówiłem, to później nas łączyły bardzo dobre relacje. To był świetny prezydent, wizjoner, oskarżany, opluwany, zdeptany, a teraz pan już po 90, mamy czasami kontakt, jest teraz szczęśliwy, bo Sąd Najwyższy Szwajcarii oczyścił go ze wszystkich zarzutów, jakie tam pod jego adresem kierowano, także i ze strony obecnych władz FIFA. Także bardzo się z tego cieszę, że sprawiedliwość zwyciężyła. Natomiast mam taki właśnie znaczek, który wpinam w klapę, no i bardzo pilnuję tej marynarki, jak wychodzę gdzieś na przykład przewietrzyć się, czy do toalety, gdzieś na jakimś uroczystości, no to pilnuję, bo o marynarkę czy tam portfel to nawet bym się nie martwił, ale o ten znaczek to gdyby zginął, to byłbym bardzo, bardzo smutny.
9: A jest ze szczerego złota?
8: Tak, jest ze szczerego złota. No oczywiście jego złota tam jest ciut. To nieporównywalne. To jest mały znaczek do wpinania w klapę. Ale zawsze. Jest takim symbolem ten puchar rzeczywiście ciągłości. Bo ja znam takie rozgrywki, nawet i puchar polski, inne, czy puchary europejskie, kiedy zmieniano co kilka lat ten wzór tego pucharu. A wiadomo, że są takie sytuacje, kiedy lepsze z wrogiem dobrego. A tu nikt nie kombinuje, ten puchar złota Nike była zawsze i na zawsze pozostanie.
9: Przeżyła tam 70. Teraz. Brazylijczycy, ale puchar Rimeta 70. Brazylijczycy wzięli na własność, prawda? I wtedy się od 74. zmienił.
8: Tak. No tak, no ale to już ile? To 50 lat ponad. Tak. Natomiast przyzwyczailiśmy się do tego. Również ta formuła przekazania, że drużyna mistrz świata przywozi go ze sobą, tak, i wręcza FIFA, która wręczy następnemu mistrzowi świata, no to jest bardzo piękna tradycja. Mam nadzieję, że w tej dobie komercjalizacji, gigantomanii, nikt tego nie wpadnie na pomysł, żeby teraz był jakiś puchar świata, nie wiem, w formie jakiejś zupełnie innej, nowoczesnej, bo no ta tradycja bardzo, bardzo mi do mnie przemawia.
9: Tak, a jak jest pożądane, to nawet świadczył fakt, że i prezydent Trump i Infantino wręczali właśnie Hiszpanom, prawda? Czyli każdy no by chciał do dziś.
8: No prześcigali się tam panowie. Infantino był w trudnej sytuacji, no bo kto dziś się tam postawi prezydentowi Trumpowi, no więc tak bardzo delikatnie tam chwytał za tą swoją część pucharu. A później również, no też trochę się ubawiłem, bo wydawało się, że tu prezydent Trump został mistrzem świata, bo tak długo nie chciał zejść z tej sceny, że aż to było takie trochę zabawne. No ale to jest polityk, który kocha show, który kocha taki kontrowersje. Z tego żyje i wczoraj nie chcę wchodzić w politykę, bo
9: miał swoją minutkę.
8: Nie moje zadanie, ale nie lubię w ogóle w politykę się włączać. Ale wczoraj mi się Trump nawet podobał, bo był taki, no jakby to on wygrał, no taki swój chłopak, tak?
9: No tak. Pewnie może to było też w jakiś sposób odczytać. W ogóle ten finał, jeśli chodzi o taką, jak to powiedzieć, otoczkę, to, że grali w słońcu, to miało swój urok, prawda? Te

0: Dzieło, coś się zacznie, zobaczymy za 4 lata. Będziemy mieli bliżej, albo Hiszpania, Portugalia, Maroko. Myślę, że będzie jeszcze fajniej.
1: I to powiedział były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz, sędzia międzynarodowy, oczywiście pamiętany, podziwiany, no bo przecież w finale na linii w 90 roku. Wspomniany zresztą przez pana Michała ten finał. No rzeczywiście tych anegdot można by pewnie mnożyć. Hiszpania mundial wygrała przed Argentyną na trzecim miejscu historycznie, Anglicy, czwarta Francja. I tak jako się rzeczy była ta rozmowa z Tomaszem Listkiewiczem, a więc synem pana Michała, a zarazem oczywiście naszym międzynarodowym asystentem sędziego Marciniaka. Wspaniały zresztą duet, ale także nie tylko duet, no bo przecież jeszcze sędzia Kupsik i Kwiatkowski byli także oczywiście na teraz mundialu właśnie Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, ale także przecież ta nasza obsada z Szymonem Marciniakiem w roli sędziego głównego, z Tomaszem Listkiewiczem w roli asystenta sędziowała finał 2022 w Katarze, kiedy to po niesamowitym finale Argentyna w rzutach karnych pokonała Francję. No i właśnie na lotnisku Okęcie w zasadzie połączyliśmy się z Tomkiem Listkiewiczem, Tomaszem Listkiewiczem oczywiście, także, który bardzo ceni, podobnie zresztą jak jego tato, nasze radio i chętnie z nami rozmawia. I właśnie mieliśmy okazję po połączeniu z panem Michałem dodzwonić się do Tomasza Listkiewicza. No i posłuchajmy, bo wtedy to była ta sytuacja taka gorąca, właśnie z brakiem obsady naszych sędziów podczas mundialu na tych kluczowych, bardzo ważnych meczach. Właśnie tak jak podkreślił pan Michał, że zabrakło i w ćwierćfinałach, i w półfinale, no i potem finał, ten mecz o trzecie miejsce. No jakkolwiek, tylko dwa mecze. Tomasz Listkiewicz między innymi właśnie odpowiedział na to pytanie, czy przeczuwali z Szymonem Marciniakiem i oczywiście z innymi polskimi sędziami, z tą czwórką, że coś jest nie tak, bo było to spotkanie i tam oczywiście Pierluigi Collina wymienił w roli sędziego głównego finału Vincicia, ale gdzieś zabrakło tych polskich nazwisk i my myśleliśmy, że rzeczywiście to jest takie, że to się stało jakby nagle, że czekaliśmy na to, że Polacy poprowadzą w roli sędziów finał, a po prostu tu też gdzieś Tomasz uchylił rąbka tajemnicy, że coś już wiedzieli. Więc posłuchajmy. Tomasz Listkiewicz.
2: No chyba nie będę oryginalny. Finał był brzydki, ale wiele takich finałów w historii było, które sportowo, piłkarsko, liczbą strzałów na bramkę nie zachwyciły. Myślę, że tak patrząc na grę, to Hiszpania robiła swoje, gdyby te strzały z dystansu, których tam no, chyba nawet kilkanaście było oddanych, były nieco precyzyjniejsze, to ten mecz nie potrzebował dogrywki, bo przewaga Hiszpanów była spora i te luki w obronie Argentyny, które widzieliśmy cały turniej, no tutaj po raz kolejny zostały obnażone. No i tak ktoś dobrze dzisiaj, czy wczoraj ktoś podsumował, że to spotkanie trochę przypominało Francja-Paragwaj, tylko Argentyna przyjęła tę rolę Paragwaju, a Hiszpania jak Francja trochę zagrała w sensie tamtego meczu, czyli nie da się sprowokować mimo tych tam trochę brudnych sztuczek i fizycznej gry rywala, po prostu gra w piłkę też, gdyby Jamal pewnie był w życiowej formie, no jednak w tym wieku, jak widać, jeszcze tam ta odpowiedzialność chyba jest tak duża, że grał nieźle, ale no nie chyba nie tak dobrze, jakbyśmy oczekiwali od takiej gwiazdy o takim statusie, to gdyby Jamal był w życiowej formie, to pewnie też inaczej by to wyglądało, a mecz no taki właśnie był momentami brzydki, momentami nudny dla takiego zwykłego kibica, który oczekuje, że było dużo akcji, bramek i driblingów. Skończyło się chyba sprawiedliwie, chociaż ja nie lubię mówienia o sprawiedliwości w sporcie, bo no, sprawiedliwe jest to, że wygrywa ten, kto strzelił więcej bramek, nawet jeżeli nie ma piłki przy nodze częściej, więc no, kolejny
1: finał. A tu
2: finał.
1: Akurat...
3: Tu akurat Hiszpania miała i to aż 65% posiadania piłki przy 35% i tych strzałów rzeczywiście ogromna ilość. Dibu Martinez fruwał bramce i to dzięki niemu pewnie Argentyna może zawdzięczać, że to było tylko 0-1. Tomaszu, chciałbym ciebie zapytać o tę sytuację, kiedy obrazki, które obiegły oczywiście wszystko,

0: Kaczyńskich, kiedy Kolina wyczytywał nazwiska sędziów, którzy poprowadzą mecz o trzecie miejsce, a później w finału i nie było obsady polskiej. Co wtedy poczułeś?
1: Wtedy to już właściwie nic, bo my widzieliśmy, że w półfinałach, że skoro nie dostaliśmy meczu półfinałowego, a wcześniej ćwierćfinałowego, to w finału wiedzieliśmy przed turniejem, że nie dostaniemy. Mecz o trzecie miejsce jest bardziej takim meczem właśnie dla młodszego sędziego, tak w cudzysłowie trochę na zachętę, albo dla jakiegoś naprawdę weterana, który kończy i chcą go jakoś tam władze sędziowskie uhonorować. Więc nie liczyliśmy na żaden mecz już idąc do tej sali, byłeś jakby smutni, ale już nie wiedzieliśmy, że jakby już teraz obsada nas nie dotyczy, więc ten moment to było takie potwierdzenie tylko tego, co wiedzieliśmy, bo tam widziałem też jakieś komentarze, że nie uśmiechaliśmy i niezbyt gorliwie byliśmy, brawo, ale no to po prostu jest ludzki odruch, no siedzieliśmy to tak w sporcie, no kogoś innego wyczytują, no to gratulujemy mu, no ale trudno, żebyśmy skakali do góry z radości i fikołki robili.
0: A co spowodowało, że właśnie nie dostaliście tych meczów ani ćwierćfinałowych, ani półfinałowych? No w zasadzie byliście obsadą sędziowską z Szymonem Marciniakiem w roli sędziego głównego, ty Kupsik jako asystenci, a Kwiatkowski, Tomasz Kwiatkowski na warze, dwa mecze, więc ten Argentyna-Algieria i później Egipt-Iran. No tak, powiedz tak szczerze, naprawdę.
1: Warem był...
0: Tak, to wiem.
1: Jako główny, więc szczerze mówiąc, nie, mogę powiedzieć szczerze, co myślę, co mi się wydaje, bo tego jak do końca nie wiemy, ale taka najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że to już kilka razy na innych turniejach też dotykało innych sędziów, że gdzieś tam nasze nazwisko było przewidziane właśnie na trudny, bo wiadomo, jak Szymon ma renomę, ćwierćfinał, albo może nawet półfinał. Natomiast jak się sędzie go długo chowa w tej fazie pucharowej, bo chce mu się na koniec dać coś ważnego, to często jest tak, że po drodze się drabinka źle ułoży, na przykład z Argentyną, którą mieliśmy nam na 6 czy 7 naszych meczów w mundialach chyba czwarty raz i jeszcze była ta medialna tylko kontrowersja z kartką, brakiem kartki dla Messiego, bo my wiedzieliśmy, że to nie jest czerwona kartka i że to jest dobra, ale...
0: Czerwona nie.
1: Nie, czerwona absolutnie.
0: Czerwona na pewno nie, a czerwona w życiu, no, oczywiście od początku tak
1: żółta,
0: mówiliśmy.
1: Natomiast żółta? Żółta by była najlepsza, no ale nie widząc szczegółów na boisku, jakby Szymon nie ryzykował ze strzelaniem kartką na VAR, żółtej kartki podpowiedzieć nie może, więc skończyło się po prostu bez kartki, no ale to jakby to nie była przyczyna, tak? To jakby ta cała narracja medialna później się ułożyła też w ramach kolejnych meczów, że niby Argentynie sędziowie pomagają, więc tym bardziej wiadomo było, że władza już raz obsadzona Argentynę, że no nie powinien dolewać oliwy do ognia, że znowu sędzia, których ileś razy sędziował, zdobyli Mistrzostwo Świata w meczu, który sędziowaliśmy, teraz jeszcze niby są jakieś kontrowersje kolejne, więc widzieliśmy, że Argentyny nie możemy, więc cała jedna część drabinki już była od ćwierćfinału wykluczona, bo też jakby nie obsadza się też sędziego, który z danym klubem, z daną federacją już nie powinien być związany w danym turnieju, na tą część drabinki, w której ta drużyna występuje, czyli dlatego nasi sędziowie z Anglii, z Francji już wyjechali po ćwierćfinałach, bo wiadomo było, że żadnego meczu już nie dostaną, bo nie było dla nich już miejsca. I tak samo u nas po prostu pechowo się złożyła tak drabinka, że zabrakło dla nas meczu. No, też wiadomo, że sędziowie z różnych konfederacji nie może wszystkiego, sędziowie europejscy nie mogą sędziować, więc też wiedzieliśmy, że tych meczów się coraz mniej robi, no i tak przeczuwaliśmy, że to się może tak skończyć i mieliśmy nadzieję, że może się inaczej to wszystko ułoży, ale skończyło się w ten sposób. No, my generalnie z podniesionym czołem wróciliśmy, bo w tych dwóch meczach uważam, że wykonaliśmy swoją pracę bardzo dobrze i w trudnych meczach, gdzie grały drużyny trudne do zarządzania, gdzieś te emocje piłkarzy utrzymaliśmy na akceptowalnym poziomie, nie było bijatek, nie było biegania, nie było strzastania kartkami, pretensji. Wiadomo, że się bramka w ostatniej minucie w tym drugim meczu jest odwołana z powodu spalonego, a to bramka, która decyduje o awansie, to emocje muszą być ogromne, ale mimo wszystko uważam, że ta decyzja była prawidłowa, no i udało nam się przez te mecze, patrząc też na inne mecze, które inaczej trochę wyglądały, że udało nam się to wszystko w tych naszych dwóch występach na co najmniej oczekiwanym poziomie spełnić swoje zadanie, więc to, że nie dostaliśmy następnego meczu, to już jakby było poza nami, nie mogliśmy nic więcej zrobić, więc no, też nie ja... żebyśmy teraz mieli do siebie pretensje albo chodzi o coś tam załamani. Chociaż oczywiście wracaliśmy trochę smutni, bo każdy z nas ma ambicje, żeby sędziować jak najlepsze mecze, no ale tutaj wyszło jak wyszło.
0: Tłumaczyłem tę sytuację właśnie w nieuznaną bramkę dla Iranu w meczu z Egiptem. To też dzięki twojej wykładni właśnie, którą przekazałeś bardzo, bardzo zrozumiale, że po prostu spalony albo jest, albo go nie ma i w tym
1: tak
0: przypadku
1: się teraz
0: był.
1: Przyjęło. Mamy technologię, która jest co do milimetrów i moment podania z dokładnością tam do 1/1000 sekundy jest określany przez technologię, nie przez człowieka. Można się nie zgadzać albo zgadzać. Wiem, że część osób uważa, że to jest trochę zabijanie ducha futbolu, no ale po prostu tak jest i w każdym meczu jest ta sama zasada, że spalony albo jest nawet u centymetra, albo go nie ma. No i to jest o tyle sprawiedliwe, że jest dla wszystkich drużyn stosowane w ten sam sposób, a nie, że jeden sędzia powie, że 2 centymetry to jeszcze z duchem gry puścimy, a drugi powie, że 2 centymetry to spalony, to spalony. No, teraz mamy jednolitą wykładnię i jakby piłkarze też to wiedzą, kluby czy federacje narodowe przed turniejem też są o tym informowane, więc o tyle to jest, tak jak mówię, sprawiedliwe, że jest tak samo stosowane dla wszystkich.
0: No tak, bo jak zmierzyć ducha gry? To jest niemierzalne.
1: Zawsze spalony, no bo zawsze tą granicę, jak przesuniemy do 5 centymetrów, że 5 centymetrów spalonego to nie jest spalone, no to będą dyskusje, a dlaczego 6 to już jest spalone, a 5 jeszcze tak. Nie. No więc jak już ustaliliśmy, że jest linia spalonego, no to po prostu niech ona sobie będzie na tej granicy, no po prostu równiutko z przedostatnim obrońcą i tyle.
0: A jak patrzyłeś z perspektywy, to na przykład gdzieś, nie wiem, bo to tak było mówione i to też przecież i Rafał Rostkowski w studiu TVP Sport analizował i gdzieś my wszyscy, parę sytuacji było takich no dziwnych, czy FIFA rzeczywiście tak ciągnęła tą Argentynę, no bo powiedzmy, że ta bramka numer 3 nie powinna być uznana dla Argentyny w meczu z Egiptem, bo wcześniej McAllister faulował i być może należał się rzut karny dla Egiptu. Piłka odbija się od linki do Spider-Cama i spada pod nogi Bellingama, ten strzela gola. Takie sytuacje na przykład.
1: Ale to z Norwegią, tak. No to tutaj nie wiem, co powiedzieć, bo po prostu mamy tak, że co innego wskazuje oko ludzkie, a co innego pokazuje technologia. Aczkolwiek ja sobie tą sytuację jeszcze kilkanaście razy oglądałem i faktycznie z jednej kamery wygląda jakby ta piłka zaczynała w pewnym momencie troszkę zmieniać trajektorię, jakby o coś zahaczyła, ale z dwóch pozostałych jakby tego nie widać. No i sędziowie na VAR też nie mieli takiego twardego dowodu, że te linki też nie widać, bo ona jest cieniutka, no więc musieliby tak trochę na chłopski rozum interweniować. Też pamiętajmy, że Bellingham to nie przejął tej piłki, nie strzelił bramki, tylko przeszedł pół boiska i okiwał trzech ludzi, tak? Więc ten
0: tak.
1: Wpływ na akcję jakiś tam był, no bo ta piłka mu pod nogi spadła, o ile w ogóle trafiała w tą linkę, mówię, bo skoro FIFA Technology Department mówi, że tam kontaktu nie było, no to ja nie mam to jakby podstaw i wiedzy takiej.
0: No a ta Argentyna,
1: No Argentyna to uważam, że się pechowo złożyło, bo te wszystkie sytuacje, które myśmy sobie bardzo dokładnie właśnie z kilkunastu kamer zawsze dzień po meczu analizowali, łącznie z odsłuchaniem komunikacji między sędzią a VAR, te wszystkie sytuacje de facto były rozstrzygnięte prawidłowo, tylko to budziło jakieś tam kontrowersje, to, że jakby wszystkie były w odbiorze takiego przyznanego kibica, wszystkie w jedną stronę, tak, czyli znowu kontrowersja jest znowu na korcie Argentyny, ale jak się byśmy przeanalizowali, usiedli w studiu z materiałem wideo, to byłem w stanie udowodnić, pokazać na konkretnych kryteriach, które musimy stosować z przepisów gry, że te decyzje były prawidłowe, no ale to tak jest w świecie piłki, to są emocje, to jest sport, no jak powiedziałeś, na świecie, który interesuje wszystkich, że czasami tak coś się ułoży niefortunnie w narracji medialnej, ludzie po prostu w coś uwierzą i już nawet nie ma co walczyć z atakami i tego tłumaczyć, że jest inaczej, bo no, po prostu prawem kibica jest mieć swoje teorie i bazować na emocjach, a nie na racjonalnej analizie czasami.
0: Tak. Tomku, a sam pobyt, samo do właśnie skoszarowanie nam w Miami, w tym ośrodku, to długi czas, prawda? Co wy tam robiliście nawet między meczami, no jak wiedzieliście na przykład, że nie sędziujecie danego meczu, bo trzeba było się czymś zająć, prawda? No też można analizować i tak dalej. Jak w ogóle sam pobyt właśnie oceniasz na tych mistrzostwach? A przecież byłeś już na kilku.
1: Oprócz tego, że było więcej meczów i pobyt był przez to trochę dłuższy, bo siedzieliśmy właśnie prawie do końca, to tak jak zawsze, codziennie jest trening, codziennie jest odprawa z analizami najważniejszych klipów sytuacji z meczu z dnia poprzedniego. No tutaj to faktycznie mieliśmy po treningu odprawę, lunch i z tego czasu Miami, no to od 13 się mecze zaczynały. w pewnym momencie były 4 mecze dziennie, więc właściwie cały dzień siedzieliśmy i oglądaliśmy te mecze, tam robiąc jakieś notatki, która drużyna gra, żeby w razie czego później, ostanowiąc być w miarę przygotowanym. I tyle, no mieliśmy swoich fizjoterapeutów, więc tam każdy, kto potrzebował raz na 2-3 dni szedł na masaż, czy jakieś tam konkretniejsze działania, 2 wanny z lodem, do których można było po treningu sobie wejść, żeby ta regeneracja była szybsza. Hotel w fajnym miejscu na Miami Beach, blisko plaży, więc no, nie było zakazu wychodzenia, więc jak ktoś chciał, to mógł sobie tam w wolnej chwili po pół godziny na słońcu, czy tam pod parasolem poleżeć. Specjalny szef kuchni ściągnięty z Włoch, no bo jak wiadomo, że Amerykanie jedzą średnio zdrowo i w tej żywności też sporo tam jest dodatków różnych niezbyt zdrowych, więc tutaj mieliśmy osobną kuchnię i osobną restaurację dla siebie w tym hotelu. Zresztą zajęliśmy prawie cały hotel, bo to było ponad 100 osób. Tam w pewnym momencie to na samym początku, jak jeszcze sędziowie VAR z nami byli, to chyba w sumie 200 osób, czyli sędziów, instruktorów, sędziów VAR i tak dalej, i tak dalej. Więc hotel był prawie że do naszej dyspozycji. Jak mówię, no plan dnia taki właśnie troszkę dzień świstaka, dzień w dzień to samo, trening o tej samej godzinie, odprawa, lunch, mecze. No, bo my tak się dowiadywaliśmy z dwudniowym, ewentualnie trzydniowym wyprzedzeniem. Czyli jak mecz był w piątek, to we wtorek było spotkanie, tam było wyprzedawane, kto ten mecz sędziuje. No jak wiedzieliśmy, że nie sędziujemy, no to po prostu wiedzieliśmy, że dalej trenujemy w takim zwykłym trybie, a później jak nas wyczytano do konkretnego meczu, no to już mamy taki mikrocykl przedmeczowy, czyli trening wytrzymałości szybkościowej, później już taka szybkość zwykła, no i dzień przed meczem też takie bardziej rozbieganie, parę przyspieszeń i następnie robiona na boisko. Po meczu też nie mieliśmy treningu z grupą, tylko takie regeneracyjne, czasami w basenie, czasami tam gdzieś w parku nawet, ale to jest ruch, rozciąganie, rower stacjonarny. A później powrót do normalnego rytmu, no i liczyliśmy po tym drugim meczu, że ten trzeci będzie i tak codziennie na te odprawy schodziliśmy, słuchając, kto tam będzie wyczytany, no i za każdym razem nie my i to takie było nużące to oczekiwanie.
0: No i to też rzeczywiście tak psychologicznie, prawda, też taki na wysokich obrotach, no bo to cały czas człowiek pewnie jest w napięciu, ale troszeczkę tej atmosfery mundialu jakoś otarliście się o nią gdzieś w Miami, jacyś kibice, ktoś coś śpiewał, Meksykanie może.
1: Wiesz co, w Kansas City, bo myśmy właśnie w Kansas City, w Seattle, tam było dużo na... Po mieście tam mieliśmy dzień przed meczem, właśnie cały dzień wolny, to można było wyjść sobie na spacer, no to dużo było kibiców, zwłaszcza w Kansas City, tam miała bazę Argentyna, więc tam dużo tych Argentyńczyków po mieście chodziło. Chociaż oni generalnie, wiadomo, to są fanatyczni kibice, więc oni głównie pojechali pod bazę tej Argentyny, która była tak na skraju miasta i tam rozbili namioty i koczowali 24 godziny na dobę, śpiewając piosenki o Messi. No ale to jest piękne w kibicowaniu, że ludzie... Ci ludzie przecież nie znamy tę historię. Oni zostawiają domy, sprzedają samochody, żeby na te mistrzostwa pojechać. Zwłaszcza, że no i Stany są dosyć drogim krajem. No, Katar 4 lata wcześniej, to już w ogóle nie mówię, bo to dla mnie było aż szokujące, na przykład ludzi z Meksyku, niezbyt bogatego kraju, ile przyjechało do Kataru na miesiąc, a tam to naprawdę są koszty wynajęcia hotelu czy czegokolwiek bardzo, bardzo wysokie, więc no i udało się i w Miami też nie, tak jak mówię, nie mieliśmy zakazu wychodzenia z hotelu, więc parę razy wyszliśmy sobie zobaczyć mecz albo w strefie kibica, albo gdzieś w jakiejś restauracji tam na tej plaży południowej, tam Ocean Drive na przykład, więc no, jak były takie mecze tych drużyn, które mają kibiców zagorzałych, to całe miasto żyło, były śpiewy, były tam pochody różne, Norwegów widzieliśmy, jak szli właśnie i wiosłowali, no piękne przeżycia. Ten, od tej strony kibicowskiej i takiej sportowej, to ten mundial uważam naprawdę, mając jakieś tam doświadczenia jako kibic od 86 roku oglądając mistrzostwa i jako sędzia już trzeci raz będąc na mistrzostwach, to pod tym ten aspekt kibicowski i sportowy, poziom sportowego uważam za naprawdę udany.
0: Czyli obronił się mimo tego, tych monstrualnych rozmiarów mundialu, twoim zdaniem ten mundial się obronił, tak? Ten projekt Infantino.
1: Sportowo uważam, że tak, no nie chcę o tych wszystkich kontrowersjach takich dookoła mówić, bo to nie no, czy moja rola jako aktywnego sędziego cały czas, ale uważam, że tak, sportowo i kibicowsko, atmosfery. Amerykanie potrafią się bawić, potrafią organizować takie właśnie show, żeby też ludzie się dobrze czuli, żeby się bawili. Wiadomo, że to troszkę momentami przypominało bardziej ten styl amerykański z baseballa, z futbolu amerykańskiego i tak dalej, ale to naprawdę widziałem, że ludzie się dobrze bawili.
0: Tomku, to gdzie teraz na wypoczynek? Bo wiem, że jesteś na Okęciu.
1: No właśnie, tak, z rodziną, czekam na samolot, no, tak, z żoną.
0: Jaki kierunek?
1: Południowa Hiszpania, tam Malaga, Sevilla, Cadix, zobaczymy pewnie Granadę. No tak, Andaluzja generalnie, co zobaczymy, co najmniej samochód, będziemy sobie zwiedzali, poleżymy na plaży.
0: Głowę trzeba przerwało z żoną,
1: Z żoną, no i Szymon z rodziną, jakoś tak stwierdziliśmy, że
0: Szymon.
1: Tylko 5 tygodni razem spędziliśmy w tym samym hotelu, to jeszcze pojedziemy na tydzień wspólnie.
0: To jest niesamowite, to jest naprawdę przyjaźń w profesji, czy profesjonalizm przyjaźni.
1: Trochę wyszło spontanicznie, ale jak widać musimy się lubić, skoro po 5 tygodniach spędzonych i tu w takich warunkach tak trochę i stresu i pracy chcę jeszcze razem przebywać, to znaczy, że jest dobrze. Okay. I że jeszcze ostatnie głosowanie powiedzieliśmy.
0: To teraz euro za 2 lata. Serdeczne pozdrowienia dla Szymona Marciniaka.

0: Posłuchaliśmy rozmowy z Tomaszem Listkiewiczem po mundialowych takich różnych reminiscencjach, ale także oczywiście różnych sytuacjach dotyczących świata piłki i nie tylko oczywiście, no i też ten Lionel Messi, który się przewija, także ta informacja to już teraz podaję Państwu, że odszedł stąd do wieczności. Jorge Messi, a więc tato Lionela Messiego w Rosario w Argentynie. Zresztą taka sytuacja, że po Mistrzostwach Świata różne właśnie media pokazywały zdjęcia Lionela Messiego w Rosario. W Rosario okryty kurtką taką Adidasa, raczej grubszą, yerba mate nieodzowna w ręku. Oglądał mecz miejscowego klubu z Rosario, niższej ligi argentyńskiej, w której grał ktoś z jego rodziny, no po prostu także przyszedł sobie. No i właśnie takie od razu komunikaty, że Lionel Messi nie poleciał na odpoczynek, tylko Lionel Messi, no znaczy w sensie nie jakieś ciepłe kraje, tylko w rodzimej Argentynie, w rodzinnym mieście Rosario. No ale teraz się okazało, że po prostu jego tato chorował i Lionel przyleciał po prostu do swojego taty. Wspierał go pewnie w tych ostatnich właśnie chwilach, no bo to wiadomo, że czas biegnie szybko. Od finału 19 lipca informacja jest z dzisiejszej nocy. I jest teraz godzina 19:02. Jeszcze ostatnia taka dosłownie chwila. Porozmawiajmy o sporcie. I tutaj właśnie informacja, że Marco Brenner zwyciężył Tour de Pologne. To wspaniały sukces. Dziś była jazda indywidualna na czas, Wieliczka, wokół także kopalni soli Wieliczka i tam właśnie Marco Brenner z ekipy Tudor wygrał klasyfikację generalną w 83. Tour de Pologne. To mój życiowy sukces. Byłem dzisiaj rano zdenerwowany, bo czułem stawkę tego etapu. Wierzyłem, że wszystko jest możliwe, powiedział Niemiec po ostatnim etapie. I to są naprawdę, no takie można powiedzieć, że bardzo znaczące słowa zwycięzcy Tour de Pologne, 83. Tour de Pologne, do którego będziemy wracać. Mamy nadzieję, że także oczywiście rozmowa, ale to już nie dzisiaj, ale w najbliższym czasie z dyrektorem Tour de Pologne, panem Czesławem Langiem, który także bardzo jest zawsze życzliwy dla naszego radia, dla Radia Wnet, ale to także dzięki Państwu, dzięki uprzejmości naszych sponsorów, patronów, patronite.pl, / Radio Wnet. Zapraszamy, zachęcamy wszystkich patronów, zachęcamy wszystkich z Państwa, żebyście byli z nami, żebyśmy razem płynęli po tych właśnie morzach, oceanach sportowych, nie tylko sportowych wydarzeń, bo bez Państwa wsparcia, bez Państwa pomocy nie upłyniemy. Nasza łódź, nasz statek, nasz okręt właśnie po tych wezbranych falach, morzach i oceanach wszystkich wydarzeń na pewno nie jest w stanie płynąć, a więc bardzo serdecznie dziękujemy i po prostu no, można powiedzieć, że zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja jako sport, także oczywiście, kiedy tylko Państwo będziecie chcieli porozmawiać, napisać, zapraszam serdecznie. I tutaj właśnie dziękujemy także za to wsparcie dla tych, którzy z nami są, którzy są właśnie blisko. No i teraz jeszcze tylko może uzupełnię tą klasyfikację Tour de Pologne, bo Marco Brenner zwyciężył. Finn Fisher Black, drugie miejsce Ivan Romeo z Hiszpanii, trzecia pozycja. No i właśnie, na pewno także jutro Państwu powiem więcej na temat różnych sytuacji związanych z Tour de Pologne, bo zapraszamy od rana od naszych serwisów. Ja zapraszam od serwisów porannych, a więc po 8, po 9, żebyście Państwo właśnie byli z nami. Także poranek Wnet, na który gorąco zapraszam. No i jeszcze tylko dodam, że najlepszym z Polaków na tym Tour de Pologne, trudnym takim rzeczywiście, ale który przejechał całą Polskę, bo przecież zaczął się w Gdyni, a skończył się na południu. Oj, rzeczywiście sięgnąć by do annałów, kiedy Tour de Pologne był tak daleko na północy i przejechał właśnie, można powiedzieć, od Trójmiasta, od Gdyni, na stulecie Gdyni, poprzez tutaj właśnie Szczecin, Koszalin, niżej, dalej oczywiście ziemia lubuska, Gorzów, Zielona Góra, później Żagań, Karpacz, Opole, no i oczywiście Arłamów, Beskid Żywiecki, Beskid Śląski i po prostu wszystkie te właśnie miejsca, które znamy, a kopalnia Soli Wieliczka dzisiaj zakończyła 83. Tour de Pologne. Filip Gruszczyński był najlepszym Polakiem w 83. Tour de Pologne. Kolarz reprezentacji polskiej zajął 25. miejsce. To mój najlepszy wyścig w tym roku. Za mną 7 dni świetnego ścigania z wspaniałymi polskimi kibicami. Czuć było naprawdę wsparcie polskich kibiców, powiedział kolarz reprezentacji Polski Filip Gruszczyński, najlepszy z Polaków. I teraz to wszystko jest godzina 19:07 już. Fryderyk Litwin audycję zrealizował. Grzegorz Milko, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Radio Wnet.
1: Autopromocja.

0: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.
2: www.wnet.fm
3: Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika Latina star

No i tak mamy kolejną niedzielę sierpnia. Dzisiaj mamy dokładnie 9 sierpnia, ale dobrze pamiętam. 9 minut po godzinie 19, troszkę później, ale to tutaj już, że tak powiem, nasze studio sportowe też przekazało informacje z Ameryki Łacińskiej. Smutno niestety o śmierci Jorge Messiego, ojca Leo. Myślę, że to też jest ważna informacja, no z punktu widzenia w ogóle całej piłki, nie tylko argentyńskiej, nie tylko latynoamerykańskiej, ale również piłki światowej. Informacja smutna, ale też proszę Państwa, tak różnie bywa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, jest taka, że niestety zmienił nam się temat. Nie będzie Dominika dzisiejszego wieczora, dlatego że po prostu pani gość nie dotrze na dzisiejszą audycję. No, wypadło jej tam różne rzeczy po drodze, w związku z tym po prostu nie będzie w stanie dotrzeć. Także dzisiejszą audycję poprowadzę ja sam. Ale mam nadzieję, proszę Państwa, że będzie ciekawie. Troszkę nawiążę, proszę Państwa, tematem do ubiegłego tygodnia. Później, proszę. Tak, jeszcze, przepraszam, zagabiłem się. Nawiązanie troszkę do ubiegłego tygodnia, chociaż nie muzyczne, ale o tym za chwileczkę Państwu opowiem. Tymczasem mój panie nazywam się Tomaj Caballero. No i ty, senioras i seniorzy, dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Zbyszek Dąbrowski. Zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

No więc proszę Państwa, tak jak powiedziałem, pewne nawiązanie do ubiegłego tygodnia. W ubiegłym tygodniu wspominałem Państwu o artystach z najdłuższym dorobkiem artystycznym, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską. Natomiast dzisiejszego wieczora stwierdziłem, że opowiem Państwu troszkę na temat długowieczności Latynoamerykanów, Latynosów, może powiedzmy w ten sposób. Czyli w zasadzie tego, ile żyją Latynosi, dlaczego inni żyją krócej, dlaczego inni żyją dłużej. No oczywiście skupimy się może na tych, którzy żyją dłużej mimo wszystko. I troszkę też postaram się rozwinąć ten temat w ujęciu zarówno współczesnym, jak i historycznym. A w zasadzie, proszę Państwa, skłoniło mnie do tego trzy rzeczy. Po pierwsze, fakt, że pani goście napisała mi dzisiaj mniej więcej w okolicach godziny 16, no 16.30 już nie pamiętam, że nie doszedł dzisiaj do radia, w związku z tym musiałem na gwałt czegoś poszukać. I tak przypadkowo, proszę Państwa, natknąłem się na tekst, który przygotowałem już na czwartkową audycję Tres por Tres o 119-letnim Kostarykańczyku z regionu Nicoya w prowincji Guanacaste w Kostaryce, który miałem przedstawić w czwartek. No i tak sobie właśnie w zasadzie stwierdziłem, że dlaczego mi nie opowiedzieć dzisiejszego wieczora Państwu o tym, że Latynosi też potrafią żyć długo. Nie tylko ów Kostarykańczyk, bo też za chwileczkę opowiem Państwu o tym fenomenie, znaczy o fenomenie Kostaryki jako kraju długowiecznego w ogóle, jeżeli chodzi o całą Amerykę Łacińską, zwłaszcza prowincji Guanacaste. Natomiast no przy okazji stwierdziłem, że skoro w ubiegłym tygodniu opowiadałem Państwu, i to jest ta trzecia rzecz, skoro Państwu opowiadałem o tym, dlaczego, znaczy może inaczej, czy przedstawiałem powiedzmy artystów z najdłuższym dorobkiem, powiedzmy tych weteranów, tych dinozaurów muzyki latynoamerykańskiej, no to w zasadzie to będzie pewne nawiązanie do tego, o czym Państwu wspominałem. Z tym, że oczywiście o czym trzeba też powiedzieć, prawda? Jeżeli mówimy o artystach z długoletnim dorobkiem artystycznym, no to przypomnę Państwu, że najstarsza z nich wszystkich jest pani Omara Portuondo, która liczy sobie około 90 wiosen. Ja już nie pamiętam ile dokładnie. Natomiast powiedzmy nawet ci artyści, powiedzmy z tym kilkudziesięcioletnim dorobkiem występowaniem na scenie, 50-60-letnim, no tak naprawdę mamy rok 2026, a mówimy o artystach, którzy zaczynali grać już w latach 50. czy 60., prawda? Czyli to już mówimy, no pewnie 60 lat na scenie, a może i więcej nawet. W związku z tym tutaj tak naprawdę mówimy o osobach, które de facto, jeżeli chodzi o ich wiek, no to nie jest jakaś, proszę Państwa, to nie są jakieś starowinki, bo nawet przypomnę Państwu takich artystów, chociażby jak wspomniani przeze mnie dwaj Brazylijczycy, Caetano Veloso i Gilberto Gil, obydwaj, o ile dobrze pamiętam, urodzili się w roku 1942, czyli liczą sobie mniej więcej 84 lata, mniej więcej, bo nie pamiętam z którego miesiąca, który był. No i natomiast dzisiejszego wieczora będę Państwu opowiadał też o osobach, które liczą sobie na gładko ponad 100 lat, a niektórzy nawet ponad 110. I tak zobaczymy sobie, proszę Państwa, w zasadzie poszukamy być może w Ameryce Łacińskiej tej recepty na długowieczność. Dlaczego są osoby, które żyją naprawdę bardzo, bardzo długo? No pytanie jest oczywiście takie, czy są szczęśliwe w tym swoim życiu, no ale podejrzewam, że chyba tak, no bo wydaje mi się, że też to szczęście osobiste jest pewnym wyznacznikiem tego, że człowiek długo żyje. I za chwileczkę przejdziemy już do sedna dzisiejszej audycji.

No więc proszę Państwa, całkiem niedawno, bowiem w piątek, natknąłem się na artykuł w portalu InfoBae o panu, który nazywa się, już Państwu mówię dokładnie, José Flores Flores, lat 119. Podobno tyle sobie liczy tak naprawdę. Pan José Flores Flores, który pochodzi z miejscowości Oandito de Sardinal w prowincji Guanacaste, niedaleko Półwyspu Nicoya. To jest, proszę Państwa, północno-zachodnia część Kostaryki, niedaleko wybrzeża Pacyfiku. I to jest zresztą sama prowincja Guanacaste, jest miejscem turystycznym. Niedaleko jest lotnisko w mieście Liberia, gdzie przylatują całe rzesze samolotów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady z turystami. Natomiast to jest też miejsce, w którym rzeczywiście ludzie bardzo chętnie się osiedlają, no z różnych względów, ale przede wszystkim, o czym trzeba wspomnieć, proszę Państwa, to jest też miejsce, zwłaszcza jeżeli mówimy właśnie o Półwyspie Nicoya, miejsce, które słynie z tego, że należy do tak zwanych zona azules, czyli blue zones w języku angielskim, czyli po prostu niebieskich stref, czy błękitnych stref, nie wiem, jak to tam tłumaczyć na język polski. Natomiast o co chodzi, proszę Państwa? Owe zona azules, będę trzymał się terminologii hiszpańskiej, to są pewne miejsca na świecie, gdzie tych miejsc jest kilka. O ile dobrze pamiętam, Guanacaste czy Nicoya jest w zasadzie chyba jedyną strefą w Ameryce Łacińskiej. Ja zresztą o tym też kiedyś wspominałem Państwu w Tres por Tres. Gdzie mamy do czynienia z dużą ilością stulatków w, powiedzmy, na danym terenie, tak? Wiemy, jednym z takich miejsc, jeżeli chodzi o Europę, na przykład jest Sardynia, podobno. Zona azules znajdziemy też w Japonii i jeszcze w innych miejscach świata. Ja sobie może podczas przerwy poszukam, gdzie te zona azules występują, to ewentualnie Państwu powiem. Natomiast powracając do samego pana José Floresa Floresa, urodził się on 11 lipca 1907 roku, czyli no, jeżeli tutaj, proszę Państwa, jeżeli jest to prawda, no to jest on rzeczywiście najstarszym mężczyzną na świecie. A być może nawet i najstarszym człowiekiem na świecie. Z tym, że wiecie Państwo, jak to jest z tą długowiecznością, tak? Były osoby, które podobno liczyły sobie 120 lat, 120 kilka, nawet podobno 140. Już nie wspominam o tych ludziach, co to, że tak powiem, za czasów rewolucji październikowej doliczono im 100 lat, tak? Jak to było w tym dowcipie. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o wiek pana José Floresa Floresa, no to tutaj prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze zweryfikować, czy rzeczywiście liczy on sobie 119 lat. Wiadomo jest, proszę Państwa, że obecnie najstarszym mężczyzną jest pan João Marinho Neto, który liczy sobie 113 lat, jest, o ile dobrze pamiętam, Brazylijczyk, czyli też z naszego regionu. Natomiast najstarszą żyjącą osobą, która jest potwierdzona według Gerontology Research Group, jest pani Ethel Cotterham z Wielkiej Brytanii, która 21 sierpnia skończy 117 lat. No ale nieistotne, proszę Państwa. Wydaje mi się, że po pierwsze dużą ciekawostką jest to, że generalnie, no rzeczywiście, nawet pomimo faktu, że na Półwyspie Nicoya żyje spory odsetek stulatków, no to mamy rzeczywiście osobę, która no pamięta i czasy I wojny światowej, i II wojny światowej, i jeszcze innych rzeczy. Pewnie pamiętasz, jak Kostaryka znajdowała się, że tak powiem, pod kuratelą United Fruit Company. Natomiast tutaj też warto wspomnieć, że jest to osoba, która no prowadzi takie dosyć proste wiejskie życie i być może to jest właśnie recepturą na jego długowieczność. Warto wspomnieć, proszę Państwa, że jego dieta jest naprawdę bardzo prosta. Na jego stole znaleźć możemy takie składniki jak ryż, jak świeży ser, jak fasola, jak plasterki smażonego bananowca. I w zasadzie można powiedzieć tak, że to jest taka stała rutyna. Generalnie
odpowiednie odżywianie się, praca fizyczna, no i oczywiście też pewien czas dla siebie, i to można powiedzieć tak bardzo w wielkim skrócie, jest to recepta na długowieczność. Zresztą on sam mówi tak, że de facto olbrzymią rolę w osiągnięciu takiej długowieczności odgrywają właśnie codzienne posiłki i nawyki utrzymywane przez całe życie. Oczywiście to nie chodzi o to, proszę Państwa, że pan Jose jest długowiecznym staruszkiem i że tak powiem jeszcze wychodzi na imprezę i kręci chałupce. Nie, no to już jest osoba bardzo mocno starana życiem, bardzo mocno schorowana. No sam mówi, że czuje się taki zużyty i stępiony, porównuje się do zużytej maczety. Często zresztą wychodzi na spacery z chodzikiem, żeby posłuchać papug na drzewach, czy przywitać się z sąsiadami. Podczas tych spacerów towarzyszy mu wnuczka Helen, która dzieli swój czas pomiędzy opieką nad dziadkiem, a uczestnictwo w kursach dotyczących pomocy osobom starszym. Natomiast też, jak sam pan Jose podkreśla, kluczem jego długowieczności jest ciężka praca, powierzenie się Bogu i zdrowe odżywianie. Jego żona Oferia zmarła w wieku 71 lat. Natomiast też warto tutaj zacytować pana Jorge Vindasa, założyciela Stowarzyszenia Peninsula de Nicoya Sona Sur, czyli Półwysep Nicoya Sona Sur, który powiedział tak, że Jose uosabia funkcjonalny styl życia regionu, czyli sieci rodzinne i społecznościowe, ekologiczne odżywianie się, stałą aktywność fizyczną oraz spokój prostego życia z rutynami wyznaczonymi przez światło słoneczne i duchowość związaną z religią. I w zasadzie można powiedzieć tak, że jest to takie połączenie bardzo różnych czynników. Weźcie Państwo pod uwagę też, że to nie jest nic specjalnego, bo jeżeli przyjrzymy się chociażby diecie pana Jose Floresa, tych składnikach ryżu i fasoli, no to de facto zobaczymy sobie, że to jest główny składnik takiej potrawy, która nosi nazwę gallo pinto. Gallo pinto, proszę Państwa, czyli takie typowe śniadanie środkowoamerykańskie, właśnie składające się z ryżu, z czarnej fasoli, z jajek. To wszystko jest wymieszane, sera jeszcze powiedzmy, to wszystko jest wymieszane. To nie jest, proszę Państwa, coś jakoś super ultra zdrowego, tak? To znaczy to nie są jakieś tam powiedzmy sama zieleninka bez żadnych, bez dodatków glutenu i tak dalej, i tak dalej. Znaczy tam chyba glutenu nie ma, natomiast mówimy też o tym, proszę Państwa, że to nie jest nic szczególnego. To jest normalne danie, które spokojnie dostaniecie Państwo w każdej restauracji, czy w każdym domu w Ameryce Łacińskiej, niezależnie, znaczy w Ameryce Środkowej, powiedzmy, niezależnie od tego, czy jest to Kostaryka, czy jest to Nikaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, czy Panama. Tam gallo pinto bardzo często Państwo dostaniecie. Ja pamiętam, że kiedy podróżowałem po Nikaraguj, no to prawie codziennie jadłem to gallo pinto, głównie też dlatego, że no w różnych miejscach różne wersje otrzymywałem. Ale to jest, bym powiedział, proszę Państwa, to jest posiłek rzeczywiście smaczny, bardzo odżywczy. On rzeczywiście daje takiego kopa na, można powiedzieć, energii na cały dzień. I można powiedzieć tak, że rzeczywiście jest to rzecz, którą no, warto konsumować i którą też możemy sobie spokojnie w domu przygotować nawet na śniadanie. Do tego dodajemy oczywiście ten świeży ser. Prawdopodobnie jest to biały ser, raczej coś w rodzaju twarogu, smażone platanos, czyli po prostu no, też składnik, jeden z głównych składników kuchni latynoamerykańskiej, powiedzmy z tej strefy takiej subtropikalnej. I do czego jeszcze tutaj, proszę Państwa, o czym jeszcze warto powiedzieć, proszę Państwa. To jest dieta bardzo prosta, ale zarazem też my mówimy również o produktach w zasadzie w niewielkim stopniu, znaczy po pierwsze proste produkty, proste posiłki, ale zarazem też w niewielkim stopniu przetworzone, tak? To są domowe potrawy. To nie jest ta kuchnia przetworzona, ta cała garmażerka, ten cały fast food, który powiedzmy konsumujemy całymi dniami, tak? To jest ta prosta, tradycyjna kuchnia. Ona tam troszkę czasu pewnie wymaga, ale weźcie Państwo pod uwagę. No mówimy o osobie, która pochodzi gdzieś tam ze wsi, powiedzmy, tak? Gdzieś z prowincji. W związku z tym o jego codzienne czynności są troszkę inne od naszych, powiedzmy, osób, które mieszkamy w mieście.
jeżeli akurat słuchacie mnie państwo z któregoś miasta, tak? Natomiast, czyli no nie ma tak, że rano wstajemy, jakieś tam śniadanie szybkie wrzucimy, potem od razu pędzimy do pracy. W pracy pewnie jakąś być może kanapkę niekoniecznie zrobioną przez nas, tylko być może, że tak powiem, zrobioną przez pana kanapkę, a być może kupioną w Żabce na przykład, czy tam gdzieś tam indziej. Potem jeszcze sobie ewentualnie zjemy na jakiś tam lunch, wszcząkniemy jakiegoś hamburgera, frytki, prawda, hot doga i pizzę jeszcze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy nawet, że tak powiem, pierogi ze sklepu. I nagle się okaże, proszę państwa, że de facto to wszystko, co przyjmujemy, no to wcale zdrowe nie jest, tak? To nie są te produkty naturalne. One zostały przetworzone, dodano tam do nich oleju palmowego i innych świństew, które nie tylko są groźne dla naszego zdrowia, ale również i groźne dla przyrody. No i nagle się okazuje, że my sami siebie zabijamy. Tu mamy ludzi, którzy no rzeczywiście, powiedzmy, od najmłodszych lat, pewnie do tych najstarszych, stosowali cały czas tę samą kuchnię. Oczywiście no, pytanie jest też takie, no, czy każdy będzie, stosując taką kuchnię, dożyje 120 lat, prawda? Czy tam prawie 120 lat? No oczywiście nie, proszę państwa. No tam na to też składają pewnie inne czynniki. Pewnie tutaj mamy rozmaite... nazwijmy to no, czynniki indywidualne, chociażby czynniki genetyczne, no bo mimo wszystko no, nie każdy pewnie, nawet zdrowo się odżywiając, nie każdy dożyje do tych 120 lat. Pomijając fakt, że może mu się wydarzyć na przykład jakiś tam wypadek, ale weźcie państwo pod uwagę też jedną rzecz, że tutaj mówimy o pewnej regularności, tak? Bo sam przypadek Jose Floresa rzadko rozpatruje się w oderwaniu od pewnego kontekstu, bo ta cała jego historia wpisuje się no, w obszar całego tego półwyspu Nikoja, który w zasadzie od wielu lat przyciąga uwagę badaczy ze względu na liczbę osób, które rzeczywiście osiągają ten sędziwy wiek, tak? I tu też się mówi właśnie, że w tym kontekście ta tradycyjna dieta mieszkańców prowincji Guanacaste jawi się jako rzeczywiście taka jedna z bardziej obserwowanych zmiennych obok codziennej aktywności fizycznej, życia społecznego czy struktury rodzinnej. Bo tutaj w zasadzie, proszę państwa, to nie mamy tutaj żadnego jakiegoś takiego cudownego pokarmu. Nie mamy jakiejś takiej wyjątkowej receptury. W zasadzie można powiedzieć tak, że no, mamy tutaj tę niewiele słabo przetworzoną żywność, mamy stały wysiłek fizyczny, stabilny tryb dnia, no i te właśnie bliskie więzi rodzinne i więzi społeczne. Czyli mówimy o tym takim tradycyjnym społeczeństwie. Weźcie państwo pod uwagę, nawet kiedy ja, powiedzmy, jeżeli przypominacie sobie państwo moje rozmowy z Latynosami, na przykład z okazji Bożego Narodzenia, to w zasadzie wszyscy wspominają o tym, że Boże Narodzenie, no to jest właśnie ta część roku, te specjalne, te cudowne dni w roku, można powiedzieć, tak, kiedy rzeczywiście zjeżdża się cała rodzina, tak? Kiedy spotykają się wszystkie pokolenia, kiedy spotykają się dziadkowie, czasami nawet pradziadkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, ludzie, którzy

razem życie pod jednym dachem czy coś, tak? W Ameryce Łacińskiej nadal jednak, zwłaszcza poza dużymi miastami, czy poza miastami może generalnie, no to nadal jednak bardzo często te wielopokoleniowe życie rodzinne istnieje. I z drugiej strony no, mamy to życie społeczne, proszę Państwa, i to nie jest życie społeczne oparte na mediach społecznościowych, bo te starsze osoby, podejrzewam, że w większości przypadków przynajmniej tak mi się wydaje, niekoniecznie korzystają z mediów społecznościowych. No oczywiście być może w miastach tak, być może osoby, które no, czują się bardziej nowoczesne. Zresztą kiedyś wspominałem Państwu o 90-paroletnim emerycie z Argentyny, który no właśnie stworzył takie nawet stowarzyszenie tych emerytów, którzy no właśnie poznali się w sieciach społecznościowych i którzy razem, że tak powiem, spędzają czas i całkiem nieźle im się żyje, proszę Państwa. I są rzeczywiście takimi krzepkimi, czerstwymi staruszkami, którymi pewnie myślę, że każdy z nas chciałby być w wieku około 90 lat. Natomiast no, jeżeli sobie weźmiemy osoby gdzieś tam powiedzmy z tej kostarykańskiej prowincji, no to prawdopodobnie jeżeli mówimy o życiu społecznym, no to mówimy zwłaszcza powiedzmy w przypadku stulatków, no to jest to życie powiedzmy związane gdzieś tam z sąsiadami, z tymi, że tam pewnie każdy każdego zna. To ma swoje plusy, to ma swoje minusy, ale no, na pewno tym plusem jest to, że jest ta bliskość. Oczywiście pewnie z czasem tego jest, tych osób jest coraz mniej, no ale jeżeli byśmy się cofnęli powiedzmy jakieś 50 lat wstecz, kiedy powiedzmy pan José Flores liczył sobie nie prawie 120, tylko zaledwie niecałe 70 lat, no to pewnie byśmy zobaczyli, że tych sieci społecznościowych nie było, że ten kontakt face to face, ten twarzą twarz rzeczywiście był bardzo ważny i myślę, że to jest też jedna z bardzo, bardzo ważnych rzeczy, no po prostu dlatego, że ten kontakt, to, że możemy gdzieś tam powiedzmy do kogoś się odezwać, że nie jesteśmy skazani na samotność, też jest bardzo ważne powiedzmy dla naszego zdrowia, nie tylko psychicznego, ale również i dla naszego zdrowia fizycznego. Zresztą tutaj jeszcze zacytuję cały czas ten artykuł, który pojawia się na portalu Infobae. Tutaj też taką informację znalazłem, że dwóch czołowych badaczy zajmujących się długowiecznością, kardiolog Eric Topol oraz badacz Dan Blüthner, stwierdzili, że długość życia zależy w mniejszym stopniu od genów, a w większym od otoczenia, czyli dostępnych dróg, łatwo dostępnej zdrowej żywności oraz sieci społecznych, które wzmacniają zdrowe nawyki. Teza ta opiera się na prawie 20 latach badań nad tak zwanymi błękitnymi strefami, czyli właśnie Sonas Azules, pięcioma regionami świata o wyjątkowej koncentracji stulatków. I to nawet mam te regiony, więc mogę Państwu powiedzieć, więc oprócz Półwyspu Nikoja, wspomnianej przeze mnie Sardynii oraz wyspy Okinawa w Japonii, są to jeszcze Ikaria w Grecji oraz Loma Linda w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. I tutaj też warto wspomnieć, proszę Państwa, o tym, że de facto no to zdrowe życie, to tradycyjne życie, ono miało miejsce powiedzmy kiedyś. Jeżeli ktoś zachował te reguły, no to dobrze, to on rzeczywiście mógł utrzymać tę swoją długowieczność. Bo tutaj też pojawia się informacja taka o to, o czym Państwu też wspominałem. Guanacaste jest regionem turystycznym. Jeden z najbardziej odwiedzanych miejsc turystycznych w Ameryce Środkowej. I ten cały rozwój turystyki i rynku nieruchomości właśnie w prowincji Guanacaste zmieniał codzienne nawyki miejscowej ludności i sprawia, że to tradycyjne żywności, które właśnie, które reprezentuje pan José Flores, stały się mniej powszechne. I de facto trzeba powiedzieć tak, że tu można nawet nie tyle mówimy o przekonywaniu ludzi na zmianę nawyków, ale na modyfikację otoczenia, tak? Czyli, że w zasadzie ta zmiana otoczenia może nieświadomie wpływać na nasze decyzje. Również do tego, żeby, znaczy i pozytywnie i negatywnie, no bo z jednej strony możemy na przykład powiedzmy, jeżeli chodzi o nasze odżywianie, że no nie wiem, postawią nam gdzieś tam sklep typu convenience z przetworzoną żywnością, no to pewnie będziemy z niego często korzystać, tak? A niekoniecznie sami będziemy tutaj powiedzmy korzystali z naszej kuchni. Czy z drugiej strony powiedzmy, jeżeli mamy na przykład jakieś tam, nie wiem, jeżeli chodzi o komunikację
możliwość dojścia do jakiegoś miejsca, jeżeli powiedzmy, no możemy poruszać się pieszo, czyli powiedzmy, no stosować ten nasz organizm, no to pewnie należałoby to wykorzystać, niekoniecznie używać, że tak powiem, jeździć samochodem wszędzie, że tak powiem, swoje cztery litery wszędzie wodzi, tak jak ja to robię na przykład.

0: No ale no właśnie, jeżeli powiedzmy możemy korzystać z tego właśnie, żeby ten ruch powiedzmy gdzieś tam był, to nie chodzi, proszę Państwa, tylko o to, o chodzeniu, ale no powiedzmy o jakichś tam pracach, typu jakieś, nie wiem, prace ogrodnicze, gotowania, obowiązki domowe. Niekoniecznie mówimy, proszę Państwa, o programach treningowych. Jeżeli mówimy też o diecie, która opiera się na przykład na pełnoziarnistych zbożach, takich powiedzmy jak jęczmień, pszenica, kukurydza czy ryż, i tym życiem takim, nazwijmy to tradycyjnym, no nagle okazuje się, proszę Państwa, że rzeczywiście możemy, być może udałoby się powtórzyć przepanek pana José Floresa, któremu, no mam nadzieję, że on rzeczywiście te 119 lat żyje.
1: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

No to proszę Państwa, wspomniałem Państwu o być może najstarszym Latynosie, panu José Flores Flores, który liczy sobie być może nawet 119 lat. Powiedziałem Państwu jeszcze raz, być może nawet, bo tutaj trzeba byłoby to, powiedzmy tak, ten jego wiek musi zostać potwierdzony. Natomiast przejdźmy sobie troszkę bardziej do ogółu, bo generalnie, proszę Państwa, statystycznie, jeżeli sobie weźmiemy Amerykę Łacińską, no tak, to Latynosi wcale tak długo nie żyją. Generalnie, jeżeli tutaj chciałbym Państwu zacytować dane Organizacji Narodów Zjednoczonych, przede wszystkim o czym trzeba powiedzieć. Średnia długość życia Latynosów w roku 2026 przewidywana oczywiście wynosi około 76 do 81 lat w zależności od kraju. No i tutaj, proszę Państwa, jeżeli weźmiemy sobie kraje o najdłuższej długości, o najwyższej długości życia, czyli powiedzmy ponad 80, czy tam w okolicach 80 lat, no to według Organizacji Narodów Zjednoczonych najbardziej długowiecznym krajem nie jest wcale Kostaryka, ale Chile, bowiem statystycznie tutaj, jeżeli chodzi o Chile, Chilijczycy żyją statystycznie, ogólnie proszę Państwa, bez podziału na płeć, na jakieś tam pochodzenie etniczne, miasta, wsie i tak dalej, jest to 81,4 roku. Kostaryka, proszę Państwa, jest dopiero druga, bowiem statystyczna długość życia, jeżeli chodzi o Kostarykę, i wynosi zaledwie 81 lat, czyli 4 miesiące mniej. Dalej, proszę Państwa, idzie sąsiad, czy w zasadzie sąsiadka Kostaryki, południowa sąsiadka, czyli Panama. I tutaj długość życia wynosi 79,8 lat. Natomiast dwa kolejne kraje, to jest po raz kolejny Ameryka Południowa, czyli mamy tutaj Urugwaj. I tutaj mamy około 78,5 roku, bo te jedne dane mówią 78,3, inne 78,6 lat. Natomiast kolejnym krajem, i tu jest ciekawostka, bowiem wydawać by się mogło, że kraj, który znajduje się w permanentnym kryzysie, już zwłaszcza od kilku ostatnich, w ciągu kilku ostatnich, nawet nie tyle lat, co i dekad, to jest Kuba. Kuba, gdzie statystyczna długość życia wynosi 78,3 roku. Natomiast tutaj o czym też trzeba powiedzieć, to jest rzecz, o której Państwu bardzo często wspominałem. Kuba słynie z najlepszej medycyny, jeżeli chodzi, czy służby zdrowia, powiedzmy, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską. Bez wątpienia, już nie mówię, proszę Państwa, o tych misjach medyków kubańskich, bo to jest temat dużo bardziej, powiedzmy, polityczny niż społeczny. Natomiast tak, przypomnę Państwu to, co kiedyś mi mój kolega z biura turystycznego w Meksyku mówił, który powiedział przed moim pierwszym wyjazdem na Kubę, mówi: słuchaj, jak lecisz na Kubę, nie przejmuj się, bo tam jest najlepsza służba zdrowia. To, że nie ma leków, to już jest insza inszość. Powiedziałbym być może też to, że jeżeli sobie weźmiecie Państwo Kubę i właśnie być może paradoksalnie ten kryzys, paradoksalnie to, że to jest jednak nadal, nie wiem jak wygląda w tej chwili, powiedzmy w roku 2026, ja mam powiedzmy punkt widzenia powiedzmy sprzed 12 lat, czyli z 2014 roku, kiedy byłem po raz ostatni na Kubie, ale podejrzewam, że od tego czasu niewiele się zmieniło, to tak naprawdę Kuba poza dużymi miastami, to jest to kraj bardzo, bardzo tradycyjny, tak? Gdzie mamy tradycyjną żywność, gdzie nie ma tam żadnych modyfikacji, bo po prostu nikt się w to nie bawi, bo nikogo na to nie stać. Tam nie ma, proszę Państwa, rozbudowanych fast foodów, bo państwo kubańskie się w to nie bawi, a zagraniczne firmy tam nie inwestują, bo mamy tutaj, proszę Państwa, embargo ekonomiczne. W związku z tym, nie znajdziecie Państwo tam McDonald'sa, Pizza Hut, KFC i tak dalej, i tak dalej. Nie znajdziecie Państwo tej śmieciowej, nazwijmy to w cudzysłowie, żywności. Przepraszam wszystkie te wymienione przeze mnie koncerny. Tylko znajdziecie Państwo raczej żywność, która jest normalna, zdrowa, którą przygotowują sami mieszkańcy Kuby. Oczywiście, wiadomo, jeżeli pojedziecie Państwo gdzieś tam, będziecie stołować w hotelach, to ta żywność pewnie już troszkę inaczej wygląda, niż to dostaniecie w jakiejś tam zwykłej kubańskiej chałupie na kubańskiej prowincji, ale też okazja na to, żeby tego spróbować, zwłaszcza jeżeli macie Państwo dobrego przewodnika. Taka
okazja na pewno jest, żeby spróbować tego, co jedzą normalni Kubańczycy, prawda? Czy nawet jeżeli państwo zatrzymacie się chociażby w kasach particulares, no to dostaniecie państwo do jedzenia to, co mieszkańcy sami jedzą. I to jest dobre i to jest zdrowe. To nie jest, proszę państwa, nic szczególnego, ale no to nie jest jakaś tam żywność rzeczywiście, gdzie, która by jakoś tam bardzo rujnowała życie. Po drugie, no jeżeli skupimy się nadal jeszcze na tej nieszczęsnej Kubie, no to zobaczymy też fakt, że jednak mimo wszystko to jest kraj, gdzie te relacje właśnie społeczne, te relacje sąsiedzkie są naprawdę bardzo, bardzo mocno rozbudowane. Mieszkając w Warszawie, w centrum Warszawy, ja powiem szczerze, że nie znam większości moich sąsiadów. Tych, których znałem, no to większość powymierało niestety, no bo to już byli ludzie, którzy powiedzmy, których znałem od dzieciństwa, powiedzmy, i no to też nie były już najmłodsze osoby, tak? No pewnie kilkoro sąsiadów takich z nieco dłuższym stażem byłbym w stanie państwu przedstawić, ale no tak naprawdę pewnie połowa mieszkania to nawet nie wiem, kto tam mieszka. I średnio mnie to interesuje, powiem szczerze. I pewnie tak jest w wielu domach w centrach miast. Już pomijam, proszę państwa, cały fenomen turystyczny związany powiedzmy z tym wynajmem krótkoterminowym. Na Kubie, proszę państwa, jeżeli państwo traficie w Hawanie do jakiegoś domu, no to zicher to, że będzie pewne, że gospodarz państwa będzie znał wszystkich sąsiadów ze swojego domu i jeszcze pewnie z całej ulicy, a no, może uliczki powiedzmy, niekoniecznie gdzieś tam przy dużej arterii i być może jeszcze nawet i pół dzielnicy, tak? Bo te kontakty są, tam cały czas to życie społeczne, to życie sąsiedzkie, ta pomoc powiedzmy, ona jest. W związku z tym tam dzisiaj ja pomogę tobie, jutro ty pomożesz mi, a pojutrze jeszcze pomożemy naszemu sąsiadowi wspólnie, tak? I to jest, myślę, to jest ta rzecz, która też bardzo mocno utrzymuje właśnie Kubańczyków przy długim życiu. Oczywiście, no nie mówimy o tym, że cały czas gorejące serce Fidela Castro już może teraz zagrobu. Przypominam państwu, że Fidel twierdził, że będziesz już 140 lat, no niestety mu się nie udało, niestety albo niestety, no ale Raul jeszcze żyje, też ma już ponad 90, więc no jak widać, proszę państwa, można. Ale proszę państwa, skupmy się jeszcze na pozostałych krajach. Dalej kraje o średniej długości życia to jest Peru i to jest w zasadzie powiedzmy pomiędzy Kubą a Peru ta różnica jest niewielka, bo tutaj mamy według wersji o 77, zresztą Peru i Kolumbia podobnie, to jest niecałe 78 lat, 77,9, czyli mówię prawie 78 lat. Ekwador podobnie, to jest też prawie 78 lat. Argentyna, Brazylia, no to już jest 76 lat, tak? No ale mamy też kraje o niższej długości życia, takie jak chociażby Meksyk, 75 lat, jak Paragwaj, 74 lata, jak Republika Dominikany, niecałe 74 lata. Mamy Wenezuelę, gdzie mamy niecałe 73 lata. No i tutaj akurat, proszę państwa, rzeczywiście ten kryzys związany z rządami chavistów, on się bardzo, bardzo mocno odcisnął na długości życia. To są te problemy właśnie polityczno-społeczne. Najniższa w regionie jest długość życia jest w Boliwii, to jest 69,1 roku życia. Więc tutaj, no jeżeli chodzi o Boliwię, to też tutaj trudno powiedzieć, no bo z jednej strony, proszę państwa, no mamy rzeczywiście długowieczne społeczności andyjskie, no ale myślę też to, że jednak Boliwia no należy cały czas do tych najuboższych krajów Ameryki Łacińskiej, w związku z tym tutaj po prostu no niestety taka rzecz po prostu tutaj występuje. O czym trzeba też powiedzieć, no na pewno jeżeli chodzi w ogóle o cały region, jeżeli weźmiemy sobie całą Amerykę Łacińską i Karaibę, no to myślę, że tutaj najniższa długość życia występuje ze 100% pewnością występuje w Haiti. Nie wiem, jaka to jest długość życia, ale z pewnością jest ona dużo, dużo, dużo niższa. No, proszę państwa, Haiti niestety to jest kraj zapomniany przez Boga i ludzi po prostu i gdzie po prostu naprawdę tam rzeczywiście, proszę państwa, dzieje się bardzo, bardzo źle. Ale ogólnie, proszę państwa, powiedziałem państwu o długowieczności, ale jeżeli spojrzymy sobie na społeczeństwo latynoamerykańskie, to cały czas w zasadzie można powiedzieć, że pomimo faktu, że długość życia w Ameryce Łacińskiej rośnie, no to Ameryka Łacińska cały czas jest tym regionem stosunkowo młodym, bowiem ta średnia wieku w Ameryce Łacińskiej, ona
wynosi od około 26 lat w Boliwii do około 35 lat w Chile. To jest oczywiście, mówimy cały czas o roku 2026, o obecnym roku, bo gdybyśmy spojrzeli sobie na przykład na społeczeństwo latynoamerykańskie, no nie wiem, 50 lat temu, no to byśmy zobaczyli, że ta długość życia była dużo, dużo niższa, że ona wynosiła być może około 20 lat, a być może nawet i nie. No i to też, proszę Państwa, było związane z różnymi innymi czynnikami, powiedzmy, no, związanymi na przykład chociażby z dyktaturami, z wojnami domowymi, z przemocą i tak dalej, i tak dalej. I no, oczywiście też no, z niezbyt pełnym dostępem do służby zdrowia. O tym zresztą Państwu też będę, o tym też Państwu będę wspominał w dalszej części dzisiejszej audycji, a na razie się nagadałem.

Bo generalnie, proszę Państwa, to nie było w historii Ameryki Łacińskiej, to nie było tak, że ludzie sobie żyli przez cały czas, te 70-80 lat, mniej więcej, jeżeli chodzi o długość życia. Ta długość życia oczywiście była dużo, dużo krótsza, no ale tak było, proszę Państwa, na całym świecie, tak? W Europie też długość życia, jeżeli sobie weźmiemy, powiedzmy, epokę średniowiecza na przykład, no to ta długość życia, jak wiemy, była bardzo krótka i w zasadzie wszystko zaczęło się zmieniać mniej więcej w wieku XIX i XX. I podobnie było, proszę Państwa, w Ameryce Łacińskiej. No bo jeżeli byśmy się cofnęli do tych czasów, zanim przed Anno Domini 1492, zanim Krzysztof Kolumb ze swoimi marynarzami dotarli do wybrzeży Karaibów, powiedzmy do wyspy San Salvador, czyli już nie pamiętam, jak się nazywała obecnie ta wyspa w archipelagu Bahamów, no to tak naprawdę, gdybyśmy się przenieśli w tamtych czasach do Ameryki Łacińskiej, nawet jeżeli weźmiemy sobie, powiedzmy, te największe państwa typu Imperium Azteków czy Imperium Inków, czyli powiedzmy, no właśnie te dwa imperia, które zetknęły się bezpośrednio z Europejczykami, no to byśmy sobie zobaczyli, że ta długość życia de facto była dużo, dużo, dużo krótsza. I to nie było, proszę Państwa, tak, że to były jakieś wspaniałe czasy, jakieś takiej idylliczne, powiedzmy, tak jak to pokazywał Diego de Rivera na swoich freskach w Palacio Nacional w mieście Meksyk, bo długość życia w Imperium Azteków czy Inków wynosiła około 25 do 30 lat. I ona była bardzo krótka, ale proszę Państwa, ja bym powiedział tak, gdybyśmy sobie popatrzyli na przyczyny, no to de facto one były bardzo podobne do tego, co było w Europie, tak? Mieliśmy wysoką śmiertelność dzieci, mieliśmy brak medycyny, tak? To były przede wszystkim najważniejsze rzeczy, tak? Te dzieci bardzo często umierały młodo. Dodatkowo jeszcze mieliśmy rozmaite konflikty zbrojne, które też za sobą pociągały ofiary. Oczywiście już mówimy zapewne w większości społeczności, znaczy populacji osób dorosłych, chociaż pewnie dzieci też ich padały ich ofiarą. Natomiast można powiedzieć tak, że spora część dorosłych, którzy przeżyli mimo wszystko to dzieciństwo, mogła dożyć nawet do 50-60 lat i w zasadzie można powiedzieć tak, że w zasadzie z tamtych czasów pewnie wzięła się ta, powiedzmy, wziął się ten szacunek do osób starszych. Bo jednak ci starsi, mimo wszystko, to tak jak podobnie, myślę, że podobnie też było w Europie, Azji czy innych częściach świata, no jednak ci starsi, którzy no, jak na tamte czasy 50 czy 60-latkowie, być może nawet i 40-parolatkowie, no powiedzmy, myślę, że te osoby teraz nie bardzo czują się stare, ale no w tamtych czasach jednak no to już były osoby, które no cieszyły się szacunkiem ze względu na swoje ogromne doświadczenie życiowe. W dodatku no, warto wspomnieć o tym, że no owszem, może nie było epidemii, nie było tych chorób przewlekłych, ale rozmaite urazy, infekcje czy brak antybiotyków rzeczywiście skracały życie. I to może powiedzieć tak, że to był taki świat, w którym ta starość oczywiście była możliwa, ale raczej rzadko spotykana. No kiedy do Ameryki Łacińskiej przybyli Europejczycy, no to de facto nastąpił największy demograficzny wstrząs w historii kontynentu, czy całej tej części świata, w zasadzie obydwu kontynentów, obydwu Ameryk. Przypomnę Państwu, że to nie miecz i krzyż zabiły większość mieszkańców. To nie było przymusowe, powiedzmy, mordowanie społeczności rdzennej. Owszem, zdarzały się masakry takie jak chociażby masakry w państwie Azteków na przykład, czy państwie Inków, wywołane przez chciwość i pazerność Hiszpanów i opór również miejscowej ludności, która kiedy zobaczyła, że owi biali brodaci najeźdźcy często na koniach, no to jednak nie są bogowie, tylko to są zwykłe kilka brzydkich słów tutaj, no to zaczęli stawiać opór, no chociażby przypomnę Państwu słynną masakrę w Cholula w okolicach miasta Meksyk, w stanie Puebla, gdzie no tam życie straciło kilkanaście tysięcy osób, o ile dobrze pamiętam. Ale tak naprawdę głównym winowajcą było to, co ze sobą Europejczycy przywieźli, czy po prostu epidemia rozmaitych chorób, które w Europie już powiedzmy były pociągały za sobą dużo mniej ofiar,
ale dla społeczeństwa rdzennego, które było całkowicie nieodporne na te choroby, takie choroby jak ospa, jak odra, jak grypa, oczywiście mówimy o ospie tej prawdziwej, nie ospie wiecznej. I tak naprawdę te epidemie zabiły około połowy społeczeństwa, mówi się od 40 do 60% populacji w wielu częściach Ameryki Łacińskiej. I wówczas też w zasadzie można powiedzieć, że długość życia spadła do około 20-25 lat, mówimy oczywiście, proszę Państwa, mniej więcej o drugiej połowie XVI wieku. Dopiero w zasadzie można powiedzieć tak, że od końca epoki kolonialnej, czyli mniej więcej od przełomu XVIII-XIX wieku, ta długość życia bardzo, bardzo powoli zaczynała rosnąć. Ale też, o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, pojawił się nowy czynnik, czyli mieszanka genetyczna, tak? Mieszanka populacji. No, do genów rdzennych w miarę szybko dodały się geny europejskie. Przypomnę Państwu, fakt był taki, że Amerykę Łacińską głównie kolonizowali biali faceci, no, którzy, że tak powiem, potrzebowali kobiet. Jeżeli nie było europejskich kobiet, a zazwyczaj ich nie było, bo zazwyczaj, jeżeli one przybywały, no to przybywały jako członkini rodzin gdzieś tam i to zazwyczaj jakichś tam wyżej postawionych warstw społecznych, to, że tak powiem, spółkowali z miejscowymi kobietami, dzięki czemu pojawiła się społeczność metysów. A później, kiedy pojawiła się również społeczność niewolnicza z Afryki czarnych niewolników, no to również pojawili się później z czasem mulaci, czy tak zwani pardos, czyli mieszanka czarno-rdzenna. Ale dlaczego wspominam właśnie o tej mieszance genetycznej? No bo powszechnie wiadomo jest, proszę Państwa, że ta mieszanka genetyczna bardzo często jest bardzo zdrowa dla całej społeczności. Dlatego, że te geny się mieszają, one nie są, nie mamy tego chowu wsobnego, powiedzmy, nie mamy tego replikowania się rozmaitych chorób genetycznych i dzięki temu, no ta cała populacja zaczyna być zdrowsza. I w zasadzie można powiedzieć dopiero, że kiedy Ameryka Łacińska stała się niepodległą częścią świata, przynajmniej teoretycznie, czyli niepodległą, powiedzmy, od imperiów hiszpańskiego i korony hiszpańskiej i korony portugalskiej, w zasadzie dopiero wtedy zaczęły się też pojawiać oznaki poprawy. Chociaż też, o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, to nie było tak, że kraj Ameryki Łacińskiej stał się niepodległy i tak po prostu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki po prostu pojawiło się zdrowe społeczeństwo. Tak nie było, to bo myślę, że to też jest proces, który był procesem ogólnoświatowym, no bo jeżeli sobie weźmiemy chociażby spojrzymy sobie na poprawę życia w Europie, na przykład w XIX wieku, no to widać na pewno ogromną różnicę pomiędzy początkami a końcem XIX wieku. Może niekoniecznie w Polsce, ale w krajach Europy Zachodniej jak najbardziej. No w zasadzie można powiedzieć tak, że w tamtych czasach, kiedy kraje Ameryki Łacińskiej uzyskały niepodległość, bardzo powoli zaczęto budować podstawową infrastrukturę sanitarną, rozwijać rolnictwo, wprowadzać pierwsze szczepienia, tworzyć szpitale czy szkoły. I można powiedzieć tak, że w XIX wieku średnia życia w Ameryce Łacińskiej jako całym regionie zaczęło rosnąć do około 30-40 lat, a w niektórych regionach, takich krajach chociażby jak Chile, Argentyna czy Kostaryka, było to nawet 45 lat. No i oczywiście później, kiedy z czasem wchodzimy w wiek XX, a zwłaszcza w wiek XXI, tu w zasadzie można powiedzieć tak, że mamy taki największy skok w historii latynoskiej długowieczności, no bo w zasadzie w XX wieku w zaledwie 100 lat latynosi wydłużyli swoje życie o około 30 lat. I to jest w zasadzie można powiedzieć tak, że to jest fenomen, który nie wydarzył się w żadnej innej części świata w tak krótkim czasie. No bo nawet jeżeli, powiedzmy, rozbijemy wiek XX na kilka takich epok, powiedzmy, no to zobaczymy sobie to bardzo, bardzo dokładnie, tak? Przyjrzymy się pierwszej epoce, czyli powiedzmy pierwszym trzem dekadom XX wieku, lata 1900-1930 mniej więcej, czyli początek modernizacji. Tutaj no, mamy nadal tę średnią życia około 35-45 lat, ale wtedy już, proszę Państwa, pojawiają się pierwsze kampanie sanitarne. Wtedy pojawia się również walka z jedną z największych uciążliwości wielu krajów, myślę, że w większości Ameryki Łacińskiej, czyli po prostu chorób, które przenoszą komary, takie choroby jak malaria, jak żółta febra, no oprócz tego jeszcze, proszę Państwa, no, mamy dengę, chikungunię, sikę i tak dalej, i tak dalej.
to powoli, powoli nagle zaczęło się okazywać, że w sumie te małe bzyczące paskudy są bardzo niebezpieczne dla nas, bo one właśnie przynoszą choroby i są nie tylko uciążliwe, bo że tak powiem bzyczą nad uszami i nas kąsają, ale również, że tak powiem wydatnie przyczyniają się do tego, że nasze życie może stać się krótsze. Dalej, proszę Państwa, mamy również rozwój infrastruktury miejskiej, infrastruktury również drogowej czy kolejowej. To też, proszę Państwa, nie wszędzie, nie w każdym kraju było równomierne, bo jeżeli przyjrzymy się krajom, które powiedzmy były dużo bardziej, nazwijmy to, skolonizowane europejsko, takim krajom jak chociażby południe Ameryki Południowej, Chile, Argentyna, Urugwaj, częściowo Brazylia również, gdzie powiedzmy ci imigranci niekoniecznie z Półwyspu Iberyjskiego, ale na przykład z Europy Środkowej chociażby, czy z Europy Zachodniej, oni przynieśli ze sobą tę swoją, nazwijmy to, znajomość inżynierii. I nagle się okazało, że to też ma bardzo duży wpływ. Chociażby przypomnę Państwu o Polakach, którzy mieli olbrzymi wpływ, jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury w Peru, prawda? Proszę sobie zobaczyć, chociaż to był jeszcze wiek XIX, powiedzmy, ale tak czy owak to też na pewno się bardzo, bardzo zmieniło. W przypadku północnej części Ameryki Łacińskiej, poza Meksykiem, ale jeśli weźmiemy sobie Amerykę Środkową, Amerykę czy powiedzmy kraje północnej części Ameryki Południowej, czyli te tak zwane republiki bananowe, to tam akurat rozwój infrastruktury niekoniecznie był korzystny dla miejscowej społeczności. On był dużo bardziej korzystny, powiedzmy, dla United Fruit Company czy innych firm bananowych, bo po prostu one budowały infrastrukturę po to, żeby jak najszybszy i najbardziej sprawny sposób po prostu przewieźć te banany z plantacji do portów. Ale mimo wszystko też te, powiedzmy, zarządy tych spółek bananowych też zaczęły powoli dbać o pracowników. Dlaczego? Dlatego, że po prostu okazywało się, że jednak mimo wszystko ten zdrowy pracownik jest dużo bardziej wydajny, prawda? I on zbierze dużo więcej bananów czy innego produktu, powiedzmy. I mu się i tak będzie mało płaciło, czy bardzo mało nawet. Ale mimo wszystko lepiej, żeby on pracował, że tak powiem, dłużej i był wydajny, niż żeby trzeba było szukać, powiedzmy, kolejnych osób. Dalej mamy również ten powolny spadek właśnie śmiertelności ludzi, zwłaszcza śmiertelności niemowląt. I później, kiedy przeskoczymy sobie jeszcze do tej drugiej części pierwszej połowy XX wieku, czyli powiedzmy mniej więcej do połowy, do mniej więcej 1950 roku, do połowy XX wieku, to zobaczymy, że tu już skutkiem tych wcześniejszych działań mamy wydłużenie średniej życia do około 45-55 lat. Pojawiają się pierwsze masowe szczepienia przeciw takim chorobom, chociażby jak ospa, jak gruźlica, jak polio. Pojawiają się szpitale publiczne, one się rozwijają, pojawiają się programy zdrowia dla matek i dzieci, poprawia się jakość wody. I to wszystko też ma bardzo duży wpływ na to, że ta średnia życia zaczęła się wydłużać. I to też było widać już w pierwszej połowie, powiedzmy, czy w pierwszej części drugiej połowy XX wieku, czyli powiedzmy do mniej więcej do 1975 roku. Tu rzeczywiście zaczyna pojawiać się ta rewolucja zdrowotna. Ta średnia życia osiąga 55 do 65 lat. Mamy gwałtowny spadek śmiertelności dzieci. Mamy walkę z chorobami zakaźnymi. Mamy urbanizację, edukację, elektryfikację. Mamy rozwój rolnictwa i dostęp do żywności. I w zasadzie można powiedzieć, że to właśnie wtedy Ameryka Łacińska dogoniła świat, nazwijmy ten rozwinięty świat. Oczywiście to nie było nie wszystkie kraje równocześnie, nie wszystkie części poszczególnych krajów równocześnie, ale nawet taka nieszczęsna Kuba, powiedzmy, jednak weźcie Państwo pod uwagę, że rewolucja kubańska jednak przyniosła wzrost samoświadomości Kubańczyków. Właśnie między innymi dzięki temu, powiedzmy, na Kubie cały czas mamy do czynienia z tymi osobami długoletnimi. Efekty polityczne, proszę Państwa, tutaj, że tak powiem, całkowicie pomijam w tym czasie. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na drugą część drugiej połowy XX wieku, to zobaczymy sobie, że ta średnia życia wydłużyła się jeszcze bardziej. W zasadzie do mniej więcej
więcej, czyli do przełomu XX-XXI wieku. Średnia życia osiągnęła około 70 do 75 lat, tak? Czyli prawie tyle, co obecnie. Mamy rozwój medycyny klinicznej, mamy dostęp zwiększony do sądu antybiotyków, mamy poprawę opieki prenatalnej, mamy spadek śmiertelności z powodu infekcji. I w zasadzie można powiedzieć tak, że kraje takie jak na przykład Chile, Kostaryka czy właśnie Kuba osiągają no mniej więcej poziom krajów rozwiniętych, przede wszystkim poziom krajów europejskich, no zwłaszcza Europy Zachodniej, czy może nawet nie będzie Europy Środkowej, powiedzmy, czy Stanów Zjednoczonych nawet. Inne kraje takie jak Brazylia, Meksyk czy Kolumbia, tamten wzrost też jest, ale dużo, dużo wolniejszy. W innych krajach jest ten wzrost był jeszcze bardziej powolny. Natomiast powiedzmy no XXI wiek, tutaj już mamy erę sporych kontrastów. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy, tak jak wspomniałem Państwu, inne kraje osiągają długość życia powyżej 80 lat. Ale w innych powiedzmy ta długość życia jest dużo niższa. No i tutaj niestety, proszę Państwa, pojawiają się problemy, które no one istniały od zawsze, powiedzmy, w krajach Ameryki Łacińskiej, niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, ale zwłaszcza w pierwszej połowie XXI wieku one się bardzo mocno nasiliły. Mamy problemy ekonomiczne, proszę Państwa. No, przypomnę chociażby słynny kryzys w Argentynie na początku XXI wieku, ale mamy też no, chociażby chawizm w Wenezueli, który niczego dobrego nie przyniósł. No, mamy, proszę Państwa, Kubę, która została, że tak powiem, oderwana od sowieckiego cycka, przepraszam bardzo za to określenie, i nagle się okazało, że Kuba musi sobie radzić sama, tak? Pomimo faktu tego, że nadal, tak jak wspomniałem Państwu, na Kubie ta długość życia jest bardzo mocna. Ale mamy, proszę Państwa, przemoc. No, mamy chociażby pojawienie się tych wojen narkotykowych w Meksyku, tak? To jednak to może nie ma jakiegoś bardzo dużego wpływu na ogół społeczeństwa meksykańskiego, długość życia ogółu społeczeństwa meksykańskiego. Ale jeżeli weźmy sobie takie stany chociażby jak Sinaloa czy inne stany północne Meksyku, gdzie powiedzmy ta przemoc jest silna, ta przemoc jest widoczna, no to jednak ma to pewien wpływ, oczywiście wpływ bardzo, bardzo negatywny. Zwłaszcza, że no też niestety pojawiły się różne inne przypadłości znane ze szczęśliwych krajów rozwiniętych. No wzrost chorób przewlekłych, proszę Państwa, wzrost takich chorób, które są chorób cywilizacyjnych, jak otyłość, jak cukrzyca, jak choroby serca na przykład, tak? No weźcie Państwo pod uwagę, że na przykład zobaczymy sobie Amerykę Łacińską, na przykład zobaczymy sobie Meksyk, no ja zawsze się śmiałem z tego, że powiedzmy nasze moim pierwszym przyjazdem do Meksyku, no nasze takie, czy podczas mojego pierwszego przyjazdu do Meksyku, tego najdłuższego, kiedy tam powiedzmy mieszkałem około roku, no to zawsze wydawało się, że no ci Meksykanie są tacy piękni, młodzi, szczupli, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, po czym, tak powiem, przylatujemy do Meksyku i nagle się okazuje, że no, jeżeli chodzi powiedzmy o wizerunek fizyczny, nazwijmy to tak, no nie, to jest ładne, co jest ładne, tylko co się komu podoba, no ale jednym z takich elementów, które bardzo mocno mnie dotkną, to jest fakt właśnie, że Meksykanie są po prostu grubi, w sporej części są grubi, oni są otyli, proszę Państwa. No ja też się zacząłem pytać, zresztą kiedyś na ten temat też zrobiłem audycję, rozmawiałem z meksykańskim szefem kuchni tutaj, to już było pewnie z 10 lat temu, ale okazuje się, proszę Państwa, że no właśnie te fast foody, ta żywność przetworzona, te rozmaite przekąski i tak dalej, i tak dalej. Ta ich dostępność, proszę Państwa, ta ich niska cena, one bardzo wpłynęły niekorzystnie no właśnie na zdrowie, no chociażby właśnie na otyłość. No jak wiemy Państwo, jak wiedzą Państwo, no raczej no otyłych stulatków raczej mamy mało. Zazwyczaj bywa tak, że otyłość prowadzi ze sobą również rozmaite inne choroby, przede wszystkim związane z sercem, ale nie tylko. No ale ona też nie wynika z czegoś, nie wynika znikąd. Ona wynika właśnie z tego dostępu, proszę Państwa. Z tego, że na przykład właśnie
Można powiedzieć tak, proszę Państwa, no Meksyk, jeżeli skupiamy się tylko na tym kraju, no Meksyk słynie ze swojej kuchni ulicznej, która jest naprawdę wspaniała i jest dla mnie miliard razy lepsza niż fast foody ze znanych sieci międzynarodowych, ale i tańsza zresztą też, ale Meksykanie no mimo wszystko na to też się rzucają, tak, na tę żywność przetworzoną. W dodatku, o czym trzeba powiedzieć, bardzo często bywa tak, że no właśnie wyznaczniki ekonomiczne niestety również związane są ze zdrowiem. Bo to nie jest tak, proszę Państwa, że zdrowie, że ludność uboga jest zdrowa, bo odżywia się zdrowiej i tak dalej, bo nie wiem co, nie może sobie pozwolić na pizzę. No właśnie wręcz przeciwnie, proszę Państwa, to jest tak, że owszem, gdzieś tam, jeżeli sobie spojrzymy na te tereny wiejskie, gdzieś tam na prowincji, no to pewnie tak jest, że ta ludność nadal żywi się, powiedzmy, tą dietą, którą spożywali ich rodzice, ich dziadkowie, pradziadkowie czy jeszcze inni przodkowie, ale z drugiej strony, no młodzież na przykład, powiedzmy, no ona ma większy dostęp, no właśnie chociażby do tych chipsów, które są tanie i oni się po prostu obżera tymi chipsami, tak? No więc w związku z tym te dzieciaki też się robią już takie po prostu zaczynają bardziej przypominać ludziki Michelina niż powiedzmy zdrowe dzieci, wszystko jednego koloru skóry. W związku z tym to jest problem, to jest też problem, no, który pojawia się w zasadzie, można powiedzieć, w całym kraju, znaczy w całej Ameryce Łacińskiej. No, to jest też zmiana troszkę żywności. No, z jednej strony mówiłem Państwu o Meksyku, ale z drugiej strony mamy na przykład Chile. Tak? No, niby Chile jest tym krajem, w którym ta długość życia jest najdłuższa, no ale osób otyłych w Meksyku też znajdziecie, przepraszam, w Chile też znajdziecie Państwo bardzo dużo, zwłaszcza w dużych miastach. Dlaczego? Dlatego, że na przykład powiedzmy Chilijczycy na gminie wcinają majonez, tak? I tak jak u nas powiedzmy największy słoik majonezu, nie wiem czy ma 1 litr, no to w Chile spokojnie dostaniecie Państwo torbę 5-litrową z majonezem i Chilijczycy tego majonezu dodają prawie do wszystkiego. Co też dla mnie było szokiem, jak można wcinać cały czas ten majonez, ale oni to lubią, ten majonez po prostu, no, który powiedzmy najzdrowszy nie jest, tak? I w zasadzie można powiedzieć tak, że dopiero te ostatnie lata, no w zasadzie no może po zakończeniu pandemii COVID-19, czyli powiedzmy od mniej więcej 2003 roku, można powiedzieć tak, że no powraca ten wzrost, tak? I pojawia się no, ta długość życia, o której Państwu wspominałem na początku tej części audycji.

0: buena puntería.
1: No i dlaczego, proszę Państwa, w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej ludzie żyją dłużej, a w innych krócej? Dlatego, że, proszę Państwa, na, tak naprawdę na długość życia wpływa 5 takich głównych elementów. Biologia, geografia, społeczeństwo, gospodarka i polityka. Oczywiście na tym wszystkim też nakłada się na przykład nauka, która mówi jasno, że tylko 1/4 naszej długowieczności zależy od genów, cała reszta to jest środowisko. No i w zasadzie można powiedzieć, że tak troszkę jest, no bo tak w skrócie, proszę Państwa, na przykład, jeżeli weźmiemy sobie takie wysokie góry, jakimi są Andy, zobaczymy tam, że ten odsetek długowieczności jest całkiem wysoki. Tam ludzie żyją sobie wysoko, w czystym powietrzu, jedzą prosto, pracują fizycznie. W Kostaryce, proszę Państwa, ludzie żyją spokojnie. No w końcu mamy Pura Vida. No ten najszczęśliwszy kraj, proszę Państwa, Ameryki Łacińskiej, jeden z najszczęśliwszych krajów na świecie. Kraj stabilny, w którym rodzina często jest centrum życia. Chile, proszę Państwa, z kolei mamy długość życia dzięki edukacji, medycynie, gospodarce rozwiniętej oczywiście. W Brazylii z kolei mamy długowieczność dzięki mieszaniu populacji, dzięki poprawie opieki zdrowotnej. Ale na przykład, jeżeli spojrzymy sobie na takie kraje jak Meksyk, jak Wenezuela, jak Boliwia, no to zobaczymy, że tam jest wręcz odwrotnie. Tak? W Meksyku mamy długość życia, która spada z powodu przemocy, w Wenezueli z powodu kryzysu, w Boliwii z kolei, no tam, no nie wiem, znaczy okej, dobra, przemoc i kryzys też występują, ale generalnie, proszę Państwa, no, Boliwia jest jednak mimo wszystko jednym z tych najuboższych krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie ta długość życia po prostu właśnie ze względu na biedę rośnie bardzo wolno w porównaniu przynajmniej z innymi krajami, regionu. No ale tak, jeżeli rozbijemy sobie to wszystko, no to zobaczymy sobie tak, po pierwsze, powrócimy sobie do tych czynników biologicznych, tak? Ameryka Łacińska w zasadzie można powiedzieć tak, że jest jednym z najbardziej genetycznie zróżnicowanych regionów świata. I tutaj no, w zasadzie, no tak jak zawsze wspominam, proszę Państwa, mamy tutaj te trzy grupy ludności. Ludność rdzenną, Europejczyków i ludność pochodzenia afrykańskiego. I można powiedzieć tak, że no właśnie na przykład w Brazylii, gdzie o czym też mam nadzieję jeszcze w dalszej części audycji Państwu opowiem, czy nawet Kolumbii chociażby, no zobaczymy, że mamy taki pewien unikatowy profil genetyczny, który właśnie w niektórych regionach sprzyja długowieczności. Dalej, proszę Państwa, podział na płeć. To jest chyba powszechnie wiadomo wszystkim, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, średnio około 5 do 7 lat. No i można powiedzieć też tak, że jeżeli weźmiemy sobie takie kraje, jak chociażby Chile, Kostaryka, czy wspomniana przeze mnie wcześniej Kuba, ta różnica jest jeszcze większa, bowiem kobiety mają po pierwsze niższy poziom ryzyka zawodowego, dalej mamy niższy poziom przemocy i to jest akurat prawda, no i też lepszy dostęp do opieki zdrowotnej. Poza tym, proszę Państwa, warto wspomnieć, no powrócić do tego czynnika genetycznego, o czym Państwu wspominałem wcześniej, chociażby do tej ludności rdzennej pochodzenia andyjskiego, takich krajach jak Peru czy Boliwia, no mamy tutaj rzeczywiście wysoką powiedzmy adaptację do życia na wysokości, co oznacza również, proszę Państwa, między innymi większą pojemność płuc, tak, lepszą tolerację niedotlenienia niż zarazem też ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. No i to jest też jeden z powodów, dla których w peruwiańskich Andach jest tak naprawdę tak wielu stulatków. I można powiedzieć też tak, że no właśnie te czynniki geograficzne, takie jak klimat, wysokość, środowisko mają duży wpływ. No bo tak, wysokość nad poziomem morza, czyli kraje andyjskie, takie jak Peru, Ekwador, Kolumbia, oznacza niższe również ryzyko otyłości, niższe ryzyko chorób serca, dietę opartą na tych tradycyjnych składnikach, takich jak kartofle, proszę Państwa, w tysiącach wersji, kukurydza, jak quinoa, no i wreszcie, proszę Państwa, czyste powietrze. Z kolei, proszę Państwa, klimat tropikalny, no, ma jednak niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Dlaczego? Dlatego, że w takich krajach, powiedzmy, no, krajach tropikalnych, krajach amazońskich, nazwijmy to tak, tych pokrytych selwą amazońską, czy w ogóle generalnie, no, nazwijmy to, tych częściach Ameryki Łacińskiej, jak północna część Ameryki Południowej, jak Ameryka Środkowa, czy nawet Karaiby, no to zobaczymy, że mamy tutaj wysoką wilgotność, mamy wysoką temperaturę, mamy wyższe ryzyko chorób zakaźnych, czy wyższe ryzyko chorób pasożytniczych, co po prostu obniża obniża średnią życia. No i dalej, proszę Państwa, mamy kolejne czynniki, czynniki społeczne, czyli na przykład chociażby jako rodzina, jak wspólnota, jak duchowość, jak rytm dnia, bo to w zasadzie można powiedzieć tak, że to jest najsilniejszy czynnik duchowiczności w regionie. W Ameryce Łacińskiej to, o czym Państwu powiedziałem, starość nie jest samotna. W sporej części, oczywiście to się niestety zmienia też, tak? Ale tak jak powiedziałem Państwu, społeczeństwa Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza gdzieś tam poza tymi wielkimi miastami, to są społeczeństwa tradycyjne, gdzie wszyscy mieszkają razem, tak? Starsi mieszkają z dziećmi, z wnukami, z rodzeństwem, w dużych rodzinach wielopokoleniowych, co no daje, proszę Państwa, tę opiekę, to wsparcie emocjonalne, to poczucie sensu, ten niższy poziom stresu zarazem też. Dalej mówimy, proszę Państwa, o wspólnotach, zwłaszcza no w tych, tak jak powiedziałem Państwu, w tych społecznościach bardziej tradycyjnych, tych małych miasteczkach, na wsiach, gdzie ludzie znają się nawzajem, czy nawet powiedzmy w poszczególnych dzielnicach, tak? Ludzie znają się nawzajem, pomagają sobie, żyją sobie takim, powiedzmy, swoim rytmie społecznym, mają te więzi społeczne są po prostu bardzo silne, to jest zresztą też, tak jak wspomniałem Państwu, jeden z filarów długowieczności, właśnie chociażby na Półwyspie Nikoja. Dalej, proszę Państwa, duchowość. I tutaj też, o czym trzeba powiedzieć, nie chodzi tutaj o religię jako instytucję, ale o pewne specyficzne podejście społeczności latynoamerykańskiej do tematu duchowości. Nie chodzi o to, kto jest bardziej katolicki, czy kto jest bardziej, powiedzmy, cristiano, czy kto jest bardziej, powiedzmy, ugruntowany na przykład na te religie tradycyjne. Chodzi tutaj bardziej, proszę Państwa, o pewne rytuały, o modlitwę, o poczucie sensu, spokój wewnętrzny. Zresztą to, co wspominałem Państwu bardzo często, no, ta duchowość latynoamerykańska to jest coś, czego my Polacy, zwłaszcza jeżeli uważamy siebie za osoby jakieś tam religijne czy uduchowione, możemy tego naprawdę im szczerze zazdrościć. I to też zresztą badania pokazują, proszę Państwa, że owa duchowość obniża poziom kortyzolu, czyli po prostu hormonu stresu. No i wreszcie, proszę Państwa, mamy też te czynniki, nazwijmy to, no, związane z tym tradycyjnym życiem, czyli powiedzmy rytmem dnia, tak? Ludzie wstają wcześnie, pracują fizycznie, jedzą w miarę prosto, odpoczywają w południe, chodzą spać wcześniej, to jest zresztą też takie model życia, który po prostu sprzyja zdrowiu. Dalej, proszę Państwa, no mamy czynniki gospodarcze, o których też trzeba powiedzieć, tak? Bogatsze kraje żyją dłużej, no takie kraje jak Chile, Kostaryka, Panama czy Urugwaj, bo to są też kraje z wyższym PKB, z lepszą edukacją, z lepszą opieką zdrowotną, tak? Wyższy poziom edukacji bardzo często oznacza dłuższe życie. Tu nie ma jakiejś takiej korelacji, proszę Państwa, bo no, jeżeli spojrzymy sobie na te społeczeństwa tradycyjne, no to ten poziom edukacji raczej niekoniecznie musi być wysoki, ale mimo wszystko on pewien wpływ, zwłaszcza jeżeli weźmiemy sobie na te kraje rozwinięte, on pewien wpływ na długość życia ma. Dalej, proszę Państwa, czynniki polityczne. Czy polityczno-społeczne, nazwijmy to tak, takie jak chociażby przemoc, jak kryzysy polityczne, jak stabilność, stabilność państwa oczywiście, no to zobaczymy sobie, że no, w takich krajach, gdzie ten poziom przemocy jest wysoki, jak Meksyk, jak Honduras, jak Salwador czy Guatemala, no to mamy tutaj wysoki poziom przestępczości, ale też na przykład chociażby wysoką śmiertelność mężczyzn, głównie mężczyzn, kobiet i dzieci zresztą też w takim przypadku, powiedzmy, jeżeli mamy do czynienia z tą przemocą, z tym działaniem tych grup przestępczych, no i to też bardzo wpływa na średnią życia, która po prostu jest niższa. Wspomniałem Państwu o kryzysach politycznych. Wenezuela chociażby, spadek średniej życia z powodu braku leków, braku żywności, migracji, załamania systemu zdrowia. Zawsze, kiedy rozmawiamy o Wenezueli, to się, proszę Państwa, po dzień dzisiejszy chyba nie zmieniło, niestety. Jeżeli zmieniło się, to bardzo niewiele, no mam nadzieję, że na plus, mimo wszystko. No a zarazem, proszę Państwa, no mamy państwa, które są stabilne. Tak jak wspomniałem Państwu, no Kostaryka, jeszcze ona się pojawiała i będzie się pojawiać wielokrotnie. Kraj, w którym od 1948 roku nie mamy armii. No ale to też jest no właśnie ta stabilność kraju, to jest właśnie jeden z powodów, których tam się żyje się długo. No i w zasadzie, proszę Państwa, no można powiedzieć tak, podsumowując tę część. Badania, o których Państwu wcześniej wspomniałem, wspomniałem, Bittnera czy Topola, pokazują jasno, że powiedzmy za mniej więcej 1/4 długowieczności odpowiadają geny, natomiast cała reszta to są czynniki zewnętrzne, czyli czynniki, nazwijmy to środowiskowo polityczno-społeczne, tu mam około 75-80%. Najważniejsze czynniki środowiskowe, czyli takie jak dieta nieprzetworzona, jak aktywność fizyczna, jak silne więzie społeczne, jak duchowość, niski poziom stresu chronicznego, praca, aktywność i praca fizyczna, można powiedzmy w ten sposób też, czy rytm dnia zgodny z naturą.

Dobrze, proszę Państwa. Tak naprawdę, jeżeli sobie spojrzymy na starzenie się całego społeczeństwa latynoamerykańskiego, no to zobaczymy sobie, że de facto, znaczy powiedzmy tak, nawet jeżeli sobie weźmiemy, spojrzymy sobie na te na ten profil, na ten fenomen ludzi, którzy żyją naprawdę długo, czyli powiedzmy, no nawet dożywających nawet i 100 lat, no to zobaczymy sobie, że w zasadzie pojawiają się pewne cechy wspólne, tak? Czyli po pierwsze, to co, ja troszkę się powtórzę wobec tego, co mówiłem przed chwilą, czyli powiedzmy, po pierwsze, starość nie jest samotna, tak? W Ameryce Łacińskiej w większości przypadków starsi ludzie nie mieszkają sami, zwłaszcza w tych społecznościach tradycyjnych. I mimo wszystko te osoby nadal cieszą się sporym szacunkiem, tak? Bardzo często bywa tak, że starsi właśnie mieszkają z dziećmi czy z wnukami właśnie w tych domach wielopokoleniowych społeczności, które się znają się od dekad. No ale to też, proszę Państwa, daje niższy poziom stresu, poczucie sensu życia, codzienny kontakt z ludźmi, opiekę bez instytucji czy bezpieczeństwo emocjonalne, tak? To się zresztą w antropologii to się nazywa embeddedness, czyli po prostu takie zakorzenienie w sieci społecznej. I to w zasadzie można powiedzieć, proszę Państwa, tak, że to jest jeden z najważniejszych filarów latynoamerykańskiej długowieczności. Dalej mamy ten rytm życia zgodny z naturą, nie z zegarkiem, powiedzmy. I to jest taki, no w zasadzie można powiedzieć, że to jest rytm, który reguluje hormony, obniża poziom kortyzolu, stabilizuje sen, poprawia metabolizm, zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych. I bardzo często ten rytm po prostu jest normą. Oczywiście mówimy cały czas o tych społeczeństwach bardziej tradycyjnych. No dalej mamy, proszę Państwa, jedzenie, dietę w zasadzie jako kulturę, tak? Ta latynoska dieta tradycyjna, ona nie jest może zdrowa w sensie takich, nazwijmy to, modnych diet, tak? To nie jest tak, że jakiś tam Jose czy inny Pablo przygotuje dietę pudełkową, którą sprzeda nam za ciężki pieniądz. Nie, proszę Państwa, ta dieta jest zdrowa, dlatego że ona jest po prostu prosta, lokalna, nieprzetworzona. Tam mamy, proszę Państwa, to o czym wspomniałem, mamy ryż, mamy fasolę, głównie czarną czy czerwoną, mamy smażone platanos, mamy świeży ser, mamy kukurydzę, mamy świeże owoce, mamy quinoa, mamy ziemniaki, mamy kukurydzę, mamy warzywa korzeniowe, mamy no też raczej niezbyt dużą

ilość mięsa, ale to jest takie, raczej bym powiedział, to mięso bardziej zdrowe, powiedzmy, tak? Niekoniecznie są to na przykład parówki czy kiełbaski. Mamy maniok. No tak naprawdę to jest, proszę Państwa, jedzenie, które po pierwsze nie ponosi gwałtownie cukru, nie obciąża serca, nie powoduje otyłości, jest bogate w błonnik, jest zgodne z rytmem pracy fizycznej. I w zasadzie można powiedzieć tak, że ta dieta jest taką częścią kultury, częścią życia, a niekoniecznie wyborem, tak? To nie jest tak, że ktoś tam, tak powiem, nam przygotuje, tak jak powiedziałem, przygotuje dietę i będzie nam ją wciskał za ciężki pieniądz. Dalej wspomniałem Państwu o tej duchowości, która obniża poziom kortyzolu, która stabilizuje emocje, która zmniejsza ryzyko depresji, która poprawia odporność, która wydłuża życie. Dalej mamy też, proszę Państwa, tę aktywność fizyczną w sensie ruchu jako stylu życia, nie jako treningu. To nie chodzi o to, że latynoci chodzą na siłownię. Znaczy chodzą też, proszę Państwa, ale to wchodzą w miastach. Natomiast tak na wsi, to tam nie chodzi na siłownię, tylko po prostu pracuje fizycznie, tak? Mamy rolnictwo, mamy pracę w ogrodzie, mamy rozmaite spacery, mamy pracę na polu, mamy chodzenie po górach, mamy noszenie ciężarów, no bo jeżeli sobie spojrzycie Państwo na te tradycyjne społeczności, no to bardzo często tam jakieś rzeczy się po prostu przynosi ręcznie, no. To jest taki, można powiedzieć, ruch, który jest codzienny, który jest naturalny, który jest nieprzerywany, który jest nieintensywny, ale który jest, proszę Państwa, stały. Czyli taki po prostu dokładnie ten typ społeczności, aktywności, który po prostu jednym słowem wydłuża życie. No i w zasadzie można powiedzieć tak, że to jest też taka, powiedzmy, jeżeli spojrzymy jeszcze raz na na starość, powiedzmy, jako część społeczności ludzkiej, to w zasadzie można powiedzieć tak, że ta starość jest pewną częścią wspólnoty, tak? Bo w Ameryce Łacińskiej starsi ludzie są częścią życia społecznego. Oni gdzieś tam chodzą cały czas na te zakupy, oni gdzieś tam rozmawiają z sąsiadami, oni uczestniczą w rozmaitych rytuałach, są po prostu obecni w przestrzeni publicznej. To jest w zasadzie, można powiedzieć tak, że to jest taka społeczna widzialność starości, czyli coś, czego po prostu nam brakuje w krajach rozwiniętych w Europie czy w Ameryce Północnej, bo tam tak naprawdę, proszę Państwa, starość nie jest ukryta, ona jest obecna, ona jest normalna, ona po prostu, to też zresztą obniża poziom stresu, to też zresztą poprawia bardzo mocno zdrowie psychiczne. I też warto wspomnieć, proszę Państwa, o jeszcze jednych rzeczy, mianowicie badania psychologiczne stulatków właśnie z tych Sonas Asules pokazują, że osoby te mają po pierwsze niski poziom neurotyzmu, wysoki poziom otwartości poznawczej, wysoki poziom akceptacji życia, niski poziom lęków czy wysoki poziom odporności psychicznej i w zasadzie można powiedzieć tak, że to jest profil psychologiczny, który sprzyja długowieczności, tak, bo starsze osoby nie są wykluczone, one nie są samotne, one nie są problemem, one są właśnie częścią społeczności, tej wspólnoty, powiedzmy, tak. W związku z tym to jest też jeden z takich najważniejszych kluczy do zrozumienia fenomenu długowieczności pewnych osób oczywiście w Ameryce Łacińskiej. I de facto, proszę Państwa, jeżeli przyjrzymy się poszczególnym krajom Ameryki Łacińskiej, tym najbardziej długowiecznym, w tym, w których stulatkowie stanowią, stu czy więcej latkowie, powiedzmy, stanowią dosyć wysoki odsetek w lokalnych społeczeństwach, no to zobaczymy sobie, że tak naprawdę no jest to są to, powiedzmy, pewne reguły, które się tutaj też powtarzają. No i jeżeli przyjrzymy się, powiedzmy, poszczególnym częściom Ameryki Łacińskiej, no to też zobaczymy, że mamy pewne części tej części świata, nazwijmy to tak, pewne regiony, w których obecność stulatków jest wyższa. I takimi regionami, proszę Państwa, no zacznijmy od Kostaryki, od Półwyspu Nicoya, o którym Państwu wspominałem, w prowincji Guanacaste. To jest w zasadzie jedyna Sona Sul w Ameryce Łacińskiej. Natomiast no tutaj na pewno jest to region, o którym trzeba wspomnieć. Ale to jest nie tylko, to nie jest jedyne miejsce w Ameryce Łacińskiej, bo
bowiem na przykład spójrzmy sobie chociażby na Brazylię, tak? To jest kraj, w którym mamy największą liczbę stulatków w całym kraju. No ale z drugiej strony też musimy spojrzeć na ten fenomen z innego punktu widzenia. Mianowicie no Brazylia jest ma największą populację, ponad 215 milionów mieszkańców w całej Ameryce Łacińskiej, tak? Tu jest tych powiedzmy stulatków, też będzie ich najwięcej, to będzie ich kilka tysięcy osób. Natomiast Brazylia, zresztą o czym też trzeba powiedzieć, jest liderem w liczbie tak zwanych supercentenarios, czyli po prostu osób, które przekroczyły 110 rok życia. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o samą Brazylię, tutaj powiedzmy te czynniki geograficzne niekoniecznie wpływają, niekoniecznie odgrywają dużą rolę, dlatego że Brazylia no nie jest krajem górskim, tak? Brazylia jest krajem, w którym raczej bym powiedział dużo bardziej nizinnym, czy powiedzmy nawet jeżeli mamy jakieś tam wyżyny, czy coś, czy płaskowyże, no to nie są to takie wysokości, powiedzmy, no właśnie jak chociażby w sąsiednich Andach. I regiony, w których de facto mamy spory odsetek stulatków, no to są takie regiony, które troszkę kłócą się z tym wyznacznikiem geograficznym, no bo mamy chociażby Minas Gerais, czyli ten interior brazylijski, bardzo rolniczy, ale też na przykład w którym dieta jest bardzo zdrowa. Ona jest oparta na fasoli, na ryżu, ale zarazem nawet na mięsie oczywiście też, no bo to jest społeczność powiedzmy głównie hodowcza, ale no też powiedzmy to mięso jest podawane no w odpowiednich ilościach i czy konsumowane w odpowiednich ilościach, no i też w odpowiednich potrawach, które niekoniecznie są szkodliwe dla zdrowia. Bahia, proszę Państwa, czyli Nordeste, północny wschód Brazylii, i tu też mamy wysoką ilość stulatków. Ceará i Pernambuco, również ta sama część Brazylii. No ale też chociażby, proszę Państwa, jeżeli spojrzymy sobie na Rio Grande do Sul, czyli jeden z tych południowych stanów Brazylii, tych białych stanów, nazwijmy to tak, który został zasiedlony sporej części przez imigrantów pochodzenia, nazwijmy to, środkowoeuropejskiego, czyli Niemców, Polaków, Ukraińców i tak dalej, ale i też i Portugalczyków, no to zobaczymy sobie też tutaj, że mamy tutaj też, powiedzmy, wysoką jakość życia tej ludności, dlatego że to jest ludność, która, no powiedzmy, też ten kult pracy, nazwijmy to tak, przywiozła ze sobą. No i jeżeli chodzi, proszę Państwa, o cechy brazylijskich stulatków. No to generalnie można powiedzieć tak, mamy tutaj ogromną różnorodność genetyczną, pracę fizyczną, dietę nieprzetworzoną, silną religijność czy dużo rodziny, które po prostu to wszystko wpływa właśnie na długość życia mieszkańców z tych części Brazylii, o których Państwu wspomniałem. Kolumbia, proszę Państwa, pomimo faktu, że to nie jest kraj, w którym ta długość życia byłaby najdłuższa, ale jeżeli no, spojrzymy na przykład na departamenty andyjskie, takie jak Antioquia, Santander, Boyacá czy Nariño, zobaczymy tutaj też, że mamy całkiem sporo osób w wieku ponad 100 lat, zwłaszcza kobiet. Tu czynnikami są na pewno wysokość na poziomie morza, dieta oparta na tradycyjnych składnikach, takich jak kukurydza, jak ziemniaki, jak warzywa, silne więzi rodzinne, czy rytm dnia zgodny z naturą. Dalej, proszę Państwa, Peru. Też kraj, który nie ma koniecznie długiej, nie jest to kraj z najdłuższą średnią długością życia, ale zarazem też to jest kraj, w którym właśnie w tej społeczności andyjskiej przede wszystkim mamy spory odsetek stulatków i to ludzi, którzy naprawdę jeszcze w okolicach tych 100 lat często są aktywni, tak? No więc tu pojawiają się te elementy, o których Państwu wcześniej wspominałem. Spora wysokość, życie na sporej wysokości i przystosowanie genetyczne. Dalej, proszę Państwa, czyste powietrze. Dalej, proszę Państwa, tradycyjna dieta oparta na roślinach korzeniowych, na kukurydzy, na quinoi, oparta na raczej niewielkiej ilości mięsa, na pracy, dalej proszę Państwa, praca fizyczna i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie to, że starość jest częścią wspólnoty. Z kolei proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na kraje nieco mniej tradycyjne, bardziej rozwinięte, takie jak chociażby Chile, no to zobaczymy sobie, że
tutaj mamy już inne elementy, tak? Bowiem na przykład w Chile, powiedzmy, najwięcej stulatków żyje w południowej części kraju, w takich regionach jak choćby Los Lagos czy Los Rio, w regionach wiejskich, w społecznościach o europejskich korzeniach, ale na przykład tutaj to mówimy o kraju, w którym ta jakość opieki zdrowotnej jest naprawdę wysoka. Ona jest owszem droga też, ale mimo wszystko jest ona dosyć wysoka. Mamy wysoką edukację, mamy stabilność polityczną, proszę Państwa, no i pewnie też lokalną dietę, która też jest w miarę zdrowa, no chyba, że dodamy do niej za dużo, powiedzmy, za dużo majonezu. I bardzo podobna sytuacja też jest w krajach, powiedzmy, małych, ale które też cieszą się długowiecznością, czyli takich krajach jak Panama, jak Urugwaj, czy jak Kuba. O Kubie Państwu już wspomniałem. Panama, no to tutaj jest kraj jednak mocno rozwinięty ekonomicznie i gdzie ta służba zdrowia jest jednak stoi na dosyć wysokim poziomie, to poza tym to jest kraj mały. Ale tak jak powiedziałem Państwu, dosyć zamożny. Urugwaj, proszę Państwa, no to jest też kraj, w którym ta jakość życia jest wysoka. To jest też jeden z najszczęśliwszych krajów, być może najszczęśliwszy kraj, jeżeli chodzi o Amerykę Południową, jeden z najszczęśliwszych w ogóle na świecie. Ale zarazem też, proszę Państwa, jeden z krajów, w którym ta polityka jest naprawdę normalna. Ja bardzo zazdroszczę Urugwajczykom ich polityki, a nie tego całego, że tak powiem, ciągłego brania się za łby i, że tak powiem, walki pomiędzy dużym a małym pałacem, bo tam, proszę Państwa, opozycja potrafi współpracować z rządem, zresztą zazwyczaj jest tak, że raz rządzi prawica, raz rządzi lewica, a pewne powiedzmy projekty są wspólne, o czym zresztą też Państwu wielokrotnie na ten temat wspominałem. Natomiast jeżeli przyjrzylibyśmy się jeszcze tak na koniec, powiedzmy, tej części temu fenomenowi supercentenarios, czyli tych osób, które przekroczyły ponad 110 lat, no tych ludzi jest tak naprawdę bardzo mało, bo na całym globie jest ich zaledwie kilkuset, w Ameryce Łacińskiej jest to kilkadziesiąt osób. Natomiast też tutaj trzeba powiedzieć o kilku takich, no już raczej powiedziałbym bardziej czynnikach indywidualnych, takich jak chociażby osoby, które mówimy o osobach, które mają wyjątkowo wolne tempo starzenia biologicznego, dalej unikalny profil immunologiczny, czyli po prostu no, wysoki poziom odporności wrodzonej, w zasadzie można powiedzieć tak, no i geny związane z długowiecznością, to są osoby, które, no powiedzmy tutaj, jeżeli przyjrzymy się tym, zwłaszcza tym osobom z tych Sonas Azules, które są, które reprezentują ekstremalnie niski poziom neurotyzmu, to czyli, że tak powiem, nie to, co reprezentujemy my Polacy, nie rozpamiętują, nie martwią się na zapas, nie reagują lękiem, nie mają chronicznego stresu, reprezentują za to wysoki poziom odporności psychicznej i wysoki poziom spokoju, ale również wysoki poziom poczucia sensu życia, nazwijmy to tak. I w zasadzie można powiedzieć tak, proszę Państwa, no oczywiście do tego dochodzą pewne też te czynniki, nazwijmy to, środowiskowe, no chociażby jak dieta, o której Państwu wspominałem, to się nic nie zmienia tutaj, czy jak powiedzmy miejsce zamieszkania, jak chociażby ten czynnik związany z mieszkaniem, z zamieszkaniem, z rodziną, ale w zasadzie też można powiedzieć tak, że bardzo często mówi się tak, że pewnym kluczem takim jest to, że owi supercentenarios po prostu czują się kochani, tak? Że czują, że w ich życiu jest miłość, że jest wdzięczność, opiekowanie się nimi czy szacunek. I można powiedzieć tak, że to jest taki w zasadzie psychologiczny fundament długowieczności, no takiej ekstremalnej długowieczności, no której chyba wszystkim nam brakuje.

Oczywiście, tak jak powiedziałem Państwu, ten fenomen ludzi naprawdę długo żyjących, powiedzmy powyżej 100 lat życia, w Ameryce Łacińskiej istnieje. Natomiast oczywiście, gdybyśmy chcieli sobie go to porównać, powiedzmy, z innymi częściami świata, no to tak naprawdę byśmy musieli siąść i sprawdzić sobie, przewertować wszystkie roczniki statystyczne, poświęcić na to trochę czasu. Jeżeli ktoś chce, to oczywiście bardzo do tego zachęcam. Natomiast ja bym teraz chciał Państwu troszkę statystyki przekazać, ale jeżeli chodzi o samą Amerykę Łacińską, to znaczy, jaki procent populacji krajów Ameryki Łacińskiej stanowią osoby w wieku powyżej 100 lat i to są dane z tego roku, bo tak naprawdę po pierwsze, jeżeli spojrzymy sobie na same liczby, wydaje się, że największą populację 100-latków mają Argentyna, Brazylia i Meksyk. Ale kiedy przeliczymy to sobie na procent populacji, no to obraz się całkowicie zmienia. Bowiem de facto, proszę Państwa, najwyższy odsetek 100-latków ma Urugwaj i to jest, proszę Państwa, aż 85% populacji. Dalej, to znaczy, proszę Państwa, że tak naprawdę w tym niewielkim kraju 100-latkowie są już w zasadzie częścią codziennego krajobrazu demograficznego. Dalej, proszę Państwa, mamy Kubę i Chile. To są kraje o bardzo wysokiej średniej życia. No i w zasadzie, tak jak mówiłem Państwu też wcześniej, stabilnych systemach zdrowia. Znaczy opieki zdrowotnej. Tutaj akurat w tym przypadku stulatkowie stanowią około 25-27% ogół populacji. Natomiast nieco niżej, czyli około 2,2% populacji, ogółu populacji stanowią stulatkowie w Kostaryce. Tu oczywiście pojawi się słynna Sona Azul w na półwyspie Nicoya, o którym Państwu przez całą dzisiejszą audycję wspominam. Dalej, proszę Państwa, mamy też takie kraje jak na przykład Brazylia czy Meksyk, gdzie, tak jak powiedziałem Państwu, w liczbach bezwzględnych tych stulatków jest sporo, ale jeżeli spojrzymy sobie na odsetek populacji, no to ten odsetek jest dużo, dużo niższy. Tak? Mamy w zasadzie tam stulatkowie stanowią w zasadzie no około 3-4% i też, o czym warto wspomnieć, no w Brazylii mamy około 7 tysięcy stulatków, natomiast de facto w Argentynie mamy na przykład 8 tysięcy, tak? To jest kraj, w którym jest najwięcej, powiedzmy, tych osób stuletnich. Natomiast de facto, no tak, w Brazylii, jak powiedziałem Państwu, no ten odsetek, jeżeli chodzi o ogół społeczeństwa, jest niski. W Meksyku z kolei na przykład, no to mamy też bardzo spore zróżnicowanie geograficzne, dlatego, że tak jak powiedziałem Państwu, no na północy ta długość życia jest niższa, no ze względów polityczno-społecznych, ale z kolei na południu Meksyku, powiedzmy na południu od miasta Meksyk, ta długość może być dłuższa, ze względu na to, że jednak tam tych przynajmniej na razie jednak ta przemoc jest, ten, powiedzmy, stopień przemocy jest dużo, dużo niższy, chociaż niestety on w ostatnich czasach też rośnie. No a z kolei, jeżeli sobie weźmiemy kraje andyjskie, takie jak Peru, Ekwador czy Kolumbia, tam z kolei ten odsetek stulatków rośnie. No głównie właśnie dzięki powiedzmy tym rosnącemu odsetkowi stulatków w Andach. No i teraz pytanko jest, proszę Państwa, takie, co robić, żeby żyć jak, no bo myślę, że Państwo zadają takie pytanie, co robić, żeby żyć tak długo jak stuletni czy ponad stuletni mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, czyli latynoscy stulatkowie. No po pierwsze, musielibyście Państwo się urodzić w Ameryce Łacińskiej, więc to już jest pewien element, który jest nie do przeskoczenia. Ale powiedziałbym tak, że sami ci stulatkowie mówią tak, po pierwsze, życie jest, no mają pewną taką, powiedzmy,
filozofię życia, tak? To jest taki, no można powiedzieć, model długowieczności, który pojawia się w wielu wypowiedziach wielu osób, które żyją, no często nawet ponad 110 lat. Mówią oni tak, życie jest długie, jeśli nie potrzebujesz go przyspieszać, tak? Nie trzeba, nie ma kalendarza pełnego zadań, nie ma presji produktywności. To jest przede wszystkim fundament. Dalej, proszę Państwa, żywność, tak? Wiemy o tym, że mamy tę żywność lokalną, powiedzmy nieprzetworzoną, z przewagą pewną roślinną, tych roślin, nazwijmy to sycących, takich jak fasola, jak ryż, jak kukurydza, jak warzywa, owoce, ale też ryby na przykład, w krajach, w których powiedzmy ta dieta rybna, dieta morska nazwijmy, to jest bardziej popularna. Cukru prawie wcale się nie używa. Mięso raczej spożywa się w niewielkich ilościach. Natomiast to jest też dieta, proszę Państwa, zdrowa, dlatego że ona jest powiedzmy regularna. Tak? To mamy powiedzmy jakieś tam regularne odżywianie się w niewielkich porcjach. Dieta antyzapalna, antycukrzycowa, antymiażdżycowa. Dalej, proszę Państwa, to jest również no, ruch. Ruch w życiu, nie siedzenie bezczynne. Natomiast ten, tak mówię tak, ten ruch jest częścią życia, ale on nie jest dodatkiem. Tak? To jest to, że mamy, no czy w zasadzie można powiedzieć tak, cała nasza aktywność życiowa związana jest z ruchem, tak, z chodzeniem, z pracą gdzieś tam w gospodarstwie, z gotowaniem, sprzątaniem, spacerami, dbaniem o dom. Nie mówimy tutaj, proszę Państwa, o jakichś tam ekstremach, nie mówimy tutaj o sporcie na siłowni, o bieganiu, intensywności i tak dalej. Nie, to normalne powiedzmy czynności życiowe, tak. Dalej, proszę Państwa, spokój absolutny, nie chwilowy, czyli powiedzmy, no nie ma sensu się gniewać, tak? Nie ma sensu rozpamiętywać, martwić się na zapas i tak dalej, i tak dalej. Mówimy tutaj powiedzmy o pewnym temperamencie, ale niekoniecznie technice. Duchowość, chociaż niekoniecznie religijna, to o tym też Państwu już wspominałem. Dalej, proszę Państwa, również no kontakt, mimo wszystko, ten kontakt rodzinny, bowiem wiele z tych osób mówi po prostu, że rodzina jest wszystko. Jest wszystkim, tak? Mieszkanie z dziećmi, z wnukami, z rodzeństwem w domach wielopokoleniowych, dlatego że wspólnota chroni, a samotność po prostu zabija. No i dalej, proszę Państwa, również rozmowy z ludźmi, tak? Rozmowy z sąsiadami, gdzieś tam aktywne życie, nazwijmy to w życiu społecznym, to jest to, o czym też Państwu wspominałem wcześniej. No, kolejny element, który niekoniecznie jest łatwy do spełnienia, no to po prostu życie gdzieś blisko natury, tak? No jeżeli mieszkamy w mieście, no to niekoniecznie żyjemy blisko natury, raczej nie możemy cieszyć się czystym powietrzem, niskim hałasem czy niskim stresem. Bywa to różnie, proszę Państwa, ale już z kolei możemy na przykład spać długo i regularnie, chodzić spać wcześnie, wstawać o świcie, no mając, posiadać ten stały rytm życia, sypiać około 8-9 godzin. Bardzo bym chciał tego, proszę Państwa. Ale też na przykład chociażby spożywanie na przykład napojów, które są taką no, częścią kultury lokalnej, tak? Mate na przykład, kawy z panelą, agua dulce, cicia i tak dalej, i tak dalej. Dobrze mieć swoje małe przyjemności życiowe, no i też akceptować swoje życie. No, jednym słowem, proszę Państwa, na pewno się to da zrobić.

co prawda pani Emilia nie chciała, że tak powiem, przebaczać, no ale no cóż, widocznie miała swoje powody. Ale chyba w sumie dobrze mieć taką zdrową filozofię życiową, żeby się z przeproszeniem no, niekoniecznie przyjmować rzeczami, które są irrelevantne. Myślę, że to wszystko powinno nam towarzyszyć w naszym życiu. No i tym samym kończymy dzisiejsze wydanie Republika Latina. Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację i za cierpliwość. Wszystkim Państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania audycji. Za tydzień, o ile nic się nie zmieni, proszę Państwa, powrócimy muzycznie do sportu w Ameryce Łacińskiej, czyli druga część audycji poświęconej muzyce, latynoskiej muzyce sportowej, nazwijmy to tak. Mam nadzieję, że Marek Świrkowicz nie zawiedzie. Ale o tym Państwu, o tym się dowiecie Państwo najprawdopodobniej w najbliższy czwartek o godzinie 20 w Tres Portres. Na pewno będę Państwu już mówił, co planuję na najbliższą niedzielę. Także zapraszam serdecznie na godzinę 20 w czwartek na Tres Portres i ciekawostki z Ameryki Łacińskiej oraz za tydzień na Republika Latina na godzinę 19. Póki co życzę Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Buenas noches.

0: to promocja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
0: To była autopromocja.
2: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Głos wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
2: Państwu, witam w naszej audycji Głos Wolny. Ja nazywam się Marta Rulc, a w pierwszej części naszego programu będzie ze mną Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.
3: Dobry wieczór Państwu.
2: Dobry wieczór. No właśnie, usłyszeliśmy przed chwilą taką piosenkę Bij w barabany, czyli ukraińską wersję Bij w bębny, a my będziemy bić na alarm, bo będziemy mówić o bardzo groźnym zjawisku, które nazywa się Sojusz Zakupów Sieci Handlowych. Jakby pan mógł wyjaśnić, dlaczego jest z nim problem i co tak naprawdę oznacza.
3: No tak, faktycznie z tego typu działalnością gospodarczą, jaką sieci wymyśliły, żeby maksymalizować swoje zyski, ale również też, żeby mieć potężny wpływ na rynek, cały rynek, nie tylko produktów spożywczych, jest coraz większy problem. To są spółki, które są zakładane przez poszczególnych właścicieli sieci spożywczych, detalicznych. Te spółki często zakładane są nawet przez te same podmioty, tak? Czyli przez te same sieci, ale w różnych krajach, często poza w ogóle granicami Unii Europejskiej, czyli na przykład chociażby Szwajcarii. I oczywiście ma to na celu, żeby te założone poza granicami Unii Europejskiej spółki, czyli te sojusze detaliczne, jak to się ładnie nazywa, jakby nie podlegały jurysdykcji właśnie prawa unijnego, który jest w sumie dosyć restrykcyjny w stosunku do dużych sieci, czy w ogóle do sieci detalicznych, natomiast tam już poza tą Unią trudno je sięgnąć. Można tylko powiedzieć tyle, że jakby pod tymi, te sojusze zakupowe w tej chwili zarządzają prawie 60% całego rynku żywności w Unii Europejskiej. To jest po prostu potęga. Mają olbrzymie budżety. No i oczywiście można je traktować jako taki pewnego rodzaju grupa zakupowa, czyli tak naprawdę współpraca wielu różnych firm, wielu różnych sieci w celu negocjowania różnych warunków dostarczania produktów do tych sieci. I to, co jest szczególnie niebezpieczne, że taka pojedynczy sojusz jest w stanie zdecydować, czy dany producent, czy nawet największy, znajdzie się na półkach sklepów w krajach Unii Europejskiej, czy się nie znajdzie. Jeżeli się nie dogada, to z automatu wypadnie ze wszystkich półek.
2: No właśnie, ale jakby się wydawało, że te sieci powinny konkurować ze sobą o konsumentów, a więc dlaczego one łączą się siły? Dlaczego właśnie tak wspólnie
3: I tu jest cały haczyk, bo faktycznie w normalnym układzie konkurencji firmy pomiędzy sobą konkurują. Chociażby tylko po to, żeby nie tworzyć barier w dostępie do rynku innym firmom, co jest jednym z największych właściwie wykroczeń w Unii Europejskiej, jakie można sobie wyobrazić. Jest to faktycznie obłożone bardzo wieloma poważnymi finansowymi sankcjami. No tutaj natomiast tworzy się sojusze zakupowe, właśnie co ciekawe, konkurujących teoretycznie na rynku firm, ale te sojusze teoretycznie one nie kupują od nas produktów. One tylko powodują, że dany producent musi się z nimi dogadać, co to na przykład warunków promocji, warunków jakby takiego ogólnego wprowadzenia na cały rynek. Natomiast każdy z producentów, jak już będzie miał ten glejt od tego sojuszu zakupowego, że się dogadał i zapłacił oczywiście, i to są olbrzymie pieniądze, to będzie mógł w ramach tego, co zapłacił, negocjować sobie kontrakty z poszczególnymi sieciami w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. To jest bardzo sprytny mechanizm, który powoduje, że właściwie niełatwo jest w tym momencie przypisać temu działaniu jakąś zmowę rynkową. No nie, bo tam się oferują usługi marketingowe i różne takie ciekawe rzeczy. Pytanie, na ile one mają odzwierciedlenie w faktycznych działaniach rynkowych i na ile faktycznie ten, który płaci za to wszystko, ma z tego korzyści, to jest bardzo wielkie pytanie w tej chwili. Właśnie bardzo wielkie pytanie i chcielibyśmy stanowczo zrobić z tym porządek.
2: No właśnie, ale za co dokładnie ten producent płaci takiemu sojuszowi? Bo to może być, nie wiem, obecność w gazetce, w aplikacji, czy to może być jakieś może lepsze miejsce na półce, a może udział w promocji?
3: No właśnie, tak do końca to nie wiadomo, za co płaci, bo to nie jest tak wcale napisane, że na tej półce będziemy mieli to, zresztą półkowe teoretycznie jest zakazane w Unii Europejskiej, czy to będziemy mieli taką... Raczej się płaci za ogólne wsparcie możliwości sprzedaży. Tak to można by ładnie określić. I to jest ten punkt również sporu, który mówi, że te ten koszt tego jakby tej marketingowej usługi, którą trzeba wykupić, no, czyli właściwie w pewnym sensie no, trzeba zapłacić taki abonament za to, że się jest na rynku w Unii Europejskiej. Ten koszt jest często kompletnie nieadekwatny do tego, co się dostaje, czyli faktycznie niby do tych usług, które ma się dostawać, nie jest ekwiwalentny. Bo w Polsce i wielu innych krajach Unii Europejskiej również te usługi marketingowe, one są dozwolone, ale tutaj w Unii teoretycznie muszą być ekwiwalentne, czyli zarówno producent, jak i sieć no muszą udowodnić, że to, co zostało kupione, nie było fikcją. Nie było tylko abonamentem, tylko faktycznie te usługi zostały wykonane. No w wypadku sojuszy no oni nie mogą nazwać wprost dostęp do rynku, więc nazywają to bardzo różnie.
2: No właśnie, dane wskazują, że opłaty za takie usługi wynoszą między 1 a 5% wartości sprzedawanych produktów, a w niektórych przypadkach jest to nawet jeszcze więcej. Czy przy tak niskiej właśnie marży producenta ten koszt może też zdecydować o opłacalności w ogóle całej produkcji?
3: No, o opłacalności decyduje wiele rzeczy i niewątpliwie to, że te sojusze w ogóle powstały, to świadczy o tym, że właśnie to wiele czynników, które decydują o opłacalności, można różnie interpretować. Bo na przykład, jeśli popatrzymy sobie na fakt, że skala produkcji producenta żywności ma znaczenie dla jego kosztu jednostkowego, czyli ma znaczenie dla jego rentowności, no to można powiedzieć tak. Idziemy do sojuszu, dogadujemy się, wchodzimy do bardzo dużej ilości sieci, wchodzimy na wysokie obroty, obniżamy sobie koszty i teoretycznie powinno być ok. Czyli teoretycznie ta opłata powinna nam w jakiś sposób się skompensować z tymi potencjalnymi zyskami, które osiągniemy, nawet nie wprost zyskami, tylko na przykład obniżeniem kosztów. Tak właśnie ze względu na skalę. No tylko, że niestety to nie wygląda zawsze tak różowo i te opłaty na dzień dzisiejszy są już na tyle duże, i na tyle można powiedzieć, te sojusze są takie dosyć bezwzględne, że nawet najwięksi producenci mówią, że no nie, tak dalej się nie da funkcjonować. Szczególnie, że jeżeli wypadamy z produktami markowymi, nie dogadujemy się, nasze marki wypadają z półek, to są bardzo szybko zastępowane chociażby przez marki własne. No i tak naprawdę rynek się zamyka, tak? Tak naprawdę taka sieć jedna, druga, trzecia albo zyska na tym abonamencie, albo zyska na tym, że wprowadzi sobie produkty marek własnych, czym oczywiście poniekąd powoduje, że konsumenci no, powoli zapominają o produktach markowych. Każdy, kto był w jednym z dwóch dużych sieci w Polsce, która ma swoje nazwy, jedna od Owada, druga od też bardzo sym, druga z kolei właściwie trudno powiedzieć od czego, ale jedna od Owada, to może zauważyć, że ilość marek własnych, czyli takich produktów pod marką tej sieci w ciągu ostatnich kilku lat znacząco wzrosła. Można powiedzieć, że widzimy już, jak zamierają poszczególne marki producenckie. Widzimy już, jako konsumenci, gdybyśmy tylko chcieli na to spojrzeć, że nagle się okazuje, że nie mamy już trzech czy czterech dostawców serka. Mamy tak naprawdę jedną markę sieci. Że nie mamy właściwie wyboru. Że idziemy i kupujemy to, co jest pod marką sieci. To nie znaczy, że to jest złe. Bo często te produkty są przecież, one są pod kontrolą, one są dobrze robione i tak dalej, ale nie mamy wyboru, przestajemy mieć wybór. Co oznacza, że tacy normalni producenci markowi są po prostu coraz bardziej wypychani z rynku. I to nie jest dobre zjawisko, bo to tworzą się tak zwane oligopole i dopóki one walczą ze sobą, to jest okej. Ale jak przestaną ze sobą walczyć, to cena, jaką nam przyjdzie zapłacić za brak konkurencji, za brak wyboru jako konsumentom, będzie naprawdę duża. Dlatego w Unii Europejskiej zwraca się na to uwagę, czy dany podmiot gospodarczy, dana sieć nie powoduje właśnie utrudnień dostępu do rynku. A tu praktycznie możemy powiedzieć, że no ich sklep, ich półka. Ale z drugiej strony, poprzez sojusze zakupowe, oni stawiają właśnie takie bariery w tym dostępie, co nie jest dobre dla producentów markowych. A jeżeli znikną producenci markowi, to można powiedzieć, że również rolnicy stracą kontrolę kompletnie nad tym, co dzieje się z ich surowcami i konsumenci stracą kontrolę również nad tym, co właściwie, jaki mają wybór. Pójdziemy, kupimy to, co tam jest, koniec, kropka. No, zauważymy, że zniknęło to, czy tamto, czy jeszcze co innego, cośmy do tej pory używali. No, ale i tak nie bardzo jest gdzie to kupić, więc trudno.
2: No tak, i czy to właśnie to jest jedna z tych nieuczciwych praktyk, którą nazywa się delistingiem, czyli takie celowe usunięcie spółki?
3: Delisting to jest tak zwana broń atomowa. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko, które właściwie mówi tak, że producent, który chce dostarczać, negocjuje. Jeśli się nie wynegocjuje nowych warunków na przykład, bo są zbyt drastyczne, zbyt drogie, producenta na to nie stać na przykład, no to właściwie ta odpowiedź jest bardzo prosta. Nie dogadaliśmy się. Niestety nie będzie państwo sprzedawali tego produktu w naszych sieciach, które podlegają pod nas sojusz. No proste, łatwe, ale bardzo nieprzyjemne. Dla producenta jest to potężny cios, ponieważ on momentalnie w ciągu niewielkiej ilości czasu traci po prostu całkiem sporą ilość rynku. I sieci sobie doskonale zdają sprawę, jak niebezpieczna jest ta broń. Jak atomową bronią jest to. Często jest to nadużywane. To jest taki straszak tak naprawdę. To nawet nie jest mówione wprost. To jest właściwie z tyłu głowy, że albo się dogadamy, no albo bardzo nam przykro, nie będziemy dalej współpracować, bo przyjdzie ktoś, kto da nam lepsze warunki i tak dalej. Niby wszystko jest okej, ale tak naprawdę prowadzi to tylko i wyłącznie do tego, że producentom ta pewność bycia na rynku, którą kiedyś dawało właśnie własna marka, produkowanie z własnymi markami, jako producenckimi markami, ona dawała pewność dostępu do konsumentów, pewność dostępu do rynku, ta pewność już zniknęła. Nawet najwięksi nie dają sobie z tym rady.
2: No właśnie, teraz mamy też sezon wakacyjny, no i na przykład w takich Włoszech, do których chyba Polacy najczęściej według statystyk wyjeżdżają, przynajmniej w tym roku, to tam widzimy bardzo często takie maleńkie sklepiki, takie sklepy mięsne, sklepy z warzywami, z owocami, tego jest pełno na każdym kroku, natomiast w Polsce widzimy raczej taką tendencję, że to się wszystko przenosi właśnie do hipermarketów, no głównie tych najbardziej popularnych. I czy to jest kwestia kultury, że u nas jednak ludzie chcą mieć wygodne wszystko pod jednym dachem, powiedzmy w jednym miejscu, Włosi to zacofani, czy to jest właśnie kwestia tego, że jest nacisk na wypychanie tych producentów małych z rynku?
3: To jest trochę skomplikowane zagadnienie, bo Włochy jeszcze, no moim zdaniem, dekadę temu właściwie mieliśmy podobną strukturę sprzedaży, czyli mieliśmy pewien udział sieci i relatywnie dużą, prawie 40% udział małych sklepów, tak zwanych sklepów osiedlowych, polskich tradycyjnych sklepów. Natomiast to się bardzo szybko zaczęło zmieniać. Dlaczego to się aż tak szybko nie zmienia we Włoszech? Dlatego, że tam oni nie mieli komunizmu, też pamiętajmy.
2: Dzięki Bogu.
3: Właściwie socjalizmu. Dzięki Bogu, bo socjalizm nie preferował przedsiębiorczości i nie preferował sklepikarzy, tak, dystrybutorów detalicznych, którzy nie byli, że tak powiem, państwowi. W związku z tym ten nasz handel tradycyjny polski, można powiedzieć, jego historia jest relatywnie krótka, bo on właściwie po zmianie systemu zaczął się bardzo szybko tworzyć. Wszyscy pamiętamy, na początku tworzył się na ulicach te wszystkie słynne łóżka, gdzie można było kupić mydło i powidło, ale to była taka reakcja. Część z tych przedsiębiorców, bo to byli przedsiębiorcy tak naprawdę, założyła sklepy, zainwestowała, zaczęła handlować. I to dosyć szybko się zaczęło rozwijać. Natomiast to ciągle jest bardzo krótki okres. Tradycje handlu detalicznego we Włoszech, takiego prywatnego, są dużo dłuższe. Dzięki temu oni przeszli etap bycia sklepem, gdzie jest wszystko, a weszli, no już dawno temu, w sklepy specjalistyczne. Jak się idzie do małego sklepu w małej miejscowości, to wiemy, że w małej miejscowości we Włoszech jest faktycznie rzeźnik z mięskiem, lokalnym zazwyczaj, jest ktoś, kto ma sery i wino, i tylko to. Jest piekarz, który ma 10 tysięcy rodzajów focacci i rogalików i co tylko chcemy. I to są zazwyczaj bardzo okrzepnięte, małe, lokalne biznesy. To nie są sklepy, które konkurują z innymi dużymi sieciami, bo to nie ma sensu. Ale z drugiej strony warunki ich funkcjonowania, również warunki najmu, ceny, podejście władz lokalnych powoduje, że oni są w stanie przetrwać. Oni nie konkurują z dużymi sieciami. Oni mają produkty często dużo droższe. Oni konkurują jakością, lokalnością, tym, że znamy tego właściciela.
2: Jest właśnie taka moda na do 10 kilometrów od miejsca zamieszkania
3: żywności. Tylko warto pamiętać, że to nie są sklepy mydło i powidło. To są sklepy bardzo takie specjalistyczne, gdzie faktycznie mamy swoje ulubione rodzaje pieczywa, swoje ulubione rodzaje mięsa. Jak idziemy do rzeźnika, zresztą tak jest też w Szwajcarii, idziemy do rzeźnika, to wiemy, że on już wie, co my lubimy i coś tam dla nas zawsze ma. To jest taki trochę model handlu, jaki mieliśmy w Polsce przed wojną. To jest został zniszczony potem właśnie poprzez socjalizm. Natomiast nasz handel tradycyjny, zanim się zdążył tak naprawdę rozwinąć i okrzepnąć, to faktycznie weszły jak w masło na początku wielkie hipermarkety, którymi Polacy się dosyć mocno zachłysnęli. To cud
2: mniemany. To nie tylko Polacy, był taki też czeski sen
3: tak,
2: właśnie.
3: Czesi też, Czesi to mają w ogóle w tej chwili jeszcze gorszą strukturę handlu niż my, bo oni bardzo szybko wylądowali na 80% sieci wielkopowierzchniowych. Natomiast u nas to trochę trwało, jeszcze aż tak nie jest. No i trochę Polacy się tym zachłysnęli. I kiedy wydawałoby się, że mimo wszystko te wielkie hipermarkety, one są w stanie odestać część konsumentów, ale głównie w dużych miastach, bo tam się opłaca obudować takie wielkie powierzchnie, a małe sklepy przetrwają, te tradycyjne, dla ludzi, którym się nie chce iść do tego wielkiego, no to powstał nowy format, tak? Na początku się nazywał dyskont, teraz trudno to mówić o dyskontach, bo to nie są żadne dyskonty. To jest taki format większego supersamu. I za socjalizmu też były super same. Wtedy to były nasze hipermarkety, co prawda. Ale tu powstał taki format, czyli format, który jest no, bardzo dobrze wpasowany w pewnego rodzaju tradycję zakupów Polaków. I to się niestety sprawdziło. I ten format bardzo szybko zaczął niszczyć lokalny biznes. Bardzo szybko, tak? No, w tej chwili mamy sytuację, która od jednego sklepu do drugiego dzieli nas czasami 10 minut. Czasami 20 max, czyli widać i jeszcze one ze sobą konkurują, tak? Jeszcze mamy po dwa tego samego rodzaju, po dwa tego samego rodzaju, no i widać, że one po prostu z tymi sklepami mały tradycyjny sklep, który oferuje wszystko, czyli jest takim małym dyskontem albo hipermarketem, nie jest w stanie wygrać w żaden sposób i on nigdy nie wygra, ponieważ jego koszty przeliczone na jednostkę powierzchni są dużo, dużo wyższe. Również państwo polskie wcale nie sprzyja prywatnym przedsiębiorcom, jak wszyscy doskonale wiemy. Gąszcz przepisów, to ciągle zmieniające się podatkowe przepisy. Właściwie można powiedzieć, że nasze państwo robi naprawdę dużo, żeby zniszczyć naszą rodzimą przedsiębiorczość. To myślę, że jest to no, zastanawiające i nawet trochę dziwne, tak? Skąd tyle energii właśnie w wprowadzaniu coraz to dziwniejszych, trudniejszych, restrykcyjnych i takich przepisów, które wręcz niszczą po prostu przedsiębiorców. No i te małe sklepy po prostu zaczęły padać. I padają bardzo szybko, praktycznie znikają. A na koniec dnia, jak się już okazało, że no może, że jest źle, ale może nie będzie już tak całkiem źle, no to wszedł nam format sieciowego małego sklepu. No i tu się już zaczęło, czyli w tak zwanej franczyzie. Tych sklepów jest mnóstwo. To jest taki płas, bardzo sympatyczny. No i z tymi sklepami właściwie małe sklepy osiedlowe, polskie, tradycyjne, z pojedynczymi właścicielami nie mają żadnych najmniejszych szans. Nawet nie pomogło to, że wprowadzono zakaz handlu w niedzielę. Wręcz przeciwnie, bo okazało się, że tamte sklepy mogą te malutkie handlować, bo zastosowano pewien dosyć ciekawy wybieg. No i właściwie wyszło na to, że no, zamiast pomóc tym małym sklepom, to chyba im tak naprawdę zaszkodzono i te niedziele nic dobrego nie przyniosły. Poza tylko tym, że mamy czyste szaleństwo, jeżeli chodzi o promocje w piątek i w sobotę w sieciowych sklepach.
2: No tak, ale mówimy o tym właśnie, tej przewadze tych dużych sieci nad małymi producentami, ale czy ta przewaga dotyczy tylko małych firm? Dlatego, że no, według danych te 3-4 największe sieci mogą odpowiadać nawet za 60-80% obrotów. I czy właściwie jest to właśnie pytanie, czy nawet duży producent ma dziś jakąś realną możliwość powiedzenia nie takim sieciom?
3: No właśnie nie za bardzo. Widzieliśmy już sytuację, w której duży producent nie chciał się zgodzić na przykład na warunki sojuszu zakupowego i wypadał z półek. Jeżeli ma naprawdę mocną markę, jeżeli to jest produkt, który jest doskonale znany, faktycznie ma rzeszę wiernych fanów, to jest szansa, że wróci. Ale jeśli nie, to nawet ten największy musi się liczyć z tym, że po prostu wypada z dystrybucji. Jak się wypada z 2000 sklepów nagle i naraz, to nikt sobie z tym tak łatwo nie poradzi. To są bardzo bolesne straty. Tak, mieliśmy przykład firmy, która produkowała czekoladę, która też właściwie wypadła z dnia na dzień z bardzo dużej sieci i to był potężny cios. Teraz wraca, ale to niestety może położyć właściwie każdą firmę, bo pamiętajmy, że no, firmy mają swoje plany, mają swoje ilości zakupu surowców, opakowań i tak dalej. To nie jest proste, jak się wypada z tak dużej ilości sklepów. To nie jest utrata jednego, dwóch czy trzech sklepów w danym mieście. Nie, to jest wypada się w całej Polsce z 2000. Więc tak, nawet duzi sobie z tym już w tej chwili nie radzą. Nawet duzi nie radzą sobie z warunkami stawianymi przez sojusze zakupowe. Też nie potrafią. Nawet duzi międzynarodowi, czyli wielkie to koncerny ciekawe. Spożywcze, które obracają naprawdę miliardami euro, też nie dają sobie już z tym rady. Po prostu ta siła i ta wielkość rynku, które posiadają sieci i sojusze, jest tak duża, że właściwie nikt się nie może czuć bezpiecznie. Tylko podam Państwu taką jedną z danych, że jeżeli chodzi o rynek oleju, takiego oleju rzepakowego, to praktycznie 70% sprzedaży tego oleju jest umiejscowione w sieciach. 70%. Czyli jeżeli duży producent oleju wypada z którejś z tych sieci, to tak naprawdę traci potężny kawałek rynku i natychmiast zaczyna tak naprawdę ponosić straty. Więc no, tak wygląda obecnie sytuacja.
2: To mówiliśmy już o niektórych takich nieuczciwych praktykach jak delisting, ale co się kryje pod takimi określeniami jak retrorabaty i junk fees?
3: No, retrorabaty to jest takie pojęcie, które też wydawałoby się, że teoretycznie nie powinno funkcjonować, bo ta dyskusja o tym trwała bardzo, bardzo wiele lat i w którymś momencie zinterpretowano, że taki retrorabat stawia producenta w sytuacji, gdzie on, podpisując umowę, właściwie nie ma pełnej jasności, ile go ta umowa będzie kosztować, ile zarobi, jak zrobić kalkulacje i tak dalej. Retrorabaty to są takie rabaty, które sieć żąda po wykonaniu pewnego poziomu sprzedaży. Czasami jest to zapisane wprost, czasami się potem okazuje, że jak już wykona, to tak. Ja pamiętam z takich lat jeszcze, no, dwie dekady temu, to sytuacja była jeszcze taka, że za takie akcje promocyjne, które podbijały nam sprzedaż produktu, trzeba było też zapłacić. I nagle jak się zapłaciło jeszcze całkiem niemałe pieniądze, żeby ta sieć nam sprzedała gdzieś tam w promocji ten nasz produkt, to potem ta sieć do nas przychodziła, ale teraz zapłać nam retrorabat, bo myśmy sprzedali tyle i tyle, a nawet więcej. Więc w związku z tym należy nam się jeszcze 5% albo 10% od tego. No, bardzo niebezpieczne zjawisko. No, można powiedzieć tak, no, teoretycznie postarali się, teoretycznie sprzedali, ale to podważa jakby równość stron, równość warunków współpracy, bo przedsiębiorca po prostu nie jest w stanie właściwie skalkulować sobie, czy ta umowa, którą podpisuje, jemu się opłaca, czy nie. Bardzo wiele polskich przedsiębiorstw w latach 90. poległo na tym. Po prostu zbankrutowali. Wydawało im się, że podpisując umowę z dużą siecią, wtedy jeszcze wielkopowierzchniową, bo teraz wielkopowierzchniowe są w odwrocie, złapało Pana Boga za nogi, a potem nagle się okazywało, że suma tych wszystkich kosztów, plus właśnie tych junk fee, czyli takich różnych dziwnych opłat, które jeszcze po drodze się zdarzają. W tył jeszcze się zdarzały oczywiście też i terminy płatności, które wydłużały się w nieskończoność, na przykład, czyli zaburzenia w ogóle w płynności firmy. No i na koniec dnia okazywało się, że im więcej sprzedawali, tym więcej tracili. A gra idzie czasami o pół grosza, a nawet jeszcze mniej. I jeżeli firma nie wyrobi się w tym swojej marży, to po prostu bardzo szybko zaczyna tracić. Co więcej, wtedy i teraz też zresztą, nie ma wcale tak dużo możliwości wycofania się z takiego kontraktu. On obwarowany jest karami i wieloma innymi przykrymi rzeczami, więc jeżeli ktoś tego dobrze nie skalkuluje, a podpisując umowę nie zna dokładnie wszystkich warunków, no to jest to po prostu, tak można krótko powiedzieć, wykorzystanie pozycji dominującej przez sieć w stosunku do dostawcy.
2: No właśnie, to jest trochę trudne do wykrycia, tak jak wcześniej wspominaliśmy. I chciałam zapytać, no właśnie, gdzie się kończy zwykła współpraca przedsiębiorców takich sieci handlowych, a zaczyna właśnie taka nadmierna koncentracja sił rynkowej. Ponieważ mamy dane, że jeśli chodzi o udział europejskich sieci należących do takich sojuszy, to on wzrósł z 31% w 2015 roku do aż 61% w 2024.
3: Tak, to pokazuje olbrzymią siłę i również to, że ten koncept, który sobie wymyślili, sprawdza się. Czyli to skomasowanie siły zakupowej, no, powoduje, że oni zagarniają coraz większą część rynku, zarządzają coraz większą częścią rynku. Chciałbym żyć w świecie, kiedy 100% rynku będzie pod sojuszami zakupowymi, bo naprawdę myślę, że te półki będą wyglądały dosyć smutno dla nas, jego konsumentów, a te marki, które ciągle jeszcze są na półkach, które znamy, no, staną się jakimiś obiektami w muzeum. Będziemy sobie próbowało, była taka marka albo taka, ale już jej dawno nie ma. Więc No niestety, no tak to jest. Stąd właśnie jest też inicjatywa i zauważono to też na poziomie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, że chyba dalej tak być nie może. Że nie można pozwolić na taki szybki, wręcz organiczny rozwój sojuszy zakupowych i trzeba coś z tym zrobić. I nawet trzeba zrobić coś z sytuacją, kiedy taki sojusz jest poza granicami Unii. Ale jego działanie ma realny wpływ na funkcjonowanie i tworzących go podmiotów w Unii. I to też trzeba zrobić. No i oczywiście jeszcze bardzo ważna rzecz, bo do tej pory wprowadzono taki próg, od którego prawa dotyczące konkurencyjności chroniły przedsiębiorcę, a od którego już nie. I ten próg powyżej tych 3 miliardów euro, no tak naprawdę pokazywał, że powyżej tej kwoty róbcie sobie co chcecie. Czyli sojusz może z wami zrobić co chce, bo my się do tego nie mieszamy jako organy odpowiedzialne za funkcjonowanie rynku. No okazuje się, że przy obecnej sile sojuszy to nie można tego dalej tak zostawić, ponieważ no właściwie zniszczone zostaną ostatnie już firmy, które w jakiś sposób są w stanie wspierać i utrzymać swoje marki na rynku. Więc też jest postulat, żeby absolutnie znieść próg, ponieważ na przykład rolnicy dostarczają do małych, do średnich i do tych największych. Jeżeli ktoś niszczy te firmy, to tak naprawdę uderza w europejskie rolnictwo.
2: No właśnie, jeszcze wrócimy do tych nieuczciwych praktyk, bo jako kolejną podaje się na przykład zamawianie dużej ilości świeżych produktów, tam jakiegoś mleka, warzyw, tak, mięsa, i w ostatniej chwili nagle taka sieć kasuje zamówienie. I co taki producent ma z tym zrobić? Jakie jest postawione pod ścianą?
3: No właśnie, kasuje zamówienie albo mówi, no weźmiemy to, ale dużo taniej. I właśnie, co on ma wtedy zrobić, tak? To są produkty, no, gdzie nie da się ich właściwie już cokolwiek z nimi, termin jest za krótki, więc mamy do wyboru albo jednak sprzedamy po dużo niższej cenie, albo będziemy musieli je utylizować i poniesiemy potężne straty. Jest to bardzo nieetyczne zachowanie. Ono jest nieetyczne pod wieloma względami tak naprawdę. Po pierwsze, dlatego, no, że to jest, no krótko mówiąc, no wykorzystywanie właśnie tej swojej pozycji, tak, tej przewagi, którą się ma nad dostawcą. Druga nieetyczna rzecz, wszyscy mówimy o niemarnowaniu zasobów, niemarnowaniu żywności. Takie zachowanie wręcz wprost prowadzi takiego marnowania, tak, bo no producent mówi, powiedzieć, ale ja nie mogę wam sprzedać po tej cenie, to jest w ogóle poniżej kosztów wytworzenia, nie powinienem tego zrobić nawet. No i co, i ma potem poddać utylizacji te produkty, to są produkty często właśnie mleczarskie, mięsne, to nie są produkty, które można sobie tam, nie wiem, gdzieś wyrzucić, one muszą być zutylizowane. Jak do tego doliczymy jeszcze koszt utylizacji opakowań, bo one są zazwyczaj barierowe opakowania, czyli czasami wielomateriałowe, z HDPE, z plastiku i tak dalej. Jak do tego doliczymy koszty energii, którą się już zużyło, jak do tego doliczymy pracę rolników, zasoby ziemi, które użyło się, zasoby wody, to takie postępowanie ze strony sieci, które często mają na sztandarach wręcz, jakie to one są ekologiczne, jakie zielone, one są tak, zielone, tak, jakie one są właśnie pro takie środowiskowe, jak to chronią to nasze środowisko, no wydaje się takim poważnym dysonansem jakby w ich wizerunku, tak? No, albo tak, albo tak, albo się faktycznie dba o cały łańcuch żywnościowy i nie powoduje się bezsensownych strat tylko dlatego, że się chce wyrwać kilka groszy, albo nie. Albo się jest faktycznie takim odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorcą, albo się go tylko udaje.
2: No właśnie, jakbyśmy się chcieli trochę wcielić w takiego adwokata diabła i ktoś powiedział, no dobrze, może to trochę nieuczciwe, ale za to ceny są bardzo niskie dla konsumentów. To czy ta tania żywność może oznaczać no właśnie mniej producentów, ale też mniejszy wybór i de facto za kilka lat niskie ceny, czy do tego nie dojdzie?
3: No właśnie, to próbujemy też powiedzieć. Rzeczywiście my wszyscy jako konsumenci, jak widzimy masło po 0,99, o, lecimy, kupujemy, tak, nie wiem, mrozimy, cokolwiek, kilka razy wracamy do tego sklepu, no bo to jest naprawdę okazja, która może się nie powtórzyć, ale się powtarza co chwila. Tylko nikt z nas się nie zastanawia, kto to masło wyprodukował, ile ono tak naprawdę kosztowało, kto za to tak naprawdę płaci, żebyśmy mogli kupić sobie to masło, a proszę uwierzyć, bardzo często dokłada do tego właśnie producent, dostawca i potem rolnik. Bo jeżeli spółdzielnia, która musi do tego dołożyć, tego całego radosnego, promocyjnego szału, musi obniżyć swoje ceny, musi obniżyć swoje marże, to na koniec dnia na przykład rolnik, który jest właścicielem takiej spółdzielni, producent mleka, też traci. Stracą wszyscy. Oprócz teoretycznie nas, bo my jesteśmy zarobieni jako konsumenci. Tylko właśnie, jak długo to potrwa? Jeżeli teraz popatrzymy, że ta kostka masła 0,99 położona na półce w jakiejś tam miejscowości jest jak bomba atomowa, która niszczy konkurencję dookoła. Bo przecież żaden mały sklep nie położy nam kostki masła po 0,99, bo nie ma takiej szansy nawet, żeby coś takiego zrobić. Nie obniży, ani nie zejdzie ze swoich marż, ani też nie kupi po takiej cenie w żaden, nie wymusi też na nikim, żeby po takiej cenie dodał. No to mamy trzeci aspekt. To jest poniekąd działanie antyrynkowe. Można powiedzieć, że to jest wojna cenowa, która blokuje dostęp do rynku wielu producentów, ale też niszczy inne podmioty handlowe, w tym szczególnie małe tradycyjne sklepy. I to nie jest dobre działanie również dla nas jako konsumentów. Bo jeśli my w końcu na koniec dnia, za te kilka lat, 10, zostaniemy tylko i wyłącznie z tymi dwoma sieciami, być może jeszcze jakąś trzecią, i tymi wieloma malutkimi punkcikami, które też są siecią tak naprawdę, no to naprawdę rodzi się pytanie, po ile wtedy będziemy kupować te produkty, czyje to będą produkty i tak naprawdę czy będziemy wtedy zadowoleni.
2: No dobrze, a w takim razie no, z jednej strony byśmy powiedzieli, że to są jednoznacznie praktyki szkodliwe, a dlaczego one są tak trudne do właśnie uznania za nielegalne, a szkodzą, ekstremalnie szkodzą producentom?
3: No chociażby dlatego, że sieć mówi, ale my mamy prawo do takich promocji. My teoretycznie schodzimy z naszej marży, jako sieć nie ponosimy strat, bo my sobie odbijamy to na innych produktach, więc w całości to my nie ponosimy strat. Natomiast akurat na tym produkcie mamy taką fanaberię, bo to są tak zwane promocje startowe, czyli promocje, które mają przyciągnąć konsumentów do naszego sklepu, bo oni widząc to masło, wpadną jak szaleni, ale zanim dojdą do masła, to kupią jeszcze kilkanaście innych rzeczy przy okazji, których każda będzie w promocji, żebyśmy mieli jasność. Tak, jeszcze jakieś kuponiki sobie uruchomimy tam na telefonie,
2: tak,
3: i w ogóle wychodzimy, tacy zarobieni wychodzimy, że każdy z nas się czuje co najmniej zakupowym biznesmenem. Jeszcze nam się to pokaże na paragoniku, ile właśnie żeśmy zaoszczędzili. No bardzo, bardzo, bardzo ciekawa strategia. No więc oni mówią, to jest nasza normalna działalność promocyjna i

0: takiego producenta, który jest w stanie sprostać z kosztami produkcji, no bo my tu mamy złe prawo, mamy wysokie ceny energii, na przykład 30-40% wyższe niż w Niemczech, bo wiele rzeczy mamy takich, którzy inni nie mają, a które kosztują. W związku z tym, no to co zrobimy? No to zupełnie w świetle przepisów prawa. Mając ten przepis na stole, pójdziemy do tego niemieckiego producenta i on nam pokaże się, że może dać taką cenę. I co wtedy? I wtedy nagle w Hiszpanii się okazało, że ten przepis wcale nie chroni rodzimych producentów. Ale przynajmniej nie tak, jakby sobie wszyscy wyobrazili i również nie chroni wcale rodzimych rolników. I tu się kłaniają te różnice w poszczególnych gospodarkach żywnościowych poszczególnych krajów. Jeżeli mamy rolnika w Polsce i on, powiedzmy, gdzieś tam oscyluje sobie, towarowy rolnik, to już jest 700 hektarów do 1000, to jest duży rolnik, już naprawdę duży, tak? A średnio to takie 17 hektarów, a tak naprawdę duża część to są bardzo małe przedsiębiorstwa rolnicze. Nie mamy zorganizowanego handlu surowcami, czyli bardzo wielu pośredników, nie mamy giełd towarowych, tego wszystkiego, co mają Niemcy, Francuzi i tak dalej. No to jeśli teraz wejdziemy i zaczniemy liczyć te koszty, to bardzo szybko nam się okaże, że my mamy dużo wyższe koszty. Wcale nie dlatego, że jesteśmy leniwi, albo że nam się nie chce, albo źle pracujemy, albo źle... Po prostu taką mamy strukturę gospodarki żywnościowej. Czyli wprowadzenie takich przepisów na ślepo, moim zdaniem, dobiłoby nas po prostu zwyczajnie na świecie. Zwyczajnie. I dało kal branż dla sieci do naprawdę importu na wielką skalę. A tego byśmy stanowczo nie chcieli.
1: No właśnie, nie chcielibyśmy. To już tak reasumując, jakie by dały pan rekomendacje właśnie na naszym gruncie polskim? Co by mogło poprawić sytuację?
0: Ja myślę, że najpierw na gruncie europejskim, czyli to, co toczy się w tej chwili w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej, trzeba faktycznie uporządkować dyrektywę dotyczącą unfair trading practices, czyli UTP tak zwane. Trzeba znieść te progi, trzeba mocno ogarnąć to, co nazywa się właśnie funkcjonowaniem sojuszy zakupowych również poza Unią Europejską. Trzeba faktycznie spowodować, żeby one podlegały jurysdykcji tutaj krajowych organów. Trzeba doprowadzić do tego, żeby tak zwane UOKiKi we wszystkich krajach Unii Europejskiej działały spójnie, wspólnie i potrafiły bardzo zdecydowanie tępić tego typu praktyki. To jest pierwsze. Druga rzecz, to mamy ustawę o nieuczciwych przewagach kontraktowych tu w Polsce i faktycznie trwają teraz dyskusje. Ona zawiera bardzo duży katalog różnych nieuczciwych praktyk, tak? Przewag, które są stosowane, ale wszyscy wiemy, jak jest z katalogiem. Jak jest 20, 30, 40 praktyk, to 41 poza katalogiem wcale nie jest tak trudno dorobić. Więc teraz trwa dyskusja, w jaki sposób uszczelnić tą ustawę, w jaki sposób ją tak rozbudować, żeby przynajmniej część tych praktyk, które teraz bolą, no wyeliminować z rynku lub przynajmniej zastopować. I to jest drugi kierunek, nad którym się pracuje. Trzeci kierunek to rola i wpływ marek własnych na polski sektor rolny i spożywczy. I tutaj prawdopodobnie, z tego co wiemy, minister Krajewski zapowiedział, że taka analiza zostanie wykonana. Bo żeby coś regulować, żeby coś poprawiać lub zmieniać, trzeba dokładnie wiedzieć, co się dzieje. To zawsze podkreślamy w stosunku do różnych projektów rządowych. Gdzie jest wasza analiza? Gdzie, na jakiej podstawie w ogóle żeście to wymyślili? Więc my tu mówimy, nie można tego robić w ciemno. Trzeba to przeanalizować, zobaczyć. Odpowiednia instytucja, akurat jest Instytut Ekonomii, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Mamy nadzieję, że on to zrobi porządnie, właśnie zbada ten wpływ i zobaczyć, gdzie trzeba doprecyzować przepisy, żeby nie tyle tępić sieci, bo to w ogóle nie na tym polega, to są nasi partnerzy handlowi, ale żeby te umowy i żeby ta współpraca była faktycznie równą współpracą, z której wszyscy będą mieli korzyści, ale również, żeby ten konsument w przedziale czasowym nawet tych 10, 20, 30 czuł się bezpiecznie, że nie wyląduje na rynku, gdzie będzie miał tylko dwie marki własne i to by było na tyle.
1: Świetnie, dziękujemy bardzo i zapraszamy na przerwę.
2: Nocne powtórki w net.

never know. And I think to myself, what a wonderful world.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem.

0: Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. Witam Cię, Jurku.
0: Witam Ciebie, Gabrysiu. Gabi Potrac przywitała mnie. A ja nazywam się Jerzy Głuszek i macie Państwo okazję nawet w taki upalny wieczór, popołudnie posłuchać audycji Magia Kina, magazyn filmowy Radia Wnet, który realizuje dzisiaj pan Igor i pewno w przyszłym tygodniu będzie z nami także. A my mówimy powoli, bo też dzień nie napawa nas wielkim optymizmem. Żar, który się leje z nieba, spowolnił mnie ogromnie. Nie wiem jak ciebie.
1: Myślę, że mnie nie.
0: Jesteś człowiekiem, jesteś dziewczyną młodszego pokolenia. Łatwiej ci znosić upały. Podobno mówią, żeby starzy nie wychodzili w takie upały.
1: Ja nie wiem, kto tu w studiu jest stary, przepraszam.
0: Podjąłem decyzję, no ja przecież podjąłem decyzję, że mimo swego wieku wyruszę w miasto. No i dotarłem. Co będzie dalej, tego nie wiemy. Proszę Państwa, jak już wiecie dobrze, nasza audycja poświęcona jest filmowi, poświęcona jest temu, co warto zobaczyć na ekranach kin i w streamingach internetowych. Czasem mówimy o tym, czego nie warto i należy opuścić. Mamy też często gości, dzisiaj też mieli być, ale upał trochę przetrzebił trzutkę i zjawiliśmy się my, proszę Państwa. A utwór zaśpiewany przez Liza Minnelli z filmu Kabaret nie był przypadkowy, czy nie jest przypadkowy. Uzgodniliśmy sobie tutaj dzisiaj z Gabi, że to ja zacznę od moich propozycji filmowych, na które będę Państwa namawiał jednak dzisiaj. Nie będę zniechęcał do niczego, bo nie przygotowałem takiej propozycji, która byłaby totalnie krytyczna w ocenie. W związku z tym pozwolę sobie przejść. Pozwolisz mi, Gabi.
1: Wiesz co, mogę się wtrącić dosłownie na 20 sekund?
0: Jak będziesz szybko mówiła, to tak.
1: Obiecuję. No. Jeden z naszych słuchaczy pytał o kino plenerowe, które polecaliśmy wcześniej. Mhm. I było to, od razu przypominam, kino plenerowe na Nocnym Markecie. To jest ulica Towarowa, gdzie od godziny 18 organizowane są degustacje whisky.
0: Głównie chyba się whisky zainteresował, a nie kina.
1: Ale wiesz co, kino tam jest fajne, bo leci tam między innymi na przykład Indiana Jones.
0: Ten stary?
1: Tak.
0: Boże.
1: Także naprawdę polecam degustację whisky przy okazji.
0: Czyli najpierw degustacja whisky, żeby wytrzymać tortury na niektórych filmach tam serwowanych.
1: Właśnie te filmy nie są tymi, które torturują ludzi.
0: Podwyższyć,
1: to jest całkiem ciekawe.
0: Emocje.
1: Dokładnie.
0: No dobrze. No to panie Wojciechu, bo to Wojciech nas o to pytał, z całą pewnością jutro, bo już dziś za późno, może pan ruszyć na degustację, a potem obejrzeć film. Dobra, ale teraz przechodzimy do tego, co wydaje mi się być bardzo interesujące na ekranach. To jest film Pawlikowskiego, polskiego reżysera, tego od Zimnej Wojny choćby, który nakręcił, wyreżyserował film Ojczyzna. Ten film został nagrodzony na festiwalu w Cannes w tym roku, w maju, za reżyserię. W istocie Pawlikowski jest świetnym reżyserem, znakomitym twórcą i w pełni zasłużenie dostał tę nagrodę. Zresztą chyba 8 lat po poprzedniej, bo on za Zimną Wojnę też dostał nagrodę za reżyserię filmową. O czym to jest film? Otóż to jest film o pewnym epizodzie życia Tomasza Manna, wybitnego literata, wybitnego twórcę niemieckiego, który przyjeżdża z emigracji do Niemiec w 1949 roku. Ja oczywiście nie będę Państwu opowiadał tego filmu, ale może w tej pierwszej części przedzielonej muzyką, bo dzisiaj muzyka filmowa, naszkicuję jakby tło tego filmu. Tomasz Mann urodził się pod koniec XIX wieku w takiej kupieckiej rodzinie. Wprawdzie jego ojciec był nie tylko kupcem handlującym tam jakimiś towarami, ale także delegatem do jakiegoś parlamentu landowego. On wychowywał się w tej rodzinie wielodzietnej. W jakimś sensie podlegał takim surowym procesom wychowawczym ze strony swojego ojca, które też jakoś tam odcisnęła ten proces wychowawczy traumę na nim. Ojciec na przykład nie pozwalał mu pisać, pomimo iż on od samego właśnie takich nastoletnich chłopiec wykazywał duże talenty. Nie skończył zresztą matury, to jest ciekawe, ten laureat Nagrody Nobla.
1: Ale czasem nie trzeba, prawda?
0: Jak widać, nie trzeba. No, Buddenbrookowie, no, wspaniałe, monumentalne dzieło literackie, Śmierć Wenecji, trochę późniejszy dramat też literacki. No ale wróćmy jakby do tego jego pierwszej, jego fazy życia. On po śmierci ojca dopiero cała rodzina przeniosła się do Frankfurtu i on zaczął pisać. Napisał jakieś to swoje pierwsze opowiadanie, które zostało przez wydawcę bardzo dobrze przyjęte. I ten wydawca radził mu sięgnąć po jakby większe trochę ten literackie pomysły. I wtedy w wieku 25 lat napisał to wspaniałe, wielkie, jak powiedziałem, monumentalne dzieło Buddenbrookowie. No i od tego momentu stał się wspaniałym, wziętym, powszechnie znanym literatem. Dalej rysując to tło, on w 1933 roku wyemigrował z Niemiec w momencie dojścia do władzy Hitlera, którego to Hitlera był gorącym krytykiem. No, wyrażał się o nim w najgorszych słowach, również jeśli chodzi o umysłowość Hitlera. Doszło do palenia książek Manna, który zdecydował się wtedy ze swoją rodziną wyemigrować. On się ożenił z taką córką profesora. Niektórzy twierdzą nawet w takich wspomnieniach o tej rodzinie, że ona była ciekawszą osobowością niż sam Mann. Pierwszą książkę wydała 20 lat po śmierci Manna, już jako 90-letnia kobieta, dlatego, bo była związana umową ze swoim mężem, który powiedział: tak, wiem, że dobrze piszesz, ale książkę pierwszą możesz wydać 20 lat po mojej śmierci. Ale wracam znowu do historii. W tym 1933 roku on wyemigrował do Szwajcarii ze swoją rodziną, zresztą też wielodzietną, bo tam się wiele dzieci w tym jego rodzinie powiło. A następnie w 1939 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. I tam był aktywny. Poprzez radio wygłaszał swoje ważne treści, komunikaty dla swoich rodaków, których no, jakby oświecał. Zresztą nie do końca wszyscy się dali oświecić, czym jest hitleryzm. Był wykładowcą na uniwersytetach amerykańskich i nawet dostał chyba obywatelstwo amerykańskie w 1944 roku. I w 1949 ruszył do Niemiec. I tutaj pana Igora poproszę o to, żeby nie nadał teraz piosenki tej takiej niemieckiej, tylko piosenkę o tym, że jutro będzie należało do nas, bo to jest ten czas, w którym on się w tych Niemczech wychowywał. W filmie zresztą z 1932 roku, kiedy on wyjeżdżał z Niemiec w 1933, to przecież takie pieśni się śpiewało w barach piwnych. To Afryka. To Africa.

No i to jest taka pieśń o tym, on tam zaczyna, ten bohater tej piosenki, Hitlerjugend młody, taki o anielskiej twarzy, młody chłopak, śpiewać na początku o tych pszczółkach, motylkach, kwiatkach, ale potem staje się w tej pieśni groźny. Przyłącza się do tej pieśni tłum innych uczestników tej takiej spokojnego pobytu popołudniowego. No i śpiewają, że ta przyszłość jutro będzie należało do nas. Wykrzykuje to nawet. No dobra, ale wróćmy do filmu Ojczyzna, który moim zdaniem powinien się nazywać po prostu Heimat, bo tu w naszym pojęciu ta ojczyzna jakby troszeczkę inne ma znaczenie niż w tym filmie. Heimat, czyli ojczyzna Manna i jego córki, bo on wyrusza do Europy w 1949 roku na uroczystości związane z jakąś rocznicą Goethego. Najpierw przyjeżdża do Monachium, potem jedzie do Weimaru, czyli przekracza dwie strefy wpływów, bo Monachium to jest ta strefa wpływów amerykańskich, tak? Czyli ten NRF dawny, a potem jedzie do NRD, jakby kompletnie dwa różne światy w tym filmie. Dylematy też moralne, takie ideologiczne, bardziej dotykające zresztą jego córkę, z którą on tam jest, i też takie egzystencjalne, bo jego tam zostaje informacja o samobójczej śmierci jego syna, który popełnia samobójstwo w Cannes w tym czasie. No i te dylematy takie właśnie moralne, egzystencjalne, na tych dramatach zbudowana jest tkanka tego filmu, bardzo interesującego. Zachęcam Państwa do znalezienia tego tytułu w którymś z kin studyjnych, bo to na przykład w Warszawie, w Atlantiku można ten film obejrzeć, można ten film obejrzeć w Wiśle między innymi, ale w kinach studyjnych, tej sieci studyjnej, Kinotece również w Polsce, także można na ten film trafić. No ten dylemat jest między innymi taki, kiedy jego córka w jakimś momencie w tym filmie zadaje mu pytanie, wracajmy do domu, bo ona jest trafiona tym tragiczną informacją śmierci swego brata, którego bardzo kochała, z którym była w bardzo dobrych relacjach, w przeciwieństwie do ojca zresztą, który no, nie traktował go tak po męsku, jako mężczyzny pełnowartościowego, to on odpowiada, no dobrze, ale gdzie? Gdzie jest nasza ojczyzna? Gdzie jest to nasze miejsce? Gdzie jest nasz kraj? Niemcy rozdarci też po wojnie, osadzeni w tych różnych strefach wpływów, też byli jakby w innej rzeczywistości żyjący. Pewnie im się to należało, to jest druga rzecz, ale nie abstrahujmy od tych indywidualnych wyborów, bo one są tak samo ważne dla nas, jak i wtedy dla Niemców w tamtym okresie, jak i dla wszystkich innych osób, które muszą znaleźć swoje miejsce w świecie, odpowiedzieć na pytanie dotyczące tożsamości też swojej. Bardzo cenny film z akcentami polskimi. Marcin Masecki jest autorem muzyki do tego filmu. Joanna Kulik, bohaterka zresztą poprzedniego filmu Pawlikowskiego, Zimna wojna, ona śpiewa w tym filmie, w tym Frankfurcie, który jest pod władzami, tak powiem, amerykańskiej administracji, śpiewa na takich przyjęciach, na bankiecie w wielkim hotelu, przeboje amerykańskie tamtych lat z Big Bandem. To też jest taki ukłon wobec tych fanów poprzedniego filmu Pawlikowskiego. Zachęcam Państwa, szukajcie takich filmów. To jest film kameralny, nie ma tam pościgów, nie ma tam jakichś sensacyjnych zwrotów akcji. To jest film, któremu warto poświęcić czas swój na taką wewnętrzną refleksję.
obejrzyjmy to. Vaterland, ojczyzna. I piosenka, która znalazła się w tym filmie, która została zaśpiewana przez taki sekstet wokalny niemiecki, pod koniec lat 30. podobno nagrana. Ona w tym filmie w dwóch miejscach tego filmu się pojawia. No, posłuchajmy, jak też Niemcy pięknie w sekstecie śpiewają.

0: proszę Państwa, piosenka jak na dzisiejsze popołudnie w sam raz. Sekstecik niemiecki z 1938 roku wyśpiewał piosenkę, no zapewne o miłości, no o czym że tam można śpiewać.
1: Można śpiewać na wiele tematów.
0: No dobrze.
1: Ale Jurku, ty o ile dobrze pamiętam, to miałeś jakieś jeszcze przygody w tym kinie.
0: Tak, bo chciałem skonfrontować, wiesz, przed naszym dzisiejszym spotkaniem opinie pozytywne, które na ten temat tego filmu otrzymałem od licznych znajomych i wybrałem się wczoraj na godzinę 20:30 do kina Atlantic, żeby obejrzeć ten film i okazało się, że w kinie Atlantic, mimo że przejechałem pół miasta wieczorem taką temperaturę. Filmu nie ma. A na pytanie, czemuż to? No to urocza sprzedawczyni biletów powiedziała mi, że teraz jest dynamiczna sytuacja w kinach, bo w związku z upałem, jak jest na przykład 40 stopni w sali, to wtedy już nie wyświetla się filmu. Wydawało mi się, że kino Atlantic jest ma tam klimatyzację, ale no może się myliłam. Może była ona po prostu uszkodzona, no i tego filmu już tam nie obejrzałem, ale za to kino też o takim charakterze studyjnym, kino Wisła, dziś serwowało mi o godzinie tam 15:45 ten film. Obejrzałem go sobie i dzięki temu mogłem odpowiedzieć pozytywnie na te swoje wątpliwości, czy warto polecać Państwu ten film. No i też to zrobiłem, wiesz, no. Także uważajcie Państwo, jak idziecie w te upały do kina, może warto poprzedzić telefonem do kina i pytaniem, czy aby tam nie ma zbyt wysokiej temperatury.
1: Tak, bo jak ty mi wczoraj o tym powiedziałeś, ja się w ogóle nie spodziewałam takiej sytuacji, prawda? Że coś takiego mogłoby wystąpić.
0: W Warszawie, w ważnym kinie,
1: tak.
0: Tak, historycznym właściwie, bo przecież ileż on już lat to kino istnieje. Obok zresztą, wiesz, ta sala kinowa, kina Atlantic, to znana była, no w tej chwili tam są jakieś podziały na mniejsze sale, ale obok dosłownie było kino non-stop. Też jak się wchodziło do kina Atlantic na filmy fabularne, to kino non-stop serwowało filmy dokumentalne w zapętleniu. Tam można było w dowolnej godzinie wejść, kupić sobie bilet, wejść do sali i obejrzeć, bo tam w zapętleniu było 5 czy 6 filmów dokumentalnych i to był wtedy kontakt żywy z dokumentem, bo w tej chwili nie ma gdzie oglądać dokumentalnych filmów poza telewizjami może, no bo też i w kinach normalnych nie ma dokumentu, nie ma tu już takiej tradycji, jak to kiedyś było, no chyba, że na festiwalach filmów dokumentalnych, ale ja już kończę, poproszę pana Jegora o sygnał i za moment wkracza Gabi, przedstawicielka zupełnie innego pokolenia i będzie Państwu też coś polecała.
2: Magia Kina.
0: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet. Gwiezdne Wojny?
1: Jakie Gwiezdne Wojny? Nie. Wiesz co, planuję kiedyś to zrobić, ale może nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy premierę trzeciego sezonu

mojego ulubionego serialu, mój drogi. Ale najpierw postanowiłam, że Państwa troszeczkę wrzucę w atmosferę w serialu, jeżeli mogę tak to nazwać, więc poproszę piosenkę.

ależ piękna jest. Adam czy Habes, Andrzeja. Teraz Bogdan sam mieszka w domu, bo nim teraz.

0: Każdy chłop w sielance wciąż.
1: Boże!
0: O kurwa! Jesteście cali?
1: Padłem na widły!
2: Dobra, możemy jechać dalej.

0: Czy widziałeś kiedyś takie połączenie, Jurku?
1: Nie, w ogóle nie wyobrażałem sobie, że może powstać taka pieśń, no ale mów, co to za serial.
0: Ach, już ci mówię, słuchaj. Dzisiaj wracamy do Adamczychy z trzecim sezonem serialu. Pod tytułem 1670. Ja myślę, że jeżeli piosenka pana państwa nie nastroiła wystarczająco, to każdy znajdzie w swoim życiu takiego Andrzeja, bez którego jest nam troszeczkę lepiej, a szczególnie jeżeli sprawa ta odnosi się do naszego sąsiada. Nie masz takiego Andrzeja?
1: Ale w 1600... Nie, ja mam, wiesz, nawet dosyć brutalnie kiedyś potraktowałem sąsiada, no ale też i nie skomponowałem piosenki na cześć tego, że wyprowadził się on.
0: Jeszcze?
1: Może talentów nie mam aż takich.
0: No ja myślę, że talentów masz wiele.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Tak, wiesz, tu nawet ktoś kiedyś powiedział niedawno, że jest... No nie, już nie będę. Dobra.
0: Mów.
1: Nie. Słuchaj, 1670, gdzie można taki serial obejrzeć? Wiesz, że ja nie jestem wielkim fanem seriali, dlatego, bo nie jestem taki, no powiedzmy, nie jestem w stanie usiąść i oglądać stale w określonym dniu tygodnia kolejnego odcinka filmu, a też i trochę zniechęca mnie wypuszczenie kilku odcinków naraz, bo też zasypiam już tak po 2 godzinach mniej więcej oglądania filmów.
0: To jesteś chyba jedyną osobą, którą znam, której rzeczywiście przeszkadza wypuszczenie wszystkich odcinków naraz,
1: bo zazwyczaj
0: ludziom przeszkadzają odcinki wypuszczane jeden w tygodniu.
1: Systematyczność, tak? Żeby usiąść sobie i raz w czwartek na przykład o 20 obejrzeć film.
0: Ale wiesz, ludzie czasem mają czas, żeby usiąść i obejrzeć 3 odcinki z rzędu, potem przez 2 tygodnie tego czasu nie mają, a tutaj mimo wszystko trzeba czekać, a jesteśmy troszeczkę zabiegani.
1: Mówisz, że to jest trzeci już sezon.
0: Tak, jest to trzeci sezon.
1: Jak liczne są te odcinki w sezonie?
0: 8 odcinków, każdy około 30 do 40 minut. Także nie są za długie, ale bardzo ciekawe, chociaż mimo wszystko odcinki wydaje mi się, że trwają dłużej. No ale mnie o tym. Tak.
1: Czy
0: naprawdę.
1: One od tytułu nas odsyła gdzieś do jakiejś głębokiej historii?
0: Słuchaj, to jest w ogóle bardzo ciekawy serial. Serial został... Pomysłodawcą w ogóle na powstanie tego serialu jest Muflon. Muflon jest...
1: Zwierzę takie.
0: Nie. Tutaj w tym przypadku nie jest to zwierzę. Pomysłodawcą i scenarzystą jest Muflon, który kiedyś w przeszłości, na początku lat 2000, grał w WBW. To jest Wielka Bitwa Warszawska. To są bitwy freestyle'owe.
1: Cóż to jest?
0: Freestyle? Po prostu rap. Gdzieś tam spotyka się dwóch freestyle'owców, dwóch raperów i troszeczkę się cisną na żywo. Ten z najlepszymi tekstami wygrywa bitwę, tak w dużym skrócie.
1: Czyli to jest taki właśnie konkurs, który gdzieś między nimi zaistniał. Tak?
0: Dokładnie
1: i
0: tak.
1: Publiczność też pewno freestyle'owa ocenia to.
0: Tak, ale są tam też jurorzy i nie tylko. No ogólnie tak, chodzi głównie o robienie hałasu, że tak to nazwijmy. Na tej podstawie też na pewno jest to oceniane. Ale to jest bardzo ciekawe moim zdaniem, bo jako pomysłodawca on w ogóle nie myślał, że ten serial podbije serca naprawdę dużej ilości Polaków. A dzisiaj, z tego co mi wiadomo, odkryto w Warszawie Panoramę 1670 roku. Reklamowana jest ona jako najdłuższa panorama w historii Polski. I odkrywał to główny bohater, grający Jana Pawła, Bartłomiej Topa, który przecinał wstęgę szablą. To jest, do tego stopnia Polacy uwielbiają ten serial, co jest bardzo ciekawe.
1: Ale rozumiem, ta panorama to są takie malowidła na ścienne, tak?
0: Tak, dokładnie tak. Aha. Tutaj u nas w Warszawie polecam, można pojechać zobaczyć. W każdym razie, serial opowiada o Janie Pawle, który bardzo chciałby zostać najbardziej znanym Janem Pawłem w historii Polski, jeżeli to ci coś mówi, bo na pewno już jednego Jana Pawła znasz. Ale pamiętajmy, że mówimy o 1670. Jest to...
1: Czyli przenosi nas w tamten czas historii.
0: No właśnie nie do końca. Mhm. Do tego zmierzam. Jest to satyra. Przenosi nas w historii na zasadzie kostiumów, obyczajów, chłopów i nie tylko. Ale łączy XVII wiek z XXI wiekiem, jeżeli chodzi... No na przykład jeden z nowych odcinków nazwany jest Marsz Równości. Wow. To tak, żeby Państwu przybliżyć, o co chodzi. Jest to niesamowita satyra. Nie wiem, czy znasz historię szlachty polskiej, Jurku, na pewno troszeczkę kojarzysz.
1: Na wyrywki. Nie mam zamiaru Cię przepytywać,
0: to na pewno. No w każdym razie, Jan Paweł ma ambicje większe niż jego własny folwark. Tym razem w trzecim sezonie robi się troszeczkę bardziej politycznie i przenoszą nas do Warszawy. Jest to coś niesamowitego, bo człowiek ogląda serial bazowany na XVII wieku i naprawdę masz tam szable i polskość, dekrety, tak nawet muzyka. Kawałek ostatni, który słyszałeś, jest w 100% zrobiona tak, jak gdyby była nagrywana w średniowieczu.
1: Jeszcze się nie nagrywało wtedy.
0: Dokładnie, tak. Chociaż oni mogliby się z tobą pokłócić w serialu. Natomiast do czego zmierzam, to, że ludzie oglądają ten serial i mówią... Boże, moment, ja to znam, to było wczoraj, ja miałem taki sam dzień i to jest tak niesamowite. W tak komiczny sposób udało im się to przedstawić, że nie wiadomo do końca, czy 1670 śmieje się z XVII-wiecznej Polski, czy z nas teraz.
1: Teraz, aha.
0: Tak.
1: A to ciekawe, to znaczy ta perspektywa jest interesująca, o której mówisz, że z jednej strony gdzieś tam zatapiamy się trochę w tym 1670, ale z doświadczeniem współczesnym. Tak? Czyli z doświadczeniem dnia współczesnego, czyli codziennego, w którym żyjemy.
0: Tak, tam jest bardzo dużo takich popularyzowanych oczywiście gdzieś na TikToku i social media cytatów. Między innymi na przykład Jan Paweł mówi do chłopa swojego na folwarku: ty jesteś swój chłop, po czym odwraca się do kamery i mówi: ty jesteś mój chłop.
1: Widzisz?
0: Tak.
1: To a propos Parady Równości chciałeś powiedzieć.
0: Nie, to tak ogólnie po prostu przytoczyłam tą Paradę Równości, Marsz Równości, Marsz Równości, nie Parada, ale tak nazywa się po prostu jeden z odcinków, to tak, żeby przytoczyć, jak oni to postarali się połączyć, no ale na przykład takie cytaty jak Bóg, honor, ojczyzna, trzy najczęstsze przyczyny śmierci szlachty. Takie rzeczy tam padają. Myślę, że znane są one wszystkim, no może nie wszystkim, ale na pewno fanem serialu, więc przynoszę wam dobrą nowinę, że dzisiaj już można obejrzeć ten serial. Ja już obejrzałam go przed audycją, przynajmniej jeżeli chodzi o trzeci sezon na bieżąco.
1: Boże, jak to się wszystko dzieje szybko.
0: Tak, ale tutaj w ogóle ci przypomnę, bo pamiętasz...
1: Młoda dziewczyna już obejrzała wszystko, wie.
0: Wszystko, tak, ale chciałabym ci przypomnieć, że byliśmy na rozdaniu Orłów w tym roku.
1: A, byliśmy, ale w tych nominacjach, na nominacjach.
0: Tak, byliśmy na nominacjach i tutaj na pewno nominowany był Maciej Buchwald wraz z Kordianem Kądzielą i Jakubem Różyło. Jakub Różyło to właśnie Muflon, o którym ci wspominałam. Aha. W kategorii najlepszy film serial fabularny. I to było za 1670 sezon drugi. Ale oni swoją statuetkę dostali w zeszłym roku na Orłach. Za to samo, za najlepszy filmowy serial fabularny, tyle że za pierwszy sezon serialu. Tak.
1: No widzisz, ja właśnie wtedy nawet zadawałem ci pytanie na tych Orłach, cóż to jest za dzieło, które już nagradzane jest po raz kolejny. No i być może teraz trzeci sezon również spotka się z podobnym odzewem tego środowiska filmowego, bo to de facto Orły to jest nagroda środowiska filmowego. Scenarzyści dają nagrodę scenarzystom, reżyserzy reżyserom, aktorzy, mówię o tej kapitule aktorom. No to bardzo ciekawe, że to tak dobrze jest przyjmowane. Wiesz, być może mnie zachęcisz do tego, żebym obejrzał. A czy ja mogę sobie trzeci sezon oglądać bez znajomości dwóch pierwszych?
0: Nie do końca.
1: Znaczy,
0: wiesz co, mógłbyś w teorii, ale myślę, że dużo stracisz. Akurat tutaj jestem w stanie powiedzieć szczerze, że stracisz dużo. Mhm. Są tam wątki, których nie będziesz kojarzył, to na pewno, ale warto obejrzeć ten serial od pierwszego sezonu. Ja wiem, że to brzmi może dość dziwnie, o, wziął muflon i napisał sobie scenariusz, tak, i wpadł na pomysł, ale tutaj w ogóle to przy serialu w ogóle to społeczeństwo raperów gdzieś tam się przewija, ale do tego może opowiem do tego może wrócę zaraz. Najpierw puścimy piosenkę, co? Bo tutaj właśnie też chcę do tego nawiązać, a może troszeczkę się zagadaliśmy.
1: Czyli piosenkę teraz, a potem jeszcze o raperach.
0: Tak myślę gdzieś tam. A czy wiesz, będziemy przeplatać 1670 z raperami. W każdym razie posłuchajmy Łona i Weber, Gdzie tak pięknie.

zmiany, widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil, w tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, bowiem czego by mi nie mówili, słyszę jeden wyraz kolejny.

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy.